zmiany i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, jakże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczyś na parę chwili.

0: wiosna, wiosna, to ty.
1: Minęła godzina szósta.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
1: A przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Niespokojna pogoda w całym regionie łódzkim. Dziś mogą pojawić się gwałtowne burze. Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. W Polsce czeka wniosek o jego areszt. Unia Skierniewice zrobiła kolejny krok do awansu do pierwszej ligi. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze z możliwym gradem. W Łódzkiem może dziś zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla wszystkich powiatów regionu. Synoptycy ostrzegają przede wszystkim przed silniejszym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu, a także możliwym gradem. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
4: Według prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej miejscami mogą wystąpić burze z intensywnymi opadami deszczu do około 20 mm oraz silniejszymi podmuchami wiatru osiągającymi do 70 km na godzinę. Synoptycy nie wykluczają także lokalnych opadów gradu. Taka pogoda może powodować utrudnienia na drogach, dlatego warto zachować ostrożność.
3: Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać od dziś od 7.30 do jutra do 7.30 rano. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych i zaczyna pracę jako komentator telewizji Republika. Politycy koalicji rządzącej oceniają wyjazd jako próbę ucieczki przed odpowiedzialnością, a śledczy zapowiadają wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, by sprowadzić Ziobrę do Polski. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W warszawskim sądzie czeka na rozpoznanie wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec polityka PiS. Agresywne zachowanie wobec zwierzęcia na sobotnich targach końskich w Pajęcznie bada policja. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna szarpie zwierzę za ogon i je drażni. Wiceprzewodniczący łódzkiego sejmiku Piotr Bors zapowiedział zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwego znęcania się nad zwierzęciem. Z kolei młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał Radiu Łódź, że funkcjonariusze wyjaśniają sprawę.
5: Informujemy, że do tej pory do komendy nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie w tej sprawie, a funkcjonariusze nie podejmowali tam interwencji. Obecnie policjanci ustalają tożsamość mężczyzny widocznego na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
3: Czynności prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Pajęcznie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
3: Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Skrajnie prawicowa Reform UK wygrała wybory lokalne, osłabiając dominację konserwatystów i laburzystów. Premier Keir Starmer bierze odpowiedzialność za wynik, ale nie zamierza oddawać władzy. Między innymi o tym porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź, a będzie nim obserwator brytyjskich wyborów z ramienia Rady Europy, radny Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej. Ta rozmowa o 8.10. Pierwszy miejski żłobek w Radomsku na ukończeniu. Rodzice maluchów mogą już je zapisywać. Placówka powstaje przy ulicy Sokolej. Rekrutacja trwa, choć żłobek zacznie funkcjonować dopiero od września, mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc.
6: Inwestycja budowy żłobka w Radomsku zbliża się do końca. Radomsko będzie miało żłobek prawdziwego zdarzenia. Robimy to dla rodziców, dla radomszczan, dla małych dzieci. Chcemy, aby miasto było przyjazne również w tym aspekcie.
3: Nowo powstający żłobek będzie mógł przyjąć 32 dzieci. Wnioski można składać do końca maja. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, które wraz z rodzicami mieszkają w Radomsku. Piłkarze Unii Skierniewice wygrali 2-1 z Resowią Rzeszów i uczynili milowy krok w drodze po awans do pierwszej ligi. Zwycięstwo nie przyszło jednak liderowi łatwo. O szczegółach Michał Malinowski.
7: Choć Beniaminek ze Skierniewic mierzył się z drużyną walczącą o utrzymanie i był faworytem, to jednak szkoleniowiec Unii Kamil Socha zapowiadał, że jego zespół czeka trudne spotkanie, a po końcowym gwizdku potwierdził swoje przedmeczowe przypuszczenia.
8: Resowia ma dużo większą jakość niż miejsce, które zajmuje obecnie i zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie tutaj bardzo mocno walczyła o punkty.
7: Ekipa z Podkarpacia naprawdę wysoko zawiesiła poprzeczkę gospodarzom. Na szczęście dla Skierniewiczan formą błysnęli Kamil Sabiło, który strzelił oba gole, oraz bramkarz Rafał Grocholski, imponujący świetnym refleksem. Zwycięstwo sprawiło, że Unia musi zdobyć już tylko 2 punkty, by świętować awans na zaplecze ekstraklasy.
3: Nie tylko drugoligowa Unia mogła cieszyć się w weekend ze zdobycia kompletu punktów. Swoje spotkanie w PKO BP Ekstraklasie wygrali także piłkarze Widzewa Łódź. Podopieczni Aleksandra Wukowicia pokonali 3-1 Lechię Gdańsk i po raz pierwszy od kilku tygodni są poza strefą spadkową. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a skrót najważniejszych wiadomości za pół godziny.
1: My zakładamy 6. czyta prognozę pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie popada deszcz. Miejscami, jak wspominaliśmy w naszym serwisie, burze, możliwe burze z gradem. Także prognozowana suma opadów, zwłaszcza w trakcie burz, do około 20 mm, jeżeli chodzi o temperaturę. Dzisiaj do 22 stopni. Wiatr słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, okresami porwistego. Południowo-wschodni i południowy, podczas burz możliwe porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy poniedziałek, to jest 11 dzień maja. Iwona Błaszczyk przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech, a więc poranna zmiana melduje się na posterunku. Słyszymy się do godziny 9. No i cóż, dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień. Dobrego dnia.

To już prawie 10 minut po godzinie 6. Najlepsze imieninowe życzenia dla Ignacego Franciszka oraz dla Mirandy. Dzisiaj także mamy Międzynarodowy Dzień Bez Śmiecenia. No, ale taki dzień bez śmiecenia to właściwie każdego dnia powinniśmy obchodzić. Zdecydowanie także dzisiaj Dzień Doradcy Podatkowego. No i zastanawiamy się, co można życzyć, czego można życzyć doradcy podatkowemu. Chyba jak najbardziej skomplikowanego prawa podatkowego, no bo wtedy przynajmniej pracy nie brakuje. Muzyka przed nami. 11 maja 1981 roku, wtedy to w szpitalu w Miami. W wieku 36 lat, zaledwie 36 lat, zmarł jamański wokalista i wykonawca reggae Bob Marley. Muzyk pozostawił 11 dzieci, no i majątek szacowany na 30 milionów dolarów, no ale zostawił także Bob Marley oczywiście wiele wspaniałych piosenek.

pozytywny, niespieszny początek dnia. Bob Marley, Waiting in Vain i gorące rytmy z Jamajki w Radiu Cię Poranku. Teraz na zegarze 15 minut po godzinie 6. Wschód słońca dzisiaj 4 minuty przed godziną 5. Słońce zajdzie 22 minuty po godzinie 20, a więc dzień długi, bo potrwa 15 godzin i 26 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 39 minut. A niebawem więcej o tym, co przed nami do 9. Ja się stałem.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 19 minut po godzinie 6 teraz. Sporo ciekawych tematów przed nami do godziny 9. Między innymi relacja z budowy tunelu kolei dużych prędkości. Wyremontowany został pierwszy odcinek ulicy Wieślarskiej na Karolewie. Ulica ta będzie służyła jako objazd podczas budowy komory szlakowej związanej z drążeniem tunelu kolei dużych prędkości. Wrócimy do tego tematu. W prasie ogólnopolskiej o tym, że uwolniony niedawno Andrzej Poczobut planuje już powrót na Białoruś. Jak mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą, nie może porzucić Polaków na wschodzie. Były wolne miejsca, ale grupa trzylatków nie powstała. Powiemy także o znakach zapytania związanych z rekrutacją w przedszkolu miejskim numer 100 w Łodzi.
2: Z mojej perspektywy sprawa wygląda na nietransparentną. Informacja była o 29 wolnych miejscach. Przy ogłoszeniu wyników dostaliśmy informację, że nasz syn się zakwalifikował do innego przedszkola.
3: Kuratorium oświaty podjęło działania wyjaśniające.
4: To przedszkole ma tam być. Nikt nie ma złych intencji, wręcz odwrotnie.
1: Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie radny Rady Miejskiej w Łodzi, Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, a porozmawiamy m.in. o wyborach lokalnych Wielkiej Brytanii. Pan Marcin Głaszewski był obserwatorem w czasie tego właśnie głosowania. 20 minut po godzinie 6 teraz.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
4: To jest XXI wiek.
5: A administracja nie pomoże.
6: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
8: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
9: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu, także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiowodz.pl.
11: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
12: i Piotr Bielawski.
13: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
14: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
15: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
14: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
15: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Aminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
16: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
17: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
18: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
16: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
17: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
19: Znów wszystko na wczoraj, nic się nie klei. Gonitwa myśli, napięcie i ciągły error. Zastanawiasz się, co z tobą jest nie tak?
20: Jedno dobre szkolenie potrafi zdjąć presję i przywrócić kontrolę. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llodzkie.pl i dowiedz się więcej.

0: Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
3: Coraz bliżej budowy drogi ekspresowej S12 w województwie łódzkim. Chodzi o odcinek od Piotrkowa Trybunalskiego przez Sulejów i Opoczno do granicy z województwem mazowieckim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że latem ma być wydana decyzja środowiskowa dla tej trasy. Trasa S12 w przyszłości ułatwi dojazd z województwa łódzkiego na Mazowsze i Lubelszczyznę, a także do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. W sieradzkim szpitalu powstaną oddział i poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Zapewni to młodym ludziom kompleksową pomoc psychologiczną i psychiatryczną bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków. Sale terapii, gabinety specjalistyczne i przestrzeń do nauki powstaną w przebudowanych pomieszczeniach dawnej szpitalnej pralni. Prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Ponad 40 osób opuściło statek wycieczkowy Hondius po wykryciu 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelnych. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa na świecie jest niskie. Złoty Glan dla jednego z najważniejszych polskich twórców animacji. Nagrodę otrzymał reżyser Piotr Dumała, twórca m.in. takich filmów jak Łagodna, Franz Kafka czy Zbrodnia i Kara. Złoty Glan od lat przyznawany jest przez łódzkie kino Charlie. Piotr Dumała znany jest z autorskiej techniki animacji na płytach gipsowych. Ma na koncie ponad 100 nagród zdobytych na festiwalach filmowych na całym świecie. A nagroda kina Charlie trafiła już m.in. do Romana Polańskiego, Piotra Frączewskiego i Andrzeja Wajdy. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
2: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poniedziałek przeważnie pod znakiem chmur, przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla naszego regionu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 8 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 28 minut do godziny 7. Studio małparadio.pl 606-78-78-78. Także wiadomości głosowe za pośrednictwem radiołódź.pl. To trzy sposoby, którymi można się z nami kontaktować. A jak już będą Państwo na radiołódź.pl, to proszę rozważyć zapisanie się na nasz jubileuszowy bieg, który już 21 czerwca w parku imienia Baden-Powella. 5 lat do setki. Tak, tak, bo Radio Łódź świętuje 95 lat swojego istnienia. 28 minut do godziny 7 teraz.

można odliczać. 10 lipca nowa płyta grupy The Rolling Stones, Foreign Tongues, a to jej przedsmak i single In The Stars. Niebawem u nas poranna prasa, na zegarze 23 minuty do godziny 7.

0: Tu Radio Ucie na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet. Na początek Dziennik Łódzki tutaj o tym, że wyremontowany został pierwszy odcinek ulicy Wieślarskiej na Karolewie. Ulica ta będzie służyła jako objazd podczas budowy komory szlakowej związanej z drążeniem tunelu dla kolei dużych prędkości. Prace, które wykonano na ulicy Wieślarskiej w Łodzi, dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Wróblewskiego i Narciarską. Wymienione zostały sieci podziemne, położono nową nawierzchnię jezdni, wyremontowano chodniki oraz stworzono większą liczbę miejsc parkingowych, których lokalizacja została uzgodniona z mieszkańcami podczas spotkań na osiedlu, no i w konsultacjach. Łącznie ta część osiedla Karolew zyska, jak czytamy w dzienniku, 121 miejsc parkingowych. Pierwszy odcinek ulicy Wieślarskiej od strony ulicy nad Karolewką jest już niemal gotowy w całości. Po przebudowie wodociągu drogowcy ułożyli nową jezdnię i wykonali prace brukarskie, dzięki czemu mieszkańcy łatwiej dojadą do swoich bloków. W tym tygodniu drogowcy rozpoczną pracę na kolejnym odcinku, gdzie wykonany zostanie bliźniaczy zakres robót. Cała inwestycja powinna zakończyć się w czerwcu. Takie informacje przekazuje Wiktor Stańczyk, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu. Tymczasem łodzianie czekają na otwarcie ulicy Sienkiewicza do Narutowicza, no i pomstują na 3-letnie już zamknięcie skrzyżowania Alei Kościuszki i ulicy Zielonej. Więcej o budowie tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, no i w związku z tym z utrudnieniami, na jakie natrafimy w mieście, do przeczytania dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. A na zegarze 19 minut do godziny 7.

0: Tu Radio Udziela zegarze 10 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No i teraz 11 dzień maja 1971 roku, a więc 55 lat temu, łódzka katedra świętego Stanisława Kostki stanęła w płomieniach. Ogień kilkanaście godzin gasiło 180 strażaków ze wszystkich łódzkich jednostek Straży Pożarnej. Ogień pojawił się około godziny 18.20. W katedrze odprawiano wtedy nabożeństwo majowe. Udało się uratować 100-metrową wieżę katedry, no ale straty, jakie przyniósł pożar, były ogromne. W całej Łodzi zaczęto się zastanawiać, co tak naprawdę było przyczyną pożaru. No i nie brakowało m.in. spiskowych teorii, że katedra została przez kogoś celowo podpalona. Potem twierdzono, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Powodem pożaru mogło być też zapruszenie ognia na dachu katedry. Trwały bowiem prace remontowe, a katedrę po odbudowie otwarto ponownie 16 grudnia 1972 roku.

7 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje, także pierwszy poranku raport drogowy. Sprawdzimy także, co dzieje się w świecie sportu, a tam zdaje się, że panowie Szczęsny i Lewandowski mistrzami Hiszpanii. Także prognoza pogody przed nami.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
13: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
12: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
13: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
12: I tych, którzy działają razem dla Polski.
13: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
15: Zbliża się godzina 7, czas na pierwszy poranku raporty drogowi. Adam Urzyński, dzień dobry.
16: Dzień dobry. Jadąc przez Łódź postoimy w kilku miejscach. Około 5 minut stracimy w okolicach manufaktury na Starym Mieście. Tu najmocniej korkuje się Zachodnia i Lutomierska. 5 minut postoimy także na Piłsudskiego, przy Palmiarni i na Rondzie Solidarności. W Sieradzu większy ruch mamy na Wojska Polskiego, czyli na wylocie w stronę Warty. W Kutnie postoimy na skrzyżowaniu z Klęczkowskiej i Bitwy pod Kutnem. Tu korkuje się droga w kierunku Piątku. Więcej z dróg za pół godziny. Zajrzymy na drogi dojazdowe do Łodzi.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
15: Minęła godzina 7. Słuchamy Radio Łódź. Czas na najważniejsze informacje. I Małgorzata Bożewicz.
17: Były szef resortu sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura przygotowuje kolejne kroki wobec polityka PiS. Alerty pogodowe dla całego województwa. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Ruszają egzaminy ósmoklasistów. Wyniki zdecydują o rekrutacji do szkół średnich. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze z możliwym gradem. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Zbigniew Ziobro za oceanem, a w Polsce czekają na niego zarzuty i wniosek o europejski nakaz aresztowania. Nie będę się ukrywał przed sądami, jeśli Polska wystąpi o ekstradycję, stwierdził w wywiadzie dla telewizji Republika Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że w sobotę przyleciał do Stanów Zjednoczonych. A więcej na ten temat wie Dagmara Kędzior.
18: Zbigniew Ziobro powiedział w wywiadzie, że jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Dodał, że wjechał na podstawie ważnych dokumentów, które przysługują mu z racji bycia azylantem politycznym. Został też komentatorem politycznym telewizji Republika, o czym poinformowała sama stacja. W wywiadzie powiedział też, że nie będzie się ukrywał przed sądem, jeśli polskie władze wystąpią o ekstradycję. Stwierdził, że nie boi się niezawisłych sądów, a te jego zdaniem są właśnie w USA. Od grudnia były minister przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier zapowiedział, że zarówno Zbigniew Ziobro, jak i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi.
17: Polska prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W Łódzkiem obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem do 70 km na godzinę i lokalnym gradem. Alerty dla całego regionu mają obowiązywać do jutra, do godziny 7.30 rano. Agresja wobec zwierzęcia podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Policja wyjaśnia okoliczności sobotniego zdarzenia. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak mężczyzna szarpie konia za ogon i drażni go, a chwilę później zwierzę kopie agresora. Ten upada na ziemię. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
0: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Piotr Bors poinformował Radio Łódź, że złoży zawiadomienie do prokuratury, aby wyjaśniła sprawę pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzęciem. Policja wyjaśnia sprawę, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
19: Obecnie policjanci ustalają tożsamość mężczyzny widocznego na nagraniu.
0: Z kolei na nagraniu opublikowanym przez portal Twoje Pajęczno burmistrz Dariusz Tokarski mówi, tu cytat, samorząd jak i organizator odcinamy się od bestialskiego, nieodpowiedzialnego, głupiego zachowania.
17: Osoby, które były świadkami zdarzenia lub mają informacje mogące pomóc policji, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami z Pajęczna.
20: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: Egzamin ósmoklasisty napisze dzisiaj ponad 390 tysięcy uczniów. Choć tego sprawdzianu nie da się nie zdać, to od jego wyniku zależy to, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Psycholog Beata Birnbach mówiła w Radiu Katowice, że przystępujący do egzaminu powinni mieć pozytywne nastawienie.
21: Jak miałeś się stresować, to wcześniej. Teraz już tylko idź, zrób to, co potrafisz, na pewno potrafisz. Ten egzamin ósmoklasisty to jest praca wielu lat, nie tylko ostatnich chwil. A jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, pamiętaj, że to nie operacja na otwartym sercu, nikt nie umrze, zawsze można to powtórzyć, zawsze można to poprawić.
17: Dziś egzamin z języka polskiego. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w terminie podstawowym, będą mogli zrobić to w terminie dodatkowym od 8 do 10 czerwca. Łódzcy strażacy apelują do mieszkańców, by nie przechowywali rzeczy na klatkach schodowych. Meble, rowery czy wózki dziecięce mogą podczas pożaru utrudniać ewakuację i akcję ratowników, a także przyspieszać rozprzestrzenianie się ognia. Strażacy przypominają, że pozostawianie przedmiotów na drogach ewakuacyjnych jest zabronione. Może skończyć się mandatem. Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Skrajnie prawicowa Reform UK wygrała wybory lokalne, osłabiając pozycję konserwatystów i laburzystów. Premier Keir Starmer zapewnia, że nie zamierza oddawać władzy. O skutkach wyborów porozmawiamy po 8.10 w Radiu Łódź z obserwatorem głosowania z ramienia Rady Europy, łódzkim radnym Marcinem Gołaszewskim. Za pół godziny natomiast same dobre wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
15: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Szczypiorniński i Piotrkowi przegrały w finale Pucharu Polski, choć doskonale rozpoczęły mecz z mistrzyniami kraju. Po 15 minutach jednak inicjatywę przejęło Zagłębie Lubin i to rywalki miały 3 bramki przewagi po pierwszej połowie, a w drugiej części lublinianki już nie dały się dogonić. Zdobyły Puchar Polski po raz 4 z rzędu, a 11 w ogóle w historii. Wygrały wczoraj 35-29, a w środę oba zespoły zmierzą się w ligowym meczu w piotrkowskiej hali Relax. Piłkarze drugoligowej Unii Skierniewice wygrali 2-1 z Resowią w meczu 31. kolejki rozgrywek. Zwycięstwo znacznie przybliżyło drużynę z województwa łódzkiego do awansu do pierwszej ligi. O zdobycie 3 punktów jednak nie było łatwo, podkreślił trener Kamil Socha.
23: Myślę, że pierwsza połowa z lekką przewagą sytuacji też dla nas. Druga połowa, no trochę się pogubiliśmy. Nie tak powinniśmy grać. Straciliśmy całkowicie kontrolę nad wydarzeniami w centrum boiska. Resowia to bardzo dobrze wykorzystała, doprowadzając do remisu. Wcześniej kilka razy ratował nas też Grocholski.
22: A obie bramki dla Unii zdobył Kamil Sabiło, który trafiał do bramki rywali w 29 i 87 minucie. Beniaminiek ze Skierniewic prowadzi w tabeli drugiej ligi, wyprzedzając o 6 punktów Warte Sieradz i o 8 Warte Poznań, oczywiście i o 8 Olimpię Grudziądz. Szansa na wywalczenie awansu już w piątek, kiedy Unia zagra z rezerwami łódzkiego klubu sportowego. Siatkarze Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. W 5. meczu o złoty medal pokonali we własnej hali broniącą tytuł ekipę Bogdanki lub Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
15: A Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. W spotkaniu trzeciej rundy Świątek wygrała z Włoszką Elisabetą Cocheretto 6-1-6-0, a mecz trwał niewiele ponad godzinę. Następną rywalką Polki będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. A następne wiadomości sportowe po 9:00. Chmur za naszym radiowym oknem i to w ciągu dnia się nie zmieni. Tak będzie wyglądał poniedziałek w naszym regionie. No a z tych chmur przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 10 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni, na barometrze 983 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: 7 minut po godzinie 7, a na początek drugiej godziny naszego spotkania Wiraszko.

0: 11 minut po godzinie 7. Słuchamy radio audycji porannej, a przed nami kolejny temat. W przedszkolu miejskim numer 100 w Łodzi nie utworzono grupy trzynastków mimo informacji o wolnych miejscach. Dzieci skierowano do innych placówek, a rodzice złożyli skargę do kuratorium. Miasto tłumaczy decyzję koniecznością zbilansowania miejsc w okolicznych przedszkolach. O sytuacji nie powiedział nam tata 3-letniego Aleksandra, który nie dostał się do wymarzonego przedszkola.
1: Z mojej perspektywy sprawa wygląda na nietransparentną, no przede wszystkim z powodu tego, że informacja była o 29 wolnych miejscach. Natomiast przy ogłoszeniu wyników dostaliśmy informację, że nasz syn się zakwalifikował do innego przedszkola. No i początkowo uznaliśmy, że no, przedszkole cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że po prostu lista się zamknęła, no, ale wszyscy rodzice, których znamy, nasz syn też uczęszcza do żłobka z częścią dzieci, które aplikowały również do tego samego przedszkola, u wszystkich była taka sama sytuacja. No i postanowiliśmy się tą sprawą zainteresować.
2: Rodzice otrzymali informację, że grupa najmłodszych dzieci nie została utworzona. Jak wyjaśnia dyrektor Wydziału Edukacji w Łodzi Jarosław Pawlicki, liczba zgłoszeń była zbyt mała, żeby uruchomić oddział dla najmłodszych dzieci.
3: Mamy w systemie dużo więcej przedszkoli. W sumie 147. Na tym terenie działa 16 placówek. Jeśli aplikujemy, to aplikujemy na wolne miejsca. Naszym celem jest zapewnienie tych miejsc w tych przedszkolach. I teraz, jak wygląda na przykład to w przypadku innych przedszkoli na tym terenie? To przedszkole w chwili obecnej ma 3 oddziały. Ale okoliczne przedszkola mają już 2. Zależy nam na jednym, na utrzymaniu całej tej infrastruktury, czyli dostępie do tego, co mamy najbardziej wartościowe, czyli do tej edukacji przedszkolnej na naszym terenie, tak żeby możliwość wykorzystania była potencjału wszystkich tych placówek.
1: Na tą chwilę status sprawy jest taki, że no my musieliśmy potwierdzić kwalifikacje do tych przedszkoli, do których zostaliśmy przydzieleni, no żeby nie ryzykować tym, że w ogóle dziecko zostanie odrzucone, no bo do 7 maja jest taki wymóg, że potwierdza się tą kwalifikację. No a setka po prostu nie ma utworzonej tej grupy, więc nie mogliśmy nic z tym zrobić.
2: Dyrektor zapewnia, że miasto nie planuje likwidacji przedszkola.
3: Być może przez te obawy, które się gdzieś pojawiły w eterze, zupełnie niepotrzebne, co do tego, że po prostu na przedszkole miejskie numer 100 tutaj miasto ma jakieś plany i być może przez to wytworzyła się taka no właśnie atmosfera, która potęguje strach i lęk.
2: A miasto ma plany?
3: Nie ma. Naprawdę to przedszkole ma tam być. Nikt nie ma złych intencji, wręcz odwrotnie. To jest miejsce, gdzie jak najbardziej, że tak powiem, już wskazane jest, żeby było, więc nie ma żadnego, że tak powiem, działania, które miało mieć charakter rozwiązujący czy likwidujący to przedszkole, czy działania wbrew temu, co się teraz tutaj wszystkiemu dzieje.
4: Niewątpliwie zasady rekrutacji do przedszkoli powinny być dla wszystkich zrozumiałe, a sam proces naboru transparentny.
2: Mówi łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski.
4: W związku ze skargami zwracającymi uwagę na nieprawidłowości w przebiegu procesu rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego numer 100 w Łodzi, Kuratorium Oświaty podjęło działania wyjaśniające, mające na celu rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego.
0: Ja tylko dodam, że do przedszkola numer 100 w Łodzi ostatecznie przyjęto 5 dzieci do starszych grup, a do sprawy wrócimy po odniesieniu do niej przez Kuratorium Oświaty. Te relacje przygotowała nasza reporterka Joanna Karp. Na zegarze prawie 15 minut po godzinie 7.

18 minut po godzinie 7 w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie, polecamy kontakt z nami. Można do nas napisać, to studio@radiouciech.pl, ten adres się nie zmienia, także telefonicznie 606 78 78 78, tak będzie najprościej, także oczywiście za pomocą naszej strony radiouciech.pl, tam nowa możliwość, można nagrać wiadomość głosową, a jak już będą Państwo na naszym portalu, to przy okazji można zapisać się na nasz bieg, który już 21 dnia czerwca w parku imienia Baden-Powella. No i to bieg z okazji 95-lecia Radia Łódź. My jeszcze na moment zaglądamy do naszego historycznego kalendarium. Ważna rocznica 80 lat temu, a więc 11 dnia maja 1946 roku. W Łodzi urodził się Daniel Libeskind, architekt, autor m.in. projektu Muzeum Żydowskiego w Berlinie, także Muzeum Felixa Nussbaum'a, także Imperial War Museum North w Manchesterze, a także wieżowca Złota 44 w Warszawie. Na zegarze 20 minut po godzinie 7 słuchamy Radia Łódź audycji porannej.

27 minuty po godzinie 7. Uważajmy dzisiaj na pogodę, bo ta może być dość groźna. Przypomnę, że obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o województwo łódzkie, no to tutaj tych powiatów, które obejmuje to ostrzeżenie, jest bardzo dużo. Między innymi powiat bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łański, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, opoczyński, pawienicki, pajęczański, piotrkowski czy Piotrków Trybunalski. Także uważajmy, a za 8 minut u nas same dobre wiadomości. Such a PYT.

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
6: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na kultowy monodram Kamila Maćkowiaka Diva Show. 13 lat w repertuarze, ponad 150 spektakli i kilkanaście ogólnopolskich nagród. Diva Show. Poznaj historię Tomka, który na jeden wieczór chciał się stać Tiną Turner. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
9: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
11: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy, Jada Łużyński.
12: Rosną utrudnienia na drogach prowadzących do Łodzi z miast ościennych. Najwięcej aut mamy na Aleksandrowskiej. Tutaj stracimy łącznie kilka minut na światłach i poczekamy także na krzyżówce Limanowskiego z Włókniarzy. 5 minut straty na Konstantynowskiej i Zgierskiej. Zaczyna się też korkować słynne skrzyżowanie w Nowosolnej. Tu na trasie z kierunku Brzezin poczekamy kilka minut. Na Rokicińskiej korkują się przejazdy kolejowe w Andrzejowie. Kilka minut stracimy też przy stadionie Widzewa. W Zgierzu coraz trudniej sprawnie przejechać przez główną trasę biegnącą przez miasto. Po drodze do Łodzi poczekamy też kilka minut na światłach na Radogoszczu. W samej Łodzi mamy duże korki na Alei Palki i przed Rondem Solidarności i na Piłsudskiego. I na te trasy zajrzymy za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
11: Na zegarze 7.30.
13: Same dobre wiadomości.
11: I Małgorzata Błażewicz.
14: Młodzi tancerze z Łowicza wkrótce będą występować w nowych strojach. Łowicki Ośrodek Kultury uzyskał z Narodowego Centrum Kultury dofinansowanie na zakup strojów ludowych dla młodszej grupy tancerzy z dziecięco-młodzieżowego zespołu ludowego Koderki. To prawie 40 tysięcy złotych, mówi dyrektor ośrodka Maciej Malangiewicz.
15: Stroje łowickie są rozpoznawalne w całej Polsce i również na świecie. Są jedyne, niepowtarzalne i chyba najbardziej kolorowe. My nastawimy się na te kolory tradycyjne, więc z przewagą czerwieni, zieleni i pomarańczu.
14: Nowe stroje zostaną uszyte i przekazane zespołowi do końca września. Łowickie Koderki mają długą historię. W ubiegłym roku obchodziły 65-lecie istnienia. Ranne zwierzęta w Łodzi szybciej otrzymają pomoc. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt dostał nowoczesny ambulans do ratowania zwierząt po wypadkach i podczas trudnych interwencji w mieście. Karetka będzie wykorzystywana m.in. po kolizjach drogowych z udziałem dzikich zwierząt, ale też w sytuacjach, gdy zwierzę utknie w trudno dostępnym miejscu. Pojazd zwierząt jest wyposażony w sprzęt do pomocy w trudnych warunkach. Pomoc dla dzikiego zwierzęcia można można zgłosić do Straży Miejskiej albo bezpośrednio do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi. Pracownicy ocenią sytuację i w razie potrzeby wyślą ambulans na miejsce. Poznańscy naukowcy stworzyli cyfrowy nos, który dzięki sztucznej inteligencji potrafi rozpoznawać zapachy i analizować ich skład. Urządzenie o nazwie Sniffy może wykrywać m.in. szkodniki w zbożu, zepsutą żywność czy zanieczyszczenia powietrza. Twórcy liczą, że technologia znajdzie zastosowanie w rolnictwie, przemyśle spożywczym i ochronie środowiska. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
11: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poniedziałek pod znakiem chmur, przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 10 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8, a my niebawem raz jeszcze zaglądamy do porannej prasy.

0: Na zegarze 19 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze zaglądamy do porannych gazet i na początek Dziennik Łódzki. Tutaj o tym, że ścigany listem gończym i zatrzymany przez policjantów 46-letni łódzki adwokat Paweł K., znany od frazy trumna na kółkach, nie poniesie kary za to, że ukrywał się przed stróżami prawa. Jak przekazuje sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie, ukrywanie się przed wykonaniem prawomocnie zasądzonej kary nie stanowi odrębnego przestępstwa. Jednak może być wzięte pod uwagę w sytuacji, gdy Paweł K. będzie ubiegał się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego. Paweł K. ukrywał się przed osadzeniem w więzieniu. Liczył, że sąd w Łodzi zgodzi się, aby karę 1,5 roku więzienia odbywał w ramach dozoru elektronicznego. Jednak sąd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, więc gdy policjanci zjawili się w jego domu, aby doprowadzić go do zakładu karnego, nie zastali go. Prawnik przepadł jak kamień w wodę, dlatego sąd w Olsztynie wysłał za nim list gończy, który policjanci skutecznie zrealizowali. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim, a w Rzeczpospolitej o tym, że prawo nie okiełznało Pegasusa. 8 lat po wybuchu afery Pegasusa ciągle nie ma przepisów, które chroniłyby przed nadużywaniem oprogramowania szpiegującego. Możliwe, że służby nadal korzystają z oprogramowania takiego jak Pegasus, mimo że, jak wynika z raportu Demokracja na podsłuchu, przygotowanego przez Fundację Panoptykon, używanie tego rodzaju narzędzi nie jest legalne z punktu widzenia polskich przepisów o kontroli operacyjnej, ale także z punktu widzenia prawa unijnego. Przed wyborami mieliśmy zapowiedzi zmiany w kodeksie pracy operacyjnej. Nikt jednak teraz o tych rozwiązaniach nie pamięta, a procedowana w Sejmie ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej, nadal w sprawie tej ustawy nic się nie dzieje, a kontrola, jak się zdaje, jest iluzoryczna. Czytamy o poranku w Rzeczpospolitej. Na zegarze 17 minut do godziny 8.

0: Przynosimy to do godziny 8, słuchamy Radio Uciek w audycji porannej. No i polecamy także zaglądanie na nasze portale radiouciek.pl. Tam informacje z Łodzi, z regionu, także oczywiście z naszego kraju. No i między innymi do przeczytania o tym, że Piotr Dumała, polski twórca animacji, odebrał statuetkę w kinie Charlie, a ta statuetka to Złoty Glan. Reżyser Piotr Dumała jest jednym z najważniejszych polskich twórców animacji, a nagroda, o której mowa, więc o Złoty Glan, od lat przyznawana jest przez łódzkie kino Charlie twórcom niezależnym, z uporem przeciwstawiającym się modom i trendom dominującym w kulturze popularnej, a do tej pory to wyróżnienie otrzymali m.in. Janusz Gajos, Jerzy Skolimowski, Andrzej Wajda, Piotr Franczewski, Urszula Antoniak, Mikołaj Trzaska czy Peter Greenway. Więcej do przeczytania na ten temat na radiouciek.pl. Na zegarze 12 minut do 8.
1: Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz, zna to każdy z nas.

0: 9 minut do godziny 8. Jak tam, drogi kolego, po weekendzie?
1: Pięknie, słońce świeci, widzę ciebie, widzę Iwonkę za szybą, która realizuje, słyszę się z państwem. Dzień nie może zaczynać się
0: bardzo
1: lepiej.
0: Dobrze, chociaż ja tego słońca akurat nie widzę, które ty widzisz. Może to jest jakieś inne
1: dopiero
0: słońce.
1: Dopiero się pojawia, trochę się tak przebija, ale zawsze gdzieś słońce świeci. My jesteśmy radiem, nad którym słońce nigdy nie zachodzi.
0: Tak jest. Michał Dąbrowski, dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Człowiek od polityki w Radiu Łódź. No i po godzinie 8 polityka, ale jak się zdaje, nie ta lokalna, nie ta krajowa, a ta, która dzieje się w Wielkiej Brytanii.
1: O tak, porozmawiamy o politycznym trzęsieniu ziemi na wyspach, bo po raz pierwszy od dekad, a nawet setek lat, pierwsze miejsce w wyborach, tym razem lokalnych, nie parlamentarnych, ale to i tak jest pewien sygnał, pierwsze miejsce nie zajęła Partia Pracy czy Partia Konserwatystów, czyli te partie tworzące do tej pory ten system dwupartyjny, tylko Partia Reform UK Nigela Farage'a, jednego z pierwszych piewców opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Laburzyści, czyli Partia Pracy, straciła ponad 1400 mandatów w radach gmin, ale premier Keir Starmer, pomimo tego, że mówi, że bierze pełną odpowiedzialność za ten wynik, to
0: za tą
1: mówi, że póki co zostanie premierem dla stabilności państwa oczywiście i dla dobra Wielkiej Brytanii. Porozmawiamy o Wielkiej Brytanii nie tylko dlatego, że to jest kraj niezwykle ciekawy i pełen precedensów i tradycyjnych zwyczajów, też różnie dziwnych, ale dlatego, że to jest jeden z ważniejszych polskich sojuszników. To jest mocarstwo nuklearne, to jest kraj, który ma sieć baz na całym świecie, a o tym wszystkim porozmawiamy z obserwatorem brytyjskich wyborów lokalnych z ramienia Rady Europy, Marcinem Gołaszewskim, radnym Rady Miejskiej w Łodzi z Koalicji Obywatelskiej.
0: Polecamy to spotkanie po godzinie 8, teraz na zegarze 7 minut do 8.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
5: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
4: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
9: Zbliża się godzina 8, słuchamy Radio Łódź. No i cóż, przed nami najważniejsze informacje, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Czas na informacje, Małgorzata Błażewicz.
10: Uwaga na gwałtowną pogodę, burzę i silny wiatr w centrum Polski. Ostatni dzień zawieszenia broni na Ukrainie. Na froncie wciąż niespokojnie. Coraz bliżej budowa S-12 w Łódzkiem. Latem ma zapaść ważna decyzja. Temperatura maksymalna dzisiaj do 22 stopni. Wiatr słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, okresami porywistego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w dużej części kraju, głównie w centrum. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano w większości województw, z wyjątkiem zachodnich i wschodnich krańców Polski. Obszar ten zwęża się na północy, brak ostrzeżeń jedynie na Pomorzu Zachodnim i Podlasiu. A więcej wie Krzysztof Kuczyński.
11: Synoptycy IMGW prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 14 do 1 w nocy na południu Polski i do 22 na północy kraju. Z kolei jutro w całym kraju należy spodziewać się dość chłodnej i kapryśnej aury. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, a temperatury maksymalne wyniosą przeważnie od 12 do 18 stopni Celsjusza.
10: Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać do jutra, do 7:30 rano. Ostatni dzień zawieszenia broni na Ukrainie, obowiązującego od 9 maja, ogłosił je prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski ocenił, że w ramach wstrzymania ognia Rosjanie co prawda ograniczyli ataki za pomocą rakiet i dronów w głębi terytorium Ukrainy, ale na froncie i w rejonach przyfrontowych nie jest spokojnie. Sytuację sprawdzał Paweł Buszko.
12: Wieś Cyrkuny w obwodzie charkowskim położona jest kilkanaście kilometrów od linii frontu. Wiceprzewodniczący tamtejszej gminy Ihor Kuzmenko przekazał mi, że mimo doniesień o zawieszeniu broni sytuacja się nie poprawiła. Słychać wciąż odgłosy eksplozji, nic się nie zmieniło. Nad nami przelatują bezzałogowce typu Szachid. W wyniku ataków dronów FPV wybuchają pożary. Mój rozmówca nie wierzy w szybkie rozwiązania pokojowe. To się stanie, kiedy ten diabeł w Moskwie zdechnie. Może wtedy oni przejrzą na oczy i zadadzą sobie pytanie, po co to wszystko? W weekend niespokojnie było też w stolicy obwodu, Charkowie. Jak informowali mnie mieszkańcy tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta, tam także słychać było wybuchy i ogłaszane były alarmy bombowe.
10: Były minister sprawiedliwości poinformował, że nie jest już na Węgrzech, a przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ziobro wjechał do USA na podstawie wizy i pełni tam funkcję komentatora politycznego telewizji Republika. Poseł PiS Jarosław Sellin mówił w radiowej jedynce, że w Polsce Zbigniew Ziobro nie mógłby liczyć na sprawiedliwy proces.
13: To ja uważam, że Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje takie, jakie podejmuje i ma do nich prawo. I uważam, że ma rację, kiedy mówi, że nie ma szansy liczyć na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce, rządzonej przez Donalda Tuska i ministrów takich jak Bodnar czy Żurek.
10: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Politykowi przedstawiono 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Coraz bliżej budowy drogi ekspresowej S12 w województwie łódzkim. Chodzi o odcinek od Piotrkowa Trybunalskiego przez Sulejów i Opoczno do granicy z województwem mazowieckim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że latem ma być wydana decyzja środowiskowa dla tej trasy. Nasz reporter Paweł Kwiatkowski sprawdził, na jakim etapie są przygotowania do budowy.
15: Trasa nie będzie zaczynać się, jak wcześniej zakładano, w rejonie Piotrkowa, ale na węźle Łódź Południe, gdzie łączą się autostrada A1 i droga S8. Ma być naturalnym przedłużeniem S8 w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Kluczowym miejscem będzie węzeł Kozenin między Sulejowem a Opocznem. To tam S12 ma w przyszłości przeciąć się z drogą ekspresową S74. Dla tego odcinka zakończono już dwie tury spotkań z mieszkańcami i samorządami. W trzech wariantach przebiegu wprowadzono korekty. Równolegle przygotowywany jest ponad 60-kilometrowy odcinek od Piotrkowa przez Sulejów i Opoczno do granicy z województwem mazowieckim. Drogowcy liczą, że decyzja środowiskowa dla tego fragmentu stanie się ostateczna jeszcze latem tego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Trasa S12 w przyszłości ułatwi dojazd z województwa łódzkiego na Mazowsze i Lubelszczyznę, a także do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Wielka Brytania po politycznym wstrząsie. Historyczny wynik skrajnie prawicowej Reform UK osłabił zarówno konserwatystów, jak i laburzystów. Czy brytyjska scena polityczna właśnie się zmienia i co oznacza to dla rządu Keira Starmera i przyszłości Zjednoczonego Królestwa? Między innymi o to za kilka minut zapytamy gościa Radia Łódź, obserwatora brytyjskich wyborów z ramienia Rady Europy i łódzkiego radnego Marcina Gołaszewskiego. Ta rozmowa za kilka minut. Zapraszam. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.30.
9: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie popada deszcz. Miejscami możliwe burze, także burze z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, zrobiło się trochę cieplej. Teraz na termometrach mamy 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Wiatr słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, okresami porwistego, południowo-wschodni i południowy. Na barometrze 983 hektopaskale.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 5 minut po godzinie 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy poniedziałek, to jest 11 dzień maja, a przed nami trzecia godzina poranka w Radiu Łódź.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami na łączach obserwator brytyjskich wyborów lokalnych z ramienia Rady Europy, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy w poniedziałek od politycznego trzęsienia ziemi w Wielkiej Brytanii, gdzie po raz pierwszy w wyborach lokalnych najwięcej głosów trafiło nie do tradycyjnie partii konserwatystów czy partii pracy, tylko do prawicowo-populistycznej formacji Reform UK Nigela Farage'a. To duży problem dla do niedawna dwóch głównych brytyjskich partii politycznych, czyli właśnie konserwatystów i laburzystów. Premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer z Partii Pracy mówi, że bierze pełną odpowiedzialność za wynik jego formacji, ale nie zamierza oddawać władzy jako szef rządu. Laburzyści stracili też wieloletnią władzę w Walii, a w Szkocji władzę utrzymała Szkocka Partia Narodowa. Czy system dwupartyjny w Wielkiej Brytanii się kończy po dziesiątkach, a raczej nawet setkach lat tradycji?
2: No, panie rektorze, to jest oczywiście efekt wielu lat, które były, i to jest konsekwencja, te wyniki są pewnego rodzaju wypadkową tego. Znaczy, na pewno mamy do czynienia z pewnymi przesunięciami na scenie politycznej i te przesunięcia są wyraźne, to znaczy utrata blisko 1500 radnych przez Partię Pracy, no to jest oczywiście pewien sygnał. Ja jednak bym nie przesadzał może z taką bardzo drastyczną oceną tych wyników, ponieważ tutaj bardzo decydującą rolę miała frekwencja. Frekwencja w zasadzie w Wielkiej Brytanii w wyborach samorządowych jest niska. Wynika to oczywiście z centralnie ukształtowanego systemu kierowania krajem. No, Wielka Brytania jest jednym z najbardziej centralistycznych państw w Europie. Z drugiej strony jednak, no, po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, to właśnie wybory samorządowe przejęły trochę taką rolę papierka lakmusowego dla rządu i to jest taki pierwszy sygnał po wyborach generalnych, a więc parlamentarnych, kiedy rząd dostał ocenę swoich rządów. I no, co się wydarzy teraz, nie wiemy. Ja tylko powiem, że nasza rola jako obserwatorów sprowadzała się tylko albo aż do obserwowania całego procesu wyborczego, do tego, jak on się odbywał, czy była zapewniona transparentność wyborów, dostęp do lokali wyborczych, czy było równoprawny dostęp dla kobiet i mężczyzn i w procesie wyborczym, i na listach wyborczych.
1: Ale z ludźmi pan na pewno na miejscu rozmawiał. I pytanie, tak, skąd ten zwrot w kierunku prawicowo-populistycznej Reform UK, partii Nigela Farage'a, jednego z pierwszych piewców Brexitu, czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Farage jest często nazywany największym nieudacznikiem brytyjskiej polityki, bo przez lata nie udawało mu się wprowadzić przedstawicieli różnych jego formacji do parlamentu. Sam znalazł się w ławach Izby Gmin dopiero 2 lata temu, w 2024 roku.
2: Tak, to prawda, bo z jednej strony wyczuwalny był i takie komentarze także się pojawiały wśród osób, z którymi rozmawiałem, że wyjście z Unii Europejskiej było pewnego rodzaju błędem. Z drugiej strony jednak narastał od wielu lat taki proces, takie rozczarowanie i takie nastawienie antyimigranckie, przy czym nie chciałbym tego także za bardzo podkreślać, dlatego, bo to nastawienie antyimigranckie jest nadal w Wielkiej Brytanii bardzo wyważone. Ono jest, powiedzmy, zredukowane do kwestii bezpieczeństwa, więc sami Brytyjczycy zdają sobie sprawę, że ich gospodarka nie jest w stanie funkcjonować bez migrantów. I no oczywiście ten odsetek 44% na 71% wzrósł osób, które mają w jakimś stopniu krytyczne nastawienie do kwestii migracyjnej. Ja tylko podkreślę też, że sam proces wyborczy, a więc te wybory, które się odbywały, one się zmieniły w ostatnim czasie dość zdecydowanie. W Walii i w Szkocji głosują osoby od 16 roku życia. To jest jednak bardzo duża zmiana, przy czym zainteresowanie wśród osób młodych także jest niewielkie.
1: Ale też widzimy, coraz więcej tej polityki przewija się w mediach społecznościowych, więc pewnie to jest też ten kanał, który dociera w jakiś sposób do młodych wyborców.
2: Tak, to znaczy bardzo wyraźnie w Wielkiej Brytanii jest też regulacja prawna zabraniająca prowadzenia przynajmniej tej kampanii wyborczej w outdoorze, a więc na nośnikach zewnętrznych. Ta kampania praktycznie odbywała się wyłącznie w internecie. No i to było też praktycznie niewidoczna była ona na zewnątrz miasta.
1: Wyniki wyborów w całym Zjednoczonym Królestwie jasno pokazują, że sprawa niepodległości stała się pilną. To powiedział w sobotę premier Szkocji John Swinney ze Szkockiej Partii Narodowej. Zjednoczone Królestwo trzeszczy, bo przypomniał przy tym premier Szkocji o tym, że Szkocja trochę nie na własne życzenie wyszła z Unii Europejskiej, ponieważ większość Szkotów głosowała za pozostaniem we wspólnocie. Podobnie zresztą jak Walijczycy, którzy bardzo cierpieli i pewnie w dużej mierze wciąż cierpią przez brak choćby dotacji do rolnictwa.
2: No dokładnie tak. To znaczy to był oczywiście punkt zapalny zaraz po Brexicie, kiedy rozpoczęła się narodowa, no bo Szkoci traktują siebie jako naród, ogólnonarodowa debata w Szkocji na temat uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii. Tak, rzeczywiście. To znaczy ten sygnał także otrzymywaliśmy w czasie kampanii, że to głosowanie jest głosowaniem również szkockim przeciwko tej polityce, która doprowadziła do Brexitu. W Szkocji te wyniki nie są aż tak katastrofalne. Szkocka Partia Narodowa uzyskała 58 mandatów, to jest mniej o 6 niż posiadała.
1: Ale to też nie jest większość, bo ta legislatura krajowa w Szkocji, tak to nazwijmy roboczo, parlament szkocki ma około 120 mandatów, trochę ponad, stąd to też nie jest większość.
2: Tak, to jest 129 parlamentarzystów, a więc 65 mandatów było potrzebnych, tymczasem zabrakło do większości, a więc Narodowa Partia Szkocji będzie musiała także negocjować jakąś koalicję. Ma pan o tyle rację, że jakby ta defragmentacja sceny politycznej w Anglii oraz oczywiście te nastroje niezadowolenia z wyjścia z Unii Europejskiej, one pokazały się raczej w Szkocji i w Walii. I tak pewne zmiany na scenie politycznej w Anglii na pewno będą następowały, szczególnie, że na dzisiaj, a więc na poniedziałek, zapowiedziana jest także konferencja premiera Starmera, który pewnie będzie bronił i partyjnie, i wewnętrznie, i politycznie swojej pozycji.
1: My rozmawiamy o Wielkiej Brytanii nie tylko dlatego, że brytyjska polityka jest pełna różnych precedensów, zwyczajów, tradycji, które są niezwykle ciekawe, ale też rozmawiamy dlatego, że to jest jeden z naszych ważniejszych sojuszników, także militarnie. To jest mocarstwo, które ma arsenał nuklearny. To jest kraj, który posiada rozległą sieć baz wojskowych i militarnych na całym świecie, także te możliwości rażenia są ogromne. Jak rozumieć to, że z jednej strony jest niezadowolenie z opuszczenia Unii Europejskiej, a z drugiej strony poparcie dla ugrupowania jednego z pierwszych piewców takiego kroku, czyli Nigela Farage'a? To też powiedział premier Szkocji, że premier Farage przestaje być czymś, co jest nierealne.
2: No rzeczywiście tak, Farage jako pierwszy wystąpił w ogóle i się przedstawił jako potencjalny kandydat na premiera, co oczywiście w świetle wyników samorządowych nie ma żadnych podstaw, ja nie wiem, ugruntowania do tego, aby w ogóle takie snuć przypuszczenia, ale ten scenariusz dotychczasowo nierealny staje się w jakimś stopniu realny. Pan redaktor nie podkreślił jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, że w Wielkiej Brytanii, w Anglii, Walii, Szkocji uprawnieni do głosowania byli także Polacy. Ich znajduje się w Anglii według szacunków około 700-800 tysięcy. Oni też w niewielkim stopniu brali udział w tym głosowaniu, ale to jest efekt negocjacji pomiędzy rządem brytyjskim a rządem polskim, możliwości dalszego udziału w wyborach samorządowych. Ja podkreślę, że oczywiście byli także Polacy, którzy pełnili funkcje i radnych rad miejskich, i także burmistrzów poszczególnych dzielnic, na przykład Londynu.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest obserwator wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii, Marcin Gołaszewski, radny Rady Miejskiej w Łodzi z Koalicji Obywatelskiej. Równość bez dwóch zdań. To hasło tegorocznego Marszu Równości, który kolorowo, głośno i pokojowo przeszedł ulicami Łodzi. To już 15 taki marsz w stolicy naszego województwa. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, które wspólnie manifestowały solidarność, otwartość, sprzeciw wobec dyskryminacji. Uczestnicy domagali się także legalizacji ślubów par jednopłciowych. Nie obawia się pan trochę tego, że z tegorocznych marszów, takich jak ten w Łodzi, zostaną tylko te zdjęcia polityków Koalicji Obywatelskiej na tle transparentów, banerów z pytaniem właśnie, gdzie te śluby, lub też zostaną zdjęcia z hasłami, tu pozwolę sobie zacytować: Donaldzie wspaniały, twój rząd obalą pedały?
2: Panie redaktorze, ja jestem, jak i wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, który rokrocznie brał udział w marszach równości. Tutaj minister Kierwiński podkreślał, że jeszcze w maju możemy spodziewać się transkrypcji związków zawartych poza granicami kraju.
1: To przypomnijmy, mówimy o nawet nie tyle co legalizacji ślubów par jednopłciowych, tylko o dopisaniu małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą do spisu stanu cywilnego, do rejestru stanu cywilnego. Już zapadło kolejne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które podtrzymuje, że tak polski rząd powinien to robić, polskie państwo powinno obywatelom zapewnić taką możliwość, ale wciąż to się nie wydarzyło.
2: No, pan minister podkreślał też wielokrotnie, że to jest oczywiście kwestią analizy pomiędzy przedstawicielami jego ministerstwa, Ministerstwa Cyfryzacji, jak i Kancelarii Premiera. I oczywiście jeszcze w maju, zgodnie z zapowiedziami, taka decyzja ma zostać podjęta, a wtedy kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego, a więc prezydenci miast, będą mieli podstawę prawną do dokonywania transkrypcji takich małżeństw.
1: Ale jeżeli chodzi o ten krok, to niedawno wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy powiedział, że jeżeli chodzi o pracę jego resortu nad przygotowaniem tej zmiany, to wszystko już jest gotowe i to nie od dziś, nie od wczoraj, czy nawet nie od tygodnia. Skąd ten, nie chcę powiedzieć opór materii, bo tego nie wiem, ale skąd ten poślizg jednak było, nie było w czasie, bo o tym już rozmawiamy kolejny tydzień.
2: Z całym szacunkiem tutaj dla kolegów z lewicy, ale no, to jest element wypracowywanego pewnego rozwiązania pomiędzy ministerstwami. I ja pokładam pełną wiarę tutaj w słowa pana ministra Kierwińskiego, który zapewniał, że to będzie realizowane, jak tylko zostanie osiągnięte rozwiązanie prawne, które będzie nowym rozwiązaniem prawnym w systemie polskiego prawa. W związku z tym wymaga spokojnego i dogłębnego zastanowienia się. Ta transkrypcja, tak jak zapowiedział pan minister, będzie następowała w najbliższym czasie.
1: A nie obawia się pan trochę tego, że być może znowu część Polek i Polaków usłyszy, że to nie jest może dobry moment na podnoszenie takich postulatów, bo za półtora roku mamy wybory parlamentarne i może trzeba trochę znowu poczekać, zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie. Wszyscy wiemy, że teraz politycy także w ostatnich wyborach prezydenckich lubią skręcać w prawo z narracją, a do transkrypcji małżeństw jednopłciowych nawet nie potrzeba zgody prezydenta Polski, w przeciwieństwie do związków partnerskich, ale to jest osobna sprawa.
2: No, to jest zupełnie osobna sprawa. Transkrypcja związków zawartych poza granicami Polski jest realizacją prawa unijnego, de facto także prawa polskiego w tym znaczeniu, ponieważ to prawo jest spójne i wspólne. Nie obawiam się tego zupełnie. Jestem wręcz przekonany, że polskie społeczeństwo już od dawna gotowe jest na związki partnerskie. Ja wielokrotnie podkreślałem, że rozwiązanie prawne właśnie w postaci związków partnerskich jest także wyjściem naprzeciw związków heteroseksualnych. Związków, które często nie są zawierane jako małżeństwa z różnych powodów, często dotyczących osób starszych, które wiążą się po śmierci jednego z partnerów i żyją w takim związku nieformalnym, no, z jakiegoś powodu nie zawierając małżeństwa, mając na przykład 70-80 lat, a mimo wszystko będąc sobie osobami niezwykle bliskimi, będącymi wsparciem na ostatnim swoim odcinku życia. I uważam, że takie osoby i te związki także zasługują na docenienie i zarejestrowanie. Nie, ja się nie obawiam. Polskie społeczeństwo w pełni gotowe jest na zawieranie związków partnerskich w Polsce.
1: Niedawno partia Razem złożyła do prezydenta Łodzi wniosek o udostępnienie do wiadomości publicznej informacji o tym, jak w Łodzi działa rejestrowanie związków jednopłciowych i czy wpłynęły już jakieś takie wnioski. Czy jeżeli do Urzędu Miasta Łodzi trafi taka sprawa, to urząd powinien dokonywać tej transkrypcji tych małżeństw jednopłciowych? W Łodzi?
2: To jest oczywiście decyzja kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a tym kierownikiem jest prezydent miasta i to prezydent miasta w ramach swoich kompetencji i na podstawie i w granicach prawa będzie podejmował takie decyzje. Stąd też, tak jak mówiłem, no ten kompromis, wypracowanie podstawy prawnej, no tutaj także analiza sytuacji prawnej przez ten zespół powołany przez te wszystkie elementy składowe ministerstw, no jest wręcz konieczna.
1: Marcin Gołaszewski, obserwator wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, panie rektorze. Dziękuję państwu i miłego dnia życzę.
1: I tygodnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
9: Znowu to zrobił.
10: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
11: Skup się!
10: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
14: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowe. Adam Murzyński.
15: W Łodzi najdłużej spędzimy czasu w korkach, stojąc na trasie WZ. 5 minut poczekamy na Bandurskiego przy Dworcu Kaliskim, ponad 5 minut przy Piłsudskiego, przy Palmiarni i podobnie długo postoimy przy Stadionie Widzewa. Mocno zakorkowała się też Aleja Palki przed Rondem Solidarności. Tu w korku stracimy 10 minut. Stoi też Aleja Włókniarzy przed skrzyżowaniem z Lutomierską i Limanowskiego. Tutaj 5 minut straty. W centrum najtrudniej będzie przejechać w okolicach Manufaktury. Kilka minut poczekamy na zachodniej i na północnej. Mocno zakorkował się Wieluń. Są duże utrudnienia na głównej trasie biegnącej przez miasto i tutaj przejazd może zająć nawet kilkanaście minut dłużej niż zazwyczaj. Kolejne wiadomości z dróg za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
14: Na zegarze 8.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
16: Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych przystępują dziś do pierwszego w swoim życiu egzaminu. Suma punktów z egzaminu oraz wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły wpływa na to, czy dziecko zostanie przyjęte do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00 i potrwają do środy. Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy do Trybunału w Luksemburgu. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Gmina Kamińsk w powiecie radomszczańskim zapobiega bezdomności zwierząt. Samorząd otrzymał pieniądze z programu Łódzkie dla Zwierząt. W gminie prowadzony jest autorski program 700+, na adoptowane ze schroniska zwierzę. Każdy, kto adoptuje zwierzę, otrzyma jednorazowo 700 zł na zaspokojenie pierwszych potrzeb psa czy kota. Pieniądze mogą mogą być wykorzystane na ten cel, a z programu mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy gminy, ale wszyscy, którzy adoptują zwierzę ze schroniska w Kamieńsku. Piotrkowia bez pucharu. Niespodzianki w finale Pucharu Polski piłkarek ręcznych nie było. Zespół z Piotrkowa nie dał rady faworytowi Zagłębiu Lubin. Piotrkowianki przegrały, a rywalki obroniły trofeum, wygrywając 35-26 i po raz 11 zdobyły Puchar Polski. A więcej sportu w Radiu Łódź za pół godziny. Zapraszam.
14: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Za radiowym oknem sporo chmur, no i w ciągu dnia to się nie zmieni. No a z tych chmur popada przelotny deszcz, możliwe także burze z gradem, także proszę uważać. No i przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj nieznaczna zmiana, bo teraz na termometrach mamy 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 22 stopnie na barometrze 983 hektopaskale.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: A zaczynamy od Darii Zawiałow.

0: 21 minut do godziny 9. Przed nami jeszcze jeden temat. W ranku w Radiu Łódź w Ozorkowie zniknęły kolejne elementy torowiska po dawnej linii tramwajowej 46. Jak donosi Rynek Infrastrukturalny, demontowane są kolejne fragmenty infrastruktury w rejonie dawnej stacji Ozorków Centralnym, a wcześniej usunięto już pętlę przy ulicy Cegielnianej. Z kolei burmistrz miasta podkreśla, że chodzi o wykorzystanie zdegradowanej infrastruktury w inny sposób, między innymi do celów rekreacyjnych. Władze samorządów, przez które przebiega trasa tramwaju 46 w 2018 roku, podkreślały, że jest to jedynie zawieszenie kursowania, a nie ich likwidacja. Na przestrzeni lat wiele jednak się zmieniło, a tramwaj jak nie kursował, tak nie kursuje. W miejsce zlikwidowanych połączeń tramwajowych kursują natomiast autobusy.
1: Tak brzmiał początek symbolicznej ostatniej podróży tramwaju linii 46 przed zawieszeniem. 4 lutego 2018 roku przejazdy tramwajami 45 z Łodzi do Zgierza i 46 z Łodzi do Ozorkowa zostały zawieszone. Powodem był zły stan torowiska i sieci trakcyjnej poza Łodzią, co zagrażało bezpieczeństwu pasażerów. Wówczas wyniki ekspertyzy stanu infrastruktury na najdłuższej linii tramwajowej w Polsce potwierdziły, że jest ona w fatalnym stanie.
2: Miasto Ozorków zdecydowało się na częściową rozbiórkę torowiska. Kasper Fischer, Rynek Kolejowy. To drugi etap tej rozbiórki, po tym jak w 2023 roku zlikwidowana została dawna pętla przy ulicy Cegielnianej. Samorząd tłumaczy to w ten sposób, że nawet jeżeli w przyszłości podjęta zostałaby decyzja o przywróceniu kursów, torowisko i tak trzeba byłoby ułożyć od nowa, bo to, które teraz jest rozbierane, pochodzi z lat 80. zeszłego już wieku i znajduje się w złym stanie technicznym.
1: Burmistrz Ozorkowa Jacek Socha zwraca uwagę, że dawna linia 46 była przedsięwzięciem kilku samorządów.
3: My nie likwidujemy linii, my tak naprawdę część tej infrastruktury, a tak naprawdę mostek, przez który biegł przez Bzurę, który z tego czasu również wyremontowaliśmy, wykorzystamy na cele związane z urządzeniem takiej ścieżki rekreacyjnej, która będzie łączyć nasz park z zalewem. I to jest wszystko, żadnych innych prac na tą chwilę nie planujemy. Ja jednoznacznie podkreślę, bo muszę to podkreślić, że jeżeli o mnie chodzi, jak najbardziej zależy mi na tym, żeby funkcjonowała z prawdziwego zdarzenia właściwa komunikacja publiczna łącząca Ozorków z Łodzią.
2: Barierą dla odbudowy linii 46 od momentu, kiedy ruch został wstrzymany, jest kwestia finansowania prac. Część samorządów, przez teren których przebiega 46, to są małe gminy, których budżety nie są tak wielkie jak budżety Łodzi, a nawet Zgierza.
3: Gdyby linia docelowo miała wrócić na teren Ozorkowa, to tak naprawdę prace muszą być przeprowadzone jakby całościowo od nowa, dlatego że stan techniczny torowiska, sądzę, jest już taki nieeksploatowany przez ileś lat, że raczej nikt by nie dopuścił obecnego torowiska do dalszego użytkowania.
1: Równolegle trwają prace nad przywróceniem tramwajów do Zgierza. Miasto pod koniec ubiegłego roku pozyskało dofinansowanie na remont. Tramwaje według zapowiedzi prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego mają wrócić na tory w połowie 2029 roku.
4: Perspektywa realizacyjna to lata 26, 27, 28. Być może z jakimś przejściem elementów płatności na jeszcze rok 29.
5: Ten tramwaj na pewno jest potrzebny.
6: Przykre, ale to jest bez sensu. Moim zdaniem to jest bez sensu. Do Ozorkowa tak, ale bliżej nie.
7: A może z czasem trasa zostanie przywrócona.
3: Zależy nam na tym, żeby komunikacja publiczna dalej funkcjonowała. Ona funkcjonuje. Jeśli kiedyś w przyszłości pojawią się środki, i to niemałe, które umożliwią jakby modernizację, budowę tak naprawdę nowej linii, utrzymanie taboru, to dlaczego nie wrócić do tematu? Ale uspokajam wszystkich, tak naprawdę nie dewastujemy niczego, nie zamykamy komunikacji publicznej, wręcz przeciwnie. Wykorzystujemy w tej chwili infrastrukturę po to, żeby stworzyć bardzo atrakcyjny teren taki dla rekreacji, dla mieszkańców naszego miasta.
0: Te relacje przygotował nasz reporter Jakub Jędrzejewski. Na zegarze 17 minut do godziny 9.

0: 13 minut do godziny 9 słuchamy radio u siebie w audycji porannej. No i raz jeszcze zaglądamy do porannej prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Wszystko się zgadza. No i teraz Dziennik Łódzki, prasa lokalna, ale sprawy międzynarodowe, chociaż oczywiście nas bardzo dotyczące, bo Dziennik dzisiaj sporo miejsca poświęca temu, co w ostatnim czasie mówił Władimir Putin. No a rosyjski przywódca powiedział, że jego zdaniem wojna Rosji z Ukrainą zbliża się do końca. Zaproponował także, by negocjatorem z Europą był były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, mocno związany także finansowo z Federacją Rosyjską. Po paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa, więc w sobotę, czyli zakończenia II wojny światowej, to jest ten dzień obchodzony w Rosji, 9 dzień maja. Władimir Putin wystąpił na konferencji prasowej, no i w czasie tego spotkania powiedział, że jego zdaniem specjalna operacja wojskowa, więc wojna na Ukrainie, ma się ku końcowi. Jednocześnie zaatakował władze w Kijowie, no i Zachód, który Ukrainę wspiera, określił także Ukrainę jako agresywną siłę, a sam konflikt jako sprawiedliwy. Spytany o możliwość spotkania z Władimirem Zełenskim, Władimir Putin przyznał, że tego nie wyklucza, ale tylko po uzgodnieniu trwałego pokoju. No i pytanie, gdzie do takiego spotkania mogłoby dojść. Zełenski, jak wiadomo, i z wiadomych względów wykluczył podróż do Rosji. Putin powiedział, że jest możliwe, że takie spotkanie odbędzie się w kraju trzecim. Dziękował także Stanom Zjednoczonym za to, że działają na rzecz rozmów pokojowych, ale podkreślił, że jest to sprawa między Rosją a Ukrainą. Rosyjski dyktator został także zapytany o możliwość negocjacji z Europą. Tu wskazał na potencjalnego mediatora, wspomnianego już przeze mnie byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 9.

8 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej, a niebawem u nas najważniejsze informacje, a w nich m.in. ważne informacje dla zachodniej części województwa. W sieradzkim szpitalu powstanie poradnia psychologiczna i psychiatryczna. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, to już krajowa polityka z USA, były minister sprawiedliwości, komentuje wydarzenia w Polsce w jednej z telewizji. W tej sprawie głosy polityków, także u nas komentarz do niedawnych wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii, wyborów, w których partie establishmentowe doznały sromotnej klęski. Także u nas o 9:00 wiadomości ze świata sportu.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
13: Zbliża się godzina 9, czas na raporty drogowe. Adam Urzyński.
14: W Łodzi największe korki mamy na trasie WZ. 5 minut poczekamy na Bandurskiego przy Dworcu Kaliskim, ponad 5 minut na Piłsudskiego przy Palmiarni i podobnie długo przy Stadionie Widzewa. Mocno zakorkowała się Aleja Palki przed Rondem Solidarności. Tu w korku stracimy około 10 minut. Stoi też Aleja Włókniarzy przed skrzyżowaniem z Lutomierską i Limanowskiego. Korkuje się też droga wojewódzka między Zelowem i Bełchatowem. Kilka minut stracimy na wysokości miejscowości Wygwizdów. Ciężki poniedziałek na pewno mają kierowcy w Wieluniu. Stoi centrum miasta i tutaj stracimy ponad 15 minut. Poranne godziny szczytu mijają, ale na drogach zawsze coś się dzieje. O wszystkim informujemy na naszej antenie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
15: Rząd szykuje zmianę. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych możliwa jeszcze w maju. Były minister sprawiedliwości za oceanem. Prokuratura w Polsce szykuje wniosek ekstradycyjny. Ponad 100 km dróg w Łódzkiem do remontu. Samorządy dostały wsparcie. Możliwe opady deszczu, miejscami burze z możliwym gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj do 22 stopni. Jeszcze w maju możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych. To zapowiedź szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwala na dopisanie do rejestru stanu cywilnego małżeństw osób tej samej płci, zawartych za granicą. Ale przepisy do teraz nie zostały zmienione. To jeden z tematów naszej porannej rozmowy z Marcinem Gołaszewskim z Koalicji Obywatelskiej, a z nami w studiu Michał Dąbrowski, który z Marcinem Gołaszewskim rozmawiał. Michale, dzień dobry. Czy przepisy zostaną zmienione?
16: Według naszego gościa tak. I powołuje się on tutaj na słowa ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Zmiana przepisów wymaga uzgodnień między MSWiA oraz resortem cyfryzacji i kancelarią premiera. Zapytałem Marcina Gołaszewskiego, czy politycy nie poczekają ze zmianą prawa do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
17: Jeszcze w maju, zgodnie z zapowiedziami, taka decyzja ma zostać podjęta. Wtedy kierownicy urzędów stanu cywilnego, a więc prezydenci miast, będą mieli podstawę prawną do dokonywania transkrypcji.
16: Odpowiadam Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej. A czy Urząd Miasta Łodzi powinien przepisywać małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą? Odpowiedź na to pytanie pada w rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
15: Były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Jak poinformował w wywiadzie, trafił do Stanów dzięki wizie dziennikarskiej, a dodatkowo został komentatorem telewizji Republika. Zbigniew Ziobro ucieka od swojego wymiaru sprawiedliwości, mówi z kolei Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej i komentuje w radiowej Jedynce, że tej sprawy nie można odpuścić.
18: Nie można odpuszczać nikomu, dlatego że sam chce stanąć ponad prawem, a jeszcze do tego jako były minister sprawiedliwości dość taki cyniczny, ale też bezczelny sposób ucieka od swojego wymiaru sprawiedliwości, który sam stworzył.
15: Wniosek ekstradycyjny ma zostać ogłoszony jeszcze dziś. Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ponad 100 km dróg do remontu. Część dróg lokalnych i gruntówek w województwie łódzkim czeka naprawa. To dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, z której skorzysta większość samorządów w regionie, zarówno gmin, jak i powiatów. Między innymi z odnowionych dróg skorzystają mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego, mówi jego starosta Mateusz Karwowski.
19: To bardzo znaczące wsparcie, które pomaga na jeszcze większy zakres robót. Wszystkie 6 gmin powiatu łódzkiego wschodniego będą inwestować, budować przeprawy drogowe. Dla małych miejscowości to często dojazd do sklepu, do szkoły, do pracy.
15: Podobne wsparcie województwo łódzkie zaoferowało także w ubiegłym roku. Wtedy z dotacji skorzystało 150 samorządów. Wyremontowano łącznie 120 km dróg.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: W sieradzkim szpitalu powstaną oddział i poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Zapewni to młodym ludziom kompleksową pomoc psychologiczną i psychiatryczną bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków. Młodzi pacjenci będą mogli korzystać z konsultacji lekarskich, terapii psychologicznej, zajęciowej i wsparcia edukacyjnego w jednym miejscu, mówi zastępca dyrektora szpitala wojewódzkiego w Sieradzu Jacek Kogucki.
20: To miejsce, gdzie w tym wypadku młodzi ludzie z problemami muszą spotkać czułych i dobrych fachowców, psychiatrów, psychologów. I takich dobrych fachowców mamy, ale do tego potrzebne jest jeszcze przyjazne i bezpieczne miejsce, gdzie taką pomoc można znaleźć.
15: Sale terapii, gabinety specjalistyczne i przestrzeń do nauki powstaną w przebudowanych pomieszczeniach dawnej szpitalnej pralni, a prace mają się zakończyć do końca przyszłego roku. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
13: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
21: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zagrają dzisiaj we Wrocławiu ze Śląskiem na zakończenie 32. kolejki pierwszej ligi. Rywal ŁKS-u jest wiceliderem rozgrywek i ostatnio spisuje się na swoim stadionie bardzo dobrze. Krzysztof Ołowski, obrońca łódzkiej drużyny, zdaje sobie sprawę z tego, że o punkty we Wrocławiu będzie trudno.
22: Na pewno nie ma tutaj co ukrywać, będzie to ciężkie spotkanie. Jest to bardzo dobra drużyna, gramy na wyjeździe. Na pewno postawimy się Śląskowi. Będziemy próbowali narzucić nasze warunki gry, więc to, że gramy na wyjeździe i że mogą mieć troszeczkę więcej punktów od nas, nie wpływa na nasze nastawienie.
21: ŁKS w tabeli pierwszej ligi zajmuje 6. miejsce. To pozwoliłoby grać w barażach. Mecz we Wrocławiu rozpoczyna się o 18:30, a walczące o udział w barażach o awans Polonia Warszawa i Ruch Chorzów wczoraj odniosły zwycięstwa nad rywalami ze strefy spadkowej. Stołeczny zespół pokonał 16 w tabeli Górnika Łęczna 2-1. Niebiescy wygrali się z zegradowanym już GKS-em Tychy 4-0. A piłkarze Unii Skierniewice pokonali Resowie Rzeszów 2-1 i są już bardzo blisko awansu do pierwszej ligi. Obie bramki dla gospodarzy zdobył Kamil Sabiło. Ta wygrana umocniła Skierniewiczan na pozycji lidera tabeli drugoligowej. Piłkarze Barcelony wywalczyli tytuł mistrzów Hiszpanii po triumfie w El Clasico. W meczu 35. kolejki Barcelona pokonała bowiem Real Madryt 2-0. Od 77. minuty w barwach Dumy Katalonii grał Robert Lewandowski. Cały mecz na ławce rezerwowych spędził Wojciech Szczęsny. Barcelona mistrzostwo Hiszpanii zdobyła po raz 29. Szczypiornicki Piotrkowi przegrały w finale Pucharu Polski z mistrzyniami kraju Zagłębiem Lubin 29-35. Zespół z Dolnego Śląska zdobył Puchar Polski po raz 4 z rzędu, a w środę oba zespoły zmierzą się w meczu ligowym w piotrkowskiej hali Relax. Natomiast koszykarze ŁKS-u Kulpak poznali finałowego rywala w rozgrywkach pierwszej ligi. W meczach decydujących o awansie do ekstraklasy łodzianie zmierzą się z Astorią Bydgoszcz. A więcej sportu także na naszej stronie radiołódź.pl.
13: Zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. Przelotnie w regionie popada deszcz, możliwe także burze. No i tutaj przypominamy o ostrzeżeniach pierwszego stopnia właśnie przed burzami. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to ona powoli pnie się do góry. 13 stopni teraz, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 22 stopnie na barometrze 982 hektopaskale. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poniedziałkowy poranek. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. Adam Miksa, Monika Borysow-Dudowicz.
2: Witamy bardzo serdecznie. Witam w imieniu swoim i Adama właśnie.
13: Tak jest. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystko dobrze po weekendzie?
2: No tak, tylko słyszałam, że ta pogoda, taki pan mówił w radiu. Co to się będzie działo, proszę pana?
13: Ale na razie prognoza pokrywa się z tym, co za oknem. Mimo, że Michał Dąbrowski widział przed godziną 8 słońce. Nie wiem, gdzie on to zobaczył. Słoneczny chłopak.
2: Wiesz, słoneczny chłopak po prostu.
13: Tak jest.
2: Tego się trzymaj.
13: Dobrego dnia.
2: Dziękujemy nawzajem.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.

14 minut po godzinie 9 już, a tak wracając jeszcze na chwilę do prognozy pogody, o której mówiliśmy przed chwilą razem z Marcinem Pośpiechem, to można zerknąć się, co takiego aktualnie dzieje się za oknami i potwierdzić, że to wszystko chyba się dzisiaj sprawdzi. Ale niezależnie od pogody, dobry nastrój, także w poniedziałek, jakie dziś poniedziałkowe historie, będzie trochę o egzaminach, ponieważ to jest właśnie taki czas. Będą też zaproszenia, bardzo kulturalne, tutaj też od razu odpowiem na pytania, ponieważ już takie się pojawiają. Polecamy się do słuchania zdecydowanie tak. Jak minął weekend, to chyba takie dobre pytanie na dzień dobry, prawda? Studio Małpa, radiołódź.pl. Czekam na wiadomości.

18 minut po 9, jak minął weekend? Wracam jeszcze na chwilę do tego pytania. Wczoraj było jak pięknie, także można jeszcze żyć w takim weekendowym klimacie. To jest bardzo dobry pomysł, niech tak będzie. Dziękuję, świetnie. To już odpowiedź od pana Michała. Z pogodą o tej porze roku to zawsze jest jedna wielka niewiadoma, to prawda. Ponieważ już sprawdzam, od kiedy? Od jutra. Oczywiście zimni ogrodnicy, potem jeszcze zimna Zośka do kompletu, także to wszystko układa się w jedną całość. Majowe zjawisko meteorologiczne ma wiele imion, na dodatek też będą wymieniane, także na ten temat tak w ogóle sobie jeszcze będziemy oczywiście rozmawiać. Polityczny poniedziałek o godzinie 9.30, w tej sprawie także polecamy się do słuchania, ale ja czekam na wiadomości od Państwa, jak to jest właśnie z tym poniedziałkiem, z tym weekendem. Studio Małpa, radio Łódź.pl.

0: autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
3: To jest XXI wiek.
4: A administracja nie pomoże.
5: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
7: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
8: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort tobie i twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
9: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
1: Polityczny poniedziałek.
13: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tygodnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
14: Witam serdecznie.
13: Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska.
15: Dzień dobry.
13: A Krzysztof Makowski z Lewicy w drodze. A zaczynamy od informacji, która obiegła wszystkie media w Polsce. Wiemy, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że prokuratura chce przedstawić Ziobrze zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, który według śledczych miał być wykorzystywany jako partyjny fundusz wyborczy suwerennej Polski, wcześniej Solidarnej. W skrócie partii Zbigniewa Ziobry, która dzisiaj współtworzy Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro zbiegł z Polski na Węgry, a stamtąd w wyniku utraty władzy przez Viktora Orbana udał się do Stanów Zjednoczonych. To jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości, Michał Król?
14: Myślę, że jeżeli to niewielki, myślę, że to też jest problem przede wszystkim dla Polski. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że stawiane zarzuty są panu ministrowi Ziobrze, który w ramach tam wewnątrzpisowskich układów nie był nigdy moim faworytem, ale tutaj trzeba powiedzieć, że to jest po prostu czysto polityczne zarzuty. A ja jeszcze rozumiem, że próbuje się stawiać zarzuty, ale jeżeli za tym ma być w ten sposób organizowane postępowanie, groźba aresztowania, widać, że pan minister nie miałby szans na uczciwy, praworządny proces w Polsce. I niestety
13: Mateusz
14: to kompromituje.
13: Może powiedzieć to samo teoretycznie, a się stawia ale, na wezwania prokuratury. Ja, Daniel Obajtek to samo.
14: Powiem tak, nie wiem. Znam wielu polityków PiSu, którzy mówią, że oni by na przykład w Polsce byli. Tylko nie znamy sytuacji do końca rodzinnej i zdrowotnej pana ministra i każdemu łatwo mówić, póki się nie znajdzie w takiej sytuacji. Natomiast sytuacja jest taka, że na Węgrzech miał udzielony azyl polityczny, bo przyjęto że ten proces byłby procesem politycznym, i niestety obawiam się, że jeżeli dojdzie do próby ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych, to wtedy okaże się, i to przed systemem sprawiedliwości, bo niezależnie kto rządzi, trzeba przyznać, że w tym że w Stanach Zjednoczonych,
13: mamy zupełnie inny system sądowniczy.
14: Nie, ale mamy, ale na pewno mamy do czynienia z praworządnością, z systemem praworządnym, który, czy nam się podoba, czy nie, czasami może jest niezależnie od tego, kto pełni władzę wykonawczą. To jest jedna z najstarszych demokracji.
13: Jest każdy sędzia. Każdy sędzia, który sprawuje urząd, i to jest
3: u nas po części też, ale to zostawmy. W każdym
13: razie
3: dobry,
13: Krzysztofowi Makowskiemu
3: może kompromitować.
13: Dobry,
3: witam państwa.
4: To, co robi minister Żur.
13: Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska. Czy to jest może problem też dla Koalicji Obywatelskiej? Bo okazuje się, że nie są w stanie doprowadzić do tych rozliczeń, o których mówiono, o których mówili przedstawiciele pańskiej formacji. Zbigniew Ziobro najpierw zbiegł na Węgry, teraz do Stanów Zjednoczonych. Dodajmy, że miał tam trafić dzięki pomocy telewizji Republika, która jako pierwsza poinformowała o tym, że Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, i powiedziała, że to jest nowy komentator tej telewizji zza oceanu. Czy być może nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko chodzi o to, żeby tego króliczka gonić. Żeby to dla nas nie jest konkurencja, zapewniam.
6: Żeby komuś przedstawić zarzuty, to trzeba tą osobę mieć na żywo w Polsce, a ta persona uciekła przed zmianą sprawiedliwości. No, miała tego moment. Ja nie przerywałem.
13: Przepraszam, Maciej.
6: Ja uważam akurat tą osobę za personę turpi z polskiej polityki i wymiaru sprawiedliwości. To mówię jako prawnik. Nikt tak bardzo nie zbrukał wymiaru sprawiedliwości jak ta osoba, i nie zbłaźnił się uciekając przed odpowiedzialnością odpowiedzialnością na zarzuty niepolityczne, bo to jest najważniejsza rzecz, którą chciałem zanegować. Nie zarzuty polityczne, ale zarzuty malwersacji i wyłudzenia środków publicznych dedykowanych ofiarom przestępstw na cele polityczne. To jest po prostu niegodne, to co zrobił.
3: Ale gdzie? Nie, ale to już nie kłamy.
13: Nie
3: na cele
13: jest
3: polityczne,
13: problem
3: tylko, nie
13: taki,
3: wiem, czy celem politycznym
13: że...
3: są
13: dobrze,
3: wozy
13: to przypomnijmy, o co chodziło w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. To był fundusz, który miał wspierać ofiary przestępstw, natomiast w wyniku zmian w prawie za czasów Prawa i Sprawiedliwości doszła do tego możliwość zapobiegania przestępstwom, co można rozszerzyć w maksymalnie możliwy sposób. To znaczy przedstawiciele suwerennej Polski argumentowali, że te środki były wydane zgodnie z przepisami, mimo że były wydawane na przykład na remont elewacji budynku, na garnki dla kół gospodyń wiejskich, et consortes. Spoglądam na Michała Króla, myślę, że gdyby zastosować taką maksymalnie szeroką wykładnię i gdyby na przykład te środki były przeznaczone na, nie wiem, używając takiej argumentacji, jaka się pojawiała, na klub dla swingersów, bo jeżeli tam będą przychodzili, to nie będą popełniali przestępstw, to myślę, że pan by pierwszy bił w tarabany.
4: To jest manipulacja o tyle, że te środki nie szły do jakichś prywatnych przedsięwzięć, tak? Tylko one szły na cele społecznie użyteczne.
13: Akurat to znaczy, w tych okręgach, w których kandydaci z suwerennej Polski mieli dobrą pozycję na listach.
3: To nie jest, w całej Polsce.
13: Ja nie mówię o winie. O winie może mówić sąd, ale
3: mamy sytuację taką, że od strony czysto formalnej, zresztą tam był zakres może zbyt daleko idący, jeśli chodzi o przepisy dyskrecjonalnego uznania, ale jednak taki był, więc to było w sposób formalny w pełni zgodne z przepisami. Teraz
13: Krzysztof Makowski
3: ponosi się odpowiedzialność polityczną, a nie karną.
13: To jest problem dla koalicji rządzącej, że Zbigniew Ziobro wciąż nie znalazł się po pierwsze na polskiej ziemi i przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
15: Znaczy, powiedzmy sobie otwarcie, akurat ta koalicja przestrzega reguł prawa, tak? Gdyby to rządził PiS, to oni by nie przestrzegali reguł prawa, tylko takiego Ziobrę po tej drugiej stronie zamknęliby nawet bez wyroku, tak? A my niestety, i to mówię z ogromnym bólem, czekamy na to, aż się przeprowadzi całą sytuację prawną. Ja, gdybym był na miejscu obecnie rządzących, zrobiłbym wszystko, żeby nie wyjechał z kraju, tak? Wiedząc, co się będzie działo, takie możliwości są. To samo dotyczy Romanowskiego, który zrobił sobie operację plastyczną na nos po to, żeby nie iść do więzienia, żeby uciec. Na całe szczęście policja Romanowski nie dostał azylu w Stanach, także jest nadzieja, że przynajmniej jeden z nich wróci do Polski.
13: Część mediów mówi, że też Marcin Romanowski, wiceminister odpowiedzialny za
15: i będzie mógł bronić swojej, w cudzysłowie, niewinności. Dzisiaj możemy odpowiedzieć tak, zero, miękiszon, można wymyślać jeszcze różne określenia tego człowieka, który tyle złego, ile zrobił w Prawie Sprawiedliwości, tylu ludzi, ile zginęło przez niego. Ja tylko przypomnę Barbarę Blidę, gdzie swoją polityczną rozgrywką Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadził do tego, że nie żyje kobieta, która de facto została uznana za niewinną po przeprowadzeniu całego procesu, ale poniszczył ludzi. On powinien siedzieć w więzieniu do końca życia i to mówię otwarcie. Ziobro to jest równa się więzienie za to, co zrobił i wszyscy jego współpracownicy. I ja wierzę, że wcześniej czy później zmieni się prezydent tego kraju, który nie uniewinni go, tylko tak jak podejmie sprawę niezawisły sąd w oparciu o dowody, które są zebrane, w oparciu o wszystkie argumenty, które będą przedstawione, zostanie zamknięty raz na zawsze i skończymy tego typu sytuację. My jako lewica mówimy jednoznacznie.
14: Ale przepraszam, tego typu pomówienia są poniżej pewnej poziomu. Panie Michale, mój drogi, daj mi skończyć.
15: Szanowni
13: państwo.
15: Ja nie mówię o tobie, mówię o człowieku, który niestety jest w twojej albo zbliżonej tobie partii, który kompromituje nie tylko Polskę, kompromituje was. To wy powinniście piersi dążyć do tego, jako PiS, żeby go wsadzić do więzienia, bo im szybciej on będzie w więzieniu, tym będzie lepiej dla was.
13: Maciej Rimer, krótko. Czy jest realne to, że Zbigniew Ziobro do końca kadencji stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Według
6: Polska planu, ma zawartą prawnika. Ze Stanami Zjednoczonymi umowę o ekstradycji. Ona jest dwustronna. Umowa jest z 1996 roku. Wniosek ekstradycyjny zostanie złożony zgodnie z zapowiedzią prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Przed nami proces po stronie amerykańskiej. Ja nie wiem, jak on się potoczy. Nie,
14: Michał znaczy, Król. Odnosząc się do przedmówcy przed chwilą, to myślę, że to byłaby najlepsza konkluzja, bo pozwólmy po prostu i ten proces pokaże, też w obiektywny sposób pokaże, czy te zarzuty mają charakter polityczny, czy niepolityczny. Natomiast po prostu chciałem bardzo mocno zaprotestować przeciwko tego typu inwektywom dotyczącym rzekomej odpowiedzialności pana Ziobro za śmierć pani Blidy. To w ogóle jest podłe i niskie i nieprawdziwe. No to
15: tu będziemy się spierać.
14: Dobrze,
15: Michał.
14: Znaczy prawdziwe. Posłuchaj, to nie jest myślę, że jakbyś był poważniejszym politykiem i robił to na poziomie parlamentu, to by pan minister Ziobro wytoczył ci za to proces i tyle. Tak,
13: ale ja nie śmierć Barbary Blidy to była straszna tragedia w trakcie przeszukania jej mieszkania przez wtedy? Centralne Biuro Antykorupcyjne.
15: Kto był ministrem?
13: Pani Barbara Blida udała się do toalety i bez nadzoru służb, które w tym momencie jej nie miały na oku, popełniła samobójstwo. To była straszna tragedia. To było w czasach pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. To była straszna tragedia. Zobaczymy, co się wydaje wtedy. Tutaj pan za przeproszeniem pije do słów Leszka Millera, który w trakcie posiedzenia komisji Rwina nazwał Zbigniewa Ziobrę rzeczywiście zerem. Powiedział te legendarne słowa, że panie pośle, pan jest zerem, ale wtedy Leszek Miller rzeczywiście nie miał powodów do radości jako przesłuchiwany w związku z tą aferą. Dobrze, przechodzimy do wydarzeń z ostatnich dni, bo kolorowo, głośno i pokojowo ulicami Łodzi przeszedł jubileuszowy 15 Marsz Równości pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Organizatorzy podkreślają, że to przestrzeń otwarta dla wszystkich, niezależnie od orientacji, tożsamości, poglądów. Uczestnicy domagali się także legalizacji ślubów par jednopłciowych. Kolejne środowiska też się tego domagają. Partia Razem między innymi pyta władze Łodzi, czy będą dokonywały transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, na co pozwalają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przepisy do tej pory się nie zmieniły, bo potrzebna jest do tego zmiana rozporządzenia, czyli decyzja ministerialna. Nie potrzeba tutaj prezydenta. Spoglądam na Macieja Rimera z Koalicji Obywatelskiej. Pan nie boi się, że z tego Marszu Równości i z kolejnych takich wydarzeń w Polsce nie zostaną tylko obrazki polityków Koalicji Obywatelskiej na tle transparentów, śluby teraz, lub też pozwolę sobie tutaj zacytować i z góry przepraszam wszystkich, którzy będą tym urażeni, ale był taki transparent na tym Marszu Równości. Donaldzie, wspaniały twój rząd, obalą pedały.
6: Moim zdaniem polskie społeczeństwo dojrzało do tego, aby wprowadzone zostały związki partnerskie. To pokazują również badania opinii publicznej. Cieszę się, że koalicja rządząca przygotowała i uzgodniła projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Natomiast co do sposobu wykonania wyroku TSUE, NSA i WSA, Ja się powstrzymam od komentarza głębszego, bo nie znam szczegółów akt tych spraw. Zwrócę tylko uwagę, że wyroki sądów mają charakter indywidualny, chyba że mamy na myśli wyroki sądów konstytucyjnych, a tutaj nie mówimy o wyrokach sądów konstytucyjnych.
13: Ale to jeżeli w sprawie czterech małżeństw, jak dobrze pamiętam, mamy takie samo orzeczenie, to możemy chyba uznać, że jest pewien precedens, to znaczy, że jest pewna linia orzecznicza.
6: W Polsce nie funkcjonuje system precedensowy. Oczywiście cofam się do tego, co powiedziałem na początku. Uważam, że polskie społeczeństwo dojrzało do wprowadzenia związków partnerskich, co nie oznacza małżeństw, które dla części społeczeństwa są, które to małżeństwo jest dla części społeczeństwa instytucją chronioną konstytucją jako związek kobiety i mężczyzny.
13: Ale do wprowadzenia związków partnerskich potrzeba zgody prezydenta. Tutaj potrzeba zgody ministra i jego woli. Ministra Kierwińskiego, ja jak się wydaje.
14: Panie redaktorze, trudno się z tym zgodzić. Przepraszam, bo nie jest trochę trudno, tak jeden na trzech, to tak trochę trudno. Więc...
13: Ja jestem jeden na trzech. Panowie jesteście pośród siebie. Michał Król, dobrze. Prawo i Sprawiedliwość.
14: Szanowni Państwo, to nie jest... znaczy, ja bardzo się cieszę z głosu przed chwilą mojego przedmówcy, znowuż. Dlatego,
13: Radio Łódź ale to wynika,
14: znaczy, to wynika po prostu z tego, że tutaj mój przeciwnik polityczny, ale jest też prawnikiem. I mamy sytuację taką, że owszem, mamy kilka wyroków, ale są też inne wyroki i w analogicznych sprawach, wcześniejsze, przed tymi rozstrzygnięciami organów unijnych, nazywanych organami sądowymi, bo poziom ich niezawisłości a polityczności jest po prostu żaden. To trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. I my musimy pamiętać o tym, że w kraju praworządnym nie można rozporządzeniami zmieniać ustaw. Ustawy muszą być zgodne z konstytucją, a konstytucja, tak jak już zresztą jak kolega wspomniał, no, definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. I
13: to znowu
14: naprawdę,
13: zależy, jaką
14: nie
13: wykładnię
14: majstrujmy, nikt dzisiaj nie prześladuje osób, które w inny sposób swoje życie prywatne ustawiają w innych relacjach. Natomiast małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i nie majstrujmy przy tym.
13: Konstytucja mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie, ale dokładnie. Część prawników z kolei, bo wszyscy tutaj wiemy, ilu prawników, tyle opinii, część prawników mówi, że to zastrzega to, że małżeństwo mężczyzny i kobiety ma być pod szczególną obroną, ale wcale nie oznacza, że nie może być małżeństw jednopłciowych. Krzysztof Makowski, to jest bzdura, Lewica.
14: I debilizm prawny. I ktoś, kto tak mówi, jest po prostu troglodytą prawnym, jeżeli twierdzi, że zapis konstytucji dopuszcza małżeństwa jednopłciowe.
13: Krzysztof Makowski, Lewica.
15: No, dziś równość małżeńska obowiązuje już w 38 krajach, tak? I nigdzie nie jest udowodnione, że tego typu rozwiązania doprowadzają do zachwiania związków pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jest to pewne usankcjonowanie sytuacji, z którą spotykamy się na co dzień. Jeżeli z informacji, które do nas docierają, wychodzi, że w Polsce około 50 tysięcy dzieci wychowane jest przez dwie matki lub dwóch ojców, no to pokazuje też dużą skalę, z jaką spotykamy się w naszym kraju. My jako Lewica próbujemy od samego początku doprowadzić do tego, aby ten problem rozwiązać. Aby nie było tak, że osoby tej samej płci czują się gorsze, czy też nie mogą sobie nawzajem pomóc w trudnych sytuacjach, bo o tym rozmawiamy. Ten projekt ustawy, który został przygotowany, to jest w ogóle takie porozumienie w Sejmie ze wszystkimi praktycznie stronami koalicji rządzącej, aby móc rozwiązać kwestie, przynajmniej te najbliższe osobom ze sobą mieszkającym, czyli tam spadkowe, kwestie zdrowotne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy tego pełną świadomość, że przy obecnym prezydencie nie ma szans, żeby taka ustawa przeszła.
13: Ale to transkrypcja jest decyzją.
15: I zrobimy, myślę, my jako Lewica zrobimy wszystko, żeby przekonywać ten rząd i przede wszystkim układ koalicyjny, bo pamiętajmy, nie jesteśmy jako Lewica jedyni. Platforma Obywatelska też nie jest partią typowo liberalną, tylko to tam są skrzydła i lewicowe, i prawicowe, i trzeba znaleźć kompromis, który pozwoli funkcjonować również PSL-owi w tym związku i Polsce 2050.
13: A Lewica natomiast, będzie w Łodzi przekonywała być może władzę, czyli prezydent Zdanowską, która jest kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego do transkrypcji
15: moim
13: małżeństw.
15: Moim zdaniem dzisiaj taka decyzja powinna być po stronie rządu i większości sejmowej, która ma podjąć decyzję, w jaki sposób to uregulować. To nie może być tak, że w jednym mieście tak, w drugim nie, bo to będzie wyglądało jak wolna Amerykanka.
13: Ale to minister Marcin Kierwiński mówił w Polsat News, że jeszcze w maju jest możliwa ta transkrypcja i zmiana rozporządzenia.
15: My byśmy chcieli, żeby taką decyzję podjęła większość sejmowa i żeby to było jasne dla wszystkich burmistrzów, wójtów, prezydentów i tak dalej, każdego, kto ma taką władzę i może taką decyzję podjąć. Jeżeli będzie wolna Amerykanka, to spotka się to znowu z różnymi reakcjami różnych osób, może doprowadzić do tragedii, do niepotrzebnych protestów. To, co mamy przy kwestii wolności sumienia, tak i podejmowaniu decyzji przez lekarzy.
13: A nie obawia się pan tego być może, że znowu ci więksi koalicjanci być może bardziej w prawo powiedzą, że to nie jest dobry moment na taką dyskusję, bo za półtora roku wybory parlamentarne?
15: Ale większość, jak popatrzymy po sondażach, większość Polaków się zgadza z tym, żeby jednak to usankcjonować w taki sposób, aby każdy czuł się w Polsce bezpieczny. Jeżeli tak uważają, no to my się spotkamy za te dwa lata, czy za półtora roku przy urnach wyborczych i wtedy Polacy wypowiedzą się, jaką chcą mieć dalej Polskę.
13: Maciej Rymer, Koalicja Obywatelska. Pan będzie namawiał prezydent Zdanowską do transkrypcji małżeństwie

0: to, że było weto prezydenta i nie była przyjęta, nie weszła w życie ta ustawa, pieniądze z tego programu nie trafią choćby do Straży Granicznej czy do innych tych służb pozawojskowych, to dobra decyzja i ważny dzień. Spoglądam na Michała Króla. Chodzi mi o podpisanie tej umowy, to, że prawie 180 miliardów złotych trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo 80% z pieniędzy z sejfu musi być wydane w przemyśle europejskim.
1: To, że przeznaczamy pieniądze na zbrojenia w takiej sytuacji geopolitycznej, w której jesteśmy, jest rzeczą dobrą. Natomiast skrajne zadłużanie państwa na pokolenia musi, czasami może być niezbędne, ale musi być dokonywane na jasnych zasadach i rzeczywiście zgodnie z polskim interesem. Nie tak, żeby trzeba było na chybcika organizować bardzo poważne decyzje i rozstrzygnięcia co do kierunków, bo to powinno wynikać z tego, co potrzebują wojskowi i z racjonalnego planowania, a także, żeby było dokładnie wiadomo, z jakimi warunkami finansowymi mamy do czynienia. A dzisiaj jest sytuacja taka, że ta umowa nawet nie jest ujawniona. Zostały zgłoszone tutaj interpelacje przez posłów, żeby doprowadzić do ujawnienia tej umowy. Więc tak dzisiaj to tak naprawdę do końca nawet, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, na jakich warunkach jest to oprocentowanie? Nie ma. Tak? Jakich będzie? Nie,
0: ponieważ
1: wszystko...
0: Ponieważ przy złożeniu każdego wniosku i przy zawarciu kolejnych kontraktów na to uzbrojenie będą wtedy dopiero te pieniądze pożyczane w transzach.
1: Tak, ale to powinno to z tej umowy, która jest podpisana, to powinno wynikać. I może wynika to, dlaczego to się chowa. Nie, takich rzeczy w ten sposób się nie robi. To jest właśnie to, gdzie przed chwilą się zgadzaliśmy, że pewne rzeczy muszą być dokonywane przez ustawę. Była taka propozycja, ta ustawa była zła, można było pracować nad nią, była nawet propozycja PSL-u, która odpowiadała zgłoszeniu, tak, temu, co zgłosił pan prezydent. I niestety próbuje się, dokonano bezprawnego obejścia przepisów konstytucji i ustawy. Oj, no nie można, Michale, robić, nie można robić tak, żeby te kwestie, które powinny być regulowane jednak materią ustawową, żeby one były w ten sposób rozstrzygane poza kontrolą parlamentu, poza kontrolą w sporze z prezydentem, bez pokazania jasno na stole, z czym mamy do czynienia, na jakich zasadach następne pokolenia Polaków zadłużamy.
0: Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska.
1: Powodując, że nie będziemy mogli wystąpić z Unii Europejskiej, bo może komuś o to chodzi.
2: Odpowiadając trochę od końca. Co do mechanizmu prawnego wprowadzenia, podpisania umowy SAFE, tym mechanizmem jest mechanizm stworzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Fundusz Transformacji Sił Zbrojnych, który pozwala zaciągać długi na transformację sił zbrojnych poza ustawą budżetową. To jest mechanizm prawny, więc nie zgadzam się z tym, że ten mechanizm podpisania umowy SAFE jest bezprawny. To po pierwsze. Po drugie, co ciekawe, ta pożyczka będzie oprocentowana na stopę niższą, aniżeli kredyty, jakie zaciągał minister Błaszczak, kupując uzbrojenie, zwłaszcza w Korei, bo tam są najwyższe oprocentowania. Tu mówimy o oprocentowaniu rzędu 1-3%, a kredyty z Korei są na ponad 6%. Co więcej, uzbrojenie kupowane w Korei, jak mówimy o zadłużaniu na lata, obejmowało na przykład zakup samolotów F-50, samolotów szkolno-bojowych, bez żadnego uzbrojenia. To są wydatki kompletnie bezsensowne, ale uważam, że to są sprawy, których nie powinniśmy się aż tak mocno spierać, bo uzbrojenie zawsze jest Polsce potrzebne. Im go będzie więcej.
0: Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska.
2: Tak, uważam, że to nie jest praktyczny samolot dla polskich sił zbrojnych.
1: Ja rozmawiałem ze specjalistami. To jest samolot trochę innej klasy niż na przykład F-35, ale jest bardzo dobrym samolotem, kompatybilnym, a koszt jego lotu w porównaniu z lotem właśnie F-35 jest po prostu kolosalnie niższy.
2: Podkreślam, kupiony na złych warunkach ekonomicznych bez uzbrojenia.
0: Krzysztof Makowski, Lewica. SAFE to jest ważny instrument dla Polski, czy być może rzeczywiście są tutaj pewne wątpliwości prawne dotyczące wdrożenia i wejścia w życie tego mechanizmu?
3: No, oczywiście to jest bardzo dobra decyzja, za którą był PiS, kiedy rządził, tak? Bo to jest warte podkreślenia.
0: Kiedy rządził też akurat, we wrześniu jeszcze minister Mariusz Błaszczak chwalił
3: ten program. Później chwilę był za, natomiast później okazało

0: się, że lepszym rozwiązaniem dla PiS-u jest, kiedy PiS bierze kredyt w Korei za pieniądze koreańskie, kupuje sprzęt w Korei, który jest wyprodukowany w Korei i jest to oprocentowane na poziomie 4,5%. Ponad 5%. Później bierze kredyt w Stanach Zjednoczonych, kupuje rzeczy w Stanach Zjednoczonych, tworzy miejsca w Stanach Zjednoczonych. Jest to oprocentowane na poziomie 4,5%. Natomiast kiedy bierzemy kredyt w Unii Europejskiej i mamy oprocentowany ten kredyt na poziomie 3%, bo takie to będzie oprocentowanie, mój drogi Michale, no, nie mówimy, ma sobie pojmienia, bo znamy się tyle lat, no, prawda? Natomiast to będzie takie oprocentowanie. I wiemy, że te pieniądze w wysokości 89% tego kredytu będą wydatkowane w Polsce poprzez tworzenie miejsc pracy. Ja słuchałem ostatnio takiej audycji z zakładami przemysłu zbrojeniowego Łucznik w Radomiu, gdzie oni tłumaczyli, że te pieniądze, które trafią do nich, to nie uratują jednego, dziesiątek, setek, tylko tysiące miejsc pracy u nich oraz w firmach z nimi kooperujących. To jest firma Mesko w Skarżysku Kamiennej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce. To pokazuje, gdzie te pieniądze trafią po to, aby produkować to uzbrojenie w Polsce. Jeżeli ktoś pyta się, czy to jest dobra decyzja, tak, ja się bardzo z tej decyzji cieszę, bo nie mogła być inna. Natomiast żałuję i mi jest bardzo przykro jako mieszkańcowi, któremu zależy na bezpieczeństwie w Polski, że PiS jest przeciw, że prezydent jest przeciw i przez to straciła polska policja i Straż Graniczna, bo musimy o tym pamiętać. Gdyby byli za, gdyby poparli te rozwiązania, moglibyśmy dozbroić policję, moglibyśmy dozbroić Straż Graniczną i nasze granice byłyby jeszcze bardziej bezpieczne. Tak, szanowni państwo, ten sejf poprawi nasze bezpieczeństwo, zapewni miejsca pracy i poprawi uzbrojenie polskiej armii.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Czy gdyby zmieniła się władza, to ona według pana powinna wycofać się z tego programu?
2: A czy tutaj, jeżeli będą podpisane konkretne umowy, to te trzeba będzie nad tym usiąść i z głową pomyśleć. Znaczy, na pewno nie możemy mówić tak, że zmienia się władza i teraz wszystko będziemy wysadzali w powietrze.
3: O, ostatnio kalę wysadziliście.
2: Trzeba po prostu racjonalnego podejścia do takich sytuacji. Natomiast z całą pewnością trzeba będzie zobaczyć, że tam, gdzie było coś poczynione z naruszeniem prawa, z naruszeniem zasad i byłoby to sprzeczne z naszymi interesami. W tych konkretnych przypadkach, no wtedy trzeba będzie odpowiednie decyzje podjąć.
1: Ale część polityków Prawa i Sprawiedliwości już wprost mówi pod adresem, czy to ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Polskiego Stronnictwa Ludowego o odpowiedzialności karnej, znaczy, czy konstytucyjnej.
2: Kwestia odpowiedzialności konstytucyjnej z całą pewnością tutaj powstanie. Natomiast czym innym jest, jeżeli już będą rozmowa o konkretnych wdrożeniach. Pamiętajmy też o tym, że ten mechanizm SAFE o tyle jest bardzo niebezpieczny i tu jest jedna podstawowa rzecz. Mianowicie on wprowadza mechanizm warunkowości i ten mechanizm warunkowości powoduje, że my będziemy zmuszeni do spłacania kredytu w sytuacji, kiedy na przykład transze będą mogły być zablokowane, bo na przykład Brukseli nie będzie się podobało, że my właśnie nie implementujemy prawa równości w zakresie związków męsko-męskich lub damsko-damskich.
1: Ja rozumiem, tak, czemu akurat taki, Prawo i Sprawiedliwość ma obraz do słowa jest, warunkowość, nie, tylko że to jest inna warunkowość niż w przypadku Krajowego Planu Odbudowy, bo nie mamy tutaj konkretnych kamieni milowych, że musimy przyjąć takie przepisy, doprowadzić do takiej i takiej sytuacji, żeby te pieniądze otrzymać. A tak było przy Krajowym Planie Odbudowy.
2: Przy Krajowym Planie Odbudowy nie ze względu na kamienie milowe nie były wypłacane pieniądze, tylko ze względu na mechanizm ogólnej warunkowości. Nie, no,
1: tylko jeżeli chodzi o warunkowość przy programie SAFE, to mówimy tutaj o takich prostych kryteriach, nie, żeby była przestrzegana dyscyplina finansów publicznych.
0: Ale nie wyobraża pan sobie sytuację, że polityk PiS-u, nie wiem, za rok, kiedy będzie kampania, pojedzie do tego Radomia i powie, jak nas wybierzecie, to my unieważnimy wasz kontrakt, nie? Pojedzie do Skarżyska Kamiennej i powie to samo. I powie, że nie, no, ale to, no, ale tutaj, no, że to, że źle został podpisany, pieniądze nie powinny trafić do nas, my unieważnimy te kontrakty. No nie, nie dajmy się zwariować. PiS robi to, co musi według oceny PiS, nie? Kompromituje się na każdym kroku, jeżeli chodzi o teraz kwestię bezpieczeństwa.
1: Państwo nie widzą, ale panowie się do siebie uśmiechają.
0: Bardzo
1: chociaż to brzmi trochę inaczej.
0: Bardzo współczuję, że jest taki kończy, że jest takiej formacji ja i musi bronić. On też cierpiał na początku naszej audycji, kiedy jako adwokat musiał niestety bronić pseudoministra sprawiedliwości. Natomiast pamiętajmy o jednym. Sejf jest dla bezpieczeństwa Polski. Sejf jest zrobiony zgodnie z prawem. I sejf, co jest najważniejsze, te pieniądze trafią do Polski, do państwa. To będzie wsparcie każdego pracownika, który jest zatrudniony w przemyśle zbrojeniowym, do rodzin, które potrzebują takiego wsparcia. I takie założenie jest od początku. I my jako Lewica gwarantujemy,
1: że możemy spodziewać tego, że na pewno stawki w zbrojeniówce pójdą w górę, dlatego że to są zakupy, które się robi dość rzadko i robią je tylko i wyłącznie konkretne podmioty. Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję bardzo państwu.
1: Krzysztof Makowski, Nowa Lewica.
0: Dziękuję państwu.
1: Będziemy Maciej dziękować. Rimer, Koalicja Obywatelska.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia przez cały dzień i oczywiście tydzień o polityce i nie tylko na naszej antenie. Na antenie Radia Łódź.
3: Radio Łódź. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
4: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
14: Zmiany w prawie coraz bliżej. Chodzi o wpisywanie małżeństw jednopłciowych do rejestrów. Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Były minister ma pracować dla telewizji Republika. Ruszył egzamin ósmoklasisty. Dziś uczniowie mierzą się z językiem polskim. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze z możliwym gradem. Jeszcze w maju możliwe mają być zmiany umożliwiające wpisywanie je do polskich rejestrów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Taką zapowiedź złożył szef MSWiA Marcin Kierwiński. O planowanych zmianach w porannej rozmowie w Radiu Łódź mówił Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej. Zmiana przepisów wymaga jeszcze uzgodnień między resortami i kancelarią premiera. Zapytaliśmy radnego Gołaszewskiego, czy Urząd Miasta Łodzi powinien przepisywać małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą.
15: Jest oczywiście decyzja kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a tym kierownikiem jest prezydent miasta. I to prezydent miasta w ramach swoich kompetencji i na podstawie w granicach prawa będzie podejmował takie decyzje.
14: Marcin Gołaszewski obserwował także lokalne wybory w Wielkiej Brytanii. Przez wyspy przeszło polityczne trzęsienie ziemi. A co to oznacza? Tego można dowiedzieć się z rozmowy, której w całości można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy poinformował, że poleciał za ocean w sobotę, aby pracować jako korespondent polityczny telewizji Republika. Więcej na ten temat wie Jolanta Turkowska.
10: O podstawę prawną takiego wyjazdu polski rząd chce pytać zarówno Waszyngton, jak i Budapeszt. Zbigniew Ziobro nie ma paszportu. Musiał więc posługiwać się tak zwanym paszportem genewskim, który jest wydawany dla azylantów politycznych. Aby na jego podstawie wjechać na teren Stanów Zjednoczonych, potrzebna jest wiza. Ziobrze wydano więc wizę dziennikarską. Poseł PiS jest poszukiwany listem gończym, który obowiązuje jedynie na terenie Polski. W sądzie od lutego czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Za Ziobrą wciąż nie wydano czerwonej noty Interpolu. Do postawienia byłego ministra przed polskim sądem potrzebna jest ekstradycja. Sama procedura trwa zaś od kilku miesięcy do nawet kilku lat, a ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
14: Trwa sezon motocyklowy. Przy ładnej pogodzie na drogach województwa pojawia się coraz więcej motocyklistów. W ostatnich tygodniach w Łódzkiem doszło już do kilku śmiertelnych wypadków z ich udziałem. Policja przypomina, że nawet dobre warunki pogodowe bywają zdradliwe, a do wypadku może dojść przez nierówność na drodze czy zalegający piach, mówi sierżant sztabowy Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
16: Nawet chwila nieuwagi lub zbyt duża pewność siebie mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Przypominamy motocyklistom, aby dostosowywali prędkość do warunków, zachowali odpowiedni odstęp od innych pojazdów. Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny motocykla.
14: Motocykliści należą do niechronionych uczestników ruchu, dlatego policja apeluje również do kierowców. Warto częściej patrzeć w lusterka i kontrolować tzw. martwe pole. Lepiej także unikać gwałtownych manewrów i sygnalizować je z dużym wyprzedzeniem. Powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi staje się coraz bardziej realny. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w tej sprawie porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA. Resort podpisał również list intencyjny z samorządem województwa łódzkiego, który stanowi deklarację przejęcia szpitala Pirogowa w Łodzi przez ministerstwo. W tym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Minister Obrony Narodowej zabezpieczył na to w swoim budżecie prawie 500 000 zł.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Ponad 390 tysięcy uczniów w całym kraju rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj piszą język polski, jutro matematykę, a w środę język obcy. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Dlatego przed egzaminem nerwy były.
18: Trochę się stresuję. Się uczyłem dużo i dzisiaj jest ten ważny dzień.
19: Bywało lepiej, ale jest nastawienie. Tak, oczywiście.
18: Jest oczywiście stres. Ale trzeba przede wszystkim mieć otwartą głowę, zrobić sobie dwa głębokie wdechy, no i spodziewać się jak najlepszego.
20: Stresuję się trochę.
21: Stresujesz się?
20: Tak, chociaż dzisiaj na polskim może być łatwo, jutro gorzej na matematyce.
22: Ale nikt w przyszłości nie będzie patrzył na wyniki z egzaminu, jak mnie będzie zatrudniał.
14: Na napisanie sprawdzianu z języka polskiego zdający mają 2,5 godziny. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
13: Przed nami już teraz prognoza pogody, ale wciąż życzymy powodzenia. Mamy ciepłe przedpołudnie w Łodzi w regionie od 13 do 16 stopni, teraz na termometrach. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, maksymalnie dzisiaj do 22 stopni w Łódzkiem. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy także drobny grad od godziny 14 do 1 w nocy obowiązuje to ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa przed burzami.
23: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: 5 minut po godzinie 10. Monika Borysow, Dudowicz, Adam Miksa. Witamy bardzo serdecznie przed południem.

I już 9 minut po godzinie 10, czyli na razie panuje egzaminacyjna cisza, ale za moment pewnie dowiemy się, z jakimi zadaniami dzisiaj zmagali się ósmoklasiści. Będziemy o tym opowiadać. Proces twórczy trwa. Powodzenia. Sprawy teatralne i filmowe dzisiaj w zaproszeniach, ale to będzie też bardzo sportowe przedpołudnie. To się za chwilę wyjaśni. Jak po weekendzie? Bardzo dobre pytanie. studio@radiolucie.pl. Można też wysyłać głosówki na stronie radiolucie.pl. Takie hasło: nagraj głosówkę. Sprawa prosta. Także pewnie, że można. Nawet trzeba. Czekamy na Państwa głos.

Hej, daj mi ten spray. Zrobię ci włosy. Nie jest tak źle.

0: 17 minut po godzinie 10. Proszę, próbujemy dzisiaj podsumować weekend już. Pan Maciej osobiście w tej sprawie. Jakie wspomnienia, jakie wrażenia? A ja już słyszałam, że było takie wydarzenie, które bardzo się spodobało.
1: W niedzielę przy pięknej pogodzie odbył się fantastyczny pierwszy spacer po Łodzi. Pani Justyna Tomaszewska, przewodnik, oprowadzała nas po dolinie rzeki Łódki i opowiadała bardzo ciekawe rzeczy związane z miejscem, z rzeką oraz z poszczególnymi zabytkami. Było nas ponad 100 osób, wszyscy z zaciekawieniem słuchali i była to bardzo, bardzo fajna forma spędzenia niedzielnego przedpołudnia w Łodzi. Gorąco polecam owe spacery, dlatego że dopiero jest to pierwszy ze spacerów, a będzie jeszcze wiele miejsc i ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Pozdrawiam, Maciek.
0: O, my też pozdrawiamy, dziękujemy. Pozdrawiamy także Justynę Tomaszewską, która w Radiu Łódź też często o Łodzi opowiada. Pewnie Państwo kojarzą, pamiętają. Głosówki na stronie radiołódź.pl można zobaczyć, jakie to proste, banalne.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: 28 minut po godzinie 10 można już przygotować się do biegu, gotowi start. O tym, jaki wpływ na nasze zdrowie ma sport, chyba wszyscy wiemy, ale każdy sport należy uprawiać z głową i o tym dzisiaj porozmawiamy z Moniką Kaczmarek, biegaczką, lekkoatletką. Zresztą z Moniką będzie można już jutro pobiegać. Za chwilę szczegóły w magazynie Zdrowym Być.

0: zdrowym być.
1: A naszym gościem jest dzisiaj Monika Kaczmarek, lekkoatletka, biegaczka. Witam cię, Moniko, bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry wszystkim.
1: Każdy z nas zna chyba takie powiedzenie, że sport to zdrowie. I tak aktywnie dzisiaj w sprawie tego zdrowia będzie. To jest taki czas dla wielu. Zaczynają biegać, kontynuują bieganie, wracają do biegania, bo to też właśnie czasami tak jest. I będzie można to zrobić już wkrótce, właśnie pod twoim okiem.
2: Tak, zaczynamy już jutro, bo we wtorek 12 maja rozpoczyna się taki bezpłatny cykl dla wszystkich, którzy właśnie chcieliby zacząć biegać lub też biegają i chcą kontynuować tą przygodę w grupie.
1: Tak jest, z głową po zdrowie, bieganie na uroczysku jutro i te zajęcia potrwają do 7 lipca, to będzie łącznie 9 spotkań, czyli właściwie będzie można po pierwsze dowiedzieć się trochę na temat tego biegania, a po drugie no troszeczkę zadbać o swoją kondycję. To jest, tak jak powiedziałam wcześniej, taki czas, kiedy o uprawianiu sportu myślimy. Jeżeli komuś przychodzi do głowy bieganie, dlaczego warto?
2: Bieganie jest to najprostsza tak naprawdę aktywność, bo wystarczą nam wygodne buty i możemy wyjść kiedy chcemy i tak naprawdę gdzie chcemy. No generalnie nasze ciało jest stworzone do ruchu. Są tutaj same korzyści. Bieganie jest proste, ponieważ dostosowujemy je do własnych możliwości. Oczywiście można zacząć od marszobiegów i zazwyczaj tak zaczynamy, bo no nie ukrywam, że jeżeli ktoś dawno nie biegał, tak, no to na pewno zadyszka może się jakaś tam pojawić na początku. Jest to normalne.
1: A do tego jeszcze mięśnie trzeba przyzwyczaić, prawda?
2: Dokładnie. Mięśnie co prawda na początku nie powinny boleć dopiero po kilku treningach lub po pierwszym, w zależności
1: to
2: ile
1: ważna
2: kilometrów
1: informacja,
2: zrobimy.
1: Tak.
2: Dlatego warto to robić z głową i nie zaczynać też po prostu z takiej wysokiej półki, tak, poprzeczki, tylko właśnie dostosowując to do własnych możliwości i samopoczucia.
1: Jeżeli nie chcemy mieć kłopotów po bieganiu, ponieważ czasami takie sytuacje też się zdarzają i to jest właśnie to, o czym mówiłaś przed chwilą, że tutaj przystosowanie i właściwie przygotowanie do tego biegania jest bardzo ważne. To nie jest tak, że nagle budzimy się o poranku i myślimy sobie, muszę dzisiaj pobiegać. To tak nie działa, absolutnie. Jak powinniśmy się tak bardzo profesjonalnie przygotować do tego, zanim właśnie zaczniemy bieg?
2: Warto by było zacząć od jakiejkolwiek aktywności. Mogą to być spacery, o których teraz się dużo mówi. Pogoda bardzo sprzyja nareszcie, więc zaczęłabym tak naprawdę od po prostu bardziej aktywnego spaceru, czyli takiego powiedzmy szybszego. I tak naprawdę kilka razy należałoby taki aktywny spacer wykonać, zanim zaczniemy biegać. Następnie, no wiadomo, fajnie byłoby zrobić jakąś taką rozgrzewkę dynamiczną i zawsze też zalecam przed rozpoczęciem biegania właśnie zrobić taką rozgrzewkę dynamiczną. Na zajęciach będziemy oczywiście dużo ćwiczeń wykonywać, ja będę pokazywać takie przykładowe rozgrzewki, no ponieważ to przygotowuje nasz organizm właśnie do takiego bardziej aktywnego, no już biegu, tak? Nawodnienie, to też jest bardzo ważna sprawa, często o tym zapominamy i nie wystarczy napić się bezpośrednio przed biegiem, tylko warto już o to nawodnienie zadbać nawet kilka dni wcześniej, po prostu żeby sobie regularnie pić, najlepiej wodę, tak? Czy z jakimś dodatkiem, ale po prostu regularnie i się nawadniać w małych ilościach. No i wtedy ten organizm zdecydowanie lepiej powinien zareagować, czy to na po prostu przyspieszone tempo, tętno również, ale też właśnie na przykład taką pogodę, która teraz no bywa zaskakująco nagle wysoka, tak, temperatura.
1: A jeżeli chodzi o samą dietę, też pewnie warto zwrócić uwagę na to, co przed takim bieganiem możemy sobie przekąsić albo ewentualnie zjeść, prawda?
2: Tak, tak, no to też jest...
1: Bo to jest wysiłek.
2: To jest wysiłek. I też oczywiście warto jeść lekkostrawnie. No przed samym biegiem, w zależności też kiedy biegamy oczywiście, no bo niektórzy lubią biegać właśnie o poranku, nawet bez śniadanka. No wtedy warto zadbać o bogatą w kalorie odżywcze kolację. No ale jeżeli biegamy, nie wiem, po pracy czy wieczorem, no to też warto bezpośrednio przed biegiem nie najeść się jakoś bardzo, prawda? Czyli no jednak, żeby ten żołądek miał możliwość popracowania w komforcie. Także lekkostrawna dieta przed bieganiem. Ja najczęściej, jak miałabym tak dać takie tipy, no to lubię sobie zjeść na przykład banana, czy kilka daktyli, czy właśnie jakiś taki nawet napój izotoniczny z podwyższoną ilością kalorii, który gdzieś tam ten żołądek zapełni, a później no nie mam jakiegoś dyskomfortu, tak, podczas biegania.
1: Czyli ta energia jest bardzo potrzebna.
2: Potrzebna, potrzebna. No bo biegamy tak naprawdę z kalorii, tak, więc no musi musimy mieć energię właśnie ze zdrowego, pełnowartościowego pożywienia.
1: Bardzo często mówi się o tym, że właśnie podczas biegania uwalniają się endorfiny, czyli te hormony szczęścia. Pewnie miałaś wiele takich sytuacji.
2: No tak, no po prostu warto spróbować, tak? I rzeczywiście poczuć to na własnej skórze. Powiem tak, że te hormony szczęścia właśnie też potrafią uzależnić, więc...
1: Że potrzebujemy tego. Idę pobiegać, bo tak. Czuję, że po prostu chciałabym, prawda?
2: Zdecydowanie. I właśnie to jest taki trik, że zawsze po bieganiu, po jakimś czasie dopiero te hormony do nas szczęścia przychodzą. Także chociaż niektórzy też podczas biegania, prawda? Jeżeli to jest taki komfortowy trening, no to też już czujemy taki stan nawet flowem, to powiedziała, że po prostu zapominamy o całym świecie i właśnie jesteśmy tu i teraz i po prostu biegamy z własnymi myślami. No jest to na pewno taki benefit z biegania, że

0: Ten umysł też potrzebuje takiego czasu dla siebie i takiego właśnie oddechu. Według mnie też warto właśnie wybierać dlatego parki, czy też miejsca bliżej natury, tak? Jeżeli jest taka możliwość, jest to super. Naprawdę rano, na przykład w lesie, po prostu koncert ptaków jest tak przepiękny, że ja generalnie biegam z słuchawkami, ale no wtedy po prostu aż nie chce mi się zakładać tych słuchawek, tylko lubię właśnie posłuchać śpiew ptaków i właśnie ten umysł gdzieś tak nastroić na dzień. Natomiast no wiadomo, parki tak samo, bliżej natury, tak żeby właśnie trochę zapomnieć o tym pędzie życia, tak?
1: To w takim razie, Moniko, przypomnijmy, kiedy będzie można z tobą biegać i w jakich okolicznościach?
0: Tak, więc biegamy w każdy wtorek o 18:30 na Łódzkim Uroczysku. Na wydarzeniu na Facebooku, na profilu Zielonej Łodzi jest podana lokalizacja, gdzie się spotykamy.
1: To jest konkretnie parking właśnie przy Uroczysku, tak? Na Lublinku po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, na Lublinku. No i właśnie mamy przed sobą 9 zajęć, także zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy mają ochotę właśnie poruszać się, pobiegać, poćwiczyć w pięknych okolicznościach przyrody. To już jutro widzimy się.
1: Monika Kaczmarek, lekkoatletka, biegaczka. Zapraszamy na te spotkania.

5 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. O 11 najważniejsze wiadomości Radio UCI, w których powiemy między innymi o tym, że zapowiadane są bardzo duże zmiany w pogodzie. Warto się przygotować. Tuż po 11 wieści kulturalne, także w sprawie zaproszeń, kino, teatr. Warto nasłuchiwać.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
2: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
4: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne. Tu Radio Łódź, jest godzina 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
5: A przerwie się zapowiedź dużej zmiany w pogodzie. Polska skarga do TSUE na umowę Mercosur i zaskakujące wyniki w brytyjskich wyborach lokalnych. W regionie zmienne zachmurzenie z rozpogodzeniami, dzisiaj temperaturą do 20 stopni, ale po południu opad deszczu. I od tego zacznijmy, bo będą opady deszczu, burze i silnych wiatr w najbliższych dniach. Z taką pogodą trzeba się liczyć w naszym regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dzisiaj ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alerty obejmują 13 województw, w tym województwo łódzkie. Łączymy się z naszym reporterem Sebastianem Dziudą. Sebastian, powiedz, jakiej pogody dzisiaj możemy się spodziewać?
6: Dzień dobry. Dziś całe niebo nad Łodzią jest zachmurzone. Jedynie momentami pojedyncze promienie słońca gdzieś tam wyłaniają się zza chmur. Trzeba jednak pamiętać, że te chmury za kilka godzin przybiorą ciemniejszą barwę, bo przyniosą burze, które dziś po południu i w nocy prawdopodobnie pojawią się w regionie. Poza tym zapowiedziano przelotne opady deszczu, którego spadnie do 20 mm. Trzeba się również przygotować na porywiste podmuchy wiatru. Miejscami może nawet spaść grad. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś będzie w miarę ciepło, do 20 stopni na plusie w Łodzi. Ochłodzenie ma przyjść we wtorek i środę. Wtedy termometry wskażą maksymalnie 12 stopni. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
5: Alerty pogodowe obowiązują dzisiaj od godziny 14 do godziny 1 w nocy. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki potwierdził informację Polskiego Radia o skierowaniu przez rząd skargi na umowę handlową z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu orzeczenia TSUE, a ten może wydać werdykt za kilkanaście miesięcy.
7: Oczekujemy tego, że ta umowa, realizacja i wdrożenie w życie zostanie wstrzymane, bo uważamy, że w tym kształcie ona jest niekorzystna nie tylko dla polskiego, ale w ogóle europejskiego rolnictwa.
5: Umowa handlowa Unii z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem zaczęła obowiązywać 1 maja. Wywołuje sporo kontrowersje w Europie, bo rolnicy, a przede wszystkim producenci wołowiny, drobiu i cukru, obawiają się napływu taniej żywności z krajów Ameryki Łacińskiej. Narzekają, że tych samych wysokich europejskich wymogów warunków nie muszą spełniać producenci z Mercosuru. Z tej umowy cieszy się natomiast przemysł motoryzacyjny, chemiczny i maszynowy, bo dla nich otworzyły się nowe, duże rynki zbytu. Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii w lokalnych wyborach po raz pierwszy nie zwyciężyła żadna z dwóch głównych partii. W Radach Gmin najwięcej mandatów przypadło prawicowo-populistycznej formacji Reform UK Nigela Farage'a, jednego z pierwszych zwolenników Brexitu. Na drugim i trzecim miejscu dopiero znalazły się Partia Pracy i Partia Konserwatywna. Kampania była praktycznie niewidoczna na ulicach i prawie w całości przeniosła się do sieci. Tak mówi Radio Łódź, obserwator brytyjskich wyborów z nadania Rady Europy Marcin Gołaszewski.
8: Te wybory, które się odbywały, one się zmieniły w ostatnim czasie dość zdecydowanie. W Walii i w Szkocji głosują osoby od 16 roku życia. To jest jednak bardzo duża zmiana, przy czym zainteresowanie wśród osób młodych także jest niewielkie.
5: A czy po tych wyborach w Wielkiej Brytanii skończy się system dwupartyjny i upadnie rząd lejburzystów? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie z naszym porannym gościem. Można je posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
1: Więcej na radio.łódź.pl.
5: Jeszcze o tym, że martwy boa dusiciel został znaleziony w parku w Tychach. Zgłoszenie do strażników miejskich płynęło wczoraj wieczorem. Według wstępnych ustaleń gad mógł zostać celowo wypuszczony przez właściciela. Jak mówi Anna Dłubak ze Straży Miejskiej w Tychach, sprawa została już przekazana policji.
9: Osobom znęcającym się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo sąd może orzec zakaz posiadania zwierząt, ich przepadek oraz wysokie kary finansowe jak nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych.
5: No i Straż Miejska przypomina, że porzucanie zwierząt jest niezgodne z prawem i stanowi przejaw znęcania się nad nimi. A informacje z Łodzi regionu na bieżąco na naszym portalu radio.łódź.pl.
10: To raz jeszcze w sprawie pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem od 20 do 22 stopni, teraz od 16 do 19 stopni. W Łodzi w regionie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Przypominamy też o tym, że lokalnie możliwy drobny grad od godziny 14 do 1 w nocy. Obowiązuje to ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla całego województwa.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: 5 minut po godzinie 11. Monika Borysow-Dudowicz. Przedpołudniowy dzień dobry. Raz jeszcze Adam Miksa realizuje program. Witamy serdecznie, a za chwilę czas na kulturę w Radiu Łódź.

0: 11 minut po godzinie 11.
1: Czas na kulturę.
0: To zaczynamy bardzo kulturalnie dzisiaj. Anna Groblińska w studiu, witam Aniu bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Niby poniedziałek, a jednak sporo się dzieje, prawda?
2: Na przykład dzisiaj jest spotkanie z Justyną Sobolewską w Bibliotece Wolność, czyli przy Placu Wolności. To z okazji Tygodnia Bibliotek. Rozpoczął się w Dzień Bibliotekarza 8 maja i trwa właśnie. A Justyna Sobolewska to jest znana krytyczka, literacka, dziennikarka i pisarka, która napisała już książkę o czytaniu, a teraz napisała książkę o nieczytaniu. I właśnie z tą książką przyjeżdża do Łodzi, żeby oczywiście, że rozmawiać również o czytaniu, bo w tej książce mowa jest nie tylko o tym, co nam bardzo przeszkadza, jak nam trudno się skupić nad lekturą, bo wciąż przychodzą różne powiadomienia. To jest także książka o zapominaniu fabuły tuż po lekturze, o wyrzutach sumienia, gdy patrzymy na rosnące stosiki wstydu, czyli te, które należałoby przeczytać.
0: Pięknie nazwane, naprawdę.
2: A dodatkowo jeszcze właśnie mowa jest tutaj o tym, że czasem książki, które przeczytamy, układają się w taką naszą autobiografię, bo są ludzie, którzy pamiętają książki, które czytali w ważnych momentach życia na przykład.
0: I coś w tym jest, rzeczywiście.
2: I potem sobie tak mogą właśnie wspominać. Różne ciekawe wątki będzie zawierać rozmowa, która rozpocznie się o godzinie 17:30 w Bibliotece Wolność przy Placu Wolności 4. Przypominamy, że trwa festiwal Millennium Dogs Against Gravity, czyli to są znakomite filmy dokumentalne, poruszające filmy z całego świata jeszcze do 17 maja. W kilku miejscowościach w Polsce, w tym w Łodzi, w NCKF-ie, w kinach Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Te projekcje, ale także spotkania z twórcami i inne wydarzenia towarzyszące dziś poza blokiem filmów krótkometrażowych, chciałam powiedzieć, który rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie Ciało Wojny, na przykład o 18:30, czyli film, który poprzez trzy przeplatające się historie bada, w jaki sposób wojna zapisuje się i w ciele, i w sztuce, i w tożsamości człowieka. Ale oto o godzinie 20:00 niedźwiedziowa projekcja i spotkanie z twórcami tej koprodukcji kanadyjsko-amerykańsko-brytyjskiej, mianowicie film dokumentalny Kłopotliwy Niedźwiedź. Będzie można zobaczyć rzeczywiście o niedźwiedziach, które poruszają się w świecie turystów. Churchill w Manitobie pieszczotliwie nazywane jest światową stolicą niedźwiedzi polarnych. I ta miejscowość staje się tłem dla filmu, który pokazuje napiętą koegzystencję ludzi i niedźwiedzi. Narracja prowadzona jest oczami inuickiego narratora, którego obserwacje trudno sprowadzić do prostych wniosków. Podważając konwencje tradycyjnych filmów przyrodniczych, inaczej zupełnie rzecz całą ten film przedstawia, no i skłania do przemyślenia ponownego, jak to jest dzika przyroda w roli widowiska, o co tutaj chodzi. O godzinie 20:00 spotkanie z częścią twórców, z dwojgiem spośród twórców właśnie w NCKF-ie i projekcja tego filmu. Jeszcze krótko o dyplomowych sprawach, bo dzisiaj w sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ulicy Żubarskiej 2A dyplomowy koncert dyrygentury chóralnej. Jestem ciekawa, czy Wiktoria Raczyńska, studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia, oczywiście w klasie dyrygentury, czy się denerwuje przed dzisiejszym koncertem, czy nie. A poprowadzi i Wood Chamber Choir, i chór żeński Eufemia, i zespół instrumentalny. To wszystko o godzinie 18:00. A jeśli ktoś by chciał obejrzeć spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, to jest taka sposobność. Dzisiaj Ifigenia nie po raz pierwszy, ale warto te spektakle oglądać o godzinie 19:07 w Teatrze Studyjnym w Łodzi.
0: Pięknie. Dziękujemy. Dziękuję. Polecała Anna Groblińska.

21 minut po godzinie 11. Chyba wiem, na co Państwo czekają. Tak jest. Od jutra zimni ogrodnicy. Trzeba to sobie poukładać w głowie i w szafie, ponieważ chyba po raz kolejny rola zostanie spełniona. A kto występuje w tej roli? I teraz właśnie taki temat. To są bardzo piękne imiona. Także od 12 do 14. Kto na liście zimnych ogrodników? I po kolei, bardzo proszę. Zaproszenie do Teatru Kamila Maćkowiaka już teraz przygotowane. To jest dwuosobowe, długoterminowe zaproszenie na dowolny spektakl, ważne do 2 września 2026 roku, także tutaj będzie można się zastanowić. Studio@radiouć.pl. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.

0: autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
5: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: 29 minut po godzinie 11, a wracając do pewnej historii na liście zimnych ogrodników po kolei i od jutra raz, dwa, trzy, pan Kracy, Serwacy, Bonifacy. Pan Dariusz dzisiaj otrzymuje zaproszenie do Teatru Kamila Maćkowiaka. Gratuluję, a my biegniemy dalej. Przyda się zapowiedź dzisiejszego wydania programu To jest temat, który rozpocznie się tuż po godzinie 12, to za chwilę. Więcej szczegółów.

0: 27 minut zostało jeszcze do godziny 12. Tuż po godzinie 12 program To jest temat. Dzisiaj ten program poprowadzi Marcin Mendelbaum. Witam, Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Jaka tematyka dzisiaj będzie?
1: Otóż nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Łodzi. Od jakiegoś czasu obowiązuje on na 7 osiedlach w ścisłym centrum miasta. No ale pojawiły się plany, nawet rozpoczęły się podobno konsultacje dotyczące tego, żeby taki zakaz wprowadzić w całym mieście. No i jak to zwykle bywa, są zwolennicy, są przeciwnicy. No a my też postaramy się sprawdzić, jak po kilku miesiącach działania na tych 7 osiedlach...
0: Jak to funkcjonuje,
1: jak tak? to funkcjonuje, czy to się sprawdza, czy jest sens wprowadzać w całej Łodzi. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą takie sklepy, no są trochę oburzeni, że nie będą mogli handlować alkoholem w nocy. No ale zobaczymy, kto, że tak powiem, w tej przepychance zwycięży. Łodzianie mówią prawie jednoznacznie tak dla nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. No jestem ciekaw też opinii naszych słuchaczy, czy rzeczywiście podzielają tą zgodność, prawie zgodność wśród Łodzian, czy może jednak pojawiają się pewne wątpliwości i to wszystko powinien regulować na przykład wolny rynek.
0: I tutaj też jest taka ważna informacja, ponieważ jeżeli ktoś z Państwa mieszka na takim osiedlu...
1: To może zadzwonić.
0: Tak, oczywiście, może tym bardziej czekamy
1: może
0: na wiadomości,
1: głosówkę.
0: Co się zmieniło, prawda?
1: Tak.
0: Nagrać głosówkę można, tutaj strona radiołódź.pl, tam bardzo prosta instrukcja obsługi, ale zachęcamy także do wysyłania maili studia@radiołódź.pl, a po godzinie 12 będzie też można zadzwonić.
1: Oczywiście 606-78-78-78 studio@radiołódź.pl.
0: Marcin Mendelbaum, pięknie dziękuję i zapraszamy wspólnie po 12.

0: 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 12, a ja mam jeszcze jeden upominek.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie, dwuosobowe właściwie powinnam powiedzieć, ważne do 7 dnia czerwca, dowolnie wybrany seans filmowy. To są bardzo ważne informacje do przekazania, a teraz zagadka, pytanie, można tak powiedzieć. Kto pamięta taki film pod tytułem Młode Wilki? To chciałabym dzisiaj oficjalnie ogłosić, że te Młode Wilki już mają trochę lat. Dzisiaj rocznica premiery tego filmu. Ile lat mija od premiery? Oto jest pytanie studio@radiowód.pl. Czekam na wiadomości i tutaj też obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.

0: 16 minut zostało do godziny 12, a skoro to powiedziałam, to znaczy, że będzie rozwiązanie naszej zagadki. Zdecydowanie tak, młode wilki mają już trochę lat. Dzisiaj 30. rocznica premiery tego filmu i pewnie wiele osób ma do tego filmu ogromny sentyment. Przyznaję się, że tak trochę. Dla pani Moniki dzisiaj podwójne zaproszenie do kina. Gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

I na koniec już spokojnie, prawda? 10 minut zostało do godziny 12. O 12 najważniejsze wiadomości Radia Łódź i będziemy się Państwu dzisiaj przypominać w sprawie pogody. Zmiana pogody nam się szykuje i tutaj proszę pamiętać o tym, że wydano ostrzeżenie dla całego województwa łódzkiego właśnie w związku z pogodą. O tym powiemy tuż po godzinie 12.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu, także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiowodz.pl.
8: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
9: i Piotr Bielawski.
10: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie.
15: Jest 12:00.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
16: A w serwisie incydent na Końskich Targach Pajęcznie do prokuratury. Przypadkowa śmierć dziecka pod Kołami w Zakopanem i wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. W regionie mamy teraz zmienne zachmurzenie z rozpogodzeniami. Dzisiaj z temperaturą do 20 stopni, ale po południu możemy spodziewać się opadów deszczu. Burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu, do którego doszło na Międzynarodowych Targach Końskich w Pajęcznie. Dotyczy zachowania mężczyzny, który szarpał konia za ogon. Chwilę później koń kopnął agresora, a mężczyzna upadł na ziemię. Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, powiedziała Radio Łódź, że takie sytuacje na Targach Końskich są częstym zjawiskiem.
17: To jest taka polska tradycja, że jak na przykład właściciel konia sprzeda tego konia albo targują się o konia, jest tak zwane przybijanie, czyli przypluwa się na rękę, przybija się i wódeczka musi być. Czasem tej wódeczki jest za dużo, może nie czasem, przeważnie.
16: Scarlett Szyłogalis dodaje, że na takich wydarzeniach alkohol powinien być zabroniony. Z kolei wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Bors poinformował Radio Łódź, że złoży zawiadomienie do prokuratury, aby wyjaśniła sprawę pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzęciem, a także aby sprawdziła, czy nad targami końskimi w Pajęcznie sprawowany był należyty nadzór weterynaryjny. Dodajmy, że mężczyzna kopnięty przez konia miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
16: Tragiczny wypadek na prywatnym parkingu w Zakopanem. Z wstępnych ustaleń podanych przez małopolską policję wynika, że wczoraj wieczorem 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Jego życie nie udało się uratować, mimo że świadkowie udzielili pierwszej pomocy na miejscu. Dziecko zmarło w szpitalu. Teraz trwa wyjaśnianie okoliczności tego wypadku. Prokuratura Krajowa ustala, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA. Wczoraj polityk PiS poinformował, że nie przebywa już w Budapeszcie, tylko w Stanach Zjednoczonych i ma tam być politycznym komentatorem telewizji Republika. Więcej o tym mówi Krzysztof Kuczyński.
9: Prokuratura Krajowa próbuje też ustalić rzeczywiste miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony wniosek ekstradycyjny wobec Zbigniewa Ziobry. Polityk ma 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
16: Część mediów podaje, że za oceanem przebywa także były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który do końca kwietnia mieszkał jeszcze na Węgrzech. Romanowski także jest ścigany za przestępstwa związane z Funduszem Sprawiedliwości. A na koniec o tym, że ósmoklasiści przystąpili dzisiaj do pierwszego ważnego egzaminu w swoim życiu. Uczniowie rozpoczęli egzaminacyjny maraton od języka polskiego. Punktualnie o 9:00 arkusze zadań trafiły na ławki m.in. do łódzkich szkół. Wyniki egzaminu będą miały wpływ na rekrutację do szkół średnich. Ale nie było trudno, tak mówili uczniowie naszej reporterce.
18: Bardzo dobrze, łatwe dość było.
19: Nie było jakoś bardzo trudno w sumie. Wszystko było w miarę takie przewidywalne.
20: W sumie jak na próbnych wszystko było?
21: Raczej dobrze. Myślę, że nie poszło mi najgorzej. Parę zadań mnie trochę zdziwiło.
18: Nie było rozprawki niestety, ale jest okej. Okay.
16: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. I to jest też dopiero początek egzaminacyjnego tygodnia. Jutro uczniowie zmierzą się z matematyką, a w czwartek z językiem obcym, o czym też piszemy na naszym portalu radiołódź.pl.
15: A przed nami jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Maksymalnie dzisiaj od 20 stopni w Łodzi do 22 stopni w całym województwie. Prognozowane są burze, silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Będziemy dzisiaj Państwu przypominać ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia wydane dla całego województwa łódzkiego. Obowiązywać będzie od godziny 14 do pierwszej w nocy. Pięć minut po godzinie 12. Monika Borysow-Dudowicz, ja już prawie mówię do usłyszenia, ale pora jeszcze zapowiedzieć dzisiejszy program. To jest temat. Marcin Mendelbaum za chwilę w studiu, także zaproszeni goście. A dzisiaj pytanie do Państwa, czy w całej Łodzi powinien obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. studio@radiołódź.pl, można wysyłać maile, można też zadzwonić 606 78 78 78. Ode mnie to wszystko. Do miłego.

0: To jest temat.
1: Marcin Mendelbaum, dzień dobry, 11 minut po godzinie 12. Mamy poniedziałek, 11 dzień maja. Czy w całej Łodzi powinien obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? Oto Łodzian chcą w konsultacjach i już pytają władze miasta. Na razie od 2025 roku zakaz obowiązuje na 7 osiedlach w ścisłym centrum miasta. Ograniczenie to dotyczy zarówno sklepów, jak i stacji benzynowych, jednak nie obejmuje restauracji i pubów. Kilka tygodni temu o konsultacjach i wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście mówił w Radiu Łódź przewodniczący Rady Miasta Bartosz Domaszewicz.
2: Pewnie moglibyśmy na jesieni wrócić już z gotowym rozwiązaniem i wprowadzić takie rozwiązanie dokładnie rok po tym, jak ono weszło, jeśli chodzi o samo Śródmieście.
3: Można przystąpić do takiego podsumowania, do dyskusji z mieszkańcami pozostałych 29 osiedli.
4: Mówi radny Lewicy Krzysztof Makowski.
3: Chcemy spotkać się praktycznie na każdym osiedlu z mieszkańcami. Chcemy ich się zapytać, jak oceniają to, co dzieje się w centrum i czy chcieliby również taką prohibicję, czyli zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano prowadzić na swoim osiedlu.
5: Z subiektywnych obserwacji moich czy mieszkańców Śródmieścia Łodzi, których reprezentuję, wynika, że zdecydowanie sytuacja poprawiła się. Kosma Nykiel, radny Rady Miejskiej, Stowarzyszenie Łódź Cała naprzód. Ja jestem zwolennikiem rozszerzenia tego na całe miasto, tak aby nie było arbitrażu, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy taka strefa. Wiadomo, że te obszary przygraniczne zawsze mogą mieć pewną presję ludzi, którzy są tak zdesperowani, że jadą właśnie na obszar graniczny.
6: Przede wszystkim za czym zostaną podjęte kroki, chcielibyśmy jako radni uzyskać rzetelne wyniki badań. Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Marcin Buchali. Jak w tej strefie, która teraz obowiązuje, wpłynęło to m.in. na liczbę interwencji.
5: Dane dotyczące przemocy domowej, zakłócania ciszy nocnej, zakłócania porządku. Tego typu statystyki nie tylko spożywania alkoholu w miejscach publicznych, gdyż to jest tylko część problemu.
6: Powinniśmy być ostrożni co do tego, dlatego że wciąż pojawiają się głosy chociażby ze strony przedsiębiorców, lokalnych przedsiębiorców, którzy no jednak zwracają uwagę, że to uderza bezpośrednio w ich biznes. Chcielibyśmy, aby te konsultacje, które miałyby się odbyć, właśnie objęły głos tych ludzi, dlatego że gdy wprowadzano po raz pierwszy ten zakaz, to niestety lokalni przedsiębiorcy zostali pominięci.
5: Nie tak dawno temu były konsultacje społeczne dotyczące w ogóle wprowadzenia alkoholowej ciszy nocnej i na teren 7 osiedli, i na teren całego miasta. I łodzianie i w jednym, i w drugim przypadku opowiedzieli się zdecydowanie na tak. Po tak krótkim czasie, bo to nawet nie wiem, czy minął rok od tych konsultacji, wprowadzanie kolejnych. Jakkolwiek jestem za konsultacjami społecznymi, to ludzi też nie można zakonsultować na śmierć.
1: No właśnie, czy można ludzi zakonsultować na śmierć? To jest pytanie do naszych słuchaczy. Czy chcą wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w całej Łodzi w godzinach nocnych? 606-78-78-78 albo studio@radiolodz.pl. To wracając jeszcze do tematu. Kilka dni temu Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi w rozmowie z Radiem Łódź powiedział, że konsultacje społeczne rozpoczęły się i potrwają do 7 czerwca. Mają na celu rozważenie rozszerzenia nocnej ciszy alkoholowej na cały obszar miasta. W trakcie konsultacji mieszkańcy będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy takie ograniczenie powinno być wprowadzone, a także zgłosić własne uwagi i propozycje. I o tym porozmawiam z gośćmi. Radny Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam państwa.
1: I specjalista psychoterapii uzależnień Piotr Szubański, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Czy taki zakaz powinien zostać wprowadzony na terenie całej Łodzi? Zapytam specjalistę. Piotr Szubański.
8: Ja pewnie w tej odpowiedzi będę troszkę rzecznikiem pacjentów mojego ośrodka, dlatego że jeżeli rozmawiamy na temat dostępności alkoholu w ogóle w Polsce, w naszym mieście również, no to odpowiedź jest taka jednoznaczna, że tego rodzaju działania pod względem społecznym, sprzyjającym temu, żeby ludzie zdrowiej żyli, jest moim zdaniem zdecydowanie jak najbardziej na miejscu. Pożyteczne dla wielu osób i dla rodzin. Tutaj była mowa w materiale wcześniej o przemocy domowej na przykład, a też wiadomo, że są takie badania, które potwierdzają, że jeżeli jest problem alkoholowy w rodzinach, to wtedy jest i w 80% tych rodzin jest i przemoc. Więc tutaj to jest taki system naczyń połączonych. Ja to tak sobie nazywam. Jedno z drugim się zaklucza, łączy, jest spójne. koreluje, no i wnioski wydają się, a właściwie nie wydają się, tylko moim zdaniem są pewne.
1: No to oddajmy głos słuchaczowi, proszę naszych gości o założenie słuchawek. 606-78-78-78, dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry, tu nie ma na czym debatować. Tu powinno być już od godziny 21 do 7 rano zakaz sprzedaży w całym województwie i w całej Polsce, a nie debatują, czy to będzie sklepowy by zarobić, czy nie zarobi, a czy ten sklepowy, jak ktoś spowoduje wypadek, czy będzie odpowiadał? Nie będzie odpowiadał. Bo powie, że nie, u niego wódki nie kupiło się.
1: Czyli pan jest za jednoznacznym wprowadzeniem zakazu. Dziękuję bardzo za...
7: Od 21 do 7 rano.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. 606-78-78-78 studio@radiowodz.pl. Tomasz Kacprzak, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Koalicja Obywatelska. Konsultacje pierwsze za nami, jeśli chodzi o rozszerzenie. Jak one wyglądały? Cieszą się zainteresowaniem?
9: W ostatni czwartek odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne. Ono się odbyło w Fabryce Aktywności Miejskiej. Przyznam, że frekwencja nie powalała. Ja się tego spodziewałem, że po zeszłorocznych konsultacjach, które były rekordowe, jeśli chodzi o historię naszego miasta. Bardzo wiele osób wzięło udział w tych konsultacjach społecznych. W tym roku być może temat już nie jest taki gorący. Być może też kwestia majówki niedawnej spowodowała, że niespecjalnie chętnie wychodzimy do urzędu na spotkania, ale dzisiaj od godziny 17 do 19 odbywają się konsultacje online. Ja wszystkich słuchaczy Radia Łódź serdecznie zapraszam. Na stronie Urzędu Miasta Łodzi jest link, pod którym wystarczy kliknąć i połączyć się z konsultacjami, więc można siedzieć w domu, można być w parku, mieć telefon i połączyć się i wypowiedzieć, tak jak przed chwilą słuchacz, swoje zdanie. A nam zależy na tym, żeby łodzianie licznie wzięli udział w tych konsultacjach i się wypowiedzieli, czy na pozostałych 29 osiedlach chcą tego zakazu nocnej sprzedaży od 22 do 6. Tutaj jedna uwaga, takie sprostowanie do tego, co powiedział nasz słuchacz. Nie jesteśmy w stanie wprowadzić zakazu od 21 do 7, ponieważ ustawa pozwala samorządom wprowadzić takie ograniczenie w godzinach nocnych, czyli od 22 do 6 rano. Ja uważam, że ta 7 byłaby bardzo dobrym pomysłem, natomiast na razie przepisy ustawowe nie pozwalają żadnemu samorządowi w Polsce, czyli także Radzie Miejskiej w Łodzi, prowadzić takiego zakazu do godziny 7 rano. Natomiast my jako radni zobowiązaliśmy się, że podejmiemy takie decyzje, które są zgodne z wolą mieszkańców i pytamy, czy ten zakaz, który jak się okazuje sprawdził się w Śródmieściu, sprawdził się w centrum, ponieważ jest spokojniej, jest mniej interwencji policyjnych, jest też większe takie subiektywne poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, którzy spacerują ulicą Piotrkowską, którzy wychodzą z restauracji wieczorem, ponieważ wiadomo, że nie ma już takiej możliwości, że ktoś wychodzi z restauracji i jeszcze gdzieś tam w sklepie kupuje alkohol, siada na murku, na trawniku, czy chodzi, paraduje ulicami Śródmieścia i ten alkohol spożywa. A ci, którzy chcą w domu spożyć ten alkohol, po prostu kupują go wcześniej i też mamy spokój, ponieważ pod tymi sklepami nocnymi jest cisza. I na tym nam przede wszystkim zależało, żeby był spokój i porządek, a przy okazji też no, myśleliśmy o tych osobach, które mają problem z chorobą alkoholową. To jest bardzo poważna choroba, dlatego to ograniczenie dostępności alkoholu powoduje, że pewnie może z tą chorobą jest łatwiej walczyć, ale tutaj już musiałby się wypowiedzieć nasz specjalista. Ja zachęcam wszystkich do udziału w tych konsultacjach. Powtórzę.
1: Konsultacje dzisiaj?
9: Dzisiaj
1: po
9: od 17 do 19.
1: Online.
9: Tak, online. Ale oprócz tego na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi jest także dostępny formularz. Więc
1: i można napisać.
9: Można napisać, czy się zgadzamy z takim zakazem, czy też nie. Można także wziąć udział w 6 spotkaniach osiedlowych, które się rozpoczną w tym tygodniu.
1: Tych informacji na pewno można szukać. Wracając do tych statystyk, panie Piotrze, sprawdziłem, policja przekazała mi takie statystyki dotyczące liczby interwencji w całej Łodzi, no bo tutaj nie mają rozróżnienia na 7 osiedli, które już ten zakaz mają. Cała Łódź, styczeń, maj 2025, interwencje związane ze spożywaniem alkoholu. W Łodzi było ich 331, styczeń, maj 2026 to 200. Znaczący spadek, prawda?
8: Zdecydowanie. Jeżeli przyczynkiem tego jest to, że jest ograniczenie ograniczona sprzedaż alkoholu w tych określonych godzinach, no to moim zdaniem jest, pokazuje sens działania tego, tego typu.
1: Czyli jednak idziemy w, jak gdyby w pozytywnym kierunku, że to, że udało się na 7 osiedlach, to być może pozwoli na jeszcze mniejszą liczbę interwencji, jeśli zakaz rozszerzymy na całą Łódź, czy raczej tego już... Ten...
8: Ja bym troszeczkę głębiej podszedł do tematu, dlatego że jest takie przekonanie wśród ludzi, że po prostu alkohol się pije i tyle. Tak to jest. Jakiś czas temu byłem w pewnej pizzerii, gdzie sobie tam jadłem to, co jadłem i widziałem takie Kinder Party zorganizowane przez rodzinę dla młodego człowieka. To był taki, myślę, około 10-11 lat chłopak. No i jaka to była sytuacja? Sytuacja była taka, że tam nie było alkoholu, natomiast był ten popularny szampan bezalkoholowy typu Piccolo. Ale o co mi chodzi? Mhm. O pewien przekaz kulturowy, który my tworzymy.
1: Że musi być coś takiego, co nawiązuje.
8: Tak. No, no tak, no przecież ja czasami jak pracuję z pacjentami, to żartuję, jak jeżeli była teraz majówka, a była, to kiedyś słyszałem takie opowieści, że ludzie organizowali grilla, ale nikt nie przyniósł kiełbasy. Tylko był po prostu alkohol. Bo tak to jest kojarzone w taki sposób. Jeżeli my zmienimy mentalność, jeżeli będziemy podejmowali działania profilaktyczne i plus takie działania, o jakich mówimy dzisiaj, to mam nadzieję, że to przyniesie jakiś pozytywny skutek. Kiedyś czytałem o tym, że w Polsce jest około 20% abstynentów. Ja pomyślałem sobie, to fajny wynik. Jeżeli tak jest. No bo to też pokazuje zmianę pewnego stylu życia, modelu picia.
1: To ja do tego modelu stylu życia bym za chwilę wrócił, ale oddaję głos naszej słuchaczce. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Jest pani na antenie, słucham.
10: Ja chciałam jeszcze pociągnąć ten temat, który przed chwilką był, że też smutne jest to i uważam, że naganne, jeżeli rodzice chodzą po galeriach tych alkoholowych z dziećmi i no też właśnie ten nawyk taki, tak, alkoholowy. Ale chciałam też powiedzieć o tym, że jakiś czas temu obejrzałam w internecie filmik. Człowiek chodził po sklepach z alkoholem, czy po sklepach tam, gdzie były stoiska z alkoholem. Robił taką sondę, rozmowę ze sprzedawcami. W jakich godzinach najwięcej się sprzedaje alkoholi? A więc najwięcej się sprzedaje rano, tych tak zwanych małpek, tuż przed pójściem do pracy, czyli 6, tak gdzieś do 8 godziny, największa sprzedaż. Więc nie wiem, czy to zasadne będzie sprzedaż...
1: Wprowadzenie nocnego zakazu. No to zapytajmy.
10: Od 2 do 6. Zresztą myślę, że Polak zawsze sobie poradzi, żeby nie wiem, jaki zakaz był.
1: To znajdzie wyjście z tej sytuacji. Dziękuję bardzo za komentarz. No właśnie, czy potrzebny jest nam w takim razie zakaz, skoro słyszymy, że najwięcej tego alkoholu sprzedaje się w godzinach porannych, wtedy, kiedy zmierzamy do pracy?
9: Myślę, że potrzebujemy kilku różnych rozwiązań. Ja sam zresztą jestem autorem apelu, który przyjęła Rada Miejska i pod którym podpisują się także mieszkańcy Łodzi w internecie, aby zakazać w ogóle sprzedaży alkoholu w małpkach, bo te małpki, czyli te małe opakowania 100-200 ml, to jest istna plaga. Nie dosyć, że te butelki puste nam zaśmiecają trawniki, zieleńce, to one wspomagają rozwój choroby alkoholowej, bo musimy mieć świadomość, że wchodząc rano do sklepu, jak widzimy w takiej lodówce, bo to jest jedyny alkohol, który jest chłodzony tak naprawdę, mówimy o alkoholu wysokoprocentowym, w lodówkach w sklepach, bo nie kupimy pół litra albo 0,7 wódki chłodzonej, ale małpeczkę jak najbardziej, bo to jest alkohol gotowy do spożycia. On jest tak przygotowany, żeby wyjść ze sklepu i się napić. Więc ponieważ bardzo dużo osób kupuje ten alkohol rano, uważam, że dobrze by było ograniczyć dostępność tego alkoholu. Dlatego liczę, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wypracuje określone przepisy.
1: I przychylą się do propozycji.
9: Łódź jest pierwszym samorządem, który wypowiedział wojnę małpkom, ponieważ wszyscy radni, niezależnie od opcji politycznych, od prawa do lewa, wszyscy zgodzili się, że to jest zło, I tak jak poradziliśmy sobie w Polsce z alkotubkami, które pojawiały się w sklepach, to uznaliśmy, że te małpki są właśnie problemem. Ja się z panią całkowicie zgadzam, ale to jest problem tego porannego picia i moim zdaniem to możemy rozwiązać tylko poprzez likwidację tych opakowań, bo no, nikt pół litra do pracy nie weźmie. Tak? Ludzie będą się bali pójść do zakładu pracy nawet z połową otwartej butelki wódki. Natomiast tą małpkę można wyrzucić, ponieważ ona hałasuje, bo szkło hałasuje, jak się wyrzuca do śmietnika, dlatego bardzo dużo osób wyrzuca te małpki w krzaki. Natomiast my mówimy o drugim problemie, czyli to jest to nocne spożywanie alkoholu. Mm-hmm. To jest to, jak niektórzy mówią, to dopijanie się, czy dobijanie, że już ktoś spożywa alkohol gdzieś w restauracjach, w domu, ale zabrakło, więc lecimy do sklepu, żeby sobie jeszcze coś kupić. I mówimy o tej też pladze, bo to też jest pewien problem, ponieważ bardzo dużo osób wtedy spaceruje po mieście, wtedy te sytuacje są też dosyć niebezpieczne.
1: No właśnie, bo może to jest tak, że jeśli chodzi o to poranne, to spożywamy przed pracą, wychodzimy do pracy. No niestety niektórzy są pod wpływem alkoholu w tej pracy, co nie powinno mieć miejsca, a z drugiej strony mówimy o większym bezpieczeństwie, czyli jeśli wprowadzimy nocny zakaz sprzedaży alkoholu, to będziemy bezpieczniejsi, bo statystyki mówią jasno. To, co przedstawiałem kilka minut temu, 331 interwencji związanych z alkoholem rok temu, 200 w tym roku, czyli znaczący spadek. Czyli może tu chodzi o ten problem, że to tak naprawdę ten nocny zakaz nie zmniejszy alkoholizmu, tylko zwiększy bezpieczeństwo.
8: Jeżeli podejść do poczucia bezpieczeństwa jako takiej jednej z podstawowych potrzeb człowieka, no to oczywiście, że tak. Ja też wiem sam po sobie, że bezpieczeństwo jest po prostu ważne, właściwie w każdym wymiarze. Więc jeżeli takie działania miałyby podnieść to bezpieczeństwo, poprawić samopoczucie mieszkańców naszego miasta, no to znów powtórzę, że zdecydowanie warto takie działania podnosić. Ten wymiar socjologiczny, społeczny, no na pewno jest ważny. Zresztą słychać to tutaj w opiniach słuchaczy Radia Łódź, jak jest ważne poczucie bezpieczeństwa.
1: No to dajmy głos jeszcze słuchaczom. 606-78-78-78. Można do nas dzwonić, można także pisać. Serdecznie zapraszamy. Do rozmowy wracamy dosłownie za chwilę.

0: To jest temat.
1: Wracamy do tematu. Tym tematem dzisiaj, czy w całej Łodzi powinien obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? Rozpoczęły się konsultacje w tej sprawie. Padają pytania, czy wzorem 7 osiedli także ten zakaz będzie obowiązywał w pozostałych częściach miasta. Komentarze w naszym profilu w mediach społecznościowych pod postem. Okej, ale powinno to także dotyczyć wszelkiego rodzaju miejsc, gdzie się podaje i sprzedaje alkohol. Knajpy, kluby, hotele, dyskoteki, sale weselne, restauracje, puby, pijalnie, piwa, wina i wódki. Podobno prawo powinno być równe dla wszystkich. To pan Marcin w tej sprawie. Pani Paulina, a później będzie więcej pijanych kierowców, bo będą jechać poza Łódź, żeby dokupić sobie butelkę. Jak już wprowadzają, to powinni od razu w całym kraju bez wyjątków. Bzdury, już wymyślili zakaz łoliówek i co wyszło? To tylko nieliczne z wielu komentarzy, które gdzieś pojawiają się w naszych mediach społecznościowych dotyczące właśnie tego tematu. No to chciałbym zapytać pana radnego, Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska, to może rzeczywiście rozszerzyć ten zakaz i nie tylko w sklepach, ale także wieczorem i w nocy w różnego rodzaju, tak jak tutaj proponował słuchacz, knajpach, restauracjach.
2: Nie wiem, czy to jest najlepsze dzisiaj rozwiązanie, żeby wprowadzać taki zakaz sprzedaży alkoholu w restauracjach od 22. Troszkę byśmy szli tym torem brytyjskim, bo przecież puby w Wielkiej Brytanii od lat mają ograniczenia sprzedaży alkoholu. Czy to jest skuteczne? Różnie. Byłem w Anglii, widziałem, co się dzieje. Ten alkohol można też w tych restauracjach do określonej godziny kupować. Potem ludzie siedzą jeszcze 2 godziny przy stoliku i go spożywają. Natomiast ja bym też nie kopiował pewnych rozwiązań z innych państw, bo mamy swoją kulturę, mamy swoje przyzwyczajenia. Ja bym się skupił też najpierw na kulturze spożywania alkoholu, bo
1: Polacy nie potrafią?
2: Potrafią. Myślę, że w ogóle zmieniamy się jako społeczeństwo. Ja też nie powiem, żebym był osobą, która jest abstynentem. Piję alkohol, często się spotykam z jakimiś znajomymi. Natomiast to jest pytanie, w jaki sposób ten alkohol spożywamy. Czy go spożywamy spokojnie, normalnie, właśnie tak jak w restauracji, w ogródku, czy w domu. Tak możemy mieć jakiś limit swój wewnętrzny i każdy wie, że już wystarczy. Natomiast właśnie problemem jest wtedy, kiedy ten alkohol zaczyna kierować naszym życiem i kiedy go spożywamy za dużo, kiedy szukamy go po nocach, kiedy musimy go wypić przed pójściem do pracy, wtedy się zaczyna już problem z chorobą alkoholową. Dlatego ja bym się skupił na tym, żebyśmy dzisiaj mówili o pewnych ograniczeniach, żebyśmy też...
1: Niecałkowitych zakazach.
2: Niecałkowitych zakazach, bo myślę, że my rewolucji nie potrzebujemy, my potrzebujemy pewnej ewolucji. Zresztą jak patrzymy na młode pokolenie, ono coraz mniej spożywa alkohol. Ten alkohol już nie jest taki sexy jak kilkadziesiąt lat temu. Pamiętajmy też, że w wielu firmach już nie ma tych zakrapianych imienin, które były jeszcze w czasach PRL-u.
1: Dzisiaj świat się zmienia.
2: Świat się zmienia, Polska się zmienia i bardzo dobrze. Natomiast musimy też patrzeć na to, co się dzieje na zewnątrz, dlatego reagujemy i chcemy żyć bezpiecznie. Stąd to wprowadzenie ograniczenia w centrum i ono zdało egzamin. Dzisiaj pytamy mieszkańców, czy chcecie państwo rozprzestrzenienia tego zakazu, tak, na całe miasto, czy w całej Polsce. To już jest decyzja Sejmu i Senatu. Natomiast my mówimy dzisiaj o tym zakazie w Łodzi. Ja chciałbym wysłuchać opinię mieszkańców.
1: Posłuchajmy jednej z opinii przy telefonie słuchaczka. Dzień dobry. Dobrze? Słuchaczka, tak? Słuchacz.
3: Słuchacz.
1: Mhm. Słucham.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: No ja mam teraz takie pytanko, czy nie dojdzie do kuriozalnych sytuacji, na przykład takich, jaka ma miejsce w Piotrkowie Trybunalskim, czyli jest prohibicja po 22. Ale wyjeżdżając z Piotrkowa na Sulejów, za rondem sulejowskim, stoi tablica Piotrków Trybunalski i 30 metrów za tablicą stacja benzynowa. I proszę zgadnąć, czy można na stacji wtedy kupić alkohol, czy nie można?
1: Dziękuję bardzo za komentarz. No to w takim razie zapytajmy specjalistę, czy według pana alkohol powinien być sprzedawany na stacjach benzynowych? Piotr Szubański, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi.
4: Moim zdaniem nie powinien być sprzedawany na stacjach benzynowych. Czemu? Dlatego, że łatwa dostępność alkoholu, a jesteśmy takim krajem w ogóle, gdzie ta dostępność alkoholu jest bardzo taka wysoka. Niebrane są, uważam, koszty pod uwagę tego? Może inaczej, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że większość ludzi w tym kraju ma takie przekonanie, że pijemy dla zdrowotności. A tak nie jest po prostu. Alkohol jest takim po dopalaczach i narkotykach największym teratogenem, czyli taką największą trucizną, która począwszy od mózgu, a skończywszy na małym palcu u stopy, powoduje szkody w naszym organizmie. Też już są wyliczenia takie, które podają, jaka ilość alkoholu powoduje mikroudary mózgu. Więc jeżeli to wszystko sobie tak połączymy, no to widzimy, że ten alkohol nie przynosi jakichś specjalnych korzyści. Oczywiście, no świetnie się czujemy, no bo jest wyrzut dopaminy, jak ludzie się napiją alkoholu, no i się fajnie bawią, fajnie się czują i to jest cenne, tylko że później ten poziom dopaminy gwałtownie spada. Jak spada poziom alkoholu w organizmie, jest złe samopoczucie. Ja cały czas uważam, że to jest taki czynnik społeczny. Tak jesteśmy wychowani, tak jesteśmy kształtowani. Gdzie śpiewamy 100 lat i na zdrowie i takie tam różne historie. I stąd mamy takie przekonanie, że ten alkohol powinien być, że to nic nie zmieni. Okej, no alkohol jest z nami od 7 tysięcy lat. Takie są pierwsze ślady odnalezienia alkoholu na ziemi. No i pewnie są takie przekonania na temat używania tego.
1: No ale z drugiej strony tutaj pan radny wspominał także o tym, że młodzi ludzie już tak coraz mniej chętnie, a właściwie jest taka moda, żeby nie pić alkoholu. Czyli może coś się zmienia w dobrym kierunku.
4: Z punktu widzenia mojego zawodu, no to jest model picia taki, który mówi o tym, że Polacy piją coraz więcej piwa. No tak, ale w piwie jest alkohol. Mhm. Czyli jeżeli wypiję 4 piwa, to w przeliczeniu na wódkę 40% to jest tak, jakbym wypił ćwiartkę wódki. Więc ludzie mają też takie przekonanie i też pamiętam z przeszłości, już nie będę mówił kto i jak, mówił o tym, że alkohol to jest napój chłodzący po prostu. No takie ludzie mają przekonania po prostu i pewnie...
1: Ale nie zauważa pan, żeby mniej osób młodych do pana się zgłaszało w porównaniu ze starszymi?
4: Ja mam taką wiedzę, że najmłodszego człowieka, dziecko zdiagnozowane jako osobę uzależnioną od alkoholu, to był 7-latek. Więc ja mam takie... Kiedyś widziałem taki film brytyjski o tym, jak młodzi Brytyjczycy, dzieci i nastolatkowie się uzależniają od alkoholu, o programach leczenia. Ja mam takie poczucie, że może i się zmienia ta struktura używania alkoholu, ale i dochodzą inne substancje psychoaktywne.
1: Mhm. Czyli gdzieś innego ujścia się szuka.
4: Inna moda po prostu. Mhm. Dopalacze są po prostu powszechne, łatwo dostępne, droga internetowa tutaj sprzyja temu. No i są tańsze po prostu. No, pewnie pamiętamy, jak to jeszcze w Łodzi ileś tam lat temu na Piotrkowskiej były takie miejsca, gdzie można było takie substancje kupić po prostu.
1: No to tutaj pan Grzegorz, jeszcze różnego rodzaju prohibicji w historii już było. Rozwija się nieoficjalna sieć sprzedaży popularnie zwanych melonami, chyba melinami z tego co pamiętam, bo ktoś, tutaj pewnie jakaś literówka się zakradła w mailu. W niektórych też były zniżki, a najbardziej znany był zakaz, że alkohol można było kupić od godziny 13. Pani Monika za to pisze, że przy okazji planowanej prohibicji warto przyjrzeć się promocjom zakupu na alkohol, bo to jest prosta droga do alkoholizmu. To może tak przy okazji warto byłoby też to skonsultować, radny Tomasz Kacprzak.
2: Myślę, że powinniśmy się skupić na konkretnych sprawach, które możemy dzisiaj zrealizować.
1: Czyli zakaz, a z promocjami to już...
2: Czy ja nie widziałem specjalnie promocji na alkohol. Oczywiście są czasami butelki tam tańsze, to widzę, ale chyba nie ma tak, że kupimy dwie, to mamy taniej i dobrze, bo chyba to jest zakazane. Nie mamy już reklamy w mediach, co jest bardzo dobre, bo przecież ten alkohol był kiedyś promowany. Zresztą patrząc na ten biznes alkoholowy, który jest, który walczy też z tym ewentualnym zakazem wprowadzenia zakazu na małpki, bo ten biznes się już odezwał i powiedział, że to jest niemożliwe, bo to są gigantyczne pieniądze. Musimy mieć świadomość, że alkohol to jest gigantyczny biznes.
1: Ale to też są wpływy do budżetu państwa.
2: Tak, ale nie możemy na to patrzeć, żebyśmy dzięki alkoholowi mieli utrzymywać budżet, bo to nie o to chodzi. My więcej wydajemy na walkę z chorobą alkoholową i na leczenie efektów alkoholu niż uzyskujemy tych środków z budżetu państwa. Zresztą myślę, że trzeźwe społeczeństwo lepiej wypracuje PKB tak na poważnie i nie patrzmy na alkohol przez pryzmat dochodu budżetu państwa czy jakiegokolwiek innego budżetu. Natomiast wydaje mi się, że my powinniśmy się dzisiaj skupić na dwóch rzeczach. Po pierwsze, na bezpieczeństwie i to realizujemy. I w Łodzi jest bezpiecznie dzięki temu, że w centrum nie można kupować tego alkoholu po 22, więc efekt został osiągnięty. Przy okazji, mówię przy okazji, bo to miało być efekt uboczny, można powiedzieć drugi cel, pewnie mniej osób rozwija swoją chorobę alkoholową, po prostu tego alkoholu wieczorem nie może kupić. A jeśli ktoś nie był przezorny, no to po prostu nie będzie pił. No i to jest pytanie, co zrobić z tym zakazem porannym. To jest kwestia też pytania dla Sejmu. Natomiast nie wracałbym do godziny 13, bo wtedy pewnie znowu pojawią się te meliny i będzie problem z alkoholem niewiadomego pochodzenia. Ja bym bardziej chciał kształtować świadome postawy, bo tak jak mówi nasz ekspert, alkohol w naszym, nie w naszym, ale w ogóle w społeczeństwach ludzkich jest od 7 tysięcy lat i pewnie będzie przez kolejne tysiące lat. Natomiast to jest pytanie, jak on jest spożywany, w jakich ilościach i czy...
5: Czyli edukacja się kłania.
2: Czyli edukacja, tak. Chodzi o to, żebyśmy mieli coraz mniej osób, które mają problem z chorobą alkoholową, bo to jest bardzo podstępna choroba i bardzo ciężka choroba. Choroba, która dotyka najbliższych osób chorych. To jest też choroba, która wywołuje przemoc w rodzinach, więc walczmy z tą chorobą, tak aby osób chorych było jak najmniej. Natomiast wydaje się też, że no, dzięki tym ograniczeniom możemy też spowodować, że będzie na przykład bezpieczniej na drogach, bo pamiętajmy, że policja cały czas, mimo drakońskich kar, bo trzeba przyznać, że dzisiejsze kary są już bardzo surowe, łącznie z utratą pojazdu bądź...
1: A kierowcy za nic mają?
2: A kierowcy cały czas jak pili, tak piją, bo kiedy patrzymy na statystyki policyjne, to okazuje się, że wprowadzenie ostrzejszych kar wcale nie spowodowało, że tych kierowców jest mniej.
1: Z własnego doświadczenia powiem, od początku tego roku miałem 7 kontroli trzeźwości na drogach. Coś się zmieniło, coś się ruszyło w tej sprawie. Mam nadzieję, że tak będzie. Dajmy szansę wypowiedzieć się panu Mieczysławowi. Panie Mieczysławie, dzień dobry.
6: Dzień dobry, przemiły panie redaktorze, panie Marcinie. Dzień dobry panie Tomku i dzień dobry pan z jakiegoś tam...
1: Pan Piotr.
6: Dziękujemy za wspaniałą audycję od tej 12 do 13, to już ogólnie tak. Panie Tomku, przemiły panie radny, żona głosowała na pana i jesteśmy, no, za wiadomo jaką partią, ale pomijając, ja na innego. Ale panie Tomku, zapisał się pan w pamięci, zapisze się pan w historii Łodzi. A dlaczego? Przypomina sobie pan 89-90 rok, jak Rada Miejska powstała po zmianie ustroju, jak wszystkie zaczęły nocne sklepy być, piękny sklep vis-a-vis pasażu Schillera. Jak to fajnie było kulturalnie pić w 89, pod koniec 90, piwo w nocy na pasażu Schillera. Fajnie było, inne rzeczy. A dlaczego się pan zapamięta? Dlatego, że za 30-35 lat zmieni się znowu ustawa, oby nie wcześniej. I znowu będzie na radnych naszych, że mało do budżetu państwa, inne rzeczy, tamto. A pochwalam pana na to, panie Tomku, dlaczego pan te małpki, inne rzeczy. Ma pan przebicie, macie przebicie w rządzie inne. Zrobić małpkę 55 zł za jedną buteleczkę. Mniej będzie.
1: Panie Mieczysławie, dziękuję bardzo. 606, 78, 78, 78. Ja bym chciał zapytać pana Piotra Szubańskiego.
2: Ja tylko chciałem pozdrowić naszego słuchacza i jego żonę. I powiem tak, dla mnie jako radnego najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy Łodzi byli zadowoleni z rozwoju naszego miasta i żeby też czuli się bezpieczni. I być może w roku 90 było jedno zapotrzebowanie i jedna wizja, a teraz jest troszkę inaczej. A jak będzie za 30 lat, to zobaczymy, to już pewnie kolejne pokolenia radnych będą decydować, co robić w naszym mieście. Ważne, żeby nasz słuchacz razem z żoną wziął udział w konsultacjach społecznych i chociażby przez
1: dzisiaj
2: internet
1: online
2: przekazał swoją opinię.
1: Dobrze, panie Piotrze, tak chciałbym zapytać o to, czy trudno jest wyleczyć osobę z alkoholizmu?
4: Ja pracuję 34 lata w tym zawodzie. Mogę powiedzieć, że znam kilka tysięcy osób uzależnionych od alkoholu i nie tylko. Uzależnienia są takimi chorobami cywilizacyjnymi, moim zdaniem, które się bardzo, bardzo rozwijają. Bardzo przyjemnie mi jest, jeżeli spotykam w różnych sytuacjach życiowych swoich prywatnych, moich dawnych pacjentów sprzed 20-30 lat, którzy nie piją alkoholu. I czemu o tym mówię? Bo można to zrobić oczywiście i takim ludziom chętnie pomagamy w tym miejscu, w którym pracuję. Jest jedna bardzo ważna rzecz, bez której można być nie wiem jak cudownym terapeutą i nie być w jak cudownym ośrodku. za duże pieniądze. Jeżeli nie będzie gotowości tej osoby uzależnionej do współpracy, do pracy, to nic się nie da zrobić.
1: Czyli musi być ta chęć od tej osoby, która jest uzależniona i ma problemy z alkoholem.
4: Tak, czasami tej chęci nie ma, ale to już jest rola terapeutów, żeby tą motywację wewnętrzną do tego wzbudzić, bo często osoby trafiają na leczenie, które mają motywację zewnętrzną. Jakiś kryzys zdrowotny, kryzys rodzinny, kryzys zawodowy, jakaś tragedia, dramat, utrata prawa jazdy, sprawy sądowe. I jeżeli tym ludziom pokażemy, skąd się biorą ich problemy, jakie znaczenie ma w tym picie alkoholu, to będzie takie światełko, które dobrze będzie wróżyło.
1: Pani Grażyna przy telefonie. Dzień dobry, pani Grażyno. 606 78 78 78.
5: Dzień dobry, jeszcze raz. Mhm. Bo przyszło mi do głowy takie pytanie, bo jak rozumiem, to ogródków nie dotyczy ten zagaz. Tych ogródków na Piotrkowskiej.
1: Nie. To są restauracje.
5: No właśnie. A tam się leje morze alkoholu, zwłaszcza piwa. Tam dużo młodych osób przesiaduje. Więc no cóż, zakaz w sklepach to jedno, a alkohol się będzie nadal lał.
1: Dziękuję bardzo, pani Grażyno.
5: Dziękuję.

0: Bo być może ten zakaz z centrum wystarczy. Natomiast o to pytamy mieszkańców Łodzi, bo to jest też istotne, czy mieszkańcy Widzewa, Retkini, czy Radogoszcza czują się dzisiaj bezpiecznie, czy uważają, że to nie jest żaden problem. Natomiast ja widzę jeszcze jeden problem w sklepach. To jest to, że generalnie wchodząc do sklepu spożywczego, szczególnie tego małego, mamy wyeksponowany ten alkohol, można powiedzieć, zaraz przy wejściu. I to jest też problem dla osób chorych. Ponieważ to jest ten wyzwalacz, tak? No ktoś idzie po bułkę, po masło i po kefir, a pierwsze co widzi, to widzi pół litra naprzeciwko
1: kasy. To może powinno odgórnie zmienić zapisy dotyczące dostępności do alkoholu, bo właściwie w każdym sklepie, na każdym rogu można kupić alkohol. Może to powinno się jednak ukrócić.
0: Wydaje mi się, że stoiska z alkoholem powinny być gdzieś na uboczu, tak, żeby wchodząc z dzieckiem po gumę, po lody, po bułkę, nie trzeba było tego alkoholu od razu oglądać, bo mówię, to jest duży problem dla osób chorych, które podchodzą do kasy i cały czas ten alkohol widzą, bo można powiedzieć, że w tych sklepach ogólnospożywczych alkohol jest najbardziej eksponowany, bo na nim jest największy zarobek. Tutaj jest moim zdaniem pole do popisu dla parlamentarzystów, żeby to w pewien sposób zapisać. Natomiast pamiętajmy, no, są kraje, gdzie alkohol jest kupowany w oddzielnych sklepach. To jest podobnie jak z papierosami. Też mamy kraje, gdzie w sklepie spożywczym nie kupimy paczki papierosów, musimy iść do specjalnego sklepu z papierosami. Myślę, że Polski to nie będzie dotyczyło, natomiast wydaje się, że należy to w jakiś sposób unormować. Pamiętajmy także, że no, mamy gigantyczny ten problem tych ludzi, którzy rano muszą iść do pracy i spożywają alkohol, bo ja też nie zauważyłem takich, bym powiedział, tendencji czy zwyczaju w Polsce, że ktoś kupuje alkohol, trzyma go w domu, przelewa go rano do piersiówki, idzie z tym alkoholem do pracy. Chyba jest to wstydliwe, skoro no, ludzie tego nie robią, tylko wolą iść do sklepu, kupić drugi alkohol, bo pamiętajmy, że te malutkie małpki są, to jest dosyć proporcjonalnie drogi alkohol. Kupują ten alkohol, piją go, wyrzucają tą butelkę w krzaki i idą do pracy, a potem mają na przykład kontakt z maszynami.
1: Cały czas, znaczy zostało nam mało czasu, bo tylko półtorej minuty, dlatego pana Piotra jeszcze chciałbym zapytać krótko, poproszę o krótką odpowiedź. Czy powinno się ograniczyć w Polsce sprzedaż alkoholu?
2: Ja podzielę się takim osobistym doświadczeniem, które ma związek z tym, o czym pan teraz mówi. Niedawno byłem przeziębiony i poszedłem do apteki i chciałem kupić dwie butelki syropu. Pani w aptece mi powiedziała, że nie, może mi sprzedać jedną, ponieważ ten syrop zawiera lidokainę. Ja powiedziałem, dobrze, to poproszę jedną butelkę. I teraz tak się zastanawiam. No właśnie, jeżeli w kontekście używania substancji psychoaktywnych, które są w lekach, coś takiego się dzieje, no to się zastanawiam, jak to się dzieje, że...
1: Alkohol jest tak dostępny.
2: No właśnie.
1: No to z tym pytaniem zostawimy naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo za rozmowę na temat tego, czy powinien obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w całej Łodzi. Dzisiaj konsultacje online, tak jak tutaj padło, po godzinie 17. Tak, po 17 te konsultacje online zapraszamy bardzo serdecznie, jeśli ktoś ma ochotę wziąć w nich udział. A moimi gośćmi dzisiaj byli radny Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
0: Dziękuję państwu.
1: I Piotr Szubański, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi, specjalista psychoterapii uzależnień. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
2: Dziękuję.
1: Marcin Mendelbaum, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
5: To jest XXI wiek.
6: A administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
12: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
11: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
13: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź, jest 13.
19: Zapraszamy do wysłuchania najnowszych wiadomości. Jarosław Turek.
20: A w serwisie duże pieniądze z KPO na placówki lecznicze w Łodzi. Zapowiedź sporej zmiany w pogodzie i początek procesu politycznej siatki wysokich urzędników związanych z obozem Roberta Ficy na Słowacji. W regionie zachmurzenie dzisiaj spore z rozpogodzeniami z temperaturą do 20 stopni, ale po południu deszcz i burze. Nowoczesne sale dla studentów, nowy sprzęt medyczny i przestrzeń przyjazna pacjentom. W Łodzi powstaje jedna z największych inwestycji medycznych w regionie. Dzięki pieniądzom z KPO na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego powstaje ośrodek, w którym przyszli lekarze będą się uczyć, a pacjenci korzystać z nowoczesnego leczenia. Na kampus CKD trafiło ponad 180 milionów złotych, m.in. na nowoczesną kardiologię, sprzęt medyczny i systemy informatyczne, informuje dyrektor CKD Monika Damarecka.
5: To jest projekt dydaktyczny, dydaktyczno-naukowy, w którym będą uczyć się studenci, będą przebywać naukowcy. Będzie to infrastruktura, która bezwzględnie podnosi prestiż naukowy, ale przede wszystkim stwarza nieprawdopodobne warunki.
6: Bo nie ma nic piękniejszego niż możliwość przenikania nauki i leczenia dla pacjentów i też nauki młodych ludzi, którzy niebawem wkroczą w te piękne zawody okołomedyczne. I myślę, że to jest to, co powinno cieszyć.
20: Tak dodaje obecna w Łodzi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zakończenie pierwszego etapu prac zaplanowano na czerwiec tego roku. Poza inwestycjami w CKD pieniądze z KPO trafiły też na nowoczesny sprzęt onkologiczny dla Szpitala Kopernika i budowę nowego szpitala psychiatrycznego dla dzieci przy ulicy Aleksandrowskiej. Burze, silne podmuchy wiatru, a nawet gradobicie. Z taką pogodą trzeba się liczyć w regionie łódzkim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dzisiaj ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 13 województw, w tym dla województwa łódzkiego. Alerty obowiązują od godziny 14 do 1 w nocy. A więcej o pogodzie na dziś mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.
8: Prognozowane są opady deszczu w wysokości do 20 mm. Porywy wiatru, które mogą osiągać do 75 km na godzinę i możliwe są także opady drobnego gradu.
20: Najsilniejsze opady deszczu i podmuchy wiatru wystąpią wieczorem i w nocy. Dzisiaj temperatura wzrośnie maksymalnie w ciągu dnia do 20 stopni, ale od jutra już więcej chmur, przelotne opady deszczu i najwyżej 13 stopni na termometrach. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie drona, który spadł w piątek na pole rzepaku koło Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Z wstępnych ustaleń służb wynika, że bezzałogowiec nie był uzbrojony, a jego celem była jedynie obserwacja terenów przygranicznych z Rosją. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy, że służby nie miały szansy strącić czy przechwycić drona, bo leciał zbyt szybko i spadł tuż za polską granicą. A na Słowacji rozpoczął się proces w tak zwanej sprawie Czyściec. Na ławie oskarżonych zasiadło kilka wpływowych osób związanych z obozem premiera Roberta Ficy. Ciążą na nich zarzuty korupcji, nadużycia uprawnień i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mówi o tym Wojciech Stopba.
21: Sprawa dotyczy okresu poprzednich rządów kierowanej przez Roberta Fice partii Smer. Według prokuratury blisko związany z ugrupowaniem biznesmen Norbert Beder miał wpływać na pracę organów ścigania, wykorzystując swoje kontakty z ówczesnym szefem policji Tiborem Gaszparem, obecnie wiceprzewodniczącym parlamentu. Oprócz Bedera i Gaszpara oskarżeni są także byli wysocy rangą funkcjonariusze policji i prokuratury oraz były szef administracji skarbowej. Prokuratura twierdzi, że stworzyli oni siatkę, której zadaniem było wyciszanie niewygodnych spraw oraz inwigilowanie konkurentów związanego z partią Smer biznesmena. Sprawa budzi zainteresowanie również w kontekście niedawnych zmian w słowackim prawie karnym. Nowelizacja złagodziła kary za korupcję. Według krytyków miało to pomóc niektórym oskarżonym w sprawie Czyściec, którzy w przypadku skazania mogą usłyszeć wyroki w zawieszeniu. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
20: Specjalny sąd karny w Bańskiej Bystrzycy wyznaczył już 37 terminów rozpraw zaplanowanych do lutego przyszłego roku. A informacje z Łodzi regionu na bieżąco na portalu radiołódź.pl.
22: Kilka słów na temat pogody w Łodzi oraz w całym regionie. Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami. W ciągu dnia, a szczególnie po południu i wieczorem, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z gradem. Na termometrze w tym momencie 21 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 981 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, ale w czasie burz silny i porywisty. Zachowajmy ostrożność.
23: W środku dnia z Radiem Łódź.
22: Za radiową konsoletą Adam Miksa, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Bardzo mi miło powitać Państwa w poniedziałek, 11 maja 2026 roku. 5,5 minuty po 13, zatem zaczynamy.

I w ten sposób powróciliśmy muzyczną pamięcią do początku lat 80. XX wieku, a konkretnie do roku 1983, bo właśnie wtedy Phil Collins i jego przyjaciele z zespołu Genesis zaproponowali kompozycję Home by the Sea, która rozpoczęła nasze dzisiejsze muzyczne radiowe spotkanie. No i taka ciekawostka, mimo tego, że nagranie ma potencjał, aby być przebojem, takim hitem nie stał się przez 3 lata. Dopiero w roku 1986 trafił na listę bestsellerów w Nowej Zelandii i wtedy się zaczęło i można powiedzieć, że dopiero później ta piosenka zyskała popularność niemal na całym świecie. Czasami muzyczna fortuna kołem się kręci i jest dosyć przewrotna. Rozpoczęliśmy już na dobre dzisiejsze wydanie audycji W Środku Dnia z Radiem Łódź. Wydanie, które tradycyjnie potrwa 3 godziny, czyli do 16, a w pierwszej godzinie przede wszystkim emocje konkursowe. Dzisiaj naszym słuchaczom zaproponuję dwa podwójne zaproszenia na wybrany seans filmowy w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Poza tym ciekawostki, no i może taka myśl przewodnia, na przykład na poniedziałek. Humor jest cieniem fortuny. Pamiętajmy o tym.

środku dnia z Radiem Łódź, prawie 18 minut po 13. Myślę, że ciekawa propozycja i bardzo miła dla nas informacja. Otóż w dniach od 11 do 12 maja Uniwersytet Łódzki organizuje konferencję z okazji stulecia radia. Badacze mediów, kulturoznawcy oraz praktycy związani z radiofonią spotkają się podczas konferencji naukowej 100 lat radia, teksty, technologie, społeczności. Wydarzenie stanie się przestrzenią refleksji nad współczesnym kształtem radia, przemianami jego form gatunkowych oraz relacjami z dynamicznie rozwijającymi się technologiami cyfrowymi. Podczas tej konferencji odbędzie się również premiera instalacji Sala Radiowa autorstwa Justyny Banaszczyk, artystki działającej w obszarze eksperymentalnej muzyki elektronicznej, której najnowsza realizacja poszerza pole refleksji nad audialnością i przestrzenią radiową. W programie konferencji znajdą się wystąpienia naukowe oraz spotkania z praktykami związanymi z radiofonią i ze sztuką dźwięku. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą dr Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi oraz redaktor Mariusz Woźniczka, oczywiście z Radia Łódź. Uczestnicy przyjrzą się m.in. odrodzeniu polskiej radiofonii po 1989 roku, sposobom przedstawiania radia w polskich tygodnikach, opinii w ostatniej dekadzie, a także historii i ewolucji gatunków radiowych, takich jak wywiad, reportaż czy też słuchowisko. Bardzo istotnym wątkiem będą także praktyki audialne w epoce cyfrowej, w tym różnice między radiem linearnym a podcastami, zmieniające się nawyki słuchaczy oraz funkcjonowanie archiwów dźwiękowych jako nowych form radia po czasie. Miło nam poinformować, że patronem medialnym tego wydarzenia jest Radio Łódź.

0: Piękna interpretacja bardzo znanego światowego przeboju The Great Pretender, a w roli głównej niezapomniany Freddie Mercury. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
3: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
2: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
1: Autopromocja. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
4: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
1: Po reklamie.
4: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: Minęła 13.30, poniedziałek, 11 maja 2026 roku i oczywiście audycja W środku dnia, która towarzyszy Państwu od poniedziałku do piątku między 13 a 16. Właśnie wszystkich bardzo ciepło pozdrawiamy, tym bardziej, że przyda się dzisiaj trochę optymizmu, trochę uśmiechu na twarzy. A change world do you good. Sheryl Crow.

Za 25 minut 14 Radio Łódź w środku dnia. Pora na zapowiadane przeze mnie emocje konkursowe, a dzisiaj mam dla Państwa podwójne zaproszenia, dwa takie zaproszenia, na wybrany seans filmowy w Muzeum Kinematografii w Łodzi. I znalazłem bardzo, wydaje mi się, dobry pretekst, aby zapytać o pewien polski film sensacyjny, którego premiera miała miejsce właśnie 11 maja 1900 1995 roku. Film między innymi zasłynął z pewnych cytatów, które dotyczyły, nazwijmy to, zasad postępowania charakterystycznych dla środowiska, które ukazuje, dla bohaterów i ich świata, w którym oni funkcjonowali. Jeden z tych cytatów brzmi tak: nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię za rękę? Mów, że to nie twoja ręka. Znajdą ci dolary w kieszeni? To mów, że to pożyczone. Nie było żadnego wczoraj, nie ma żadnego jutro, jest tylko dziś. Czy Państwo sobie przypominają, z jakiego znanego filmu te cytaty pochodzą? Jeśli tak, warto spróbować. Zaproszenia na seans filmowy w Muzeum Kinematografii w Łodzi oczekują. Studio @radioluz.pl

Zaśpiewała Nita Lipnicka w nawiązaniu do konkursu filmowego, który ogłosiłem kilka minut temu. Mogę dla ułatwienia jeszcze dodać, że właśnie muzyka zespołu Various Monks pojawiła się głównie na ścieżce dźwiękowej do filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy, który dzisiaj wspominamy, choć na tym samym krążku pojawiły się również nagrania innych znanych polskich wykonawców i grup, m.in. Golden Life, zespołu Mafia czy formacji Demono. Album uzyskał status platynowej płyty. studio@radioroz.pl. Rozwiązanie tego konkursu za kilkanaście, no może trochę więcej niż kilkanaście minut. A teraz przypomnienie dotyczące tych, którzy uwielbiają biegać, bo w niedzielę 21 czerwca zapraszamy wszystkich miłośników takiej właśnie aktywności, dobrej energii, wspólnego świętowania na wyjątkowe wydarzenie. Bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. Chcemy w ten sposób uczcić nasz jubileusz właśnie z wami, czyli z mieszkańcami Łodzi i regionu, słuchaczami oraz przedstawicielami różnych środowisk w ruchu, na świeżym powietrzu i w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Głównym punktem programu będzie bieg sztafetowy dla dorosłych. W ramach tego wydarzenia odbędą się także biegi dziecięce na różnych dystansach dostosowanych do wieku uczestników. Na miejscu powstanie również strefa zabaw dla dzieci, w której najmłodsi będą mogli aktywnie spędzić czas, bawić się i korzystać z przygotowanych przez nas atrakcji. Zapraszamy wszystkich, zarówno biegaczy, rodziny z dziećmi, kibiców i słuchaczy. Razem chcemy stworzyć wyjątkową atmosferę i pokazać, że jubileusz Radia Łódź można świętować w ruchu i z uśmiechem.

I od razu radośniej, prawda? Fool's Garden na naszej antenie. 6 minut pozostało do godziny 14. O 14 poznamy najnowsze wiadomości, a także powiemy, co słychać w pogodzie. Już teraz widzimy przez nasze radiowe okna, że po prostu w Łodzi pada. A do tego czasu także lubiana przez Państwa piosenka Part-Time Lover, Stevie Wonder.

0: pewno jedna z najpopularniejszych piosenek radiowych 1985 roku z 20 albumu w dyskografii Stevie'ego Wondera, Part-Time Lover. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Grobińska.
6: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
7: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
8: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
9: Na śniadanie angielka albo żulik.
10: No i chodzimy na Pietrynę.
11: No, to jest galanta ulica.
6: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
12: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
13: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 14. W Radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny i Jarosław Turek.
16: A w serwisie skarga na znęcaniu się nad zwierzętami na końskich targach w Pajęcznie. 5 osób poszkodowanych w wypadku z pijanym kierowcą w Poddębicach i kłopot z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. A w regionie mamy wzrost zachmurzenia i zrobiło się deszczowo, chociaż nadal dosyć ciepło. Na termometrze mamy 18 stopni. Policja zajmuje się sprawą zachowania mężczyzny, który szarpał konia podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Agresor był kompletnie pijany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
17: Policja podjęła czynności w tej sprawie, gdy o incydencie na targach w Pajęcznie zaczęło się robić głośno w mediach. Wcześniej funkcjonariusze nie otrzymali żadnego zgłoszenia, mówi aspirant Wioletta Mielczarek z pajęczańskiej policji.
18: Ustaliliśmy, że mężczyzna był nietrzeźwy, miał prawie 3 promile alkoholu.
17: Dzisiaj burmistrz Pajęczna, Dariusz Tokarski, złożył na policji zawiadomienie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, czy podczas targów doszło do przestępstwa. Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, powiedziała Radiu Łódź, że takie sytuacje na targach końskich są częstym zjawiskiem.
19: Na tego typu imprezie wódka nie powinna się pojawiać.
17: Przedstawiciele Fundacji Tara zwracają uwagę, że nie wszystkie konie będące na targach w Pajęcznie były zdrowe i w dobrym stanie. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: Dodajmy, że wiceprzewodniczący sejmiku województwa łódzkiego Piotr Bors złożył zawiadomienie do prokuratury, aby wyjaśniła sprawę pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzęciem i sprawdziła, czy nad targami końskimi w Pajęcznie sprawowany był należyty nadzór weterynaryjny. 5 osób trafiło do szpitala po groźnie wyglądającym wypadku z udziałem auta osobowego w Poddębicach. Okazało się, że kierowca zasłabł, ale wcześniej pił alkohol. Do zdarzenia doszło w centrum miasta. 37-letni kierowca auta osobowego uderzył czołowo w ścianę przydrożnego budynku, mówi młodsza aspirant Alicja Bartczak z Komendy Policji w Poddębicach.
20: Podczas kierowania pojazdem stracił przytomność, w wyniku czego zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w ścianę budynku mieszkalnego. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.
16: 5 osób jadących autem trafiło po wypadku do okolicznych szpitali. Wśród nich było kilkuletnie dziecko. Badania wykazały, że poważniejszych obrażeń doznały 2 osoby. Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, ale nie od razu. Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreśla, że najpierw musi zapaść prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra. Więcej o tym mówi Mariusz Pieśniewski.
10: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że niezwłocznie wystąpi o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw chce jednak uzyskać wszelkie informacje w tej sprawie.
21: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, Zbigniew Ziobro na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
10: Prokuratura chce też sprawdzić, czy i kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości. W mediach mówi się, że Zbigniew Ziobro mógł wyjechać do USA na wizę dziennikarską jako współpracownik telewizji Republika.
21: Za wcześnie jest to mówić o jakichkolwiek ustaleniach, ale znane nam są te doniesienia medialne.
10: Prokuratura tłumaczy, że nadal warszawski sąd nie zdecydował o wniosku o europejskim nakazie aresztowania wobec byłego ministra, a sprawa wlecze się od listopada. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
16: Zbigniew Ziobro, który miał wyjechać do USA, ma 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze o tym, że uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli dzisiaj pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty. Dzisiaj zdawali język polski, mówi o tym Martyna Szymczakowska.
22: Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza to czytanie ze zrozumieniem do podanych fragmentów tekstu.
23: Było coś o robocie, jeden tekst.
22: To nie było. Bajki robotów Stanisław Lem.
23: Coś takiego.
24: Drugi to Stephen Hawking.
23: Przemówienie było o tym, o dorastaniu i o takich rzeczach, coś w
22: tym kształtowaniu przyszłości.
23: Tak.
22: Egzaminu nie da się nie zdać, ale od wyniku w dużej mierze zależy, do jakiej szkoły dostaną się ósmoklasiści. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
16: Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. A my w serwisie za godzinę powiemy o tym, ile zarabiają łódzcy radni i który z nich jest najbogatszy.
0: Ludowe porzekadło powiada: deszcz majowy, chleb gotowy. Więc to są tylko i wyłącznie powody do tego, żeby się ucieszyć i uśmiechnąć. Bo rzeczywiście od wielu, wielu dni w Polsce było bardzo, bardzo sucho. A skutki, jak wiemy, tragiczne. Zdaniem synoptyków od dziś w pogodzie zrobi się bardziej dynamicznie z powodu przechodzących przez Polskę układów frontowo-atmosferycznych. No i jesteśmy tego świadkami. W Łodzi i w całym naszym województwie pochmurno i deszczowo. Te opady deszczu będą miały głównie charakter przelotny, ale lokalnie mogą pojawić się burze z gradem. Schłodziło się, mamy w tym momencie, czyli ochłodziło się, bo mamy w tym momencie 18 stopni powyżej zera, na barometrze bez zmian 981 hektopaskali. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr, chwilami porywisty, południowo-wschodni.
25: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Raz jeszcze witam w poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Dzisiaj świętują szczególnie Franciszek, Ignacy, Albert oraz Alojzy. Składamy najserdeczniejsze życzenia i dedykujemy piosenkę, którą przypomni Quincy Jones.

dedykacją dla dzisiejszych solenizantów, ale także wszystkich jubilatów. Ain't No Corrida, Quincy Jones, 10 minut po godzinie 14, Radio Łódź w środku dnia. W tej godzinie programu oczywiście rozwiążemy zagadkę filmową. Dowiemy się, nad czym pracują reporterzy Radia Łódź, przygotowując swoje dźwiękowe materiały do programu Słuchasz i Wiesz. Wreszcie, uwaga, pojawi się kolejny konkurs, w którym będzie można wygrać całodzienną, podwójną wejściówkę na nowe otwarcie term Uniejów, bo właśnie w Uniejowie taka specjalna impreza jest przygotowywana. Odbędzie się 16 maja. W programie również występy zaproszonych artystów, gwiazd polskiej estrady, wśród nich Patrycja Markowska i Zako Power. A zatem kolejna szansa, przed którą staną nasi słuchacze. Proszę zostać z nami i słuchać uważnie.

0: 17 minut po godzinie 14 do naszego studia przybyła Agata Zielińska. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry.
0: Poniedziałek, a więc początek nowego tygodnia. No i oczywiście kolejnych wydań audycji Słuchasz i Wiesz, a więc różnego rodzaju problemy, sprawy, zagadnienia. Dzisiaj pewno ich także nie zabraknie.
1: Oczywiście. Będziemy dzisiaj po godzinie 16 mówić między innymi o tym, co wydarzyło się w weekend w Pajęcznie na targach koni. Myślę, że państwo widzieli te filmiki, bo właściwie wszystkie media o tym mówią i wspominają, jak został potraktowany jeden z koni, był przepychany, ciągnięty za ogon. Oczywiście, może nie oczywiście, ale chociaż do pewnego stopnia oczywiście, no bo koń też się broni, więc potraktował swojego oprawcę
0: adekwatnie.
1: Adekwatnie, tak. Uderzył go dosyć mocno. Właściwie nie wiem, jak się skończyło to dla pana, natomiast wszyscy byli oburzeni tym, jak rzeczywiście są traktowane konie w takim razie w Pajęcznie na targach. Czy to była jednostkowa sytuacja, czy być może takie sytuacje mają tam miejsce. I dzisiaj będziemy prezentować stanowisko burmistrza Pajęczna. Będziemy także mówić o tym, że będzie skierowane zawiadomienie do prokuratury właśnie w tej sprawie i będziemy rozmawiać z organizacją prozwierzęcą, która będzie opowiadała, co zwykle dzieje się na tych targach koni w Pajęcznie, bo no to nie do końca jest takie przyjazne miejsce.
0: A przecież konie to takie piękne, szlachetne, mądre i służące od wieków człowiekowi zwierzęta.
1: No ale jak się okazuje, niektórym z nas nie przeszkadza to, żeby na przykład je konsumować, tak?
0: Niestety.
1: Będziemy także dzisiaj mówić o tym, kto jest najbogatszym radnym Łódzkiej Rady Miejskiej. Urząd Miasta opublikował oświadczenia majątkowe rajców w Łodzi. Myślę, że to będzie ciekawe przekonać się, jak wyglądają te kwoty. I będziemy dzisiaj także mówić o tym, że zawiązała się pewna grupa radnych, którzy będą kierować apel do przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby nie wyburzać kamienic, kilku kamienic przy ulicy 1 Maja. To są te kamienice, które przejęło PKP. To są kamienice, pod którymi ma przechodzić tunel. Niektóre z nich mają status kamienic zabytkowych. Były niedawno odnawiane. I szkoda by było, gdyby po prostu zniknęły.
0: A więcej szczegółów oczywiście w naszym programie po 16 w audycji Słuchasz i Wiesz, do której wysłuchania zaprosiła państwa Agata Zielińska. Agato, dziękuję pięknie.

0: zaśpiewali m.in. Zalia i Piotr Zioła. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Po reklamie.
12: W środku dnia. Z Radiem Łódź.

To była grupa Sisters za 22 minuty 15 i to jest najwyższa pora, byśmy rozwiązali naszą zagadkę filmową. Pytałem o film, z którego pochodzą między innymi cytaty: złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, nigdy do niczego się nie przyznawaj, znajdą ci dolary w kieszeni, to mów, że to pożyczone. Chodziło oczywiście o Młode Wilki, film, którego premiera odbyła się 11 maja 1995 roku. Film, którego reżyserem jest Jarosław Żamojda. W rolach głównych wystąpili m.in. Jarosław Jakimowicz, Piotr Szwedes, Michel Kleogocej, Henryk Bista, Jan Nowicki, Jerzy Molga, Paweł Deląg czy Małgorzata Kożuchowska. Jak napisała jedna z uczestniczek naszego konkursu, pani Aleksandra, pozdrawiamy, Młode Wilki to najlepszy film młodzieżowy początku lat 90. ukazujący całą transformację ustrojową, obyczajową, swoiste zachłyśnięcie się świeżością kapitalizmu i jego konsekwencjami w nowej Polsce. No i tutaj autorka tego maila podała jeszcze jeden przykład takiego cytatu: spoko prymus, nie pękaj, fajna fura jest, muzyczka gra. A te cytaty Jakimowicza, bo to właśnie ten aktor je wypowiadał, przeszły już, można powiedzieć, do legendy. No i między innymi jeszcze może jeden z nich brzmi tak: lepiej być wesołym niż smutnym, a bogatym niż biednym. Taka sobie myśl wyrażona właśnie w filmie Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamojdy. Bardzo dziękuję za liczny udział w naszym quizie. Szczęście uśmiechnęło się tym razem do pani Zofii i do pana Leszka. Serdecznie gratulujemy.

Mam nadzieję, że Państwo rozpoznali ten głos. Należał do znanej wokalistki Alison Moyet. A ja chciałbym poinformować, a zarazem przypomnieć o sympatycznej akcji Hej, miło Cię widzieć w bibliotece. To jest pewna inicjatywa z okazji Tygodnia Bibliotek w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. W ramach właśnie tej inicjatywy bibliotekarze przygotowali krótkie, ciepłe, motywujące liściki. Każdy z nich trafi do czytelników ukryty w wypożyczanej książce lub wręczony przy okazji wizyty. To taki drobny gest, który ma wywołać uśmiech i wnieść odrobinę radości, ale ta akcja ma również być pewną przestrzenią do spotkań nie tylko z literaturą, ale również z drugim człowiekiem. No i całe wydarzenie trwa od 8 do 15 maja bieżącego roku. Pracownicy Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają wszystkich mieszkańców do założenia karty bibliotecznej i rozpoczęcia swojej czytelniczej przygody. Hej, miło Cię widzieć w bibliotece. Taką nazwę, przypomnę, posiada ta akcja. A przy okazji będzie zagadka i będzie nowy konkurs, o którym już Państwu wspominałem. Można w nim zdobyć podwójną, całodzienną wejściówkę na nowe otwarcie Term Uniejów, czyli kompleksu basenowego. To jest wyjątkowe wydarzenie 16 maja bieżącego roku, połączone z wieczornymi występami gwiazd. Aby mieć szansę zdobycia tej wejściówki, trzeba odpowiedzieć na moim zdaniem nieskomplikowane pytanie, kiedy oddano do użytku i tym samym kiedy rozpoczęła swoją działalność Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Mamy tutaj trzy warianty do wyboru. A. W roku 1938, B. W 1949, czy C. W roku 1975. A, B czy C. Studio Małpa, radios.pl. Trzymam kciuki i zapraszam.

kiss. Muzyczny pocałunek od księcia, czyli od Prince'a. Nagranie zatytułowane Kiss, a ja przypomnę pytanie konkursowe. Kiedy oddano do użytku obecny budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi? Notabene, kiedy tak naprawdę zaczęła swoją działalność? I tutaj mamy trzy daty do wyboru. Rok 1938, B 1949, czy C 1975, a nasi słuchacze rywalizują o podwójną wejściówkę na nowe otwarcie Term w Uniejowie. Serdecznie zapraszamy.

0: Prawdziwy mistrz, prawdziwy wirtuoz gitary Carlos Santana, tym razem w duecie z Robem Thomasem i kompozycją Smooth, czyli z utworze zatytułowanym Smooth. Niecałe 3 minuty pozostały do 15 najnowszych wiadomości, w którym między innymi sprawdzimy, jakie są zarobki łódzkich radnych. Zapraszamy. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
6: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
2: i Piotr Bielawski.
7: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
8: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort tobie i twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 15. Zapraszamy Państwa do wysłuchania wiadomości. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
9: Na serwisie sprawdzamy, jakie są zarobki łódzkich radnych. Wzrasta zagrożenie hantawirusem roznoszonym przez gryzonie. Będzie też o świętowaniu stulecia łódzkiego Uniwersytetu Łódzkiego i radia. W regionie mamy wzrost zachmurzenia i zrobiło się deszczowo. Temperatura będzie powoli spadać. Teraz mamy 17 stopni. Wiemy, kto jest najbogatszym łódzkim radnym. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Łodzi za 2025 rok. Sprawdziliśmy, kto zarobił najwięcej z tytułu działalności gospodarczej, umowy o pracę i kto ma największe oszczędności. A te dane zebrał i analizuje nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej to lider w kategorii dochód z działalności gospodarczej, który w 2025 roku wyniósł ponad 1 200 000 zł. Domaszewicz od lat prowadzi firmę sprzątającą. Elżbieta Żuraw z Nowej Lewicy to zwyciężczyni w kategorii zarobki z umowy o pracę. Prawie 700 000 zł brutto za pracę w zarządzie Polska Press. Najwięcej oszczędności, bo ponad 1 200 000 zł, posiada Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, pracujący na Uniwersytecie Łódzkim. Z kolei Krzysztof Stasiak z Prawa i Sprawiedliwości ma papiery wartościowe na ponad 1 750 000 zł. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Najmniejszy majątek ma najmłodsza łódzka radna, czyli Maja Włodarczyk z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma ani nieruchomości, ani dochodów innych niż dieta radnej.
1: Więcej na radiołódź.pl.
9: Możliwe zagrożenie hantawirusem w Polsce. Chodzi o rzadkie wirusy odzwierzęce przenoszone głównie przez gryzonie, a w kraju zdarzały się wcześniej pojedyncze przypadki takich zakażeń. Profesor Krzysztof Tomasiewicz ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie mówi, że zakażeni pacjenci mieli wtedy objawy ostrej niewydolności nerek.
11: Zawsze zależy to od dwóch rzeczy. Po pierwsze, na jakiego pacjenta trafi, a po drugie, od szybkiego rozpoznania. Bo jeżeli mamy szybkie rozpoznanie i wdrożymy właściwe postępowanie właśnie jak te hemodializy, to można tego pacjenta absolutnie uratować. Nie mieliśmy objawów krwotocznych.
9: Sprawa stała się głośna po stwierdzeniu zakażeń hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca MV Hondius na Teneryfie. Na statku zmarły 3 osoby. Teraz trwa ewakuacja 150 pasażerów, którzy są obywatelami 20 państw. Rząd Niemiec nie chce, aby Gerhard Schröder występował w charakterze mediatora między Unią Europejską a Rosją. Wcześniej Władimir Putin wskazał na byłego kanclerza Niemiec jako potencjalnego negocjatora. Więcej o tym mówi Adam Górczewski.
12: Rzecznik niemieckiego rządu kilkukrotnie odpowiadał na pytania o Gerharda Schrödera, ani razu nie wymieniając nazwiska byłego kanclerza. Rząd Niemiec kontynuuje intensywnie w ostatnich tygodniach uczestnictwo w staraniach na rzecz postępów w negocjacjach. Istnieją doskonale znani stronie rosyjskiej europejscy przedstawiciele, podkreślił Stefan Kornelius. Rzecznik niemieckiego rządu dodał, że słowa rosyjskiego dyktatora o zbliżającym się porozumieniu nie zawierały żadnych nowych propozycji. Zaznaczył, że w rozmowach jest możliwy tylko pośrednik akceptowany również przez Ukrainę. Adam Górczewski i Polskie Radio.
9: Gerhard Schröder podkreśla swoje dobre relacje z Władimirem Putinem, ale kontrowersje budzą sprzyjające Rosji działania i wypowiedzi byłego kanclerza Niemiec. Radio Łódź i Uniwersytet Łódzki świętują 100 lat istnienia radia w Polsce, a mowa jest o tym na rozpoczętej dzisiaj konferencji, w której biorą udział badacze mediów, radiowcy zarówno z kraju, jak i ze świata. Wydarzenie ma być refleksją nad znaczeniem radia w szerokim kontekście historycznym, społecznym i kulturowym. Panele odbywają się dzisiaj w Pałacu Bidermana do godziny 16.30. Z kolei jutro referaty będą prezentowane przez cały dzień na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. O tematyce wystąpień mówi Natalia Kowalska-Elkader, radioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego.
13: Będą wystąpienia o reportażu radiowym, a także o słuchowisku radiowym. Zastanowimy się nad tym, czy mówimy jeszcze o gatunkach radiowych, czy może część tych form to już gatunki audialne. Będzie też czas na refleksje związane z obecnością muzyki na antenie radia.
14: A to 100 lat, to 100 lat magii, to 100 lat edukacji. W przypadku radia 95 lat mądrego mówienia i kontaktu z ludźmi bardzo bliskiego.
9: Dodaje redaktor naczelny Radia Łódź Jacek Grudzień. Nasza rozgłośnia jest patronem medialnym tego wydarzenia, a wstęp na wszystkie wykłady jest wolny. Cały plan wydarzeń dostępny jest na stronie Uniwersytetu Łódzkiego i na naszej stronie radiołódź.pl.
15: Od początku tygodnia przez Polskę przechodzi niż z deszczem, burzami i silniejszym wiatrem. To spowoduje, że temperatura odczuwalna oczywiście spadnie. Dzisiaj w Łodzi w całym naszym regionie pochmurno i deszczowo. Gdzieniegdzie, czyli lokalnie, możliwe są także po południu i wieczorem burze z gradem. Uważajmy. Aktualnie termometr wskazuje 17 stopni powyżej zera. Na barometrze minimalnie mniej 980 hektopaskali. Mamy umiarkowany wiatr, chwilami porywisty południowy i południowy. Południowo-wschodni.
16: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: 6 minut po godzinie 15, poniedziałek 11 maja 2026 roku. Słońce, chociaż dzisiaj prawie nieobecne, zajdzie 18 minut po 20. To oznacza, że dzień jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 48 minut. A na początku tej godziny naszego programu Billy Joel.

I Go Extremes zaśpiewał Billy Joel w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Rozwiążemy frapujący naszych słuchaczy konkurs związany z biblioteką imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Przekażemy aktualne informacje dla zmotoryzowanych oraz przypomnimy legendarny i lubiany również w naszym Polsce, również w Polsce od wielu, wielu lat zespół The Animals, a to w związku z kolejną rocznicą urodzin wokalisty i muzyka tej grupy Erika Bardona.

To taka bardziej rockowa twarz zespołu Fleetwood Mac, grupy bardzo, bardzo także lubianej w naszym kraju. No i grupy, która zasłynęła wieloma radiowymi przebojami umieszczonymi na światowych listach bestsellerów. 16 minut po godzinie 15 rozwiązujemy pytanie dotyczące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Pytanie, które jednak sprawiło Państwu troszeczkę kłopotu, bo sprawa niby jest ewidentna, ale nie do końca. Mnie interesowała szczególnie data oddania do użytku całego budynku, ponieważ z tą działalnością no, było rozmaicie. Można powiedzieć, że takie absolutne początki to jesień roku 1917, ale to zupełnie inna lokalizacja. Potem kamień węgielny pod gmach obecnej biblioteki. Uroczystość odbyła się w maju 1938 roku. Druga wojna światowa przerwała, jak wiemy, wszelkiego rodzaju prace i w roku 1949 oddano gotowy budynek do użytku. Przy czym biblioteka miała zupełnie inną nazwę, innego patrona. Natomiast w roku 1990 można powiedzieć, że nastąpiła zmiana, odzyskała po prostu imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeśli chodzi o status Biblioteki Wojewódzkiej, to on nastąpił w roku 1975. A zatem tutaj złożenie, można powiedzieć, tych wszystkich dat. Chciałbym bardzo, bardzo podziękować za dużą aktywność. Oczywiście uśmiecham się do wszystkich uczestników naszego konkursu, szczególnie do pani Reginy, do pani Elżbiety, do pana Piotra, do pana Karola, ale nagradzam panią Agatę, która jako pierwsza udzieliła tej najwłaściwszej odpowiedzi, czyli wzięła pod uwagę oddanie do użytku obecnego gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, czyli rok 1949. I to właśnie pani Agata została laureatką naszego dzisiejszego konkursu. Bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Pomimo upływu lat, fantastyczne dźwięki, wspaniałe nuty, no i znakomita płyta Toto 4, Toto 4, 6 nagród Grammy i kompozycje, które do dzisiaj pobudzają nasze zmysły, no i wzbudzają dreszcze na plecach, a tytuł tej kompozycji to oczywiście Rosanna.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
2: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Teatr Kamila Maćkowiaka, najbardziej emocjonujący teatr w mieście, poleca swoje wyjątkowe spektakle. Cudowna terapia, Misery, Diva Show, Kura na plecach czy Piosenki o miłości. Poznaj naszą pełną ofertę na stronie www.teatrmaćkowiaka.pl. Serdecznie zapraszam, Kamil Maćkowiak.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
6: Pochmurny i deszczowy poniedziałek. Przekonajmy się, jak to wpływa na jazdę i na warunki drogowe, zarówno w Łodzi, jak i na naszych drogach regionalnych. Sebastian Dziuda, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Faktycznie trzeba uważać na drogach. Popołudniowy ruch już ożywia się na łódzkich ulicach. Zaczynamy od stłuczki na Zgierskiej, gdzie zderzyły się auta przy skrzyżowaniu z ulicą Świtezianki. Obecnie zablokowany jest pas w kierunku Zgierza. Przejazd w tym miejscu jest mocno utrudniony. Na drugim końcu Łodzi sporo czasu z kolei stracimy, szczególnie przy rondzie Lotników. Dojazd do skrzyżowania wydłuża się od strony Alei Politechniki, Pabianickiej i Paderewskiego. Powoli korkują się też drogi wjazdowe do miast koło Łodzi. Zapełnia się Lutomierska w Pabianicach na wysokości stacji kolejowej. Zagęszcza się także Łódzka w pobliżu centrum Konstantynowa. A na drogi wracamy za pół godziny.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
6: Minęła 15.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
8: Jest zawiadomienie w sprawie możliwego znęcania się nad zwierzętami na międzynarodowych targach koni w Pajęcznie. Zawiadomienie złożył na policji burmistrz Pajęczna. Chodzi o przypadek szarpania konia przez kompletnie pijanego mężczyznę, który miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Z kolei wiceprzewodniczący sejmiku województwa łódzkiego Piotr Bors zapowiedział powiadomienie prokuratury w sprawie dozoru weterynaryjnego nad sprzedawanymi zwierzętami. Będzie wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry, ale dopiero po prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu, zapowiada prokuratura krajowa. Zbigniew Ziobro, który miał wyjechać do USA, ma 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na prywatnym parkingu w Zakopanem. Z wstępnych ustaleń podanych przez małopolską policję wynika, że wczoraj wieczorem 53-letni mężczyzna, wykonując manewr zawracania, najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Jego życia nie udało się ratować, mimo że świadkowie udzielili pierwszej pomocy na miejscu. Dziecko zmarło w szpitalu. Teraz trwa wyjaśnianie okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego mają przed sobą trudny egzamin we Wrocławiu, gdzie zagrają dzisiaj z wiceliderem pierwszej ligi, czyli Śląskiem. ŁKS potrzebuje punktów, aby zakończyć rozgrywki w czołowej szóstce, no i walczyć w barażach o ekstraklasę, a mówi o tym więcej Piotr Andrzejczak.
9: Trudno wskazać faworyta tego meczu, choć wydaje się, że gospodarze mają więcej argumentów. Spisują się ostatnio bardzo dobrze, a na dodatek wyjdą na pewno na mecz zdeterminowani, bo jeżeli wygrają, to już dzisiaj zapewnią sobie awans do ekstraklasy. Natomiast ŁKS ostatnio spisuje się bardzo dobrze. Wygrał 3 mecze z rzędu, ale na swoim boisku. Na wyjazdach już tak dobrze nie idzie, ale piłkarze zapowiadają, że są gotowi i spróbują zdobyć 3 punkty, choć wystąpią bez z kilku podstawowych piłkarzy.
8: Mecz ŁKS-u ze Śląskiem rozpocznie się o 18:30, a my polecamy relację z tego spotkania w sportowej zakładce na portalu radio.łódź.pl.
6: Za radiowym oknem pochmurno i deszczowo, na termometrze 17 stopni, barometr wskazuje równiutko 980 hektopaskali, towarzyszy nam umiarkowany, chwilami porwisty wiatr, głównie południowy, południowo-zachodni i południowo-wschodni. Uważajmy, bo w czasie burz ten wiatr będzie przybierał na sile.
10: W środku dnia. Radiem Łódź.
6: Za 26 minut 16 w środku dnia z Radiem Łódź. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w podróży. Prosimy zachować ostrożność. Uśmiechamy się do tych, którzy nas słuchają w pracy, a może także w domu, już odpoczywając. No to może na pociechę. Crush, Jennifer Page.

kodzie dostępu niezapomniany Zbigniew Wodecki. 11 maja w kalendarzu muzycznym mam jubilatki jubilatów. Między innymi w roku 1973 w Poznaniu urodziła się wokalistka Kasia Klich. W roku 1984 w Toruniu przyszedł na świat Sławek Uniatowski, wokalista, finalista czwartej edycji programu Idol. A w roku 1941 w Anglii urodził się Eric Burdon, legendarny brytyjski wokalista znany m.in. z grupy The Animals, a to przecież jeden z najważniejszych rockowych zespołów lat 60. XX wieku. Przypomnę, że formacja powstała w roku 1963. Początkowo grała przede wszystkim rhythm and bluesa, a później także rocka psychodelicznego. W wyniku wewnętrznych konfliktów między muzykami w 1965 roku doszło do rozpadu tej słynnej grupy. Próby reanimacji zespołu podjął wokalista, tworząc w 1967 roku formację Eric Burdon and the New Animals, która przetrwała prawie 2 lata i definitywnie rozpadła się pod koniec roku 1968. Choć The Animals mają w swoim dorobku wiele znakomitych przebojów, to jednak ich największym sukcesem okazała się interpretacja znanego amerykańskiego folkowego standardu House of the Rising Sun, czyli Dom Wschodzącego Słońca, z czerwca 1964 roku. Podobno tę pieśń znali już amerykańscy górnicy w roku 1905. A jeśli chodzi o interpretację Animalsów, to ona wzbudziła olbrzymie zainteresowanie i przyniosła im bardzo duże sukcesy na światowych listach przebojów. Dotarła między innymi do pierwszego miejsca w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Dodam jeszcze, że w 1994 roku grupa została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. No to przenieśmy się do czerwca 1964 roku, aby posłuchać kompozycji House of the Rising Sun. Grają i śpiewają The Animals.

Polski przebój 1992 roku, Eli Lama, Sabachtani, Robert Gawliński, oczywiście zespół Wilki, to była piosenka z ich debiutanckiego krążka. Na tym longplayu między innymi jeszcze znany utwór Son of the Blue Sky, a wtedy, czyli na początku lat 90. oficjalnie sprzedano ponad 220 tysięcy egzemplarzy płyt i kaset z tym materiałem muzycznym. To naprawdę był imponujący wynik, już nie mówię o nakładach nielegalnych, które przekroczyły prawie milion egzemplarzy. To wątek polski, a końcówka lat 80., początek 90. należały m.in. do Chrisa Isaaca ze Stanów Zjednoczonych. Tytuł zaczarowanej kompozycji Wicked Game.

0: Można słuchać i słuchać, prawda? Chris Isaak, Wicked Game. A za kilka minut najnowszy serwis informacyjny, w nim m.in. o apelu łódzkich społeczników o odbudowę zawalonych kamienic. Zapraszamy. Radio
1: Łódź. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
5: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
4: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
6: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
7: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
6: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
8: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
0: I ponownie zaglądamy, drodzy słuchacze, na ulice naszego miasta i drogi regionu łódzkiego. Sebastian Dziuda.
10: Zaczynamy od zdarzenia w Łodzi i stuczki na Alei Politechniki. Na skrzyżowaniu z ulicą Cieszyńską, tuż przy Parku Słowackiego, zderzyły się auta. Ruch zablokowany jest na całym odcinku od do ronda lotników. Zatrzymano też w tym miejscu ruch MPK. Autobusy linii 69 kierowane są objazdem. Dużo dzieje się też w zachodniej części miasta. Stoi Aleja Włókniarzy na całej długości od Parku Poniatowskiego do skrzyżowania z Legionów. Uwaga też na trasie S14. Jak zwykle o tej porze korkuje się na wysokości węzła Stryków. Największy zator czeka w okolicach ronda przed zjazdem na drogę krajową 71. Warto w tym miejscu zbroić się w cierpliwość. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
0: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy do wysłuchania wiadomości. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
11: A w serwisie zawiadomienie do prokuratury po bulwersującym incydencie na targach KONI. Apel łódzkich społeczników o odbudowę zawalonych kamienic i zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. W regionie pochmurno z opadami deszczu, no i temperatura spada, na termometrze już tylko 14 stopni. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen z pajęczańskich targów koni. W weekend w Pajęcznie agresywny mężczyzna znęcał się nad koniem. Na nagraniu, które obiegło sieć, widać, jak człowiek szarpie zwierzę i je drażni. Koń kopnął agresora, który upadł na ziemię. A dzisiaj do prokuratury regionalnej w Łodzi złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi nie tylko o znęcanie się nad koniem przez mężczyznę na nagraniu, ale też o niedopełnienie obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii i organizatorów, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Animals.
12: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia. To są już co najmniej dwie przesłanki o znęcaniu, może nie ze szczególnym okrucieństwem, ale mówimy też o osobie, która była pod wpływem alkoholu. Pytanie, czy ta osoba wjechała w taki sposób na przykład na teren, czy alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie.
13: Pytanie, czy my jesteśmy w XXI wieku i na pewno w środku Europy. No, czy może pan burmistrz odłączył pajęczno i nie wiem, przyłączył się może do Białorusi?
11: Tak dodaje Piotr Bors z Nowej Lewicy. W sieci pojawiły się też zdjęcia zamęczonego kucyka leżącego na ziemi podczas pajęczańskich targów. A więcej o tej sprawie piszemy na radio.łódź.pl. Łódzcy społecznicy apelują o odbudowę kamienic znajdujących się na trasie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o 4 budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika zagrożone przejęciem i ewentualną rozbiórką. 2 z nich były remontowane w ostatnich latach. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód podkreśla, że w przypadku wyburzenia kamienic obiekty powinny zostać odtworzone w historycznej formie. Jak mówi Kosmanykiel Radio Łódź, stowarzyszenie przygotowało w tej sprawie internetową petycję skierowaną do PKP, PLK i Ministerstwa Infrastruktury.
14: Szczególnie, że kamienice przy 1 Maja są wpisane do ewidencji zabytków. Co więcej, plan miejscowy wymaga ich zachowania i odbudowy w przypadku zniszczenia.
11: Po zawaleniu jednej z kamienic tarcza drążąca, tunel średnicowy od ponad 1,5 roku stoi pod budynkami przy Alei 1 Maja. Około 250 mieszkańców nadal mieszka w hotelach i lokalach zastępczych i jak wskazuje Adam Borkowski, wciąż nie mają informacji co dalej.
15: Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami, m.in. ulicy 1 Maja. Oni również nie wiedzą, co będzie się dalej pod ich domami odbywało. Ta petycja ma na celu właśnie wyjaśnienie tych sytuacji.
11: Spółka PKP PLK jest na etapie przejmowania kamienic i to właśnie inwestor podejmie decyzję, co dalej z budynkami. A celem tych działań jest wznowienie budowy tunelu. Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Najpierw jednak sąd musi rozpatrzeć zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry, a ma do tego dojść we wrześniu. Zbigniew Ziobro nie przebywa już w Budapeszcie, jest w Stanach Zjednoczonych. Według politologa Jana Świderskiego istotne jest to, na jak długo amerykańskie władze pozwolą politykowi zostać w USA. Na razie były minister dostał tylko wizę. Doktor Jan Świderski z Uniwersytetu WSB Merito mówi, że gdyby nie ucieczka z Polski, Zbigniew Ziobro mógł być bohaterem prawicy.
16: Gdyby nie zdecydował się na ten wyjazd z kraju, to dzisiaj mógłby być na równi z Mateuszem Morawieckim i z Przemysławem Czarnkiem tworzyć takie trio ubiegające się o schedę po Jarosławie Kaczyńskim.
11: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić byłemu ministrowi zarzuty popełniania 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dzisiaj oficjalnie rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów w całym regionie łódzkim także. Te egzaminy się rozpoczęły punktualnie o 9:00. Uczniowie zasiedli do testu z języka polskiego, a o szczegółach mówi nasza reporterka Weronika Skibińska.
17: Dla wielu uczniów to pierwszy tak poważny egzamin w życiu. Wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Na napisanie testu z języka polskiego uczniowie mieli 150 minut. Musieli zmierzyć się m.in. z zadaniami dotyczącymi czytania ze zrozumieniem, gramatyki i wypracowania. W tym roku do wyboru było przemówienie lub opowiadanie. Dzisiaj było dobrze, mówią uczniowie.
18: Dobrze poszło. Spodziewałem się, że będzie przemówienie.
19: Raczej dobrze. Nie poszło mi najgorzej.
20: Bardzo dobrze. Łatwe dość było.
17: Nastawienie przed matematyką jest równie pozytywne.
20: Ciepło to widzę. Ciężko.
21: A bardzo dobrze. Akurat to jest takie, że matematyka, taki przedmiot przewodni dla mnie, to
22: 100% będzie.
17: Kuratorium przypomina, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie ma minimalnego progu punktowego potrzebnego do zaliczenia. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: Przed uczniami jeszcze 2 dni egzaminacyjnego maratonu. Jutro matematyka, a w czwartek język obcy nowożytny, zazwyczaj język angielski. Kolejny serwis w Radio Łódź za pół godziny.
0: W Łodzi oraz na terenie naszego całego województwa dzisiaj pochmurno i deszczowo. Na termometrze mamy w tym momencie 14 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 980 hektopaskali, czyli ciśnienie niskie. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, przede wszystkim południowy o charakterze zmiennym. Według synoptyków od dziś w pogodzie zrobi się bardziej dynamicznie z powodu przechodzących przez Polskę układów frontów atmosferycznych. Załamanie pogody zbiegnie się z okresem nazywanym zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką. Prawie 6,5 minuty po godzinie 16. Popołudniowe wydanie audycji W Środku Dnia właśnie się zakończyło. Program zrealizował Adam Miksa, poprowadził Piotr Sańczyk. Pięknie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. W studiu witam Piotra Andrzejczaka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Piotrze, jak zareagowałeś na zmianę pogody? Czy ona cię zasmuciła, czy też niekoniecznie?
1: Ale kiedy była zmiana pogody?
0: W tym czasie, w którym między innymi
1: kilka razy. Tak. Kilka razy była zmiana pogody. No, to, że pada deszcz, to mnie nie zaskoczyło akurat. Mm-hmm.
0: Dobrze.
1: Wspomniałeś chyba, o tych zimnych ogrodnikach. Oni w ostatnich latach to różnie. Raz byli ciepli, to nie
0: raz
1: było,
0: średnio
1: raz
0: ciepli.
1: Średnio, tym razem ja patrzyłem na prognozy pogody, to raczej u nas specjalnie to
0: nie będzie
1: nie powinno tym uprawom zaszkodzić, bo im już chyba zaszkodziła pogoda kilka tygodni wcześniej, więc to byłoby już naprawdę katastrofalne. Ale zdaje się, że tutaj ani przymrozków, ani jakichś takich temperatur bardzo niskich nie ma w prognozach, ale to są tylko prognozy. Ja zawsze uważam, że różnie może być z tym wszystkim.
0: To prawda, one nie zawsze się sprawdzają, a deszcz jest potrzebny i dobrze, że taka zmiana nastąpiła, bo rzeczywiście było bardzo, bardzo sucho. Nie wiem, czy będzie zimno, ale na pewno gorące i pilne sprawy pojawią się w dzisiejszym wydaniu audycji Słuchasz i Wiesz. Myślę, Piotrze, że możemy naszych słuchaczy zaprosić.
1: Oczywiście, zapraszamy do słuchania naszego magazynu reporterów.
0: Zaczynamy.
2: Słuchasz i Wiesz.
1: A my już za kilka minut przekonamy się, kto jest najbogatszym radnym Łódzkiej Rady Miejskiej. Urząd Miasta opublikował właśnie oświadczenie majątkowe rajców w Łodzi. No i można to także łączyć z oświadczeniami prezydentów.
22: Najważniejsza kwestia to jest nie tyle sama skala zarobków, czy oszczędności, czy posiadanego majątku, ale źródło tychże, to znaczy skąd te pieniądze są.
23: Swoją działalność polityczną traktuję wyłącznie w formie realizacji jakiejś misji, albo własnego hobby, zainteresowania, pasji.
24: Większość mojego majątku, zdecydowaną większość, zarobiłem przed wejściem do służby publicznej.
1: No, szczegóły już poznają Państwo za kilka minut. Dodam tylko, że jeszcze trzeba poczekać na informacje dotyczących zarobków radnych wojewódzkich. No i wrócimy do sprawy tunelu, którego budowa zatrzymana 1,5 roku temu. Nadal czeka na szczęśliwe wznowienie prac. Na razie nie wiadomo, jaka firma będzie pracę kontynuować. Pojawiły się pomysły, aby nad trasą tunelu wyburzać kamienice. No ale wszystko po to, aby uniknąć kolejnych katastrof budowlanych podczas drążenia tunelu. No według projektu wyburzane miałyby zostać także zapytkowe kamienice na ulicy 1 Maja.
14: Kamienice przy 1 Maja są wpisane do ewidencji zabytków. Plan miejscowy wymaga ich zachowania i odbudowy w przypadku zniszczenia.
25: Nikt z nas nie zasłużył na ten los, który nam zgotowano. Naprawdę. Dbaliśmy, spłacaliśmy.
1: A więc czekamy na to, jak sprawa kamienic zostanie rozstrzygnięta. Mieszkańcy ulicy 1 Maja i tak mają już olbrzymie problemy i to od wielu, wielu miesięcy i wciąż nie wiemy, kiedy i czy w ogóle praca przy budowie tunelu zostanie wznowiona. No i wrócimy do zdarzenia podczas targów końskich w Pajęcznie. Policja zajmuje się sprawą zachowania mężczyzny, który szarpał konia podczas imprezy, ale potem okazało się, że agresor przez to zwierzę został powalony.
26: To znaczy ogólnie jestem zbulwersowany zarówno tym nieodpowiedzialnym, głupim, trudno mi tutaj słowa znaleźć, zachowaniem.
27: Ustalimy, czy doszło do przestępczego procederu, czy też nie.
28: Na giełdach samochodowych samochody są traktowane lepiej niż te konie na tych, w cudzysłowie mówiąc, targach.
29: Kara, którą bardzo słusznie wymierzyło mu to zwierzę, to jest najniższa kara, jaką on poniesie.
1: No ale także poniesie karę, ponieważ okazało się, że to był dorożkarz z krakowskiego rynku. Na te informacje zdecydowało się Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich. Organizacja poinformowała, że podjęła decyzję o usunięciu winnego agresji wobec konia ze stowarzyszenia. To wszystko w naszym programie i może także jeszcze będzie kilka słów o sporcie pod koniec magazynu. Dodam tylko, że wydawcą naszego programu dzisiaj jest Agata Zielińska.

0: Republika w swoim pierwszym i może jednym z większych przebojów, czyli to była piosenka Kombinat, a my już za chwilę o pieniądzach, o zarobkach innych, a to zawsze na pewno wszystkich interesuje.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No właśnie, nic tak nie rozpala zainteresowania jak zarobki sąsiadów, znajomych albo nieznajomych. No i teraz o zarobkach łódzkich radnych. No ale już o szczegółach opowie Michał Dąbrowski.
2: Kłaniam się. Sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Łodzi za 2025 rok i wiemy, kto jest najbogatszym łódzkim radnym, chociaż bogactwo to też jest pojęcie względne, ale przyjęliśmy różne kryteria. Przewodniczący łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej to absolutny lider w kategorii dochód z działalności gospodarczej. Domaszewicz w zeszłym roku miał dochodu ponad 1 200 000 zł, a od lat prowadzi firmę sprzątającą i to właśnie z tej działalności pochodzi ten dochód.
3: Swoją działalność polityczną traktuję wyłącznie w formie realizacji jakiejś misji albo własnego hobby, zainteresowania, pasji dla miasta, nie źródła dochodów, i tą sytuację umożliwia mi prowadzenie już od wielu lat własnej firmy. Czy to jest dużo? No, to zależy, jak to spojrzeć. Oczywiście są, to ciągle jest przedsiębiorstwo małe, nieduże. Chciałbym, żeby było na pewno znacznie większe, ale taki bezpośredni kontakt z pracą, z biznesem na pewno też lepiej pomaga później oceniać i rozstrzygać sprawy w łódzkiej Radzie Miejskiej.
2: Mówi Radio Łódź Bartosz Domaszewicz. Z kolei Elżbieta Żuraw z Nowej Lewicy to zwyciężczyni w kategorii zarobki. Prawie 700 tysięcy złotych brutto za pracę w zarządzie Polska Press. W medialnej spółce Żuraw pracuje od około 20 lat, ale niestety nie chciała z nami porozmawiać o jej wynagrodzeniu. Najwięcej oszczędności, bo ponad 1 200 000 zł posiada Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, pracujący na Uniwersytecie Łódzkim.
4: Większość mojego majątku, zdecydowaną większość, zarobiłem przed wejściem do służby publicznej i myślę, że tak właśnie powinno to wyglądać, że osoby, które sprawują mandaty polityczne, no są osobami też niezależnymi finansowo. Ja całe swoje życie zawodowe związany byłem z uczelnią. I to jest moje główne źródło dochodu. Byłem młodym naukowcem, który, nie ukrywam, odnosił sukcesy w nauce. Miałem między innymi granty, które były, na przykład grant z Narodowego Centrum Nauki opiewające na ponad 500 000 zł. Miałem liczne stypendia, zarówno polskie, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, dwukrotnie dla wybitnych młodych naukowców. Dużą część tych oszczędności pochodzi właśnie z aktywności mojej naukowej.
2: Mówi Marcin Gołaszewski, a Krzysztof Stasiak z Prawa i Sprawiedliwości ma papiery wartościowe na ponad 1 750 000 zł. Chciałem z nim porozmawiać o tym, jakich spółek dotyczą te papiery wartościowe, w jaki sposób wszedł w ich posiadanie, ale niestety...
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
2: Czy zarobki polityków rzeczywiście powinny budzić aż tak duże emocje, jak zawsze budzą, kiedy te oświadczenia majątkowe się pojawiają? O to zapytałem dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Mariusza Sokołowicza.
6: Najważniejsza kwestia to jest nie tylko, czy też nie tyle sama skala zarobków, czy oszczędności, czy posiadanego majątku, ale źródło tychże, to znaczy skąd te pieniądze są. I teraz jeśli ktoś pełni funkcje publiczne, czy to jako radny, czy to jako prezydent, czy inne funkcje takie, no rzekłbym, z wyboru, no to pytanie jest, czy majątek i dochody są czerpane w powiązaniu z tymi funkcjami, czy niejako obok nich. No bo jeśli obok nich, to w ogóle nie ma tutaj żadnej dyskusji. No a jeśli w powiązaniu, no to należałoby się zastanowić, czy to powiązanie było zgodne z istniejącymi przepisami prawa. I w tym kontekście wydaje mi się, że najważniejsza jest transparentność. Po prostu, żeby ludzie mieli dostęp do tej wiedzy i sami sobie jako mieszkańcy, wyborcy potencjalnie odnili, czy to jest w porządku, czy nie.
2: A teraz odwrócimy tabelę i na czele radna Maja Włodarczyk z Koalicji Obywatelskiej. To najmłodsza spośród łódzkich rajców, 22-letnia Maja Włodarczyk z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma ani nieruchomości, ani dochodów innych niż dieta radnej.
0: A coś robi oprócz tego, że jest radną?
2: Pracuje, żyje, studiuje.
0: O, czyli tak.
2: Chociaż jeżeli chodzi o pracę, to rzeczywiście trudno. Nie wiem, nie wynika to ze świadczenia majątkowego. O.
0: No ale w każdym razie nie była oszczędna, bo jest młoda. Jeszcze nie zarobiła.
2: Nie ma z czego oszczędzać
0: Gorzej jak... Bycie radnym jest powiązane z pracą w jakiejś miejskiej spółce. To wtedy, no ale jak widać, tam milionów się nie zarabia, bo żaden z tych przykładów nie był.
2: Ale też nie mogą narzekać.
0: Ale się nie będziemy...
2: To bardziej około 200 000 zł brutto za rok. To grosze.
0: No grosze, no właśnie, ale nie wyzłośliwiamy się. Michał Dąbrowski sprawdzał, jak bogaci są łódzcy radni. No to teraz Kila przed nami.

0: Słuchasz i wiesz.
1: A my teraz przeniesiemy się do Pajęczna, bowiem policja i prokuratura zajmują się sprawą zachowania mężczyzny, który szarpał za ogon konia podczas międzynarodowych targów końskich właśnie w Pajęcznie. Agresor szarpał, drażnił konia, po czym został powalony przez zwierzę. Okazuje się, że mężczyzna był pijany, a informacje w tej sprawie zbierał dzisiaj reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać mężczyznę szarpiącego konia za ogon i drażniącego zwierzę. Chwilę później koń kopie agresora, a mężczyzna upada na ziemię. Dzisiaj burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski złożył na policji zawiadomienie w sprawie znęcania się nad zwierzętami.
3: To znaczy ogólnie jestem zbulwersowany zarówno tym nieodpowiedzialnym, głupim, trudno mi tutaj słowa znaleźć, zachowaniem tego pana, który można powiedzieć znęcał się nad tym koniem. Było to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie i no ja dzisiaj złożyłem na policję zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ponieważ musimy piętnować tego typu zachowanie. Myślę, że będzie to przykład dla kolejnych osób i nauka, że tak postępować się nie powinno.
4: W sprawie wszczęto postępowanie wyjaśniające, na podstawie którego ustalimy, czy doszło do przestępczego procederu, czy też nie.
2: Mówi aspirant Wioletta Mielczarek z pajęczańskiej policji, która informuje o dotychczasowych ustaleniach funkcjonariuszy.
4: Ustaliliśmy tożsamość mężczyzny oraz wiemy, że na miejsce zostały wezwane służby medyczne, które przewiozły do szpitala mężczyznę. Ustaliliśmy, że mężczyzna był nietrzeźwy, miał prawie 3 promile alkoholu oraz obecnie przebywa już w domu.
5: Na giełdach samochodowych samochody są traktowane lepiej niż te konie na tych, w cudzysłowie mówiąc, targach.
2: Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Animal.
5: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia. To są już co najmniej dwie przesłanki o znęcaniu, może nie ze szczególnym okrucieństwem, ale mówimy też o osobie, która była pod wpływem alkoholu. Pytanie, czy ta osoba wjechała w taki sposób, na przykład na teren, czy alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie.
6: Pytanie, czy my jesteśmy w XXI wieku i na pewno w środku Europy. No, czy może pan burmistrz odłączył Pajęczno i nie wiem, przyłączył się może do Białorusi. Mamy taką wspólną nadzieję, że ta kara, którą bardzo słusznie wymierzyło mu to zwierzę, to jest najniższa kara, jaką on poniesie.
2: Dodał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Bors, który złożył zawiadomienie do prokuratury, aby wyjaśniła sprawę pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzęciem oraz sprawdziła, czy nad targami końskimi w Pajęcznie sprawowany był należyty nadzór weterynaryjny. O komentarz poprosiłem także ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
7: Pojedynczy incydent nie może rzutować na całokształt. Oczywiście osoby, które zachowują się nieodpowiedzialnie, trafiają się w różnych miejscach, na różnych wydarzeniach. Dzisiaj jest to pożywko dla wielu osób, które chciałyby zakazać takiego targu, takiego wydarzenia. Wpisuje się to w naszą kulturę, tożsamość, ale oczywiście musimy doprowadzić, żeby wszystkie kwestie były odpowiednio przygotowane, zabezpieczone i w przyszłości do takiej sytuacji nie doszło.
2: Scarlett Szyłogalic z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, powiedziała Radiu Łódź, że takie sytuacje na targach końskich są częstym zjawiskiem.
8: To jest taka polska tradycja, że jak na przykład właściciel konia sprzeda tego konia albo targują się o konia, jest tak zwane przybijanie, czyli przypluwa się na rękę, przybija się i wódeczka musi być. Czasem tej wódeczki jest za dużo, może nie czasem, przeważnie. Na tego typu imprezie wódka nie powinna się pojawiać.
3: Dzisiaj taka decyzja została podjęta i na kolejnych targach zarówno nie będzie sprzedaży alkoholu, jak i w regulaminie będzie zakaz spożywania alkoholu na terenie targów, ponieważ doskonale wiemy, że na placu targowym było sprzedawane piwo i ten pan nie był po piwie, bo po piwie nie ma się 3 promile alkoholu. Alkohol jest dla ludzi, ale mądrych.
1: No widocznie takich też za wielu tam nie było chyba, a przynajmniej kilku nie było mądrych. No to jest chyba dobra decyzja, żeby alkoholu za rok na targach końskich w Pajęcznie nie sprzedawano. A ja dodam, że mężczyzna, który dopuścił się agresywnego zachowania wobec konia, okazał się krakowskim dorożkarzem. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wypowiedział już umowę na prowadzenie działalności przez tego człowieka. A sprawą zajmował się Paweł Kwiatkowski.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: No to zaglądamy znowu na łódzkie ulice, a dzisiaj sprawdza, jak wygląda tam sytuacja. Sebastian Dziuta.
2: Nie nikną popołudniowe utrudnienia na łódzkich ulicach. Stoi Konstantynowska. Zator tworzy się właściwie w całym parku na Zdrowiu. Od skrzyżowania z Aleją Unii do wejścia do Zoo i przecięcia z Krzemieniecką. Gęsto jest też na Żubardziu. Wolniej jedzie się Aleją Włókniarzy w pobliżu skrzyżowań z Lutomierską i Limenowskiego. Zaglądamy jeszcze do Tomaszowa, gdzie zapełnia się w centrum miasta. Korkuje się najbardziej u zbiegu Jerozolimskiej, Kościuszki i Piłsudskiego. Zator napotkamy również na Susemce pod Wolborzem, gdzie trwają roboty drogowe. Warto w tym miejscu uzbroić się w cierpliwość. Deszczowa aura nie pomaga w sprawnym prowadzeniu pojazdów, dlatego wszystkim kierowcom zalecam ostrożność, a kolejne wiadomości z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 16:30. No to pora na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Jarosław Turek.
3: Fatalny wypadek na Lubelszczyźnie. Aż 21 osób trafiło do szpitali po wypadku osobowego samochodu i pasażerskiego busa w miejscowości Konopnica. Wśród rannych są dzieci. Na miejscu wypadku jest policja i zabezpiecza miejsca, a także ślady potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia. Za pieniądze funduszu KPO w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym w Łodzi powstaje nowoczesny ośrodek, w którym przyszli lekarze będą się uczyć, a pacjenci korzystać z nowoczesnego leczenia. Na kampus CKD trafiło ponad 180 milionów złotych, m.in. na nowoczesną kardiologię, sprzęt medyczny i systemy informatyczne. Pieniądze z KPO już pomogły zakupić sprzęt onkologiczny dla Szpitala Kopernika i trafią jeszcze na budowę nowego szpitala psychiatrycznego dla dzieci przy ulicy Aleksandrowskiej. Polski rząd skierował do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z Mercosurem wraz z wnioskiem o zawieszenie stosowania tej umowy. Umowa handlowa Unii z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem zaczęła obowiązywać 1 maja i może uderzać w interesy europejskich producentów żywności poprzez napływ taniej żywności z Ameryki Południowej. Protestują przede wszystkim producenci wołowiny, drobiu i cukru. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie drona, który spadł w piątek na pole rzepaku koło Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Z wstępnych ustaleń służb wynika, że bezzałogowiec nie był uzbrojony, a jego celem była jedynie obserwacja terenów przygranicznych z Rosją. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych miejskich w Łodzi za 2025 rok i sprawdziliśmy, kto zarobił najwięcej z tytułu działalności gospodarczej, umowy o pracę, czy jakie ma największe oszczędności. Na przykład przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz uzyskał dochody z działalności gospodarczej w wysokości 1 200 000 zł. Najwięcej oszczędności, bo ponad 1 200 000 zł ma Marcin Gołaszewski, a Krzysztof Stasiak posiada papiery wartościowe na ponad 1 700 000 zł. I więcej piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
1: No to teraz słów kilka o pogodzie. W tej chwili 17 stopni na naszym termometrze. Zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem także się nie będzie przejaśniać. Tyle tylko, że możliwy jest jeszcze grad i także burze. Będzie wiał umiarkowany, ale okresami porywisty, szczególnie podczas burz. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego i południowego.

0: My teraz zajrzymy na ulicę 1 Maja w Łodzi.
1: Kamienice przy 1 Maja są wpisane do ewidencji zabytków. Plan miejscowy wymaga ich zachowania i odbudowy w przypadku zniszczenia.
2: Nikt z nas nie zasłużył na ten los, który nam zgotowano. Naprawdę. Dbaliśmy, spłacaliśmy.
0: No właśnie, to będziemy za chwil kilka, bo tam akcja, która no, ma na celu odbudowanie kamienic, które ewentualnie mogą być zburzone podczas drążenia tunelu średnicowego. Tak naprawdę to nie wiemy, kiedy to się wydarzy, bo budowa już nie jest prowadzona od półtora roku, ale Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód przygotowało w tej sprawie internetową petycję i skierowało ją do PKP PLK, Ministerstwa Infrastruktury, więc zobaczymy, jak to wszystko się odbędzie. A pod koniec naszego programu o dzisiejszym spotkaniu piłkarskim między Śląskiem Wrocławem a ŁKS-em, bo to, jak się okazuje, bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn.

0: Edyta Bartosiewicz w naszym popołudniowym programie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o problemach mieszkańców i łódzkich społeczników i też wykonawców tunelu średnicowego, który na razie no, nie jest drążony. Łódzcy społecznicy bowiem apelują o odbudowę kamienic znajdujących się na trasie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o 4 budynki stojące przy Alei 1 Maja i przy ulicy Pruchnika, a są one zagrożone przejęciem i ewentualną rozbiórką. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód przygotowało w tej sprawie internetową petycję skierowaną do PKP i Ministerstwa Infrastruktury, opowiada Kosma Nykiel ze stowarzyszenia.
2: Jak wszyscy wiemy, budowa tunelu średnicowego jest zatrzymana od ponad 1,5 roku. Co więcej, kamienice, które się znajdują w otoczeniu tego miejsca, gdzie zatrzymała się budowa, czyli ulica 1 Maja numer 19, 21, 23 oraz Pruchnika 44. Te 4 kamienice mogą zostać w całości wyburzone. I kiedy rozumiemy, że kamienice, które są pod adresem Pruchnika 44 i 1 Maja 23, które uległy częściowemu zniszczeniu, faktycznie mogą przynajmniej częściowo po prostu nadawać się do rozbiórki, to w przypadku kamienic pod numerami 21 i 19 na ulicy 1 Maja mamy do czynienia z kamienicami, które zostały wyremontowane w ostatnich latach.
3: Budynek pod numerem 21 został wyremontowany w 2022 roku przez prywatnego inwestora, natomiast budynek pod numerem 19 w 2017 roku dzięki wsparciu funduszy miejskich na remonty konserwatorskie.
2: Z tego miejsca chcemy zaapelować do PKP PLK oraz do Ministerstwa Infrastruktury, aby jasno i klarownie zadeklarowało się, że odbuduje kamienice przy ulicy 1 Maja i przy Pruchnika 44, szczególnie, że kamienice przy 1 Maja są wpisane do ewidencji zabytków. Co więcej, plan miejscowy wymaga ich zachowania i odbudowy w przypadku zniszczenia. Nie chcemy, żeby przy tak pięknej ulicy, gdzie na remont poszły m.in. środki publiczne, żeby pozostały wyrwy. Więc apelujemy tutaj do PKP PLK oraz do Ministerstwa Infrastruktury, żeby jasno zadeklarowali się, że odbudują te kamienice, jeśli zajdzie potrzeba ich wyburzenia.
4: Od 20 miesięcy tarcza stoi, nie wiemy, co się będzie dalej działo.
3: Adam Borkowski ze stowarzyszenia zaznacza, że mieszkańcy wciąż nie wiedzą, co dalej.
4: Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami, m.in. ulicy 1 Maja. Oni również nie wiedzą, co będzie się dalej pod ich domami odbywało. Ta petycja ma na celu właśnie wyjaśnienie tych sytuacji. Składamy ją do PKP PLK oraz do Ministerstwa Infrastruktury po to, żeby w końcu było jasno powiedziane, czego ludzie mogą się spodziewać, czego miasto się może spodziewać, czy te kamienice będą wyburzane, czy będą odbudowywane.
3: Co na to wszystko mieszkańcy? Wydaje się, że oczekują niewiele. Przede wszystkim chcą wrócić do domu.
5: To jest fantastyczne miejsce do zamieszkania, dobra komunikacja, centrum. Zresztą znamy się tutaj, dbamy o te mieszkania, tworzymy taką małą społeczność. Nie jesteśmy anonimowi, więc no, ja bym chciała tutaj jednak wrócić.
6: I żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwów.
7: Musimy mieć gwarancję, że naprawdę zniszczenie tej kamienicy, obrócenie jej w gruz jest niezbędne. No niech oni się wreszcie ogarną. Tracimy zdrowie, tracimy nerwy i ciągle właściwie tkwimy w takiej pustce.
8: Nikt z nas nie zasłużył na ten los, który nam zgotowano. Naprawdę. Dbaliśmy, spłacaliśmy, pracowaliśmy na to tyle lat.
0: A tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi, przypomnę, od ponad półtora roku stoi przy Alei 1 Maja, właściwie pod Aleją 1 Maja, gdy zawaliła się kamienica numer 23 i osiada grunt w sąsiednim budynku. Około 250 mieszkańców nadal mieszka w hotelach i lokalach zastępczych. Inwestor, czyli PKP, Polskie Linie Kolejowe, jest na etapie przejęcia kamienic i wtedy zdecyduje o ich dalszym losie. A przede wszystkim chodzi o to, aby budowa tunelu w końcu ruszyła. A sprawą zajmowała się Joanna Karp.

0: W pewnym momencie tego sezonu, tej rundy, stwierdziliśmy ze sztabem i też przekazałem to zawodnikom, że oczywiście my jako trenerzy chcemy bardzo dużo narzucać zawodnikom, również w ofensywie. Czasami to jest trochę takie poczucie, że ja będę lepszy, bo wszystko dam, bo będzie plan. A teraz troszeczkę ostatnio też wycofaliśmy się, jeżeli chodzi o tą fazę gry. Oczywiście mamy strukturę, mamy rzeczy, które były przetrenowane czy na obozie, czy w ostatnich meczach, ale też chcemy, żeby zawodnicy brali odpowiedzialność za grę, żeby właśnie te kolokwialne złapali luz, żeby nie myśleli tylko o tym sztywnym planie i o tym, co my im narzucamy, tylko też reagowali, obserwowali, oczywiście zawsze tak jest, ale obserwowali też, gdzie te przestrzenie się pojawiają i też wymagamy, żeby brali na siebie grę i tworzyli przewagę po prostu, no bo to no oglądacie mecze na najwyższym poziomie i widzicie, że można mieć zasady, można mieć zachowania, strukturę, plan, a koniec końców strzelasz albo tracisz bramkę, bo ktoś wygrał pojedynek 1-1 albo przegrał, więc wydaje mi się, że tutaj musimy uwierzyć w ten zespół, musimy uwierzyć w chłopaków i wspierać ich i po prostu dać im też właśnie tą przestrzeń na to, żeby zdecydowali, czy chcą kombinować, czy nie, czy mają uderzać, czy nie. Na pewno będzie analiza i też im pokazujemy i rozmawiamy o tym, co mogło być lepsze w tej sytuacji. Mam nadzieję, że tak będziemy robić nadal krok po kroku do przodu.
1: Zobaczymy, jak to się zrealizuje na stadionie we Wrocławiu. Mecz o 18.30. Zapraszam, relacja na naszej stronie radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na

0: Antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
3: To jest XXI wiek.
4: A administracja nie pomoże.
5: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
7: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
8: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
9: Autopromocja. Reklama.
10: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla twojego biznesu. atlasarena.pl.
9: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
15: A my sprawdzamy, co zmieniło się na łódzkich drogach i ulicach, a sprawdza Sebastian Dziuda.
16: Spore utrudnienia czekają w centrum Łodzi. Blokuje się ruch na całej północnej od Parku Helenów do przecięcia z Zachodnią. Teraz zaglądamy na Widzew. Tam ciasno jest na Niciarnianej, gdzie korkuje się od Parku Widzewskiego do ronda przed CKD. Dalej na wschód gęsto jest na Malowniczej przed światłami na Rokicińskiej. Jak zwykle o tej porze spore zator napotkamy również w centrum Solejowa. Zapełnia się w szczególności Opoczyńska, Klasztorna, Konecka i Dworcowa. Jedąc tymi ulicami z pewnością stracimy kilka minut. Mokra nawierzchnia utrudnia jazdę samochodem, dlatego kierowcom zalecamy zachować ostrożność. Tymczasem życzymy dobrego tygodnia i szerokości.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
15: Tu Radio Łódź, minęła 17. W naszym programie teraz kolejne wydanie wiadomości. W studiu Jarosław Turek.
17: A w serwisie nieprzygotowania łódzkich urzędów na małżeństwa jednopłciowe. Fatalny wypadek na Lubelszczyźnie, którym ucierpiało aż 21 osób. I prezydenckie weto w sprawie likwidacji CBA. W regionie pokropiło, teraz jest mokro. Przed nami pochmurna noc, ale nad ranem powrócą opady deszczu. Łódź nie jest gotowa na rejestrację małżeństw jednopłciowych. Urząd Miasta nie ma możliwości technicznych do transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci. Naczelny Sąd Administracyjny wydał już kilka wyroków nakazujących dopisywanie małżeństw jednopłciowych do rejestru stanu cywilnego. Do łódzkich urzędów wpłynął jeden wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Obecna sytuacja utrudnia życie wielu łodzianom i łodziankom, mówi działaczka partii Razem Martyna Urbańczyk.
3: wiele par, które te śluby mają, czeka. Procedura sądowego nakazu transkrypcji jest dosyć droga, więc nie wszystkich na to stać. Tych par myślę, że byłoby znacznie więcej, gdyby to była po prostu prosta procedura.
4: Urzędy stanu cywilnego w całym kraju pracują w oparciu o centralny ministerialny system źródło. System nie został jeszcze dostosowany do obsługi tego typu wniosków.
17: Tak odpowiada Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiadał ostatnio, że jeszcze w maju rząd ma przedstawić rozwiązanie w tej sprawie. Fatalny wypadek na Lubelszczyźnie. Aż 21 osób trafiło do szpitali po zderzeniu samochodu osobowego i pasażerskiego busa w miejscowości Konopnica. Wśród rannych są też dzieci, mówi młodszy aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
6: Łącznie pasażerów biorących udział w tym zdarzeniu było 25 osób, z czego 21 z obrażeniami ciała zostało przetransportowanych do szpitala. Wśród tych poszkodowanych było 5 osób nieletnich. Na chwilę obecną wiemy, że kierujący busem był trzeźwy, jednak nie znamy stanu trzeźwości kierującego Audi z uwagi na konieczność przetransportowania go do szpitala.
17: Na miejscu wypadku jest policja, która zabezpiecza miejsce i ślady potrzebne do ustalenia okoliczności całego zdarzenia. Prezydent zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki stwierdził w oświadczeniu, że likwidacja CBA była projektem dążącym do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji. Wskazał też, że kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego miały przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa, co jego zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem.
18: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat.
17: Rząd planował przenieść ponad 900 etatów CBA oraz wszystkich pracowników cywilnych do policji. Do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji miało trafić dodatkowo około 300 osób z innych jednostek, a część etatów miały przejąć ABW i Krajowa Administracja Skarbowa. Niektórzy funkcjonariusze mieli zostać odesłani na emerytury. Dzisiaj odbędą się dwa ostatnie loty ewakuacyjne pasażerów wycieczkowca MV Hondius. To jest jednostka, na której wykryto 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem. 3 osoby zmarły. Statek znajduje się u brzeży Teneryfy. Ewakuowanych jest 150 osób z 20 państw. Mówi o tym Daria Kania.
19: Minister zdrowia Hiszpanii Monika Garcia powiedziała, że większość pasażerów opuściła już statek. Zostali przetransportowani specjalnymi samolotami do swoich krajów, gdzie następnie będą poddani kwarantannie. Na statku pozostały jeszcze 34 osoby, ale dzisiaj do końca dnia wszyscy pasażerowie opuszczą pokład. Operacja ewakuacji pasażerów statku objęła obywateli blisko 20 krajów. Wiadomo już, że zakażenie wykryto u jednego z 17 ewakuowanych Amerykanów, a u drugiego obywatela Stanów Zjednoczonych występują lekkie objawy, choć jak dotąd nie potwierdzono jeszcze zakażenia. Choroby potwierdzono natomiast u ewakuowanej Francuzki. Daria Kania, Polskie Radio.
17: Hantawirusy to grupa patogenów, które zazwyczaj przenoszone są przez gryzonie, ale w rzadkich przypadkach mogą przechodzić z człowieka na człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa dla szerszej światowej populacji jest niskie. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
15: W pogodzie niewiele się zmienia, co prawda przestało padać w Łodzi, ale temperatura pozostaje na tym samym poziomie. Jest 17 stopni ciepła. Po południu i wieczorem zachmurzenie może jednak wzrosnąć do dużego, ale możliwe także przelotne opady deszczu, może miejscami burze, a nawet grad. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. W nocy też zachmurzenie duże z opadami deszczu, a temperatura spadnie do 8 stopni Celsjusza. Na szczęście będzie wiał słaby, choć początkowo umiarkowany wiatr południowy, a po północy skręcający na północno-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 17 na naszym zegarze. Adam Miksa, Bartosz Florczak, witamy w tym składzie do godziny 19.

Tylko z tobą, Barbara Wrońska, głos kojarzony oczywiście z solowej twórczości, ale myślę, że też pamiętamy o zespole Pustki, który Barbara Wrońska tworzyła z Radkiem Łukasiewiczem i który był takim startem dla tych artystów w wielki muzyczny polski, ten dalszy świat. 10 minut po godzinie 17. Wczoraj w Barcelonie wielka feta. FC Barcelona, Real Madryt 2-0. Dwóch naszych piłkarzy w składzie Barcelony. No, myślę, właściwie to takie przemyślenia graniczące z pewnością, że to się już nie powtórzy w historii kibica z Polski, aby dwóch naszych piłkarzy było w Barcelonie i świętowało mistrzowski tytuł. Więc coś może z filmu Vicky Cristina Barcelona teraz.

z filmu Vicky Cristina Barcelona nagranie pod tytułem Barcelona. 2008 rok ten film, aż się nie chce wierzyć. Fantastyczni aktorzy, bo i Penelope Cruz i Scarlett Johansson. No i jest Javier Bardem, prywatnie kibic, żeby było ciekawie, Atletico Madryt, więc chyba wczoraj się też cieszył. To tak nawiasem mówiąc. No to teraz zaśpiewa Amy Winehouse piosenkę, którą usłyszymy na nowej płycie Rolling Stonesów, bo okazuje się, że nagrają Stonesi swoją wersję tego nagrania.

0: You know I'm no good. To Amy Winehouse. Ten utwór słyszymy w wersji zespołu Rolling Stones na nowej płycie Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Roniego Wooda, jako oczywiście The Rolling Stones. Foreign Tongues, tak będzie zatytułowana ta płyta, ukaże się 10 lipca. Na razie poznaliśmy dwa utwory. Też nie wiadomo, co będzie z trasą koncertową, jeżeli chodzi o Stonesów, ale raczej na jakieś regularne występy szanse są niewielkie. Może jakieś 1-2 występy promocyjne. Zobaczymy. Na pewno do Łodzi przyjedzie Artur Rojek. To będzie 8 listopada. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak jest zatytułowana trasa koncertowa, która odbędzie się w październiku i listopadzie. Jeden koncert w Łodzi. Na razie poznaliśmy jedno nowe nagranie Artura Rojka. Posłuchajmy, a za chwilkę historia pewnej piosenki.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

0: historia pewnej piosenki.
1: Dzisiaj przyjrzymy się historii utworu, który stał się symbolem melancholijnego popu lat 60., chociaż kojarzony jest też z latami 90. W 1967 roku David McWilliams, młody piosenkarz z Irlandii Północnej, spacerując ulicami Belfastu, zauważył postać, która stała się inspiracją do napisania tekstu, a później całej piosenki. Był to Perley Spencer, bezdomny mężczyzna, na którego twarzy widać było, jak trudne miał życie. Jego spojrzenie, jak mówił McWilliams, było jakby z innego świata. Obraz człowieka bardzo wbił się w pamięć Davida, który jednak zamiast napisać tekst o problemach i biedzie, stworzył całe stadium zmarnowanych życiowych szans, które zmieniły się w życiowy dramat. Piosenka opowiada o człowieku, który kiedyś miał marzenia, a teraz egzystuje na marginesie społeczeństwa w świecie, który nie ma mu nic do zaoferowania. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w studiu nagraniowym. Mike Lender, producent znany ze współpracy chociażby z Marianne Faithfull, zdecydował się na odważną aranżację. Dodał charakterystyczne, gęste partie orkiestrowe, które nadały utworowi niemal filmowy rozmach. Najbardziej ikonicznym elementem piosenki jest jednak efekt megafonu w refrenie. Aby uzyskać takie surowe, zniekształcone brzmienie głosu Davida, muzyk zaśpiewał refren przez słuchawkę telefoniczną podłączoną bezpośrednio do konsoli mikserskiej. Ten zabieg stworzył niesamowity kontrast między bogatą orkiestrą a odizolowanym wokalem, idealnie oddając poczucie osamotnienia głównego bohatera. Mimo że utwór Days of Perley Spencer stał się ogromnym hitem w Europie i Australii, w samej Wielkiej Brytanii nie przebił się, ponieważ radio BBC One odmówiło emisji ze względu na związek McWilliamsa z piracką stacją Radio Caroline. Nie pomogły nawet ogromne reklamy w muzycznej prasie i na londyńskich autobusach. David McWilliams mówił później, że mijały go autobusy z reklamą jego piosenki, a nie stać go było nawet na bilet. W 1992 roku po utwór sięgnął Mark Almond, który miał już doświadczenie z odkrywaniem zapomnianych nieco utworów z lat 60. Zrobił to chociażby w duecie Soft Cell z piosenką Tainted Love. The Days of Perley Spencer w jego wykonaniu była ogromnym przebojem, numerem 4 w Wielkiej Brytanii. Almond dopisał nawet jedną zwrotkę, by utwór miał nieco bardziej pogodne zakończenie. My słuchamy oryginału, oto David McWilliams.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
10: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
9: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
11: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Aminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
12: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
14: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
15: Jest 17.30, tu Radio Łódź. W naszym programie pora na skrót wiadomości. Przed mikrofonem witamy Beatę Janowską.
16: Dzień dobry. 21 osób poszkodowanych w wypadku drogowym pod Lublinem. Wśród nich 5 dzieci. W miejscowości Konopnica bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Ranni to podróżujący busem i osobowym pojazdem. Wszyscy byli przytomni. Trafili do szpitali. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny zdarzenia. Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Nie sprawdzano na razie trzeźwości kierującego autem osobowym, bo udzielano mu pomocy. Mężczyzna, który zachowywał się agresywnie wobec konia na targach Końskich w Pajęcznie to dorożkarz z Krakowa. Na nagraniu z targów, które obiegło sieć, widać, jak człowiek szarpie zwierzę za ogon i drażni je. Koń kopnął agresora, który upadł na ziemię. Radio Kraków podaje nieoficjalnie, że mężczyzna miał aż 3 promile alkoholu we krwi. Prezydent Krakowa podjął już decyzję o wypowiedzeniu mu umowy w trybie natychmiastowym, a w Łodzi złożono zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen z pajęczańskich targów końskich. Chodzi nie tylko o podejrzenie znęcania się nad koniem, ale też o ewentualne niedopełnienie obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii i organizatorów targów. Znaczące inwestycje medyczne w Łodzi. Na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego powstanie nowe centrum naukowe. Będą tam pracować naukowcy, kształcić się studenci, a pacjenci korzystać z nowoczesnego leczenia. Inwestycja realizowana jest dzięki pieniądzom z KPO przeznaczonym także na nowoczesną kardiologię. Z tego samego źródła pieniądze trafiły do Szpitala Kopernika na onkologię, na nowoczesny sprzęt, a także na budowę nowego szpitala psychiatrycznego dla dzieci przy ulicy Aleksandrowskiej. Prokuratura Krajowa zapowiada wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry. Najpierw jednak sąd musi rozpatrzeć zażalenie na jego aresztowanie. Ma to zrobić we wrześniu. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić posłowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wczoraj w wywiadzie dla Telewizji Republika Zbigniew Ziobro potwierdził, że przybył do Stanów Zjednoczonych. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
15: Sprawdzamy jeszcze sytuację pogodową w Łodzi i regionie. Teraz na termometrach 15 stopni, ciśnienie 977 hektopaskali, natomiast IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach w większości powiatów w województwie łódzkim. Nie dość, że spadnie nawet 20 mm deszczu, to będzie silnie wiało do 75 km na godzinę. Możliwy także lokalnie grad. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro z kolei możemy spodziewać się temperatury do 12 stopni przy dużym zachmurzeniu.
17: Popołudnie bez pośpiechu.
15: Na naszym zegarze 33 minuty po godzinie 17. Już teraz zapraszam Państwa gorąco, aby w najbliższy piątek pojawić się w bibliotece Memo przy ulicy Moniuszki w Łodzi, bo tam o 18:00 spotkanie z dziennikarzami Radia Łódź. Serdecznie zapraszamy, będzie można porozmawiać na każdy temat pewnie, ale najbardziej na tematy radiowe. Trochę się też pośmiejemy z różnych naszych radiowych wpadek. A więc to w najbliższy piątek o 18:00. To wszystko oczywiście przy okazji promocji książki Radio to Ludzie Mariusza Janika. A teraz pojawi się artystka o jakże znanym nazwisku w świecie muzyki, Grohl. No i wszystkie skojarzenia są słuszne, bo to jest córka Dave'a Grohla, tego Dave'a Grohla z Foo Fighters, a kiedyś także perkusisty Nirwany. Talent po tacie wydaje się, że jest oczywisty.

Violet Grown w nagraniu Cool Bass. No jest coś w tej muzyce z poczynań taty. No pewnie słuchała młoda Violet dokonań, czy to Foo Fighters, czy Nirvana. Jeżeli chodzi o taką pomoc ojcowską, to Dave Grohl no, stara się nie przesadzać jako taki troskliwy ojciec, bo pewnie mógłby otworzyć wszystkie drzwi na świecie i Violet zagrałaby zaraz jako support gdzieś na wielkim stadionie, ale na razie to jest etap małych klubików. Czasami zdarza się, że gdzieś tam za kulisami tata podgląda poczynania córki. Zdarzyło się, że wyszedł z nią na scenę raz albo dwa razy, ale też nie chcę, żeby jego postać, jego nazwisko, osobowość przesłoniły to, co stara się robić córka. No i to chyba jest zdrowe w tym całym układzie. Pomaga, ale też bez przesady. No ciekawy jestem, jaki ma podejście do tego Violet Grohl. Trzeba odszukać jakiś wywiad z tą artystką. Troszeczkę zagraliśmy mocniej w tym momencie. Zespół, który kojarzy się gdzieś z tymi mocniejszymi brzmieniami, bo to Faith No More. Ostatnio robiłem porządek w domu w biletach koncertowych, które sięgają 98 roku. Jest ich bardzo dużo, wiele już wyblakło. No i w pewnym momencie natrafiłem na bilet z koncertu Faith No More. I przypomniałem sobie, jakie to było fantastyczne wydarzenie w Krakowie. Więc dzisiaj Faith No More z mojej ukochanej płyty tego zespołu King for a Day, oto utwór Evidence.

Fade No More w nagraniu Evidence. Skąd wzięło się we mnie takie gdzieś szybkie odszukiwanie biletów, których no, czasami nie widziałem kilkanaście lat. Wiem, że mniej więcej gdzie one były odkładane, ale też nie wszystkie. Część będę jeszcze namierzał, bo Maciej Kieszkowski przyniósł ostatnio do radia swój podpis, który otrzymał osobiście od Ozziego Osborna jeszcze w latach 90. podczas jednej z konferencji, zdaje się w Pradze. Maciek tam był jako dziennikarz, spotkał się z Ozzym Osbornem, robił z nim wywiad i otrzymał na plakietce taki podpis Ozziego, zalaminowany dzisiaj już jako relikwia. No i tak zacząłem zastanawiać się, gdzie są bilety z różnych koncertów, na których byłem, część też podpisana. No i był problem z ustaleniem. Wciąż nie mogę na przykład odnaleźć biletu z koncertu Jeffa Becka. Zresztą podpisany ten bilet, ale kiedyś byłem taki zwyczaj, żeby wkładać w płyty bilety, więc trzeba będzie wszystkie płyty przejrzeć i wtedy się może uda. A co do Maćka Kieszkowskiego, to zapraszam Państwa dzisiaj po godzinie 23:00. Podnoszenie ciężarów oczywiście, więc ciężkie brzmienia do pierwszej zawsze w poniedziałki w Radiu Łódź. Teraz odrobinę lżejsze granie. Legendy pojawią się. Paul McCartney szykuje nową płytę. Ta płyta ukaże się pod koniec maja. Zaprosił do współpracy Ringo Starra. Myślę, że to coś więcej niż po prostu chęć takiego spotkania się po raz kolejny, bo to jest kolejna cegiełka w budowaniu tej nieprawdopodobnej historii jeszcze od czasów The Beatles. No i też pokazuje Paul, jak bliskie wciąż łączą go więzi z Ringo. Fantastycznie grają, fantastycznie śpiewają. To jest nagranie Home to Us, a potem, żeby nie byli tacy samotni, to dołączą przyjaciele z The Rolling Stones, także w niedawno opublikowanym nagraniu.

Masz bardzo dobrze, przepraszam. Ronnie Wood jeszcze nie ma 80 lat, to jest młodzieniaszek akurat w tej ekipie. No na pewno będziemy sporo mówić, na pewno ja będę Państwu dużo mówił o tych kolejnych nagraniach The Rolling Stones, które będą się ujawniać, nie mówiąc już o płycie, kiedy się pojawi, to myślę, że coś zorganizujemy ekstra jeszcze w tym temacie. Pozostało nam niecałe 8 minut do godziny 18. Coś Mick Jagger śpiewał o Rzymie. W Rzymie dzisiaj Iga Świątek z Naomi Osaką. No, bardzo ważny mecz. No a dzisiaj jeszcze sportowe też emocje dla fanowskiego klubu sportowego grając ze Śląskiem Wrocław we Wrocławiu. No w ogóle jak tak spojrzeć, to Polska Liga jest chyba najbardziej atrakcyjna w tym roku w Europie, bo wszystko się jeszcze może zdarzyć i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze, i to na górze, i na dole tabeli. Tak zawsze narzekamy. Spójrzmy teraz do muzycznego kalendarza. Dzisiaj urodziny tej pani.

Sabrina Carpenter dzisiaj obchodzi urodziny. Ostatnio współpracowała z Madonną, no, która też w jakiś sposób namaściła ją jako taką przyszłą gwiazdę, ale ona już jest ogromną, gigantyczną gwiazdą. Do godziny 18 jeszcze zespół The Lemon Twigs, za chwilę w Radiu Łódź Wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.loc.pl.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
0: Po reklamie.
7: Wybiła 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Jesteśmy z Państwem w poniedziałek, 11 maja. U nas czas na wiadomości. Beata Janowska.
8: Mężczyzna, który agresywnie zachował się wobec zwierzęcia na targach końskich w Pajęcznie, to dorożkarz z Krakowa. W wiadomościach także wielkie inwestycje medyczne w Łodzi z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i umowa na modernizację stacji kolejowej w Spale. Wiata ma nawiązywać do charakterystycznej miejscowej architektury. Na wieczór i noc zapowiadane są opady deszczu, najpierw przelotne, później ciągłe, jeszcze możliwe burze. Mężczyzna, który agresywnie zachowywał się wobec konia na targach końskich w Pajęcznie, to dorożkarz z Krakowa. W weekend pojawiło się w sieci nagranie, na którym widać, jak człowiek szarpie zwierzę za ogon i drażni je. Koń kopnął agresora, który upadł na ziemię. Dorożkarz, którego skandaliczne zachowanie ujrzała w weekend cała Polska, poniósł już konsekwencje. Prezydent Krakowa poinformował, że zdecydował o wypowiedzeniu mu umowy w trybie natychmiastowym. A Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich odcięło się od agresywnego zachowania mężczyzny, mówi Eryk Nęcek z zarządu stowarzyszenia.
9: Potępiamy jakiekolwiek zachowania, które godzą w dobrostan zwierząt. Nie możemy odpowiadać za członków naszej społeczności, za każdego z osobna. W każdej grupie znajdzie się czarna owca.
8: Radio Kraków podaje nieoficjalnie, że agresor miał 3 promile alkoholu we krwi. A w Łodzi złożono zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen z pajęczańskich targów końskich. Chodzi nie tylko o podejrzenie znęcania się nad koniem, ale też o ewentualne niedopełnienie obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii i organizatorów targów.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Nowoczesne sale dla studentów, lepszy sprzęt i bardziej komfortowe leczenie pacjentów. Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi czekają duże zmiany. Na terenie kampusu powstaje nowe centrum dydaktyczno-naukowe, które połączy kształcenie przyszłych lekarzy z nowoczesną opieką medyczną. Pierwsze efekty mamy zobaczyć już w czerwcu. To jedna z największych inwestycji medycznych w regionie. Dzięki ponad 180 milionom złotych z KPO centrum zyska m.in. nowoczesny sprzęt, rozwiniętą kardiologię, nowe systemy informatyczne i przestrzeń do nauki dla studentów, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: To, że na tym kampusie z kolei łączymy funkcje dydaktyczne i funkcje kliniczne, jest wartością dodaną. O tym rozmawialiśmy tutaj. To jest naprawdę dla mnie osobista satysfakcja, że w taki sposób w Polsce myślimy o systemie, o pacjentach.
8: A to nie jedyna inwestycja z KPO w Łodzi. Do Szpitala Kopernika trafił już nowoczesny sprzęt onkologiczny. Pieniądze będą też przeznaczone na budowę nowego szpitala psychiatrycznego dla dzieci przy ulicy Aleksandrowskiej. Stacja kolejowa w Spale zostanie wyremontowana. Prace zaczną się i zakończą jeszcze w tym roku. Dzięki modernizacji poprawi się komfort podróżujących, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: będzie jeszcze bardziej funkcjonalna, będzie miała lepszy wygląd estetyczny, ale także pod względem technicznym zostaną zmodernizowane wszystkie kwestie, które wymagają tego w przypadku takiego remontu.
12: Wyremontujemy nawierzchnię peronu, wymienimy oświetlenie, ale przede wszystkim w porozumieniu z gminą Inowłódz zaproponujemy taką architekturę wiaty, która będzie nawiązywała do tego unikatowego charakteru, którego spała jest znana w całej Polsce.
8: Dodaje Maciej Kaczorek z PKP Polskich Linii Kolejowych. Samorządowcy gminy Inowłódz mają nadzieję, że kolejowa inwestycja przyczyni się do tego, że turyści chętniej będą przyjeżdżać do Spały pociągiem, bo obecnie w weekendy ruch samochodowy jest bardzo obciążający dla niewielkiej miejscowości. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji CBA. Prezydent wetując zwrócił uwagę, że w myśl projektu ustawy kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego miały przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa. Dodał, że w czasach ogromnych wydatków publicznych na bezpieczeństwo i obronność państwo powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne. Zdaniem rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego prezydenckie weto jest wbrew Sejmowi, Senatowi i oczekiwaniom społecznym. Rząd planował przenieść ponad 900 etatów z CBA oraz wszystkich pracowników cywilnych do policji. Do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji miały trafić dodatkowo osoby z innych jednostek, a część etatów miały przejąć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa. Kolejne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 19.00.
7: Bez zmian, jeżeli chodzi o temperaturę, chociaż ta oczywiście będzie spadać, teraz 15 stopni, na barometrach delikatnie w dół, 976 hektopaskali. Nadal w województwie łódzkim obowiązuje ostrzeżenie MGW o możliwych burzach pierwszego stopnia. W nocy zachmurzenie będzie, duże opady deszczu, głównie w pierwszej części nocy są możliwe. Temperatura spadnie do 8 stopni. Wiatr będzie początkowo umiarkowany, a potem porywisty. Po północy nawet może powiać do około 70 km na godzinę. Jutro z kolei zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu. Temperatura od 10 do 12 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Zmieniła się obsada realizatora, Adam Miksa nas pożegnał, ale tymczasowo tylko, a pojawił się Tomek Ferliński, który będzie z Państwem do godziny pierwszej realizował program. Jakoś nie mogę się od tego utworu uwolnić, bardzo mi się podoba to nagranie The Strokes Going Shopping.

The Strokes w nagraniu Going Shopping, kiedy takie narzędzie autotune pojawiło się w branży muzycznej, czyli taka cyfrowa możliwość troszeczkę strojenia głosu, jeżeli ktoś lekko fałszował, to można było to w studiu wyrównać. I na początku, kiedy artyści gdzieś albo się przyznali, albo wyszło, że korzystali z tego narzędzia, to patrzono na to tak na zasadzie, no naprawdę już nie można było zaśpiewać czysto. A teraz jest to jedno z narzędzi, które z premedytacją jest wykorzystywane, tak jak chociażby w tym nagraniu, specjalnie nikomu to nie przeszkadza. No ciekawe, czy podobnie będzie z sztuczną inteligencją i muzyką, bo być może za jakiś czas w ogóle nie będzie nas oburzało, że słuchamy piosenek stworzonych przez komputer, a nie przez człowieka. Misia Furtak teraz, jak najbardziej ludzka, co zresztą udowodni śpiewając utwór Czuję.

Misia Furtak, kiedyś znana też jako Misia FF, bo tak pod tym pseudonimem również działała. Czuję, to jest nagranie, które jest najnowsze, jeżeli chodzi o dorobek tej artystki. Pamiętamy o niej, też wielokrotnie pojawiała się tutaj w radiu, w naszym studiu, chociażby przy okazji otwartej sceny. To już dekada minęła. Fatboy Slim teraz pojawi się, a więc tak naprawdę Norman Cook, bo tak nazywa się ten brytyjski muzyk, DJ, który kilka razy zmieniał swój pseudonim. Zaczynał jako basista takiego całkiem popularnego zespołu w latach 80. House Martins, a potem poszedł na swoje i poradził sobie znakomicie. I największym przebojem tego artysty jest piosenka pod tytułem Praise You, oparta na samplach wyciętych z płyt z lat 70. Znakomicie mu to wyszło. No a do tego powstał bardzo, myślę, pamiętany teledysk, bo w czasie wideoklipów za miliony dolarów Madonny czy Michaela Jacksona powstało coś na zupełnie przeciwnym biegunie za, zdaje się, kilkaset funtów wyprodukowane. Ludzie tańczący po prostu na ulicy. I to zrobiło furorę wówczas w MTV i wszystkich muzycznych stacjach telewizyjnych, wynosząc utwór Praise You na szczyty wszystkich możliwych list przebojów. Przypomnijmy sobie więc Fatboy Slima, a za chwilkę już zapraszam Państwa na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu słuchać będziemy płyty zespołu Archive pod tytułem Glass Minds, ale to jest płyta, która ukazała się w tej podstawowej wersji pod koniec lutego, oczywiście tego roku. Natomiast w ubiegły piątek ujawniono wersję poszerzoną, zawierającą dodatkowe nagrania, między innymi z udziałem orkiestry, i właśnie tych utworów przede wszystkim będziemy słuchać. Może przypomnę tylko historię pokrótce zespołu Archive, który powstał w połowie lat 90. w Londynie. Muzycy zafascynowani brzmieniem trip-hopowym gdzieś spod znaku Massive Attack zaczęli od mieszania właśnie trip-hopowych dźwięków elektroniki, ale później skręcili odrobinę w stronę rocka progresywnego. Łączyli te wszystkie muzyczne wątki w dosyć oryginalny sposób, do tego stopnia nawet, że zaczęto mówić o Archive jako zespole, który w tym świecie progresywnym może nawet przechwycić pałeczkę od Pink Floyd. Oczywiście te porównania są być może troszeczkę na wyrost, natomiast jest to zespół, który od 30 blisko lat już ma swoją bardzo wierną publiczność, także w Polsce. Koncertowali tu wielokrotnie, bardzo często przy pełnych salach. Przełomowa była płyta You All Look The Same z roku 2002, na której znajduje się legendarny, można powiedzieć już dzisiaj, utwór pod tytułem Again. My jednak słuchamy nowych nagrań znakomitych zespołu Archive z poszerzonej wersji płyty Glass Minds i zaczniemy właśnie od utworu tytułowego, tyle że z udziałem orkiestry. Posłuchajmy.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Na zegarze prawie 30 minut po godzinie 18. Za chwilkę rozpocznie się mecz Śląska-Wrocław z UKS-em we Wrocławiu. No, rozpadało się we Wrocławiu. U nas też dzisiaj ma jeszcze padać. Przypominam, że w województwie łódzkim IMGW wydał alert dotyczący burz, a więc proszę o tym pamiętać. No i przede wszystkim też o silnym wietrze, wiejącym nawet do 75 km na godzinę. Dzisiaj powracają te wątki piłkarsko-muzyczne. Wczoraj FC Barcelona sięgnęła po tytuł mistrza Hiszpanii, grając w koszulkach promujących nową płytę Oliwii Rodrigo.

A to dopełniając ten wątek muzyczno-piłkarski, Cruz Beckham. Nazwisko jakby znane, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo to syn oczywiście Davida Beckhama, Victoria Beckham, a więc talent muzyczny pewnie po mamie. Nie wiem jak ze sportem, nie wiem jak z jego umiejętnościami piłkarskimi. W każdym razie to jest najmłodszy syn państwa Beckhamów, który też próbuje swojej kariery w showbiznesie. I przyznam szczerze, że z dużą przyjemnością słucham tego nagrania Waste Your Pain. Coś odrobinę starszego, cofniemy się do lat 70., kiedy to nikt jeszcze nie wiedział, kim są Lindsey Buckingham i Stevie Nicks.

Przez lata ta płyta była takim świętym graalem trochę dla fanów Fleetwood Mac, bo Buckingham Nicks, tak po prostu się nazywali, wydali jedną, jedyną płytę, która przeszła totalnie bez echa, no i te oryginalne wydania z lat 70. wśród fanów zespołu były niezwykle pożądane. Później, jak wiemy, Mick Fleetwood zaproponował dołączenie do zespołu Lindsayowi, gitarzyście, no ale on bardzo lojalnie powiedział, że ok, pod warunkiem, że weźmiecie też moją dziewczynę Stevie. Trochę niechętnie, no ale Mick Fleetwood zgodził się, bo bardzo zależało mu na bardzo dobrym gitarzyście, jakim był Lindsey Buckingham, poza tym niezłym kompozytorze. No ale okazało się, że dostał w pakiecie jeszcze lepszą kompozytorkę niż Lindsey, bo to Stevie potem pisała te gigantyczne hity Fleetwood Mac. Zaczęła tak.

Rihanna, więc ten wkład Stevie Nicks do katalogu Fleetwood Mac, kiedy pojawiła się w zespole, to był wielki przebój. No i od razu panowie z Mick Fleetwood, John McVie zorientowali się, że mają do czynienia z niebywałą osobowością, autorką, jaką jest Stevie Nicks do dzisiaj. Zresztą wielka inspiracja dla kolejnych pokoleń młodych artystek przede wszystkim, które utożsamiają się na wielu płaszczyznach ze Stevie. Podglądam, co dzieje się we Wrocławiu. 0-0 na razie w meczu Śląska z ŁKS-em. Relacja minuta po minucie na naszej stronie radioloc.pl. Teraz Susan Vega, artystka, przyjedzie niebawem do Polski. No nie tak niebawem, ale będzie w wakacje, będzie w lipcu, zagra we Wrocławiu.

Jak wiadomo, 13 wszystko zdarzyć się może, to będzie poniedziałek, 13 lipca i Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Susan Vega przyjedzie ze swoimi nowymi piosenkami z trasą Flying with Angels. Tutaj coś odrobinę starszego, Fool's Complaint. Zawsze Susan właściwie w każdej piosence brzmi po prostu świetnie. Peter Gabriel teraz, który czeka na pełnię Księżyca, by publikować swoje utwory. Pod koniec maja opublikuje kolejny, no a ten ostatni brzmi tak.

0: Lata mijają, głos Petera Gabriela pozostaje bez zmian. Won't Stand Down to jest jego nowa piosenka, kolejna, w kolejną pełnię pod koniec maja, później tak do końca roku, na koniec roku pojawi się nowa płyta artysty. W tym moim remanencie biletowym kilka biletów z jego koncertu znalezionych, między innymi ten pierwszy koncert w Poznaniu, niezapomniany, niezwykły, no i też łódzki koncert, gdzie zagrał wszystkie piosenki z płyty Soul. W naszym programie dzisiaj jeszcze mnóstwo interesujących wątków, nie tylko muzycznych. Za chwilkę po serwisie informacyjnym Strefa Kultury. Anna Grublińska zaprasza. Później Iza Berkowska, o tym nie chcemy rozmawiać dzisiaj, o tym, że ryzyko układania sobie życia przez portale randkowe jest realne. Dlaczego? O co chodzi? Wszystko Państwu Iza wyjaśni. Po 21 oczywiście Piotr Bilawski, okolice jazzu, no a po 23 Maciej Kieszkowski, podnoszenie ciężarów. Tyle dzisiaj. Bartosz Floczak, dziękuję za to popołudniowo-wieczorne spotkanie. We Wrocławiu bez zmian 0 do 0. Na koniec Matylda Łukasiewicz. Do usłyszenia.
1: Kochana córeczko,

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Urząd Miasta Łodzi opublikował oświadczenia majątkowe łódzkich radnych za zeszły rok. Społecznicy składają petycję w sprawie zabytkowych kamienic stojących na trasie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. CBA nie zostanie zlikwidowane, prezydent zawetował ustawę. W pierwszej części nocy możliwe burze, a przez całą noc może padać deszcz. Wiemy, kto jest najbogatszym łódzkim radnym. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Łodzi za 2025 rok. Okazało się, że przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej to lider w kategorii dochód z działalności gospodarczej. Radny Domaszewicz od lat prowadzi firmę sprzątającą, a w zeszłym roku dzięki niej zarobił ponad 1 200 000 złotych.
8: Czy to jest dużo? To zależy, jak to spojrzeć. To ciągle jest przedsiębiorstwo małe, nieduże. Chciałbym, żeby było na pewno znacznie większe, ale taki bezpośredni kontakt z pracą, z biznesem na pewno też lepiej pomaga później oceniać i rozstrzygać sprawy w Łódzkiej Radzie Miejskiej.
7: Mówi Radiu Łódź Bartosz Domaszewicz, a najwięcej oszczędności, bo ponad 1 200 000 złotych, zgromadził radny Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, pracujący na Uniwersytecie Łódzkim. Czy zarobki polityków rzeczywiście powinny budzić tak duże emocje? O to zapytaliśmy dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Mariusza Sokołowicza.
9: Czy majątek i dochody są czerpane w powiązaniu z tymi funkcjami, czy niejako obok nich? No bo jeśli obok nich, to w ogóle nie ma tutaj żadnej dyskusji. No a jeśli w powiązaniu, no to należałoby się zastanowić, czy to powiązanie było zgodne z istniejącymi przepisami prawa.
7: Dodajmy, że najmniejszy majątek ma najmłodsza łódzka radna, Maja Włodarczyk z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma ani nieruchomości, ani dochodów innych niż dieta radnej.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Łódzcy społecznicy apelują w sprawie kamienic położonych na trasie tunelu średnicowego. Chodzi o 4 budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika, które prawdopodobnie zostaną wyburzone. Społecznicy ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód chcą, aby jeśli tak się stanie, zabytkowe kamienice zostały odbudowane. Kosmanykiel ze stowarzyszenia mówi, że przygotowano internetową petycję do PKP Polskich Linii Kolejowych i Ministerstwa Infrastruktury.
10: Kamienice przy 1 Maja są wpisane do ewidencji zabytków. Co więcej, plan miejscowy wymaga ich zachowania i odbudowy w przypadku zniszczenia. Nie chcemy, żeby przy tak pięknej ulicy, gdzie na remont poszły m.in. środki publiczne, żeby pozostały wyrwy.
11: Ja bym chciała tutaj jednak wrócić.
12: Nikt z nas nie zasłużył na ten los, który nam zgotowano. Dbaliśmy, pracowaliśmy na to tyle lat.
7: Dodają mieszkanki kamienicy przy Alei 1 Maja. Pod jednym z budynków od ponad półtora roku stoi tarcza drążąca tunel pod miastem. Około 250 mieszkańców ze wszystkich czterech kamienic nadal mieszka w hotelach i lokalach zastępczych. Prezydent blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki poinformował, że zawetował ustawę dotyczącą likwidacji tej służby. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
11: Uzasadniając weto, prezydent powiedział, że CBA było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce. Karol Nawrocki powiedział, że była to służba nowoczesna, wyspecjalizowana i skuteczna.
13: Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
11: Z tą oceną nie zgadza się ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
14: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła.
11: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przypomniał w mediach społecznych, że zadania CBA miała przejąć Policja, ABW i Krajowa Administracja Skarbowa. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
7: Jacek Dobrzyński dodał, że decyzja prezydenta to nie umacnianie państwa, a psucie. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego grają we Wrocławiu ze Śląskiem, wiceliderem pierwszej ligi. Łączymy się z Michałem Malinowskim.
15: Dzień dobry, nieco ponad pół godziny gry za nami. Deszcz tutaj przywitał piłkarzy, przez chwilę też postraszyła burza, no ale na boisku fajerwerków nie ma. Nieco lepiej zaczął Śląsk, który może dzisiaj awansować do ekstraklasy, jeżeli wygra. Łukasiacy też mają o co grać i po początkowej przewadze Śląska, później to Łodzianie zaczęli dochodzić do głosu. Teraz rzut rożny, był strzał głową, ale zablokowana ta piłka. I w 11 minucie to właśnie UKS miał najlepszą sytuację. Źle wybijał piłkę bramkarz Śląska Szromnik. Przejął ją Mateusz Wysokiński i huknął z ponad 25 metrów, ale futbolówka zatrzymała się na słupku. Teraz jeszcze UKS próbuje. Arasa zagrał na dalszy słupek, ale piłka ponownie wybita. 34. minuta spotkania dobiega końca. Śląsk UKS 0-0.
7: Kolejna relacja z meczu w wiadomościach sportowych po 20:00 można też czytać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Noc będzie pochmurna z ciągłymi opadami. Początkowo może jeszcze zagrzmieć, temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też będzie padał deszcz, będzie chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie 12 stopni.

0: Strefa kultury.
1: Tomasz Ferliński, Anna Groblińska. Dzień dobry wieczór, tak pozwolę dyplomatycznie sobie zacząć. A dzisiaj w strefie będziemy mówić o bardzo mocnym spektaklu na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. O premierze w Teatrze Nowym na scenie kameralnej, to Sen o jesieni. O Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Melos. A rozpoczynamy od rozmowy o bardzo pięknej i okazałej rocznicy. I to jest także wątek z muzyką związany.
0: Proszę się rozgościć.
1: Co wydarzyło się w 1886 roku? W Nowym Jorku odsłonięto statuę wolności. Hiszpania zniosła niewolnictwo na Kubie. W Niemczech powstał pierwszy samochód. W Stanach Zjednoczonych zakończyła się ostatnia wojna z Indianami. W warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści Potop Henryka Sienkiewicza. I w 1886 roku powstał chór Harmonia. I do tego właśnie zmierzamy. To najstarszy albo jeden z najstarszych chórów w Polsce. Pytam o to Małgorzatę Irchę, która jest prezesem Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: To jest to najstarszy chór?
2: Myślę, że jeden z najstarszych. Myśmy nigdy tego nie sprawdzali, czy rzeczywiście jest to najstarszy w Polsce, ale bez wątpienia jeden z najstarszych. Powstał na łódzkich Bałutach przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
1: I to był chór robotniczy, prawda?
2: Tak, to był chór robotniczy. Początkowo to był chór sumowy. Potem po latach przekształcił się w samodzielne stowarzyszenie.
1: Ale najpierw działał nielegalnie w ogóle, w tajemnicy.
2: Tak, działał nielegalnie. Dopiero został zarejestrowany w 1907 roku.
1: A to bardzo ładne zestawienie, bo to rzeczywiście pozwala nam zorientować się, jak dawnych czasów sięgają korzenie. Kto to wymyślił, takie ładne na Facebooku zestawienie?
2: Nasza koleżanka, specjalistka od PR-u, pani Elżbieta Barska.
1: Przydają się specjaliści od PR-u. Stowarzyszenie Śpiewaczy Harmonia będzie świętować swoje 140-lecie. I o tym za chwilę poopowiadamy, ale myślę, że warto jeszcze więcej faktów przytoczyć z bogatej historii chóru, który i posiada srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis i pewnie wiele jeszcze innych nagród.
2: Rzeczywiście trudno wymieniać nasze zdobycze. Chór koncertuje i w kraju, i za granicą. Odbyliśmy wiele podróży artystycznych, między innymi do Londynu. Na zaproszenie chóru Hanover Choir śpiewaliśmy także w Wiedniu, we Włoszech, w pięknych miejscach, w Padwie, w Wenecji, w Rzymie. Także w Hiszpanii, między innymi w Sagrada Familia. Także odbyliśmy podróż koncertową niezwykle wzruszającą na Litwę, gdzie Polonia rzeczywiście nas przyjmowała ze łzami w oczach. I to jest właśnie niesamowite w tym śpiewaniu.
1: Piękne karty ma w swojej historii. Właśnie chór, który w czasie I wojny światowej działał w konspiracji i po wojnie tej pierwszej nastąpił taki rozkwit, prawda, działalności chóru.
2: Rzeczywiście chór liczył znaczną ilość osób. W tamtym czasie były wystawiane także śpiewogry.
1: Krakowiacy i górale,
2: na górale, niesamowite, tak, to jest niesamowite, ale wtedy życie towarzyskie kwitło właśnie przy takich stowarzyszeniach.
1: Wielu było znaczących dyrygentów chóru. Myślę, że na pewno trzeba wspomnieć postać Jerzego Rachubińskiego, pan profesor, wcześniej jeszcze adiunkt Akademii Muzycznej w Łodzi. On wprowadził też do repertuaru muzykę oratoryjną.
2: Tak, rzeczywiście z panem Rachubińskim wiąże się długoletnia historia chóru. Byliśmy razem 27 lat i to jest okres rozkwitu naszego zespołu. Przed nim mogłabym tylko wspomnieć takie znaczące nazwiska dla historii chóru, ale także dla historii muzycznej Łodzi, jak profesor Karol Prosnak, Bernard Pietrzak czy Henryk Blacha. Pan Jerzy Rachubiński był z nami przez długie lata i z nim odnosiliśmy wiele sukcesów. On wprowadził rzeczywiście do repertuaru chóru muzykę oratoryjną. Wykonywaliśmy między innymi Messa di Requiem Donizettiego, Tedeum Georgesa Bizeta, Tedeum Józefa Haydna. Więc to są znaczące też w repertuarze propozycje.
1: Wiem, że Stowarzyszenie Śpiewacze Harmonia często współpracuje z różnymi postaciami świata muzycznego, bywa, że i bardzo znanymi wykonawcami.
2: Tak, bardzo interesujące dla chórzystów było spotkanie i wspólny występ z panem Dawidem Podsiadło w Łódzkim Klubie Wytwórnia w 2023 roku, gdzie braliśmy udział w koncercie i chór towarzyszył artyście w dwóch piosenkach. Wspaniałą przygodą było też zaproszenie pań z naszego chóru do nagrania muzyki i udziału w filmie, ale na razie jeszcze nie będę zdradzać szczegółów.
1: A, tajemnica.
2: Tak.
1: Pani Małgorzato, chór liczy chyba około 50 osób, tak?
2: Tak.
1: Ale bywa, że występuje formacja znacznie liczniejsza.
2: Zostaliśmy zaproszeni przez łódzką organizację turystyczną w roku 2023 do nauczania i wykonania Prząśniczki Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Kamila Gruszczyńskiego z udziałem około 600 osób.
1: No to było na 600-lecie Łodzi.
2: To było na 600-lecie Łodzi.
1: I udało się pięknie.
2: To było też ważne wydarzenie. Myślę, że warto z takich istotnych naszych działań wspomnieć, że jesteśmy organizatorem od 17 lat takiego wydarzenia łódzkiego, Łódzka Jesień Churalna imienia profesora Henryka Blachy. To wydarzenie gromadzi chóry z Łodzi i regionu na koncercie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego w Łodzi. I tam spotykamy się raz do roku, wymieniając właśnie doświadczeniami i cieszymy się wspólnym muzykowaniem. Myślę, że ważnym takim też naszym przedsięwzięciem było realizowane we współpracy z Miejską Strefą Kultury projekt Polska się w sercu zaczyna. Były to 3 koncerty pieśni patriotycznych w łódzkich domach kultury i także warsztaty, które odbyły się w siedzibie naszego stowarzyszenia, gdzie nasz dyrygent nauczał pieśni patriotycznych i wspólnie je wykonywaliśmy z obecnymi na warsztatach słuchaczami.
1: Harmonia to jest chór amatorski, ale działający na poziomie absolutnie profesjonalnym.
2: To są amatorzy rzeczywiście, ale no muszą oczywiście wykazywać odpowiednie predyspozycje głosowe i słuchowe, żeby zaistnieć w tym chórze, ale także myślę, że jest to zasługa ciężkiej pracy i dyrygentów, i samych chórzystów, że rzeczywiście te nasze występy cieszą się ogromną popularnością i są na dobrym poziomie. O tym świadczy cały szereg nagród zdobytych na różnorodnych festiwalach, tak jak w ostatnim czasie na festiwalu w Sopocie w 2022 roku, srebrne i złote pasmo w Sławie, w Chełmie. Mogłabym wymieniać bardzo wiele takich.
1: Powiedzmy
2: sytuacji.
1: Teraz o jubileuszu. Koncert zbliża się wielkimi krokami, bo to już 17 dzień maja. No i co chór przygotowuje?
2: Pieśni a cappella, które będą proponowane w pierwszej części tego koncertu. I to są pieśni, które właśnie są związane z naszymi sukcesami w różnorodnych konkursach. A całość naszego jubileuszu zamknie Musza Góralska Tadeusza Maklakiewicza, wykonana z zespołem orkiestrowym, w której także solistami będą członkowie chóru. Koncert się odbędzie w kościele ewangelicko-augsburskim świętego Mateusza przy ulicy Piotrkowskiej.
1: Już 17 maja trzeba się szykować. W kościele świętego Mateusza to są koncerty zazwyczaj niebiletowane, tak?
2: Tak, to oczywiście zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcą posłuchać naszego chóru, chcą posłuchać, zwłaszcza zapraszam na tę mszę góralską, która jest utworem mało znanego chyba kompozytora. Będzie to pierwsze wykonanie w Łodzi tego utworu. On powstał w 1981 roku i był dedykowany papieżowi Janowi Pawłowi II. Msza góralska ma tekst polski, który napisał zakopiański poeta Adam Pach. I ma też elementy takie właśnie muzyki góralskiej.
1: Na pewno bardzo atrakcyjny punkt programu.
2: Myślę, że tak i warto posłuchać.
1: 17 maja, Kościół Świętego Mateusza, godzina?
2: 17.
1: Godzina 17, zapamiętujemy. Wspomniała Pani Prezes o ciężkiej pracy i chórzystów, i dyrygentów, aby uzyskać ten wysoki poziom. Gdyby to była tylko ciężka praca, to sądzę, że chór nie trwałby tak dzielnie i nie miałby 140-letniej historii. Myślę, że to są też przyjaźnie, myślę, że to są też relacje towarzyskie, że to są ciekawe przygody właśnie podczas tych podróży. Nie sama ciężka praca.
2: Nie, oczywiście, że tak. Daje nam to wiele radości. Też zaprzyjaźniamy się z naszymi dyrygentami. Obecnie chórem kieruje od 3 lat młody dyrygent, absolwent Łódzkiej Akademii Muzycznej Kamil Gruszczyński. I współpraca z nim układa nam się znakomicie. Wyciska z nas wszystko, co tylko możliwe, ale w sposób taki bardzo przyjazny, z dowcipem, z humorem i nikt nie czuje się urażony jego uwagami, wręcz wszyscy bardzo je respektujemy i szanujemy zdanie naszego maestro.
1: Do chóru można dołączyć.
2: Można dołączyć. Próby mamy w lokalu przy Zamenhofa 32 we wtorki i w czwartki. We wtorki spotykamy się o godzinie 18.30, w czwartki o godzinie 18.00. Zapraszam wszystkich Państwa. Jedna z chórzystek dołączyła do nas po wysłuchaniu naszego koncertu kolęd w Katedrze Łódzkiej.
1: Ach, tak jej się spodobało, że tak, zapragnęła.
2: Tak, że zapragnęła śpiewać z nami.
1: No, ale
2: oczywiście najpierw odbywa się przesłuchanie takiej osoby przez naszego dyrygenta.
1: Bo oczywiście wielu umiejętności można się nauczyć, no ale jednak pewien poziom trzeba reprezentować wokalny, prawda?
2: Bez wątpienia tak. Natomiast nie trzeba znać nut, bo większość chórzystów nie zna. No to oczywiście po pewnym czasie każdy zapoznaje się z podstawowym zapisem muzycznym, bo trudno śpiewać nie patrząc w partyturę i siłą rzeczy uczymy się także tego zapisu nutowego.
1: Jest coś magicznego w tym, jak uzyskuje się harmonię głosów. Właśnie tak, zgodnie z nazwą chóru. Prawda? Jak to jest, że osobne zupełnie istnienia, osobne byty potrafią tak współbrzmieć pięknie?
2: Głos jest najwspanialszym instrumentem i myślę, że od zarania dziejów muzyka powstawała najpierw jako muzyka wokalna. Dopiero potem dołączały w historii naszej muzyki instrumenty. A więc tworzenie na głosy od zarania dziejów muzyki było bardzo ważnym elementem tworzenia kultury muzycznej. Zresztą muzyka uważana była dawniej za sztukę i naukę ścisłą. I coś w tym jest.
1: O czym być może będzie można się przekonać 17 maja o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętego Mateusza, w kościele ewangelicko-augsburskim w Łodzi. Naszym gościem była prezes Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia Małgorzata Ircha. Bardzo dziękujemy za wizytę w Radiu Łódź i gratulujemy tego pięknego jubileuszu. Proszę od nas kłaniać się koleżankom i kolegom z chóru i panu dyrygentowi. Życzymy wspaniałego koncertu.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na ten jubileusz.
0: Byliśmy. Polecamy.
1: Znowu tak się złożyło, że ja i Maciej Kieszkowski, nasz kolega radiowy, wybraliśmy się na spektakl 32. Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Dobry wieczór, Maćku.
3: Dobry wieczór. Nawet tak się złożyło, że siedzieliśmy blisko siebie.
1: Tak, a był to pokaz mistrzowski Europy w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego na podstawie Przysięgi Europy Ważdiego Moławada. To autor, po którego sięga Krzysztof Warlikowski. No i wyszliśmy chyba z trochę odmiennymi jednak tymi pierwszymi wrażeniami, bo pamiętam, jak powiedziałeś mi: ciężki teatr, nie dla każdego, rzeczywiście ciężki, ale czy to znaczy, że dla ciebie był wręcz przytłaczający?
3: Może bym to sprostował, bo tak powiedziałem, rzeczywiście teatr, spektakl ciężki, czy jest to na swój sposób tak, przytłaczający, ale może dlatego, że po raz kolejny przychodzi nam się zmierzyć z prawdą, która jest wokół nas, a jednocześnie jesteśmy współautorami tego, że tą prawdę chcemy ukryć, nie chcemy o niej mówić, a ten spektakl to nic innego jak opowieść o traumie.
1: O traumie i także pytanie o dziedziczenie traum, prawda? Czy one przechodzą na następne pokolenia? Tu dodajmy, że jest to koprodukcja Nowego Teatru w Warszawie i Teatr de Liège i znakomita obsada, między innymi Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Mają Staszewska. No naprawdę pierwszy garnitur aktorski w tym spektaklu, a rzecz dotyczy pewnej tragicznej historii. I nawet nie będziemy jej tutaj opowiadać, bo rzecz w ogóle nie jest do radia, prawda? W ogóle nie każdy by sięgnął po taki tekst, tak tragiczny, dotyczący masowej właściwie eksterminacji części ludności przez pozostałą część.
3: Może jak wspomniałaś o aktorach, to powiedzmy o wspaniałej moim zdaniem kreacji, której autorem jest Claude Bardoil, to jest Francuz, który występuje tutaj gościnnie. On się wciela w postać 8-letniej Europy, czyli głównej bohaterki tej tragedii.
1: Tak, bo z jednej strony mamy Andrzeja Chyrę w roli starej kobiety imieniem Europa właśnie, a ta stara kobieta jako dziecko, jako 8-latka uczestniczyła w masakrze, będąc po stronie oprawców, bo to byli jej bliscy po prostu. I mamy taką sytuację, że Krzysztof Warlikowski unaocznił właśnie w postaci tancerza przedstawiającego 8-latkę, unaocznił to, że wciąż w tej starej kobiecie tkwi ta 8-latka, która doświadczyła traumy. Wpłynęło to na całe jej życie, na tragiczne decyzje, które podejmowała. I tu bardzo dobry ten zabieg, prawda?
3: Przykuwa uwagę ta postać. Jednocześnie myślę, no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że cały czas wtedy, kiedy się pojawia, a pojawia się często, to zastanawiamy się, co w jej wnętrzu się tak naprawdę kryje. Ona, czyli on grający tęże młodą Europę, zmusza nas do ciągłego zastanawiania się, co jest podstawą tego tekstu. Fikcyjny Chavestan, zlokalizowany na styku Europy i Azji, gdzie w 1952 roku wydarzyła się właśnie ta tragedia. Wspomnijmy, że przekład tego zrobił Jacek Poniedziałek, myślę, że doskonały. Ten sam Jacek Poniedziałek, czyli też aktor.
1: Tak.
3: A Wajdi Mławat, on jest pół Kanadyjczykiem, a na pół jest Libańczykiem. I niedawno towarzyszył w podróży z pewną misją z prezydentem Francji, Emmanuel Macron. Wracając do tego, o czym ty powiedziałaś, no ta trauma, ona jest dziedziczona przez pokolenia. Ona jest czymś okropnym. Tutaj Warlikowski jakby zaprzecza temu, z czym przez wieki mieliśmy do czynienia w teatrze antycznym, czyli z terminem deus ex machina, że znajdziemy w końcu to rozwiązanie. A tutaj nie wiem, czy ze mną zgodzisz, że jaki jest wniosek. No, nie ma rozwiązania.
1: Nie ma rozwiązania. Nosimy to ciężkie w środku i właśnie czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, skąd to się bierze. Tutaj jest sytuacja bardzo konkretnych opowieści o kolejnym pokoleniu, które nie wie, że to, co je spotyka, to są trzy historie, trzech kobiet, że to ma związek z przeszłością właśnie tytułowej Europy. Natomiast ja chcę podkreślić jeszcze świetną teatralną robotę. Nie jestem przekonana tak na 100%, czy tutaj odgrywanie Europy przez Andrzeja Chyrę czy to jest taki rzeczywiście pomysł w punkt, taki świetny. Nie jestem pewna, natomiast bardzo wiele innych rozwiązań i projekcje, ja zawsze narzekam na nadmiar projekcji w teatrze, a tutaj one miały absolutnie swoją rolę i swoje miejsce. Oszczędna, a znakomita scenografia Małgorzaty Szczęśniak i właściwie wszystko tutaj zagrało moim zdaniem, a Małgorzata Hajewska-Krzysztofik zrobiła też rewelacyjną rolę matki przestępcy, matki krwawego zbrodniarza zwanego kanibalem. Także ja bym chciała jeszcze od strony teatralnej i światło i to wszystko jak się działo. Oczywiście, że to nie płynęło, to było takie jak u Krzysztofa Warlikowskiego, trochę rwany rytm, prawda? To były pewne zabiegi takie niby nieteatralne, bo Małgorzata Cielecka żuła gumę tak dużo i tak głośno, że nie wszystkim to się mogło podobać. Taki był pomysł na tę postać. Bardzo ciekawa robota teatralna.
3: Bardzo dobre nagłośnienie, ta niepokojąca, wijąca się gdzieś tam podskórnie muzyka.
1: Pawła Mekietyna.
3: Tak, a ta rzucie gumy to celowy zabieg. Posłużę się może tym, co powiedział reżyser po tym spektaklu, podczas rozmowy, że wtedy, kiedy on zdecydował się na wystawienie Europy, to wiedział od razu, że postać Europy, tej starej Europy, ma zagrać Andrzej Hyr. To po pierwsze. Po drugie, od razu rozniosła się podobno wieść po Warszawie, że to będzie pierwszy spektakl Warlikowskiego, który będzie trwał tylko 2 godziny. I on mówił, że to dlatego, żeby właśnie skupić naszą uwagę. I uważam, że to bardzo dobry zabieg, bo jeżeli ten spektakl by trwał, jak w przypadku Warlikowskiego bywało, 5-6 godzin, uważam, że nie wszyscy mogliby to wytrzymać.
1: A poza tym wydaje mi się, że bardziej bolesna i celna taka jest ta dawka w krótkim czasie podana, bo to jest po prostu najcięższy kaliber spraw, to o czym opowiada ten spektakl. I dlatego być może uzasadnione jest to twoje sformułowanie, że spektakl nie dla każdego. Maciej Kiszkowski, przypomnę, rozmawialiśmy o pokazie mistrzowskim Europy podczas 32. Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi w hali Expo. Dziękuję bardzo.
3: Ja ci też, Aniu, bardzo dziękuję. Życzę tobie i sobie, żebyśmy może następnym razem mogli porozmawiać o spektaklu, który będzie miał może bardziej optymistyczny wymiar.
4: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
9: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
4: Po reklamie.
0: Strefa kultury.
1: Przed nami majowe weekendy pełne kameralnych brzmień. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny MELOS powraca ze swoją 5. edycją. Historyczne perły architektury województwa łódzkiego raz jeszcze staną się sceną dla ambitnych projektów artystycznych, dla wybitnych wykonawców. A o tym, jak festiwal zmieniał się na przestrzeni lat i co przygotowano dla melomanów w tym roku, Patrycja Pawłowicz rozmawia z jednym z dyrektorów artystycznych wydarzenia, Robertem Fenderem.
10: Pierwszy festiwal to był w ogóle eksperyment. Drugi festiwal to też była jeszcze faza eksperymentalna. Myślę, że od trzeciego festiwalu my się nauczyliśmy, jak formalnie lepiej to zebrać, spiąć, żeby to miało po prostu tak zwane ręce i nogi. Natomiast teraz bardzo nas miło zaskoczyło, że nadeszła edycja 5. To jest taki nasz, nie wiem czy można powiedzieć jubileusz, ale to jest taki nasz półjubileusz. Jest to dla nas już jakieś wydarzenie. Rzeczywiście festiwal mocno się rozrósł. Jego formuła z roku na rok się właściwie tak naprawdę poszerza. Mało tego, że się ukonstytuowało to, że jest 6 koncertów, doszły takie wydarzenia, które są wokół festiwalu i w tym roku jest ich kilka. Jest to przede wszystkim wystawa prac malarskich artystki Celiny Gajda-Fender oraz tak zwany Melos dla małych, czyli cykl spotkań z najmłodszymi. To ma być spotkanie, które ma te dzieci w wieku szkolnym czy przedszkolnym zachęcić do odbioru muzyki. To nawet nie chodzi o festiwal, to chyba chodzi o to, żeby w tych dzieciach zaszczepić chęć słuchania muzyki w ogóle.
11: Ta misja zawsze przyświecała festiwalowi. No a spoglądając na tegoroczną listę wykonawców, można odnieść wrażenie, że zaprosili państwo absolutną elitę polskiej i zagranicznej kameralistyki. Powiedzmy, kto wystąpi. Szymon Nechling, Jakub Jakowicz, Marcin Zdunik. Kto jeszcze?
10: No wystąpi jeszcze prywatnie mój kolega, niemalże z ławy szkolnej, ponieważ razem chodziliśmy do tej samej szkoły muzycznej w Bielsku Białej, o dziwo. To jest Janusz Widzyk, znakomity kontrabasista, laureat koncertu instrumentalnego kontrabasowego w Genewie. Poza tym jest członkiem grupy kontrabasów, no w legendarnej już orkiestrze berlińskich filharmoników. Wystąpi też znakomity duet. Będzie to Magduś Duo, czyli Bartłomiej Duś i Magdalena Duś. Bartek jest wybitnym saksofonistą, Magda jest fantastycznym pianistką. Wystąpi też Dominika Przech, nasza serdeczna koleżanka, z którą często współpracujemy, ale wystąpią też goście zagraniczni. Będzie
11: właśnie
10: to Amparo.
11: Hiszpańscy goście.
10: Przyjadą z repertuarem hiszpańskim. Tutaj zacieramy ręce. No, chyba wszyscy rozumiemy, że muzyka hiszpańska obiecuje to, co najlepsze w muzyce w ogóle. I będzie to właśnie moja koleżanka po fachu Amparo La Cruz, wiolonczelistka, i Daniel Ligorio, znakomity pianista, która towarzyszy jej w tym wypadku na fortepianie.
11: Melos to nie tylko mistrzowie, ale też promocja najzdolniejszych muzyków młodego pokolenia. No i w tym roku usłyszymy także studentów i absolwentów uczelni z Łodzi i Warszawy. Opowiedzmy też o nich, bo to od zawsze dla państwa było ważne, aby promować i wspierać młode talenty.
10: Tak, to prawda. W tym roku jak zwykle będziemy mieli dwa koncerty z cyklu Estrady Młodych. I w tym roku będą to, jak to już jest zwyczajowo, studenci Akademii Muzycznej w Łodzi, ale będą to też studenci i absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Będzie to Julia Szczakowska, Ewelina Ignatowska, Maria Machacz, Zofia Krzysztofik. No i przyznam się tutaj, że będzie to też nasza córka starsza, Anna Fender, nasza córka młodsza, Natalia Fender.
11: Rodzinnie się zrobiło,
10: tak,
11: wspaniale.
10: Oraz Konrad Janus. Te ostatnie trzy osoby są związane z Uniwersytetem Fryderyka Chopina w Warszawie. Po raz pierwszy w tej edycji pojawi się wątek muzyki musicalowej. Za sprawą naszego młodszego dziecka Natalia Fender wykona piosenki z musicali.
11: Czyli zaśpiewa.
10: Zaśpiewa, tak.
11: Wspaniale. Misją festiwalu od początku jest też promowanie ambitnej kultury do mniejszych ośrodków. W tym roku ponownie odwiedzicie państwo Tubądzin, Poddębice. Czy czują państwo, że przez te lata udało się zbudować tam już stałą festiwalową publiczność?
10: Myślę, że można tak na to patrzeć. Festiwal w ogóle powstał z naszej pasji. My głęboko przeżywamy muzykę, bardzo czujemy, że to jest bardzo potrzebne, żeby mieć kontakt na żywo. No wiadomo, że mieszkańcy Poddębic czy okolic Sieradza, a już nie mówiąc o Tubądzinie, zapewne mogą wsiąść w samochód, dotrzeć do Łodzi, na pewno mogą dotrzeć do Warszawy. No przecież wiadomo, że chociażby wspomniana wcześniej Berlińska Filharmonia ma coś takiego jak cyfrową salę koncertową, więc dostęp do kultury nie jest dzisiaj tak bardzo mocno ograniczony. Ale trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że jeśli my tych artystów przywieziemy tam na miejsce, oni tam się rozsiądą, wyjmą instrumenty i dla tej publiczności zagrają bezpośrednio tam koncert na najwyższym poziomie, no to to buduje wspólnotę wokół festiwalu. My to czujemy. To jest dla nas satysfakcjonujące. I można powiedzieć właśnie, że piąta edycja, przynajmniej tego się spodziewamy, zgromadzi stałą już publiczność. Ona się z roku na rok poszerza, co nas cieszy. Więc pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że ten rok nie będzie słabszy, tylko będzie jeszcze lepszy.
11: Ja jestem tego pewna. Koncerty odbywają się w miejscach o zupełnie innej charakterystyce, bo mamy historyczne wnętrza Muzeum Walewskich, Pałac Grudzińskich, ale też Teatr Integracji w Pijalni Wód Termalnych. Jak akustyka i klimat tych takich różnych przestrzeni wpływa na odbiór muzyki kameralnej?
10: No muszę powiedzieć, że te przestrzenie to po prostu na nas czekały. Tak naprawdę one po prostu czekały tylko na to, żeby tam koncerty się odbywały. To znaczy muszę uczciwie przyznać, że Dworek Walewskich w Tubądzinie to jest miejsce, gdzie koncerty odbywały się praktycznie zawsze. Była tylko taka bardzo długa, chyba kilkunastoletnia przerwa, ale my tam po prostu wróciliśmy z koncertami. Także to nie jest nic nowego, więc myślę, że publiczność była w jakimś sensie przyzwyczajona, żeby tam przebywać. No jest to bardzo nieduże miejsce kameralnej sali, gdzie wykonawcy i publiczność mają ten komfort, że właściwie spędzają czas ze sobą praktycznie, no, pierwszy rząd może przewracać strony wykonawcy z pulpitu, skrzypkaczy.
11: Taka bliskość.
10: Taka bliskość jest niesamowita. To też jest trochę niewygodne dla wykonawców, dlatego że każdy szmer, każdy szelest jest, no, niesamowicie czujnie odbierany przez publiczność. Ale ten bliski kontakt daje też pewien komfort takiej bardzo intymnej, właściwie relacji jeden na jeden. I to jest niezwykłe. Akustycznie to miejsce jest, kolokwialnie mówiąc, w porządku. Mhm. Natomiast to nawet nie o to chodzi, żeby akustyka tam sprzyjała. Tam jest pewna specyficzna atmosfera. No, dworek jest otoczony niezwykłym parkiem. Ci państwo, którzy opiekują się tym oddziałem, dokładają wszelkich starań, żeby w momencie, kiedy zaczynamy festiwal, żeby tam wszystko było piękne, idealnie wysprzątane, przygotowane. To jest naprawdę niesamowity wysiłek organizacyjny. Po koncercie jest małe przyjęcie, specjalnie dla publiczności, oczywiście dla artystów również, więc spotykaliśmy się z czymś takim, no to co właściwie tu ciężko się z tym spotkać na co dzień, żeby komuś aż tak bardzo zależało, żeby pomóc w inicjatywie. Natomiast jeśli chodzi o Poddębice, to tu sytuacja ma się już troszeczkę inaczej, ponieważ część koncertów odbywa się właśnie w Teatrze Integracji Pijalni Wód Termalnych. To jest dawna kaplica protestancka, która z racji swojego przeznaczenia ma specyficzne i dosyć dobre warunki do prezentowania muzyki. I tam gra się bardzo komfortowo. Muszę przyznać, że to miejsce słusznie, że zostaje przez nas wykorzystane, dlatego że ono, tak jak wspomniałem wcześniej, właściwie czekało na to, żeby wszedł tam muzyk i zagrał koncert.
11: Festiwal startuje 16 maja i potrwa do końca miesiąca. Przypomnijmy, czy na koncerty obowiązują bilety, czy może jest wstęp wolny? Jak to wygląda?
10: Wstęp wolny obowiązuje na wszystkie koncerty, z tym, że wykonawcy koncertów w Tubądzinie liczą się zawsze z tym, że tam sala jest nieduża, jak powiedziałem, więc też publiczności może być określona liczba. Mhm. W związku z tym organizator, czyli Muzeum Okręgowe w Sieradzu, prosi, aby dzwonić do muzeum i rezerwować bezpłatne wejściówki. One się bardzo szybko rozchodzą, co też dla nas było szokiem, bo pan dyrektor nam powiedział, że kiedy uruchamiają telefon, to w kwadrans już czasami potrafi
11: zniknąć,
10: być wszystko wyprzedane. No znaczy wyprzedane w cudzysłowie, oczywiście tak. One są bezpłatne, ale one się rozchodzą jak ciepłe, przysłowiowe ciepłe bułeczki.
11: Czyli trzeba się spieszyć, trzeba się spieszyć, drodzy państwo.
10: I to bardzo.
11: Gdzie szukać szczegółowego harmonogramu występów?
10: Szczegółowy harmonogram festiwalu znajduje się na naszej stronie. Mówiąc nasza, mam na myśli stronę powstałej niedawno Fundacji Inicjatyw Artystycznych Muzyka Odnowa, a także na stronach organizatorów czy też współorganizatorów festiwalu. I są to Poddębicki Dom Kultury i Sportu i Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Szczególnie warto śledzić stronę Muzeum Okręgowego w Sieradzu, dlatego tam znajdują się szczegółowe informacje dotyczące telefonu, na który trzeba zadzwonić, żeby wejściówkę na festiwal otrzymać.
11: 5 weekendów z najwyższej klasy muzyką kameralną w najpiękniejszych zakątkach regionu. O tegorocznym festiwalu Melos opowiadał jeden z dyrektorów artystycznych wydarzenia, Robert Fender. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i do zobaczenia
10: na koncertach. Ja również dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia.
1: A poprowadziła tę rozmowę Patrycja Pawłowicz.

0: przed nami rozmowa Małgorzaty Warzechy o spektaklu Sen o jesieni norweskiego dramaturga, laureata Nagrody Nobla Jona Fossego. 8 maja przyniósł nam premierowy pokaz w Teatrze Nowym na scenie kameralnej. Sytuacja jest z pozoru banalna. Mężczyzna i kobieta spotykają się na cmentarzu, toczy się między nimi dziwna rozmowa, dołączają kolejne postacie. Spektakl reżyseruje Tomasz Fryzeł.
1: Oto premiera.
2: Tekst jest ponury, ale myślę, że w tym swoim mroku, w tym swoim pesymizmie gdzieś dotyka jakiejś takiej podstawowej prawdy egzystencjalnej, prawdy dotyczącej relacji międzyludzkich. No właśnie raczej nie w tym, co komfortowe, tylko w tym, co najbardziej niekomfortowe, a równocześnie jakby bardzo codzienne, bo obserwujemy ludzi, którzy tkwią w potrzasku wzajemnych relacji, wzajemnych uwikłań. Ale no, są to relacje takie, które chyba są każdemu znane, relacje synowskie, ojcowskie, macierzyńskie, romantyczne. No i to, co jest dla mnie fascynujące u Jona Fosse, to, że on jakby z jakąś niesamowitą przenikliwością podstawia to lustro i pozwala zobaczyć te rzeczy, do których często przyzwyczailiśmy się, jakby z jakiegoś lekkiego dystansu. Tekst jest ponury, ale też myślę, że jest w nim dużo nadziei, bo gdzieś to, co jest dla mnie istotne w tej inscenizacji, co mnie w tym tekście fascynuje, to, że Jon Fosse mówi jakby, że te rzeczy się po prostu zdarzają i trzeba ich być świadomym, ale też często jest nie sposób je przekroczyć. I to, co jest tutaj tym fatalizmem, jest zarazem nadzieją. To znaczy, że ludzie tkwią w tej nieustannej pętli powtarzalnych nieustannie zachowań, ale równocześnie jakby tkwienie w tej pętli tych nieustannie powtarzanych zachowań jakby czyni ich ludźmi i pozwala im funkcjonować w tym świecie.
3: To jest wyjęte trochę z czasu, kontekstów jakichś historycznych, jakichś właśnie tych rzeczywistych zdarzeń, które się gdzieś dookoła dzieją. To jest takie trochę wyjęte?
2: Tak, bardzo jest dla mnie ciekawa sama czasowość, która jest wpisana w ten tekst, bo ten tekst się jakby dzieje jakby się dział nigdy i jakby się dział zawsze. Zarówno scenografia, jak i sama dramaturgia tego tekstu ku temu jakby pcha, że jesteśmy w jakimś miejscu nigdzie, ale to miejsce nigdzie jest zarazem jakimś czyśćcem, to znaczy jakimś miejscem, w którym w intensyfikacji mogą na nowo, nieustannie te rzeczy się wydarzać i można je jakby z dystansu obserwować.
3: Ta scenografia jest bardzo wyrazista.
2: Tak, scenografia jest wyrazista i nie przedstawia żadnej realistycznej przestrzeni, ale zarazem jakby stanowi trochę przeszkodę dla aktorów. To znaczy,
3: tak, bo oni muszą pokonywać to, co tam im zaproponowali państwo. Czyli to jest tak naprawdę takie trochę przebijanie się przez skały.
2: Trochę tak, przebijanie się przez skały, ale też przebijanie się przez jakby kolejne warstwy tego, co naniósł i stworzył czas. Więc chodząc po tych kolejnych fałdach, kolejnych skałach, chodzą po warstwach swojej pamięci, chodzą po tych wszystkich warstwach, które składają się gdzieś na palimpsest ich egzystencji.
3: Ale mówią i wyraźnie określają aktorzy również miejsce, że to jest cmentarz.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Didaskalia wskazują, że tekst dzieje się na fragmencie, na małym fragmencie dużego cmentarza. Ale to, co dla mnie i dla scenografki spektaklu Anny Oramus jest istotne, to, żeby potraktować ten cmentarz jako jakiś rodzaj metafory, to znaczy cmentarz jako miejsce, w którym człowiek może przebywać, współprzebywać z tymi wszystkimi, którzy już nie żyją, ale jakby składają się na niego i gdzieś funkcjonują w jego tożsamości, w jego pamięci i czynią go tym, kim jest tu i teraz.
3: A usytuowanie aktora w tej rzeczywistości, oni grają konkretne postacie, konkretne role. To są postacie, które mają swoje charaktery, czy też takie symbolizujące pewne działania, postawy, relacje.
2: To jest ciekawe w tym tekście, że Jon Fosse nie daje imion tym postaciom, tylko jest mężczyzna, kobieta, ojciec, matka. I to jest w jakiś sposób czasami wstrząsające, że te postaci określają się przez pryzmat roli, która jest im nadana w tej konstelacji międzyludzkiej. Więc mamy matkę, mamy ojca, mamy mężczyznę, kobietę, którzy mają swój charakter, jakieś swoje cechy, ale to, co jest jakby szczególnie istotne tutaj, to ich umiejscowienie no właśnie w tej konkretnej konstelacji. To znaczy syn musi się określać jako syn swojej matki i swojego ojca, a zarazem jako kochanek kobiety, z którą związał go los. Więc to, co jest dla mnie ciekawe, to połączenie tego, co konkretne, z tym, co bardzo uniwersalne. Jest tutaj bardzo dobry zespół aktorski, więc gdzieś jest dla mnie ciekawą przygodą konfrontowanie się z tym tekstem, który jest tekstem bardzo trudnym, zarówno na poziomie tematów, jak i na poziomie samego swojego języka. No, z gronem tak doświadczonych aktorów. I myślę, że jakby wspólnie przedzieramy się przez to wspólnie, no bo tekst jest naprawdę bardzo trudny też, ale też jest jakby takim wspaniałym wyzwaniem w tym, że jakby nieustannie jakby otwierają się w nim coraz to nowe sensy. Więc...
3: Bo tam są, tak jak można się zorientować, pewne elementy również takie komediodramatyczne, takie odstające od tego tonu jednoznacznej jakiejś klęski czy dramatu.
2: Tak, no myślę, że to zagęszczenie mroku i dramatu w tym tekście jest tak duże, że osiąga formę komiczną i taką groteskową, więc, więc jest coś takiego, że te postaci są zarazem wzruszające, współczuje się im, ale są też śmieszne, więc pewna groteskowa forma, pewna jakby groteskowa umowność jest tutaj bardzo istotna. Nie wiem, czy widzowie się będą śmiali podczas spektaklu, podejrzewam, że intensyfikacja jakby tego potrzasku międzyludzkiego, który się wydarza między tymi ludźmi, nie będzie tego śmiechu prowokowała, ale myślę, że gdzieś wewnętrznie człowiek może się uśmiechnąć i ja się jakoś bardzo często do tych ludzi na scenie uśmiecham.
4: Anna Oramus, scenografka ze spektaklu Sen o jesieni. Zależało mi bardzo, żeby nie budować realistycznego cmentarza, żeby tutaj nie odwzorowywać mimetycznie założeń ze spektaklu, znaczy z didaskaliów dramatu, tylko żeby stworzyć przestrzeń, która energetycznie będzie odpowiadała energii miejsca zapisanego w dramacie. Tam w dramacie jest mały fragment dużego cmentarza i tutaj też mamy mały fragment dużej całości. Nasza scenografia w zamyśle przedstawia coś pomiędzy skamieniałą falą a nocnym morzem zatrzymanym w stopklatce, więc ona odpowiada gdzieś tutaj takiemu uczuciu, takiej aurze miejsca, ale nie przedstawia jej realistycznie.
3: Ale bardzo jest wtopiona w tę narrację. Aktorzy muszą się tu poruszać. To nie jest też łatwe, bo to są takie przeszkody, doły, skałki. To jest też takie zadanie ich ruchowe, żeby umieszczać te swoje dialogi pośród właśnie tego takiego teoretycznie morza, ale skalnego.
4: Tak, ja lubię tworzyć przestrzenie, które wymagają od aktora pewnego specyficznego trybu poruszania się i pewnego zaprzyjaźnienia się i zaznajomienia z przestrzenią. I tutaj chodzi nie tylko o coś, co jest efektem właśnie gry aktorskiej, ale o faktyczne, fizyczne spotkanie człowieka z fizyczną, istniejącą przestrzenią. Więc to, że oni tutaj muszą oswoić te wszystkie górki, nierówności, te geologiczne poziomy, powoduje, że oni właśnie wykazują pewne naturalne ruchy, które człowiek ma, kiedy chodzi po takim podłożu. I też o to chodziło, żeby ta przestrzeń nie była taka łatwo oswajalna i taka łatwo ogrywalna. Oczywiście tutaj też nie chodzi o tor przeszkód dla aktorów, więc nie jest to bardzo, to nie są bardzo duże poziomy, ale żeby jednak to poruszanie się było w pewien sposób zdeterminowane.
3: A gdyby przyszła pani określić tak naprawdę, czym jest ten spektakl, co to jest, bo widać kilka różnych poziomów, od jakiejś rzeczywiście trudnej, tragicznej sytuacji po wręcz komediowe rozwiązania.
4: No, tak jak w życiu, życie składa się z fragmentów tragicznych, z fragmentów komediowych. To jest tak naprawdę historia dość prosta i dotykająca gdzieś głębi ludzkich doświadczeń i egzystencji, jakim jest przemijanie, jakim jest rodzicielstwo, jakim jest relacja z rodzicami, relacja z własnym dzieckiem, relacja romantyczna z drugą osobą. Tutaj tak naprawdę dotykamy wszystkich bardzo, bardzo podstawowych dla każdego doświadczeń, bardzo uniwersalnych, no ale trzeba przyznać, że tutaj życie bohatera głównego jest naznaczone wyjątkowo tragicznie i o ile same doświadczenia, które go spotykają, nie są niczym może niezwykłym, to jednak jest pewien pesymistyczny duch, który nad nimi gdzieś wisi. Można powiedzieć, że bohater mierzy się z pewną beznadzieją egzystencji, popatrzeniem z perspektywy na swoją przeszłość, na swoje życie, ale jest pewien optymistyczny wydźwięk, który mówi, że tak naprawdę relacje międzyludzkie są najważniejszym, co mamy. One są epicentrum naszego życia i że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez nich i to, jakie decyzje podejmujemy wobec innych osób, jacy jesteśmy, jest tak naprawdę clue ludzkiej egzystencji. Nie ma nic ważniejszego niż relacja z drugim człowiekiem.
0: Anna Oramus, wcześniej Tomasz Fryzeł o spektaklu Sen o jesieni w Łódzkim Teatrze Nowym. Występują Karolina Bednarek, Mirosława Olbińska, Piotr Seweryński, Sławomir Sulej i Katarzyna Żuk. A już mogę zdradzić, że Piotr Seweryński będzie gościem Radia Łódź w piątek po godzinie 14, bowiem zbliża się Festiwal Szkół Teatralnych i o tym porozmawiamy z dziekanem Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Anna Greblińska, bardzo dziękuję za uwagę. Proszę koniecznie zostać z Radiem Łódź.

0: Ogromny potencjał i doświadczenie. Czujesz, że możesz lepiej, więcej. I co z tego masz?
1: Czasem bierzesz na siebie po prostu za dużo. Czas ułożyć nowy plan. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Jedna ofiara śmiertelna, 20 osób w szpitalach to najnowszy bilans wypadku drogowego pod Lublinem. Pierwsze zbiorniki z niebezpiecznymi chemikaliami wyjechały z nielegalnego składowiska odpadów z Rogowca pod Bełchatowem. Łódź odzyska 120 milionów złotych, to błędnie naliczone przez Ministerstwo Finansów podatki. Noc będzie pochmurna i deszczowa, początkowo możliwe burze, zwłaszcza na zachodzie regionu. Jedna ofiara śmiertelna i 20 osób poszkodowanych, w tym 5 nieletnich, to bilans wypadku pod Lublinem. Bus zderzył się czołowo z osobowym Audi, zginął kierowca samochodu osobowego, mówi młodszy aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
16: Do szpitali z obrażeniami ciała w stanie przytomnym zostało przetransportowanych łącznie 20 osób, w tym dwie osoby, które podróżowały Audi. Niestety po kilku godzinach 71-letni mężczyzna zmarł. Wiemy, że kierujący busem był trzeźwy.
15: Do zdarzenia doszło około godziny 14. Służby badają przyczyny wypadku, na razie nie informują nawet o wstępnych ustaleniach. Pierwsze zbiorniki z niebezpiecznymi chemikaliami wyjechały z Rogowca pod Bełchatowem. Od kilku lat na składowisku w pobliżu elektrowni Bełchatów znajduje się około 50 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Substancje są nielegalnie składowane w zbiornikach typu Mauser i beczkach. Ich usunięcia domagają się mieszkańcy, bo jak mówią, obawiają się ekologicznej bomby. Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi mówi, że wywożenie odpadów potrwa długi czas ze względu na charakter wywożonych substancji.
17: Zaczyna się wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji.
15: Przez najbliższe 18 miesięcy zostanie wywieziona tylko część zbiorników z chemikaliami. Cały proces utylizacji potrwa kilka, a może nawet kilkanaście lat. Łódź odzyska 120 milionów złotych. Ministerstwo Finansów przez co najmniej kilka lat miało błędnie obliczać przychody miasta z podatków. Teraz zostało to skorygowane, o czym mówił Radio Łódź senator Krzysztof Kwiatkowski.
18: Dochody z CIT od firm prowadzących działalność ewidentnie są nieadekwatne. Te naliczenia CIT-u były wadliwe. Samo miasto Łódź straciło 120 milionów złotych.
19: Teraz już co roku będziemy dostawać z tytułu CIT-u adekwatnie co najmniej te 120 milionów złotych więcej.
15: Dodaje skarbnik miasta Łodzi Krzysztof Mączkowski. W wyniku błędnych obliczeń straciła nie tylko Łódź. W sumie polskie miasta straciły łącznie prawie 1,5 miliarda złotych.
20: Od nas do dowiadujesz się pierwszy.
15: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Polityk został wykluczony na wniosek przewodniczącego partii Donalda Tuska. Tomasz Lenz według Wirtualnej Polski miał załatwiać synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżury na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Senator Tomasz Lenz zapewniał, że jest do dyspozycji władz klubu. Minister rolnictwa zapowiada kolejne dożynki polskie w Spale. W tym roku ogólnopolskie święto plonów zaplanowano na 13 września. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że Spała ponownie będzie miejscem organizacji dożynek polskich, otwartych dla mieszkańców, rolników i gości z całego kraju.
21: Chcemy, żeby te dożynki były dla wszystkich. Tych, którzy mieszkają tutaj na co dzień, tych, którzy zechcą na te dożynki oczywiście przyjechać, być tutaj 13 września. Mam nadzieję, że się właśnie spotkamy.
15: Dożynki w Spale, tak zwane prezydenckie, zapoczątkował prezydent Ignacy Mościcki prawie 100 lat temu, bo w roku 1927 po wojnie dopiero w 2000 roku tradycję odnowił prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale zdarzały się przerwy. W 2020 z powodu epidemii COVID dożynki prezydenckie zostały przeniesione do Warszawy i tam pozostały, ale rok temu minister Stefan Krajewski zorganizował polskie dożynki w Spale. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
22: Dobry wieczór, zaczynamy od piłki nożnej, bo ŁKS Łódź gra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w meczu 32. kolejki Betclic pierwszej ligi. Jak łodzianie radzą sobie na stadionie wicelidera rozgrywek? O tym powie Michał Malinowski, który jest na stadionie we Wrocławiu.
23: Radzili sobie dobrze, nawet bardzo dobrze. Do przerwy było 1-0 dla gości po bramce Piaseckiego w 42 minucie. W 61 było już 2-0 dla ŁKS-u. Tym razem samobójcze trafienie Macenki, no ale bezpośrednio po wznowieniu akcja Śląska. I w 63 minucie było już tylko 1-2, a bramkę dla Śląska zdobył Kurowski, który dopadł do piłki odbitej przez bombę. No i później Śląsk przycisnął i w 68 minucie doprowadził do remisu Macenko, czyli ten, który strzelił drugą bramkę, strzelił drugiego gola dla ŁKS-u, strzelił także drugiego gola dla Śląska. Główka, nie sięgnął piłki, bomba, wybijał ją jeszcze Piasecki, ale stał już w bramce i 2-2, no a po tej bramce Śląsk przycisnął. No i ŁKS w ostatnich minutach jest w opałach. 76. minuta meczu we Wrocławiu, Śląsk ŁKS 2-2.
22: Tyle na razie od Michała Malinowskiego, a relacja tekstowa z tego meczu na radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Widzew Łódź pożegnał się już na dobre z trenerem Igorem Jowiczewiciem i jego najbliższymi współpracownikami. Kontrakt z tym szkoleniowcem oraz asystentami Jurijem Benio, Andriasem Hanasem i Javierem Lurueną Lobo zostały rozwiązane za porozumieniem stron. Przypomnijmy, że Jowiczewicz został odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu ponad 2 miesiące temu, a powodem były bardzo słabe wyniki w lidze i odpadnięcie z rozgrywek o Puchar Polski. Tymczasem dzisiaj widzewiacy rozpoczęli cykl treningowy przed meczem 33. kolejki PKO Ekstraklasy. W tej kolejce zagrają na wyjeździe z Koroną Kielce, a ten mecz już w najbliższy piątek, 15 maja o godzinie 20.30. Relacja tekstowa i transmisja audio na radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Tymczasem trwa spotkanie kończące 32. kolejkę w PKO Ekstraklasie. Do przerwy w meczu Krakowi z Radomiakiem Radom 0-0. W tym momencie rozpoczęła się druga część gry. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski pokonał Lotto Puławy 40-37 w ostatniej serii spotkań grupy spadkowej Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych. Dzięki tej wygranej piotrkowianie zajęli 11 miejsce i powalczą o utrzymanie w Superlidze w barażach, a z ligi spadło już Zagłębie Lubin. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
15: W najbliższych godzinach w zachodniej części województwa wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Burzom może towarzyszyć chwilami ulewny deszcz i porywisty wiatr, lokalnie możliwy grad. Noc w całym województwie będzie pochmurna z opadami deszczu, przed północą burze niewykluczone, a temperatura spadnie nad ranem do 8 stopni. Jutro będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie również padał deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni.

0: Portale randkowe to dzisiaj szerokie pole do nadużyć, do oszustw, od finansowych aż po silne uzależnienie od ciągłego wyboru, zmian, aż do manipulacji emocjonalnej i do chyba uprzedmiotowienia użytkowników. Czy jest się czego bać? Iza Berkowska, zapraszam do rozmowy.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Naszym gościem jest psycholożka Małgorzata Kaczmarek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Na portalach randkowych są ludzie w różnym wieku, ale mam wrażenie, że przede wszystkim są osoby młode, bardzo młode, powiedziałabym, takie, które dopiero zaczynają, szukają swojej pierwszej partnerki, partnera. Czy to nie jest, nie wydaje ci się dziwne troszeczkę?
2: Myślę, że te młode osoby są też po prostu bardzo ciekawe tych relacji. A żyjemy w świecie, w którym ten online bardzo ułatwia nam dostęp też do innych ludzi, poznawanie innych ludzi. Dlatego też korzystanie z tych aplikacji randkowych wydaje mi się bardzo ułatwia im sprawę wchodzenia właśnie w jakieś nowe relacje.
0: No ale jak miałaś te lat 18 na przykład, to nie było tak, że ktoś ci się podobał, dlatego że tego człowieka mogłaś zobaczyć jego spojrzenie, że miałaś okazję usłyszeć jego głos, że nie wiem, no pewnie czułaś jakiś zapach, że to wszystko jest jakąś składową, że to nie jest tak, że algorytm ci przedstawia kogoś i że to jest dopasowanie za pomocą algorytmu.
2: Zdecydowanie, tak? Generalnie, no jak ja też byłam młoda i miałam to 18 lat, to faktycznie, no też można się było zakochać przez to, jak ktoś się zachowuje, czy też jaki ktoś jest dla mnie.
0: No
2: tak
0: właśnie.
2: Jak powiedziałaś, właśnie te elementy w stylu zapach, tak? Czy ktoś na przykład jakoś specyficznie, aż fajnie się porusza, czy ma jakieś takie flow. To są właśnie te niuanse, które oczywiście, że są znacznie łatwiejsze też do zauważenia w prawdziwym życiu, w codziennym życiu. Natomiast zauważ też, że wiele młodych osób, w ogóle też mam wrażenie, że nawet nie tylko młodych, ale często ma taki lęk też przed poznawaniem nowych osób. A dodatkowo myślę też, że teraz młode osoby mniej trochę wychodzą. Nie masz takiego poczucia, że jest jakoś mniej też takich, nie wiem, imprez, czy takich w ogóle możliwości spotkań się właśnie w tym prawdziwym życiu. Więc to online naprawdę sporo ułatwia, bo zauważ, te wszelkie aplikacje są tak naprawdę dostępne przez jedno kliknięcie. One są od ręki w twoim telefonie. Możesz z tego korzystać zawsze i wszędzie, a jednak to wyjście no też wymaga twojego czasu, tak? Tego, że musisz gdzieś być o jakiejś porze. A tutaj jest wszystko, mam wrażenie, troszeczkę ułatwione. Tak samo zagadać do kogoś na żywo jest znacznie trudniej niż przesunąć palcem w prawo po ekranie.
0: No tak, a poza tym nie wiem, czy słyszałaś, co młodzi ludzie w tej chwili mówią, bo jeśli ja spróbuję porandkować w takim realnym świecie, to za mną będzie chodzić. Jeśli ona powie, no wiesz, nie, dla mnie to ty nie jesteś fajnym człowiekiem, no to wszyscy to widzą, tak? To wszyscy o tym wiedzą. Ja jestem odrzucony w taki realny sposób. Jeśli tutaj coś nie pójdzie, nie będzie tego maczowania, no to w zasadzie to jest troszeczkę inny odbiór, na innym poziomie chyba.
2: Teoretycznie tak. To znaczy wydaje mi się, że wiesz, jak ktoś dużo randkuje i generalnie jakoś nie bierze tego bardzo do siebie, to faktycznie w tym online'ie no, że tak powiem, mniejsza strata, prawda? Czy ktoś, nie wiem, nie przesunie tak samo jak ja, w sensie nie ma tego matcha, czy też właśnie gdzieś po którejś rozmowie stwierdzimy, że no, to jednak nie to, nie dogadujemy się tak dobrze, jakbyśmy chcieli, to być może faktycznie łatwiej odpuścić, bo tak jak mówisz, w tym realnym świecie, no my się znacznie bardziej angażujemy, też emocjonalnie, my tam dajemy, mam wrażenie, troszeczkę więcej siebie. Tak? Ale w tym...
0: No przełamać się, podejść do kogoś, zagadać, prawda?
2: Tak, a jeszcze jak to jest przy znajomych i ktoś od razu da ci kosza, że nie, wiesz co, nawet numeru telefonu ci nie dam, to faktycznie może być trudniejsze. A online, to wiesz, no jakby ktoś po prostu nie odkliknął i tyle, tak? Jesteś w stanie szybciej przejść z tym do porządku dziennego.
0: No to z jednej strony, tu masz rację, tylko z drugiej strony to jest często tak, że takie relacje w normalnym życiu, takim realnym, to pojawiają się w oparciu o jakąś przyjaźń, która najpierw jest, trzeba przeskoczyć pewien etap, a tutaj jakby od razu wchodzisz w etap randkowania.
2: I od razu w ogóle logując się na aplikację randkową, mam wrażenie, że dajesz taki sygnał, hej, szukam związku.
0: No właśnie.
2: Tak, szukam w ogóle jakiejś relacji, która może być czymś więcej. Choć też zdarzają się takie opisy, że szukam przyjaciela, przyjaciółki i zobaczymy, co dalej z tego będzie. Tak, to jest taka troszeczkę furtka, tak, żeby jak coś można było zrobić krok w tył. Natomiast faktycznie jest to od razu, wiesz, taka niepisana umowa, szukamy relacji. Tak? A w tym świecie rzeczywistym, jak do kogoś zagadujesz, nie wiesz, czy ten ktoś aktualnie szuka faktycznie drugiej osoby do związku, czy sam w tym związku nie jest i w ogóle nie jest zainteresowany nawiązywaniem takich relacji.
0: No ale będziesz wiedziała, jak pogadasz.
2: Jak pogadasz. Aha. A tam od razu, wiesz, wchodzisz do świata, w którym, no, tak jak mówiłam,
0: masz czarno na białym. Ktoś też jest gotowy na randkowanie,
2: tak. Ktoś
0: jest gotowy, żeby mnie przyjąć. No, tak mogę cudzysłów powiedzieć, do koszyka. Nie stajemy się trochę przedmiotem tego jakiejś transakcji.
2: Wiesz co, myślę, że może być to tak, możemy to tak uprościć, no bo faktycznie no, stajemy się jakimś trochę produktem, tak? W takim sensie, że no, wystawiamy siebie, wystawiamy nasze zdjęcia i, no ale znowu, no mamy też jednocześnie wchodząc w taką aplikację, zgadzamy się na te zasady, które tam są, że ktoś właśnie na podstawie tego wyglądu czy opisu, no ma prawo albo właśnie mnie gdzieś przyjąć na tę swoją listę, albo od razu odrzucić. Wiesz, to też jest tak, że oczywiście przez takie, no dość płytkie to jest podejście, tak? Możemy stracić też jakąś szansę na fajną relację.
0: Dlaczego?
2: Bo może nie tylko wygląd powinien być decydujący.
0: Aha. No ale algorytmy często wiedzą lepiej. To jest takie dopasowanie zero-jedynkowe. Pytanie, czy to rzeczywiście lepiej do nas trafia? Czy my nie umiemy już powoli, oduczyliśmy się tego, gdzie i jak szukać relacji? Pozwalamy, żeby algorytm za nas decydował?
2: Ja mam wrażenie, że nadal tam jest ten element naszej decyzji. Tak? To znaczy, z jednej strony oczywiście ten algorytm nam podsuwa różne osoby na podstawie na przykład naszych wcześniejszych wyborów, ale to nadal no, do nas należy ta decyzja, co my dalej z daną podsuniętą osobą robimy, czy się z nią umawiamy, czy wchodzimy w ten kontakt, czy nie. Niektórzy mogą to postrzegać, że ten algorytm gdzieś może być ułatwiający znowu, natomiast no, ten algorytm no, też przecież nie decyduje, czy my się zgadzamy na dalsze rozmowy, czy my się zgadzamy na dalsze na przykład spotkania. Chociaż też powiedziałaś tutaj o takich elementach, które mogą stanowić też trudność. Mianowicie, że my w tym świecie online przez to, że to jest wszystko takie łatwe, ja mam takie poczucie, że niektóre osoby mogą się też przez to mniej angażować. Bo tak jak od czego zaczęłyśmy, prawda, że te relacje nawiązywane w realnym świecie, one są bardziej wymagające podejścia, jednak przełamania jakiegoś strachu. A tutaj przez to, że to jest łatwiejsze, no też może to w nas w jakiś sposób zwalniać to zaangażowanie emocjonalne też. Tak, że jakby te aplikacje randkowe, czy w ogóle jakby te relacje, które nawiązujemy, one zaczynają się dziać trochę przy okazji. Aha. Że być może niektóre osoby, no właśnie tak to traktują dosyć lekko. Aha. Tak, nawet jako jakąś formę rozrywki w dzisiejszych czasach.
0: No właśnie, to będę chciała, żebyśmy o tym porozmawiały. No a to, o czym mówimy, to jest trochę rozkładanie nas na takie dane właśnie tych zero-jedynek. I mnie to akurat troszeczkę niepokoi. Psychologowie mówią o takiej iluzji nieograniczonego wyboru.
2: I ja też myślę, że w ogóle te aplikacje stwarzają taką iluzję nieograniczonych możliwości. I można wpaść w takie przekonanie, że tam czeka na nas ktoś lepszy i tak naprawdę nawet jak już nawiązujemy z kimś, choćby online, jakąś relację i naprawdę jest w porządku, dogadujemy się, no na przykład mamy wrażenie, że dosyć dobrze moglibyśmy gdzieś zafunkcjonować nawet jako para, ale przecież mam na przykład 5 innych osób, z którymi jestem w trakcie rozmowy i skoro z tą pierwszą osobą idzie mi tak dobrze i tak lekko, to czemu by nie spróbować z tą drugą? No przecież jeszcze, nie wiem, nie weszliśmy w jakieś poważne zobowiązania, to cały czas mam taką dyspensę, daję sobie taką wolną rękę, że mogę jeszcze 5 innych flirtów jednocześnie prowadzić. I to może być bardzo gubiące.
0: Właśnie.
2: No bo tak naprawdę czy jesteśmy w stanie zaangażować się wtedy w jakąś relację, kiedy jesteśmy w jakiś sposób jednak podzieleni na 5 innych osób. Nie mówiąc o tym, że to też niestety, ale jest właśnie nawet dla osób, które już są w jakichś związkach, to wiesz co, to też mam takie poczucie, że w związku z tym, że te czasy też są trochę takie, że lepiej wymienić na lepszy model, niż naprawić to, w czym jesteśmy, to czasem nam się wydaje, że o, tutaj coś w moim związku nie działa, nie czuję się na przykład słuchany, słuchana, zauważona, to na takiej aplikacji szybciutko, znowu za pośrednictwem po prostu jednego palca na wyciągnięcie ręki, znajdę sobie kogoś, kto mi to da. Z kim będę mogła poflirtować, no bo w, prawda, 10-letnim związku jest już nudno, albo zrobiło się za ciężko, albo za trudno w jakimś obszarze. A tutaj mogę sobie od ręki zapewnić ekscytację, flirt i zainteresowanie, atencję. Coś, czego na przykład brakuje w tej aktualnej relacji.
0: No to jest ogromne ryzyko dla jakiejś trwałości przede wszystkim związków, mam wrażenie. To jeszcze ktoś musiałby mi zagwarantować, że on już rzeczywiście nie będzie używał aplikacji.
2: Odinstalować, prawda?
0: Odinstalować, tak, tak. Żeby można było mieć pewność, prawda? Mhm.
2: Tylko, że właśnie widzisz, my jesteśmy też, mam wrażenie, w takim momencie, że nigdy nie wiemy, kiedy jest to już, kiedy jest wystarczająco na przykład dobrze, kiedy już mogę skończyć te swoje poszukiwania. To, o czym przed momentem mówiłyśmy, czyli że no właśnie, tutaj mam jakąś relację, która ma niezły potencjał, mógłbym w to pójść, ale sprawdzę sobie jeszcze 5 innych osób na tym profilu, może jeszcze na innej aplikacji 3 inne osoby i tak naprawdę to też jest trudne, bo tak naprawdę ta osoba jest w takim zawieszeniu, nie? To w co właściwie mam zainwestować ostatecznie tę swoją energię i czas, kiedy ten wybór tak naprawdę... Różne wybory wydają się
0: dobre. I to kusi,
2: dobre.
0: I to nęci.
2: I to jest strasznie kuszące. To jest strasznie kuszące. Ja w ogóle myślę, że to tak naprawdę utrudnia takie wejście w prawdziwą relację. Ta łatwość, prawda?
0: Mało tego, te spotkania bywają często rozczarowujące, no bo to, w jaki sposób ktoś wygląda i to, w jaki sposób o sobie pisze, to się absolutnie nie musi przekładać na to, jakim człowiekiem w gruncie rzeczy jest.
2: Oczywiście, że tak. To jest pułapka, bo to jest trochę tak, jakby się kiedyś mówiło, że papier wszystko przyjmie, to tutaj my też różne rzeczy możemy o sobie napisać.
0: No tak.
2: Prawda? Cóż szkodzi obiecać?
0: Przecież nie dam sobie najgorszego zdjęcia na portal randkowy,
2: absolutnie.
0: Prawda?
2: Absolutnie. Jeszcze tak zapozuję, jeszcze trochę przyretuszuję w obecnych czasach. I tak, taki kadr wybiorę, żeby aby na pewno dobrze tutaj wypaść i będę mówiła o sobie w samych superlatywach, no bo przecież nie powiem, że jestem niezorganizowana i w ogóle, nie wiem, mam trudność z punktualnością i w ogóle jestem bardzo skupiona na sobie, głównie w życiu, bo to źle brzmi. Tylko wiesz też, kiedy piszę, ja jestem w stanie bardziej to zredagować, przemyśleć, jak ja bym się chciała zaprezentować. My jesteśmy bardzo dobrzy w autoprezentacji. My możemy o sobie napisać
0: przepiękne
2: rzeczy.
0: Ale ty w ogóle nie musisz tego pisać sama. Przecież za to, za ciebie w tej chwili zrobi to sztuczna inteligencja.
2: Tak, mogę jeszcze
0: Chata GPT poprosisz i on ci tak ładnie ciebie opisze, że ty się naprawdę nie musisz wysilać tutaj.
2: Jeszcze piękną polszczyzną, gdzie tak naprawdę znów w rozmowie na żywo dużo szybciej by się to wyklarowało, czy faktycznie ja potrafię budować takie zdania, czy nie. Ja mogę wybrać te elementy mojej rzeczywistości, którymi chcę się z drugą osobą na takim portalu podzielić. Mogę powiedzieć tylko o tym, co jest dla mnie wygodne, o tym, tak jak zaczęłaś mówić, o tej pięknej iluzji, którą możemy sprzedać. Przecież każdy może napisać o tym, jaki fantastyczny związek chciałby stworzyć. Każdy ogląda, prawda, różne filmy romantyczne, które później o których łatwo jest później napisać. Och, tak właśnie wyobrażam sobie mój związek, moją przyszłość. Cudownie. Że jestem taki słuchający, obecny, opiekuńczy. I to chcę ci zaoferować, moja droga, w naszej przyszłej relacji.
0: Tak, uwielbiam poranki, boso po trawie pełnej rosy. Tak,
2: i
0: tak, mogę to napisać,
2: tak,
0: oczywiście.
2: I będę ci przynosił ciepłą kawę do łóżka i w ogóle opiekował się tobą. w każdej sytuacji, zawsze będę znajdował na ciebie czas. W ogóle strasznie mi przykro, że nie masz takiego doświadczenia, bo ja uważam, że na to zasługujesz, zawsze bym ci to dawał. No, tak jak mówię, w deklaracjach można powiedzieć wszystko. I jeżeli my tego nie przeniesiemy do rzeczywistości, nie zaczniemy tego weryfikować, no to ta fantazja brzmi naprawdę pięknie i no też nic dziwnego, że ludzie w to wchodzą. No bo bardzo miło jest się powymieniać piękną wizją, ale trudniej się realizuje, kiedy dopada nas codzienność, rutyna, praca, zobowiązania i cały szereg rzeczy, którym podlegamy.
0: I myślę, że niektórzy chyba będą przedłużać takie słodkie słówka, bo coraz trudniej będzie się spotkać.
2: Bo coraz trudniej będzie się zmierzyć z tym obrazem siebie, który
0: wykreowaliśmy.
2: Się wykreowało, prawda? Bo skoro tyle pięknych rzeczy o sobie naopowiadałam, to teraz trzeba będzie jakoś to pokazać, albo
0: z tym
2: coś
0: zmierzyć.
2: Z tym zrobić.
0: Tak,
2: tak, zmierzyć się z tą wizją.
0: No i pytanie, co teraz? Spotykamy się z kimś, kto absolutnie nie przedstawia tej wizji, którą mieliśmy i my mamy teraz taką łatwą furtkę. Przychodzimy i już więcej nie kontaktujemy się.
2: Rozumiem, że zmierzamy do ghostingu.
0: Tak, zmierzamy do sposobu, w jaki kończy się relacja.
2: Takie różne zjawiska znikania. W różnej formie teraz można się z tym spotkać. No i faktycznie tak się dzieje. W ogóle, wiesz co, nawet są przypadki przecież często, kiedy nawet nie dochodzi do tego realnego spotkania, a i tak dochodzi do tego ghostingu, czyli właśnie znikania, nagłego urwania kontaktu. Mimo tego, że ta druga strona próbuje jakoś napisać, zagadać, zadzwonić, to jedna ze stron na przykład już zadecydowała, że nie chce dalej być w tej relacji, nie chce jej kontynuować i z dnia na dzień po prostu znika, zero kontaktu. Zero jakiejkolwiek odpowiedzi. I myślę sobie, że to jest chyba po prostu tak po ludzku mało uczciwe, wiesz, bo wyobrażam sobie też, z czym zostaje ta druga strona. Z takim wielkim znakiem zapytania, z takimi wątpliwościami, no bo pojawia się w niej jakaś pustka po prostu po jakiejś relacji, a właściwie po wizji relacji, jaka miała być. To też jest oczywiście jakaś strata, którą trzeba przyjąć, przerobić, że jednak ta wizja nie przejdzie do rzeczywistości. No i tę pustkę właśnie często te osoby zghostowane wypełniają sobie szukaniem odpowiedzi na pytania, dlaczego nie poszło. I w związku z tym, że no, nie usłyszały żadnej informacji zwrotnej, żadnego feedbacku, to zaczynają szukać w sobie. Co ze mną było nie tak, co ja zrobiłam niewłaściwego, czy ja właśnie coś napisałam, czy jakoś się zachowałam, czy może jednak nie jestem warta, nie zasługuję na miłość, na tę akceptację, nie sprawdziłam się, czy jestem aż tak beznadziejna, że się do tej relacji nie nadawałam, mimo że przecież tak pięknie się zapowiadała.
0: Czyli tak naprawdę zaczyna się szukanie winy samemu w sobie, czyli ktoś mnie wystawia, prawdopodobnie ktoś, kto być może jest uzależniony od przesuwania palcem między profilami, specjalnie wiele sobie z tego nie robił, a tymczasem bardzo zaburza moją samoakceptację.
2: Zdecydowanie tak, bo to jest naprawdę bardzo raniące i zostawia tę drugą stronę właśnie bez takiego prawa do odpowiedzi, bez takiego emocjonalnego też dotknięcia. I ta osoba, która doświadcza tego ghostingu, czyli właśnie tego no, bardzo nieeleganckiego zachowania, no myślę, że jeżeli zdarzy się to raz, może być to łatwiejsze dla niej do przetrawienia, choć też oczywiście zależy, jaką ma dotychczasową historię. Ale wiesz, jeżeli zdarza się to na przykład trzeci, piąty, siódmy raz, no to myślę też, że w takiej osobie na dłuższą metę może zostać taka myśl właśnie o tym, że to ze mną jest coś nie tak, to ja jestem jakoś wybrakowana. I też później problem z kolejnymi relacjami, bo jeżeli już tyle razy się zawiodłam, czy też tyle razy zostałam w taki sposób potraktowana, no to następnym razem mogę mieć problem, żeby w ogóle się otworzyć w jakiejkolwiek relacji, czy też w ogóle chcieć mówić coś więcej o sobie, no bo z tyłu głowy mam już myśl, że kilka razy ktoś mnie zostawił bez słowa, wziął jakieś moje, nie wiem, sekrety, słabości, to wszystko, co tam wniosłam. I no po prostu tworzy się też taka obawa i taka trudność później z zaufaniem właśnie w kolejnych relacjach też.
0: Tu mówimy o ghostingu. Zdaje się, że już jakieś kolejne słowa też się pojawiły, tak? Jakbyś się zdradziła.
2: Tak, jest, nie jest, jestem jest na jeszcze bieżąco. Benching, albo orbiting, niektórzy o tym mówią. To znaczy zostawianie kogoś właśnie tak...
0: Krążącego na orbicie.
2: Krążącego na orbicie, dokładnie. Albo właśnie benching, czyli trzymanie kogoś w rezerwie, na tak zwanej ławce rezerwowych.
0: Super.
2: Czyli, że jedna strona...
0: Że może zagram w tym meczu, ale niekoniecznie.
2: Tak, taka właśnie otwarta furtka, nie? Że zawsze będę mógł wrócić. Gdzie właśnie jedna strona jest szczera, chce się oddać, chce się zaangażować, wiesz, daje tam swoje emocje i faktycznie wierzy w te relacje. Za to druga strona niestety, ale zaczyna się zachowywać tak, że daje jakieś takie znikome elementy. Raz na jakiś czas się odezwie, żeby podtrzymać te relacje, ten kontakt. Raz na jakiś czas nawet z nami poflirtuje, czy też skomentuje jakieś nasze zdjęcie na social mediach albo jakąkolwiek naszą aktywność. I tak właśnie pozornie podtrzymuje ten kontakt, pozostawiając tę osobę z taką nadzieją, że jeszcze nie jest
0: nie
2: ten kontakt stracony. Tak,
0: tak.
2: No i te osoby żyją tą nadzieją, właśnie w takiej niepewności, tłumacząc, że a może nie odpisał, bo nie miał czasu, bo przecież był taki bardzo zajęty. No i one są cały czas właśnie w takiej gotowości, z nadzieją, że może coś jeszcze z tego będzie, a tamte osoby albo faktycznie no jakby mają dużą trudność z decyzyjnością i właśnie prowadzą sobie jakiś ranking i spotykają
0: albo
2: się z kilkoma
0: kompulsywnie
2: innymi.
0: Szukają sobie dalej.
2: Dokładnie, albo kompulsywnie szukają dalej, robiąc sobie z tego wyłącznie jakąś sportową aktywność i dla własnej wygody, może dla jakiegoś ego, może właśnie w taki bardzo niefajny sposób rekompensują sobie jakąś swoją niską samoocenę. No, brzydkie to jest, ale tak bardzo przedmiotowo właśnie traktują też te inne osoby. Tak jakby właśnie one miały im tylko coś zapewnić, nie? Dać takie poczucie, że ktoś tam jest, ktoś tam na mnie czeka. Trochę nie licząc się też z emocjami właśnie tej drugiej osoby. Ja w ogóle też myślę, że to jest pułapka tych aplikacji randkowych kontra realne życie. Że wiesz, kiedyś jak się spotykało z osobą, no to myślę, że więcej było takiej empatii, nie? Czy to, co ja zrobię, będzie dla tej drugiej osoby w porządku? Miało się, myślę, jakąś większą
0: odpowiedzialność. Ale trochę też tą osobę znałaś. To też nie było tak, że...
2: Tak.
0: No, prawda jest taka, że rzadko zdarzały się takie sytuacje, że podchodził ktoś do ciebie na plaży i mówił, wiesz, jesteś miłością mojego życia. No, to nie na tym polegało. No, znamy się ze szkoły, znamy się ze studiów na przykład. Znamy się już na tyle, że możemy ze sobą porozmawiać, tak? A jeżeli mogliśmy zacząć, no to będziemy też umieli skończyć.
2: No właśnie, i było więcej tej odpowiedzialności za emocje tej drugiej osoby, prawda? No bo teoretycznie ja wiem, że no,
0: a tu stajemy się algorytmem.
2: W niektórych sytuacjach nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co czuje druga strona, ale kiedy realnie kogoś ranimy, faktycznie jakby podejmujemy jakieś krzywdzące zachowania, no to jesteśmy odpowiedzialni. Bo wydaje mi się, że ten feedback komuś się po prostu należy. Wiesz, bo no ktoś się jednak zaangażował i nawet jeżeli my się nie dogadamy, nawet jeżeli mam pomysł, że jednak nie decyduję się na kontynuowanie tej relacji, to nadal tej osobie należy się feedback, że wiesz, podjąłem taką decyzję, albo że nie wiem, to co robisz jest dla mnie za trudne, albo że jakieś twoje zachowanie czy jakaś twoja cecha, no nie chcę jakby z tym iść dalej. Ta osoba też, musimy pamiętać, ma do tego prawo, ale też tę osobę, która zostaje, no zostawia jednak z jakąś informacją, właśnie tak jak mówię, z jakimś domknięciem. Kto wie, może nawet jak to będzie jakaś otwarta osoba, to pomyśli, może jeszcze będą mieli razem szansę pomyśleć, że może będą chcieli jakoś to zmienić, jeżeli to jest jakiś jeden mały element. Ale jeżeli nawet już nie w tej konfiguracji, no to ta osoba, wiesz, jak kilka razy na przykład usłyszy taki feedback, to może wziąć jednak to bardziej do siebie, w sensie tak zreflektować się nad tym i o... Na przykład moje zachowanie takie i takie może być odbierane jako zbyt przytłaczające, albo to, że dzwonię do kogoś 5 razy dziennie, może być faktycznie za bardzo kontrolujące, przytłaczające. Popracuję nad tym w następnej relacji, zwrócę na to większą uwagę, ale chociaż wie dlaczego.
0: No tak.
2: Tak? I tak jak mówię, no może się to jej przydać. Jeżeli będzie chciała z tego skorzystać, to może się jej przydać. Ale wracając też do tego, no właśnie, jak mamy te, mieliśmy te relacje zaczynane w bardziej prawdziwym życiu, gdzie ona miała jakieś większe korzenie, fundamenty, podstawy, to było więcej takiej odpowiedzialności za to, z czym ja też zostawiam tę drugą osobę, jak ja się wobec niej w ogóle zachowuję, czy to jest w porządku, czy to jest nie w porządku. A teraz przez to, że to jest wszystko na szklanym ekranie, na telefonie, to mam wrażenie, że tej odpowiedzialności jest po prostu trochę mniej, że właśnie niektórzy traktują to bardzo lekko. Gorzej, jak ta druga strona miała właśnie większe nadzieje, czy też bardziej się zaangażowała.
0: Zastanawiam się, jak to się dzieje w dzisiejszych czasach, bo nie brakuje oszustów, tak zwanych, kiedyś mówiło się matrymonialnych, nie wiem, czy to słowo jest wciąż aktualne, no swego czasu popularne było mówienie o oszuście z Tindera, o takich różnych tinderowcach. Od lat słyszymy o wysyłaniu pieniędzy takim osobom, których na przykład w ogóle nawet nie mieliśmy okazji poznać, a które właśnie do nas jadą, utknęły na granicy, nie mają dostępu do swojego konta, do swoich środków. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: Wiesz co, ja myślę, że te osoby, które są na tych portalach randkowych z taką myślą, żeby naprawdę się zaangażować, naprawdę się otworzyć, to są osoby, które niestety są bardzo na to podatne. Bo one tam przychodzą właśnie z taką dużą otwartością, ufnością też od razu. Więc niestety no, to otwarte serce często jest wykorzystywane przeciwko nim i no jest jakaś garstka osób, które niestety, ale na tym żerują i z tego korzystają, właśnie tak jak mówisz, tak? Po drugiej rozmowie prześlij mi blika na coś, albo no właśnie przecież głośne są te sprawy, jak ktoś się podawał za Brada Pitta i ktoś się na to złapał. Prawda? No my się możemy zastanawiać, jakim cudem ktoś w to uwierzył, ale myślę też, że te techniki manipulacji są po prostu znacznie bardziej zaangażowane. Plus, tak jak mówię, no taka duża, duża uczciwość, która niestety, uczciwość w sensie taka otwartość, tak? Niektórych osób, które tam są, niestety, ale może zwiększać ryzyko tego, że one są bardzo, bardzo podatne na to, bo one tak bardzo chcą być z kimś, tak bardzo potrzebują, nie wiem, właśnie bycia ważną dla kogoś. Te osoby, które no wykorzystują to, doskonale o tym wiedzą i też w taki sposób prowadzą te rozmowy, wiesz, one angażują też te swoje ofiary, nazwijmy to. No i niestety one się na to łapią i to jest bardzo niebezpieczne.
0: W ogóle mam wrażenie, że na tych obecnych portalach randkowych pojawia się bardzo dużo wytworów sztucznej inteligencji. Nawet mówi się, że chyba nawet większość już w tej chwili profili stanowią jakieś takie wytwory nieistniejące w rzeczywistości. Ciekawe, po co to się dzieje. Na dodatek jest odzew. Jest odzew, tak, tak. Zwłaszcza chyba do panów trafiają panie, które no, wyglądają pewnie jak marzenie większości.
2: Ale to rozumiem, mężczyzn, że też jest w jakichś celach wyłudzenia.
0: Ja właśnie nie mam pojęcia, w jakich to jest celach, bo zwykle one pozostają bez odpowiedzi. To tak jakby ktoś chciał weryfikować to, na ile my jesteśmy nieodporni na przykład na ładne zdjęcia.
2: I na ile jesteśmy ufni. Natomiast nie mam pojęcia, po co ktoś by to robił. To znaczy rozumiem, że to z jakiejś niezdrowej ciekawości. Tak, albo właśnie, żeby to w jakiś później też sposób wykorzystać, ale nie przychodzi mi nic innego na ten moment do głowy. Po co?
0: No właśnie, no właśnie. I porozmawiajmy o tym, czy miłość jest ślepa.
2: Nawiązujesz do mojego guilty pleasure programu.
0: Tak.
2: Bardzo popularnego ostatnio, no.
0: Jest ślepa miłość?
2: Dobrze jakby była, wiesz?
0: Można bez zdjęcia, bez swojego wizerunku, można się zakochać.
2: Bo zobacz, zaczęłyśmy od rozmowy o tym, że te relacje nawiązywane na żywo, one i tak przecież zaczynały się od tego, że ktoś nam się spodobał, ktoś wpadł w oko, ktoś się czymś dla nas wyróżnił, a dopiero później przechodzimy do poznawania go, do tego, jaki jest, jak by z nim było, czy mamy faktycznie wspólne wartości, czy lubimy w podobny sposób spędzać czas, czy mamy w ogóle podobny styl życia. Natomiast faktycznie ten wygląd, on jest ważny, ale nie najważniejszy, tak? Myślę, że to jest jakiś jeden z elementów, który na pewno nie powinien stanowić podstawy wyboru osoby, z którą my się wiążemy. Wygląd może być przyciągający, ale też no, nie wolno wręcz zapominać o tym, że ten wygląd jest jednak przemijający, tak? No bo cóż, jeżeli będziemy mieli piękną osobę obok siebie, która z różnych przyczyn życiowych ten wygląd się zmieni. Czasem jest to trudna choroba, czasem są to przejścia, czasem jest to po prostu przemijający czas, a nadal warto byłoby mieć osobę, z którą jednak sporo nas łączy, z którą mamy o czym porozmawiać, nadal fajnie się po prostu ze sobą czujemy i bawimy. No i ten wygląd niestety nam tego nie załatwi, bo siedzenie obok ładnej osoby nadal nie da nam, wiesz, takich głębszych rzeczy, jakiejś głębszej relacji, emocjonalności, bliskości, no tego wszystkiego, czego byśmy chcieli od związku.
0: No my teraz oczywiście nawiązujemy do serialu na Netflixie, który właściwie zakłada nam takie randki w kabinach bez znajomości, swojego wyglądu i okazuje się, że to bywa, że się sprawdza.
2: I to bywa, że się sprawdza. Wiesz co, w ogóle zobacz, z jednej strony mamy to, że ten wygląd no gdzieś w dzisiejszych czasach stanowi coś ważnego, tak? Generalnie no większość osób jednak chciałaby być atrakcyjna, no chcemy być atrakcyjni też dla swojej drugiej połówki. I właśnie to często nas gubi, nie? A jakby tutaj w momencie, kiedy jesteś w kabinach na tych randkach, bo mówimy tutaj o tym programie Love is Blind, tam wręcz nie można mówić o tym wyglądzie. Mówimy o tym, jakie mamy podejście, tam osoby mówią, tak? Jakie mamy podejście do rodziny, jak sobie to wyobrażamy. Jesteśmy zdani tylko na swój głos. Mówimy o tych wartościach, które wyznajemy, które są dla nas ważne. Czy jesteśmy w stanie się w tym spotkać, ale nadal jakby absolutnie nie widząc siebie nawzajem. I faktycznie jakby te osoby, niektóre osoby decydują się na to, żeby pójść ze sobą dalej, żeby stworzyć relacje, tam nawet się zaręczają, choć nie ma przymusu na koniec wzięcia ślubu, bo zawsze mogą się z tej decyzji wycofać, ale jest to na pewno bardzo ciekawy eksperyment. Też sami uczestnicy mówią o tym, że jest to jedno z ważniejszych takich wydarzeń w tej sferze relacyjnej w ich życiu. Bo zwróć uwagę, że my w dzisiejszych czasach mało tego mamy. A tam oni są odłączeni, wiesz, od telefonów. Oni też mają zabierane telefony, więc po każdej randce, nawet jak się spotykają z kimś w kabinach, nie obgadują tego od razu z kolegami, koleżankami. Tak? No bo przecież też jest tak w prawdziwym życiu, czy właśnie z aplikacji, jak się z kimś spotykamy i później gadamy o tym z koleżanką, to ona mówi, nie, oj, ja już byłam w takim związku, uciekaj, red flagi tak, i tak dalej. Tak. I wszyscy nam wtedy dobrze radzą, a tam oni są sami ze sobą i sami muszą podejmować decyzje, patrząc właśnie wyłącznie na siebie, na to, jak oni się czują jakby w relacji z tą osobą.
0: Myślę, że to jest dobre, że to jest uczciwe, bo mnie się wydaje, że czasem czyjaś opinia to jest słuszna opinia.
2: Czasem może być wnosząca, oczywiście, że tak. Wiesz, czasem koleżanka może mi zauważyć, że znowu wchodzę w jakiś związek, gdzie realizuję jakiś swój absolutnie niekonstruktywny schemat i przecież 100 razy jej mówiłam, że nie chcę już tego robić, a nadal to robię i to jest wtedy bardzo pomocne, ale tam no raczej ta, też to
0: zastanawiam się, czy to jest dobrze, że my tak jesteśmy zupełnie odcięci od informacji ze świata. No dobrze, że skupiamy się na własnych emocjach.
2: Ale jednak jest to pomocne właśnie w tym, żeby się skupić wyłącznie na tej swojej osobie, na tych emocjach, na tym, jak ja się czuję w tej relacji, czy faktycznie jakby czuję, że ta osoba gdzieś mnie dopełnia, czy gdzieś się spotkamy w tych naszych potrzebach, w tym sposobie, w jaki chcemy prowadzić to wspólne życie.
0: No ale wiesz, czy po samotnieniu nie zaczynamy idealizować troszeczkę?
2: Może tak być, ale są też kolejne etapy, w których oni się spotykają jednak na żywo, później już jakby odzyskują też te telefony, oni później gdzieś tam przecież funkcjonują przez chwilę, mają też szansę pofunkcjonować w takim, powiedzmy, normalnym świecie, poznają się z tymi swoimi rodzinami, mają też okazję pooglądać siebie w różnych relacjach, prawda? Bo to też może być ważne. Jak ktoś funkcjonuje w relacjach bardziej towarzyskich, społecznych, takich, nie wiem, z kolegami, koleżankami, jak wyglądają na przykład relacje stricte rodzinne. I wtedy no, mają okazję się temu poprzyglądać. Wiesz, ja myślę, no jakby tam są dorośli uczestnicy, więc oni o tym wszystkim wiedzą i sami się na to świadomie decydują, nie?
0: No to jest, tak, to jest pewnego rodzaju eksperyment, ale myślę, że eksperyment z cyklu jednak reality show. I teraz pytanie, kto tam idzie, czy to jednak nie są ludzie, którzy trochę lubią tak zostać wystawionym na pokaz, troszeczkę może mają tak zwane parcie na szkło.
2: Wiesz, różnie bywa. Tak? To znaczy, nie wiem, jak to mielibyśmy zweryfikować. Każdy taki program jest pewnie jakoś tam lekko reżyserowany. Natomiast tutaj teoretycznie produkcja zarzeka się, że jakby tutaj jest wszystko naturalne i tak dalej. Zresztą relacje uczestników gdzieś to też potwierdzają. No i zobaczymy, jak to dalej im wyjdzie.
0: Tak to by się podoba taki eksperyment bez tego poznawania swojego wyglądu.
2: Myślę, że to jest
0: tak
2: naprawdę
0: psychologicznie,
2: ciekawe.
0: Psychologicznie.
2: Tak, myślę, że tak, wiesz, bo tak jak mówimy, nie, że ten wygląd może być gdzieś, no właśnie, z jednej strony może być pomocny, bo od razu jesteśmy w stanie określić, czy ktoś jest dla nas atrakcyjny, czy nie, ale też przez ten wygląd my często, albo zostajemy tylko przy tym wyglądzie, po czym po 3 miesiącach, albo 3 latach, albo 30 okazuje się, że jednak nie mamy o czym rozmawiać i więcej nas łączy niż dzieli. Tak jak wspomniałam, jak zafiksujemy się tylko na tym wyglądzie, to możemy naprawdę nie dać szansy komuś, z kim okazuje się, że okej, może nie jest moim 10 na 10 i może nie byłby moim pierwszym wyborem w różnego rodzaju aplikacjach, czy jakbym go spotkała, ale jednocześnie może się okazać, że jesteśmy w stanie stworzyć taką więź, i gdzieś, nadajemy na tych samych falach, mamy wspólne wartości, że jesteśmy w stanie ten związek zbudować, wiesz? Jakby ja też mam takie poczucie, że jednak ten związek się buduje i w ogóle mam takie wrażenie, że większość takich długotrwałych relacji też o tym mówi, że związek to jest jednak praca nieustanna, tak naprawdę praca tych dwóch osób nad tą relacją i że naprawdę w tej współpracy my jesteśmy w stanie zbudować piękne i trwałe, stabilne relacje.
0: Nawet w dzisiejszych czasach przebodźcowania, czasach takich przesuwania palcem tylko, tak? To
2: oczywiście
0: wszystko da się zbudować.
2: Da się zbudować, chociaż to jest trudne i wymagające, bo wiesz, ta praca nad związkiem, to przecież nie
0: jest... coraz więcej singli?
2: Bo właśnie praca nad związkiem nie jest czymś łatwym i nie zawsze jest przyjemna, bo w pracy nad związkiem często chodzi o to, żeby wywalić karty na stół, żeby otworzyć pewne tematy, żeby powiedzieć, skonfrontować się z tym, co jest dla nas niewygodne, co jest dla nas trudne w związku. I też, jeżeli mówimy o współpracy i o wspólnej pracy, to jednak łączy się też z takim elementem, że nawet jeżeli to my jesteśmy osobą zgłaszającą jakieś zażalenia do drugiej strony, to musimy przyjąć też to, że ja też mogę być nie w porządku. Że jakieś moje zachowania mogą też nie być dobre ani dla relacji, ani dla tej drugiej strony. Albo że jakieś moje zachowania utrudniają, jakąś łagodniejszą komunikację. Tak? To jest o tym, że ja też jakby otwierając ten temat, muszę być gotowa na to, że będę się musiała skonfrontować i zmierzyć z czymś, co może być niewygodne dla mnie. Że ja też będę musiała coś zmienić. To się łatwo mówi, zmienić coś, ale tak naprawdę przecież w praktyce to oznacza znacznie większą jakąś refleksję, zaangażowanie się, a wiesz, trudno się angażuje, jak jest na przykład trudno w związku, albo jak jest kryzys w związku. To wtedy trudno wykrzesać jeszcze jakąś mobilizację na to, żeby jeszcze tutaj podziałać, jeszcze coś zmienić. Jeszcze bardziej jakoś, się otworzyć na to, co trudno, to żeby nad tym po prostu tak naprawdę każdego dnia później pracować.
0: To może to jest tak, nie wiem, czy ty też dostrzegasz takie ryzyko, bo niektórzy twierdzą, że istnieje ryzyko, że my przeniesiemy te relacje na relacje z chatbotami i wtedy będzie po prostu łatwiej, bo możesz sobie zaprojektować tego chatbota tak, jakbyś chciała. I nie musisz mu nic tłumaczyć, niczego wyjaśniać. Możesz stworzyć sobie taki obraz, jaki sobie wymarzysz.
2: No właśnie, obraz. Tylko, że wtedy rozmawiasz z obrazem, nie? A gdzie jest ta więź, gdzie jest ta bliskość, ta intymność, która przecież też jest bardzo ważna. Gdzie jest ta prawdziwa komunikacja, ta autentyczność, ta więź, ta chemia tak naprawdę też trochę w związku. Oczywiście, że można byłoby to sprowadzić do chatbota i prowadzić wyłącznie miłe rozmowy w życiu, ale umówmy się, prawdziwe życie też przecież tak bajkowo nie wygląda. Ja też myślę o tym, że ta praca nad relacją, ona się naprawdę może opłacać. Bo jeżeli my, nawet w jakichś napięciowych, konfliktowych sytuacjach w związku pozostaniemy, ale z takim założeniem, że razem w to idziemy dalej, że faktycznie jakby obojgu nam zależy, że się na tym skupiamy, że wkładamy w to zaangażowanie, serce, czas, to my możemy z tego wyjść jeszcze silniejsi. Tak? Bo możemy się dowiedzieć czegoś też o sobie, pracować jednocześnie też nad sobą, ale tak naprawdę tworzyć jeszcze silniejsze fundamenty tego związku. I no to może nam procentować bardzo, bardzo.
0: To czego Państwu życzymy? Tych procentów. Życzymy tego procentowania pozytywnego w związku. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Psycholog Małgorzata Kaczmarek była naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję. To był bardzo przyjemny temat. Bardzo się cieszę, że mogłam na ten temat dzisiaj porozmawiać.
0: Ja się też bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. I ja Państwu dziękuję. Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.

0: Państwo.
1: Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu na targach końskich w Pajęcznie, planowana na ten rok modernizacja stacji kolejowej w Spale i wynik meczu ŁKS-u ze Śląskiem Wrocław. Noc będzie pochmurna i deszczowa, opady deszczu także jutro. Będzie chłodniej niż dzisiaj. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen z pajęczańskich targów końskich. W weekend w Pajęcznie agresywny mężczyzna znęcał się nad koniem. Na nagraniu, które obiegło sieć, widać, jak człowiek szarpie zwierzę i drażni je. Koń kopnął agresora, który upadł na ziemię. Dzisiaj do prokuratury regionalnej w Łodzi złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi nie tylko o znęcanie się nad koniem przez mężczyznę na nagraniu, ale także o niedopełnienie obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii i organizatorów. Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Animals.
7: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia. To są już co najmniej dwie przesłanki o znęcaniu, może nie ze szczególnym okrucieństwem, ale mówimy też o osobie, która była pod wpływem alkoholu. Pytanie, czy ta osoba wjechała w taki sposób na przykład na teren, czy alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie.
8: Mamy taką wspólną nadzieję, że ta kara, którą bardzo słusznie wymierzyło mu to zwierzę, to jest najniższa kara, jaką on poniesie.
6: Dodaje wiceprzewodniczący łódzkiego sejmiku wojewódzkiego Piotr Bors. Mężczyzna, który agresywnie zachowywał się wobec zwierzęcia, to krakowski dorożkarz. Prezydent Krakowa już wypowiedział mu umowę na pełnienie usług dorożkarskich. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez Radio Kraków, mężczyzna miał w chwili zdarzenia ponad 3 promile alkoholu. Stacja kolejowa w Spale zostanie wyremontowana. Dzięki temu poprawi się komfort podróżnych. Porozumienie w sprawie modernizacji stacji podpisała gmina Inowłódz i Polskie Linie Kolejowe. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: Planowane prace obejmą nową nawierzchnię peronu wraz z oświetleniem oraz przebudowę wiaty peronowej. Wykonane zostaną też niezbędne prace torowe umożliwiające sprawną obsługę pociągów. W ramach porozumienia powstanie klimatyczna stacyjka nawiązująca do architektury Spały. Będzie ona drewniana i zdobiona rzeźbieniami. Bogdan Kącki, burmistrz Inowłodza, liczy, że inwestycja zachęci do przyjeżdżania do Spały koleją.
10: Jesteśmy tutaj mocno zatłoczeni, jeżeli chodzi o parkujące samochody. W ostatnim czasie wręcz sobie z tym nie radzimy.
9: Prace mają ruszyć i zakończyć się w tym roku. Na ich realizację PKP PLK zabezpieczyły ponad 2 miliony złotych, natomiast gmina Inowłódz przeznaczy 100 tysięcy złotych na dokumentację projektową i modernizację wiaty. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: Do Spały można obecnie dojechać pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Składy kursują z Łodzi w weekendy i święta.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
6: Poważna awaria energetyczna w Zgierzu. Mieszkańcy kilkunastu ulic w południowej części miasta nie mają prądu, a ruch tramwajów na ulicy Łódzkiej został wstrzymany. Energetycy usuwają awarię i szacują, że prąd na niektórych ulicach, w tym na Łódzkiej, wróci po 22, na innych około 23. Na razie tramwaje linii 45 kierowane są objazdem. Trasa została skrócona do pętli Helenówek. Od zajezdni w Helenówku do placu Kilińskiego w Zgierzu jeżdżą autobusy zastępcze. Teraz sport i podział punktów we Wrocławiu. ŁKS zremisował z tamtejszym Śląskiem 2-2. Łączymy się z Michałem Malinowskim.
0: ŁKS-iacy nie wykorzystali szansy, którą dał im los. Do przerwy prowadzili 1-0 po trafieniu Fabiana Piaseckiego, a po godzinie gry było już 2-0. Wówczas piłkę we własnej bramce umieścił Jehor Madsenko. Niestety bezpośrednio po wznowieniu gry kontaktowego gola strzelił Krzysztof Kurowski, no i Śląsk poszedł za ciosem w 68 minucie. Ten, który dał drugą bramkę ŁKS-iakom, strzelił drugiego gola dla Śląska. Jehor Madsenko głową zdobył tę drugą bramkę, doprowadził do remisu, no i to było ostatnie trafienie w meczu. Śląsk mógł świętować awans, ale musi to jeszcze odłożyć. ŁKS stracił szansę na to, by mieć bardzo dobrą sytuację wyjściową przed dwiema ostatnimi kolejkami. Śląsk-Wrocław, ŁKS Łódź 2-2.
6: Mówił Michał Malinowski. Więcej sportu na naszej stronie radiołódź.pl i w aplikacji mobilnej. A kilka minut po 22 zapraszamy na wiadomości sportowe. W zachodniej części województwa łódzkiego jeszcze możliwe burze, a noc w całym województwie będzie pochmurna z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro ma być pochmurno, z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu, chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie 12 stopni.
11: Okolice jazzu.
2: Tomasz Perliński za konsoletą zadba o brzmienie, Piotr Bielawski przed mikrofonem. Będę opowiadał przede wszystkim o tym, co się w najbliższym czasie wydarzy i to u nas w radiu, zapraszając, a w drugiej godzinie z Tomkiem Chyłą porozmawiam o jego nowej muzyce.

0: najpierw bardzo serio zapowiedział moją audycję, bo za każdym razem to robi, a teraz już nie tak bardzo serio, bo taki jest tytuł tego utworu, Piotr Krzemiński w studio.
1: Dobry wieczór.
0: Bo to on właśnie trąbi sygnał tej audycji, dlatego tak zapowiedziałem. A jest dzisiaj w studiu, bo sobie wymyślił przeróżne ciekawe koncerty, właściwie cykle koncertowe, bo tak u ciebie jest rzeczywiście.
1: Rzeczywiście tak bywa.
0: I to z różnymi projektami. I teraz wracasz z jakim projektem?
1: The Special Trio.
0: No i dlatego zagrałem.
1: Którego przed chwilą słuchaliśmy. I cztery koncerty w najbliższym czasie.
0: W tym znowu w naszym studiu imienia Henryka Debicha, co będziemy zapowiadać. W tym składzie, w którym nagrywałeś płytę?
1: Prawie. Niezupełnie tym razem. Gramy cztery koncerty pod koniec tego tygodnia. W troszeczkę zmienionym składzie, dlatego że nie będzie z nami Arka Skolika z jego tam prywatnych powodów, ale w jego miejsce za perkusją usiądzie Piotr Budniak, który myślę, że tak samo pięknie i godnie zastąpi Arka i też będzie super.
0: Tak, też jestem o tym przekonany, a z drugiej strony to fajnie, że pojawia się jakby inna energia, inny perkusista na przykład. To, co się zmienia, to znowu daje taką szansę odnalezienia czegoś nowego w materiale, który sam napisałeś tak naprawdę.
1: To prawda. Ja może dziwnie to zabrzmi, ale lubię takie sytuacje. To znaczy, może niekoniecznie lubię zmieniać muzyka w swoim własnym projekcie, który jest do tego projektu przypisany niejako. Natomiast lubię nowe sytuacje. Mhm. Więc z jednej strony szkoda, że Arka nie będzie, a z drugiej strony bardzo się cieszę, bo rzeczywiście to coś nowego, to jakaś nowa energia, to nowa odsłona, muzyczna odsłona tych samych utworów, które graliśmy w trio już nie raz. Więc myślę, że będzie bardzo ciekawie dla słuchaczy,
0: jazz,
1: ale i dla nas.
0: No, opiera się na improwizacji i jakby pisze się takie kompozycje po to, żeby później improwizować w różnych kierunkach, a każdy inny muzyk ma swoje też nawyki, ulubione motywy i też potrafi dorzucić jakąś wartość do czegoś, co już jest ograne.
1: Tak, no pewnie.
0: Taka jest prawda. I Piotr Budniak akurat to potrafi, więc nie dziwię się. Ale rozumiem, że Daniel Latore też będzie.
1: Tak. Będzie Daniel Latore jak najbardziej.
0: Więc ten brazylijski pierwiastek tutaj zabrzmi już na żywo.
1: Tak jest.
0: I to jest taka płyta, która wydaje ci się jest jeszcze do pokazania rzeczywiście w różnych wersjach?
1: Myślę, że tak. To znaczy, chwilę się zastanowiłem, bo chciałem powiedzieć tak i powiem to rzeczywiście, że mi na przykład ta płyta jeszcze się nie znudziła. Chociaż od jej wydania minęło trochę czasu już. Natomiast ona rzeczywiście mi się nie znudziła. No teraz dwa dni temu jej sobie przesłuchałem całej, po to, żeby Piotrowi właśnie jakieś tam napisać rzeczy, na które ma zwrócić uwagę słuchając. I absolutnie mi się nie znudziła. Tym bardziej
0: Piotrowi Budniakowi, to powiem słuchaczom, żeby mieli jasność.
1: I absolutnie mi się nie znudziła. Mało tego, ponieważ w sumie całkiem niedawno mamy jej wersję winylową, no to już jest coś zupełnie nowego i tej płyty na winylu naprawdę słucha się trochę inaczej.
0: To prawda. Wiesz, o czym pomyślałem? Że jak słucham czy to wersji z CD, czy z winyla, to jednak słucham i sobie myślę, ale forma, nie? Dopracowana, wiesz, tam wszystko buzuje w tej formie, tam można wiele rzeczy zmienić, ale jednak jest to forma, prawda?
1: Tak.
0: Natomiast to jest to, co ty opowiadasz, takie otwarcie, że a nie, forma to też jest, czy może być zmienna, prawda? Skoro ci się nie znudziło, to znaczy, że możesz w niej opracować w ogóle inne rzeczy, a może stać się, i do tego powoli dążyłem, początkiem następnej historii. Czy wy myślicie o kolejnej płycie?
1: Tak, ten początek następnej historii to już tak naprawdę się narodził. Jak byliśmy w czerwcu zeszłego roku, graliśmy trasę koncertową i też mieliśmy premierę tej płyty winylowej w Brazylii. Mhm. I szczerze mówiąc, naprawdę, tam już się narodził ten pomysł nowej płyty, ale mało, że nowej płyty, to jeszcze co na tej nowej płycie.
0: I już więc, to też jest wiadomo
1: tak,
0: dla was.
1: To znaczy, może nie wszystko, natomiast już mamy pomysły, już jakieś nawet może za 2-3 utwory są w zasadzie gotowe na tą nową płytę.
0: I one są jakby kontynuacją tej myśli? Czy robicie w ogóle jakąś rewolucję w swoim myśleniu o muzyce i to będzie coś zupełnie innego?
1: Ja myślę, że rewolucji nie zrobimy, dlatego że jesteśmy jacy jesteśmy, lubimy muzykę, którą lubimy i myślę, że bardzo dużej rewolucji nie będzie, jakkolwiek te pomysły, które są, to ja bym powiedział, że... To żadna rewolucja, ale trochę zdradzę. Pomysł, który narodził się w Brazylii w hotelu któregoś wieczoru, kiedy siedzieliśmy sobie wieczór w Brazylii, tak? Czyli ciemno, ale bardzo ciepło i super atmosfera. I ten pomysł, który się narodził, troszeczkę polegał na tym, żeby spróbować połączyć muzykę brazylijską z takim niemalże bebopem, powiedzmy, ale nie na przestrzeni płyty, tylko spróbować połączyć to w każdym utworze jakoś. Więc to, o czym rozmawialiśmy tam wtedy i to, co sobie gdzieś tam w pewnym momencie na jakiejś próbie zagraliśmy, no to nam się podobało i było bardzo ciekawe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pomysł jest.
0: A czy coś nowego zagracie podczas koncertu w radiu?
1: To jest dobre pytanie. Ale szczerze mówiąc, myślę, że nie. Choćby z tego powodu, że właśnie nie będzie Arka, a on akurat w tym nowym pomyśle dosyć jest takim ważnym elementem. Także myślę, że będziemy cały czas jeszcze promować tę płytę, która jest. Będziemy mieli winyle ze sobą i to jest też bardzo fajna informacja.
0: Ja to powiem tak. To i tak jest wręcz moim zdaniem pierwsza okazja dla słuchaczy Radia Łódź, żeby na żywo usłyszeć płytę.
1: To prawda.
0: Także no może rzeczywiście jeszcze dzisiaj nie zmieniać zbyt dużo, tylko pokazać, jaka energia jest w tej muzyce tak naprawdę, zostawiając formę.
1: Ja też myślę, że my jeszcze się nie wygraliśmy z tą płytą. To znaczy ja tak czuję, że wszystkie te koncerty, które się odbywają, to jest tak, że my się cały czas... naprawdę bardzo cieszymy tym, co jest na tej płycie.
0: Znaczy ja rozumiem, że w dalszym ciągu to ani tobie, ani zespołowi się nie znudziło i to jest powód, że nawet te formy będą pozostawać, nie? Że jednak piosenkę poznam.
1: Tak, to na pewno.
0: Ale ja jestem za tym, że napisałeś te utwory w taki sposób, że nie zdziwiłbym się, jakby forma nawet była
1: Prawda
0: zmieniona.
1: Jest taka, że na każdym koncercie one brzmią troszeczkę inaczej.
0: No to na pewno.
1: A był taki koncert, pamiętam, kiedyś w Piotrkowie Trybunale, że chyba ze dwa zabrzmiały oprócz tematu, to naprawdę zupełnie inaczej. I to było bardzo fajne. No, w takim... To jest super, nie?
0: Że no to jest improwizacja.
1: To jest
0: raz,
1: a dwa w takim małym składzie, gdzie się nic nie da ukryć, gdzie się nikt za nikim nie może schować, żeby zmieniać te formy, nadawać im troszeczkę nowy kształt, nową muzykalność i tak dalej, i tak dalej. Bawmy się muzyką w pozytywnym sensie.
0: Co tu dużo mówić? No, trzeba przyjść i posłuchać i tyle. Zwłaszcza, że mamy też po części Brazylię w Polsce dzięki temu, że
1: tak jest
0: Daniel. I jest w The Special Trio bardzo ważnym graczem. No to zapowiadaj. Kiedy ten koncert, o której godzinie?
1: 17 maja.
0: To będzie niedziela.
1: To będzie niedziela. O godzinie 18.30 zapraszam Państwa w imieniu swoim i Daniela Latore i Piotra Budniaka do studia koncertowego imienia Henryka Debicha do Radia Łódź na bardzo fajny koncert.
0: I tyle. I zostaw mnie do powiedzenia. A co? Wiesz, niech każdy już przeczuwa, co się może wydarzyć.
1: Będziemy naładowani, my przynajmniej, bardzo pozytywną energią ze względu na to, że jest to ostatni z czterech koncertów, bo od czwartku koncertujemy z tym materiałem najpierw w Lublinie, potem w Krasnymstawie, potem w Bielsko-Białej, potem przyjeżdżamy do Łodzi. Jako taki finał tej mini trasy koncertowej potraktowaliśmy Radio Łódź tym razem także.
0: No to na finał każdy może przyjść, bo mamy kilka zaproszeń na ten koncert. Proszę się zgłaszać.
1: studio@radiołódź.pl.
0: A bez pytania konkursowego. Jak nazywał się artysta, z którym teraz rozmawiałem? No już myślałem, że podpowiesz i sama odpowiesz na to pytanie.
1: Nie dałem się złapać.
0: Dobrze, że jesteś jednak czujny. Dobrze. The Special Trio jeszcze zabrzmi w dzisiejszej audycji. Last Train, ostatnia chwila po prostu. Albo się ktoś zgłasza i przychodzi, albo jest spóźniony.
1: Tak jest.

Last Train, albo ktoś się zabiera z nami, wsiada do tego pociągu, bo zdążył, albo pociąg odjeżdża już za późno, a koncert w niedzielę. Ale to nie ostatnie zaproszenie, wręcz ostatnie, biorąc pod uwagę chronologię wydarzeń, bo wcześniej też różne rzeczy będą się dziać w naszym studiu. Nie mogę już zapraszać na Noc Muzeów, bo wiem, że nie ma miejsc, i na spotkanie z Agnieszką Płoszaj. Tam też będzie muzycznie, ponieważ Agnieszka napisała nowy kryminał, to i trochę też takiej muzyki specjalnie dopisanej do tej kryminalnej historii będzie, i Kuba Dudek pojawi się i zagra na żywo, i będzie się działo. Wszystko zarejestruję, na pewno pokażę. No ale to w sobotę 16, a więc dzień wcześniej przed koncertem, o którym mówiliśmy z Piotrem Krzemińskim. Natomiast jeszcze wcześniej, bo w czwartek już o 19 spotkanie z Maćkiem Kądzielą i jego najnowszym projektem. Maciek Kądziela związany jest z Radiem Łódź. Nie wiem, kto pamięta, czy ktoś w ogóle pamięta, jak tu zespół ZK Collaboration wystąpił kiedyś.

0: Tak, tak. No ale to były czasy, ktoś powie, a teraz jest Luname i nawet trzeba powiedzieć, będzie dalej, bo i o przyszłości sobie porozmawiamy. Mówi Maciej Kądziela.
1: 14 maja, Radio Łódź, spotkanie audiofilskie, spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. A ja zapraszam serdecznie, bo to spotkanie odbędzie się z udziałem mojej muzyki, muzyki zespołu Luname. O właśnie, słuchać będziemy tej płyty. Wydaje mi się, że jakość brzmienia będzie naprawdę, naprawdę wysoka. A jeżeli chcecie też oprócz muzyki posłuchać moich historii, historii o tym, jak zespół Luname się tworzył, o tym, kogo zaprosiłem na drugą płytę, a będzie tam wielu gości specjalnych, naprawdę z wielu różnych gatunków muzyki. W ogóle o tym, czym jest Luname, bo dla mnie to jest platforma do współpracy z różnymi artystami. Także na pewno będziemy rozmawiać. Rozmowę będzie prowadził Piotr Bielawski. Także wszystkich miłośników muzyki i ciekawych historii zapraszam jeszcze raz 14 maja do Radia Łódź. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Kądziela, kłaniam się nisko.
0: I skoro już zdradził, że też będę, no to oczywiście też zapraszam bardzo serdecznie. Czyli w czwartek o 19 to spotkanie na audiofilskim sprzęcie. Genialna jakość. No i muzyka, która wymyka się takim klasyfikacją wprost, że to jazz, improwizacja, że coś tam. Nie, to jest wiele elementów, po elektronikę wreszcie. No i posłuchamy też, co w zamierzeniach, bo to bardzo ciekawy, nowatorski wręcz projekt na polskiej scenie muzycznej. Rozszerzę swoją wypowiedź poza jazz na scenie muzycznej. Jeśli ktoś chciałby przyjść na ten koncert, to teraz proszę pisać szybciutko studio@radiołódź.pl albo p.bielawski@radiołódź.pl. Też ostatnie miejsca w naszym studiu na to spotkanie. No będzie się działo. Muzyka zabrzmi. Jaka muzyka? No to teraz już trochę więcej z tego Luname już wydanego.

Ostatnie krzesła zostawiam Państwu na to spotkanie, żeby Państwo się zmieścili w studiu, więc proszę korzystać. studio@radiuć.pl, p.bielawski@radiuć.pl. Można przyjść, nasłuchać się tej muzyki. Proszę mi wierzyć, kiedy słucha się tak bezpośrednio z płyty i to na znakomitym sprzęcie, to jeszcze bardziej te szczegóły w tej muzyce docierają do człowieka. Zupełnie inne rozważania i emocjonalne podejście do tego grania. A że to jest muzyka, która wymyka się jakimkolwiek klasyfikacją, to już przed momentem mogli Państwo usłyszeć. No to Maciej Kądziela będzie opowiadał o swoim projekcie Lunamy w czwartek o godzinie 19. Proszę pisać studio@radiuć.pl albo p.bielawski@radiuć.pl. To skoro dzisiaj tak też odwołuję się do starszych projektów, żeby pokazać, jaką drogę przechodzi dany artysta, tak też będzie również z panią, która nazywa się Marcelina Gawron.

Trochę lat sobie minęło. Ja chciałbym, żeby Marcelina Gaworona częściej wydawała swoje płyty, no ale tak nie jest. Musimy się z tym też pogodzić. I po dłuższym czasie takiego milczenia wreszcie się pojawia. I na dodatek pojawia się z Dominikiem Wanią, który jej towarzyszy. I tutaj właściwie razem to stworzyli. W duecie można powiedzieć. Marcelina Gawron i Dominik Wania. Dominik Wania, znakomity polski muzyk. Po części klasyk również. Ja chciałbym to podkreślać, bo jest oczywiście doceniany w tym jazzie, jest artystą roku, jest znakomitym muzykiem docenionym przez ECM i nagrywa solo swoją płytę dla ECM-u. To wielkie wydarzenie, jak najbardziej. I szanujemy go za wszystko, co w jazzie potrafi, ale też dorzucę, że jest też klasykiem. I proszę tak na niego spoglądać. To oznacza, że w dużej mierze uniwersalnym jest artystą, a skoro tak, cieszę się, że się zgodził też zasiąść w jury Młodych Wizji Muzyki. Konkursu dla młodych naprawdę artystów. Wszystko jest w necie do przeczytania, określenia i do końca czerwca każdy młody muzyk może się zgłosić tarasykultury.pl. No a tutaj kolejna taka płyta z Dominikiem Wanią chociaż Marcelina Gawron podpisuje rzeczywiście ten krążek swoim imieniem i nazwiskiem, to jego udział jest niezwykły i znaczący.

Rzadkość na tej płycie polski tekst. Są fasady na początku, jest wyobraźnia. Z wyobraźni skorzystałem. Z wyobraźni wynika to wszystko, co tworzy Marcelina Gawron. Closer. Tak nazywa się ten jej nowy album. Będę czekał, bo jest to rzecz, o której należy porozmawiać. Nie ma utworu jakby tytułowego, jest Close to Home na zakończenie płyty, ale Closer to jest tytuł całości, przypomnę. I dziś, ponieważ grałem już Close to Home, zapowiadając nadejście tej płyty, to dziś w takim razie skorzystam z zupełnie innego tytułu i to jest właściwie drugi utwór, więc początek tej płyty. Kompozycja nazywa się Ordinary Rooms i przez moment właśnie w tym miejscu pozostaniemy.

Okay.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć.

0: Walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura zapowiada wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Duża medyczna inwestycja w Łodzi. Powstaje centrum naukowo-dydaktyczne, ale skorzystają też pacjenci. Partia Razem chce usprawnienia rejestracji małżeństw jednopłciowych. Chodzi o związki zawarte za granicą. Problem dotyczy także Łodzi. Na jutro zapowiadane są przejaśnienia, ale też opady deszczu. Termometry pokażą do 12 stopni. Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego zostanie wystosowany niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek.
5: Mamy dwustronną umowę między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Ostatnio zmienioną w 2006 roku stroną reprezentującą Polskę był Zbigniew Ziobro tej umowy. Muszą być też spełnione pewne przesłanki formalne i nie tylko, żeby ze skutecznym wnioskiem wystąpić.
4: Przemysław Nowak dodał, że podstawową przesłanką będzie prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura chce przedstawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia. Nowoczesne sale dla studentów, lepszy sprzęt i bardziej komfortowe leczenie dla pacjentów. Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi czekają duże zmiany. Na terenie kampusu powstaje nowe centrum dydaktyczno-naukowe, które połączy kształcenie przyszłych lekarzy z nowoczesną opieką medyczną. Pierwsze efekty mamy zobaczyć już w czerwcu. A pieniądze na ten cel, ponad 180 milionów złotych, pochodzą z KPO. Mówiła dziś w Łodzi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: To, że na tym kampusie z kolei łączymy funkcje dydaktyczne i funkcje kliniczne, jest wartością dodaną. O tym rozmawialiśmy tutaj. To jest naprawdę dla mnie osobista satysfakcja, że w taki sposób w Polsce myślimy o systemie, o pacjentach.
4: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda będzie jutro gościem Radia Łódź po godzinie 8 rano. Zapytamy m.in. o planowaną reformę. Resort zdrowia rozważa wprowadzenie limitów zarobków lekarzy w szpitalach. Partia Razem domaga się usprawnienia rejestracji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Urząd Miasta Łodzi obecnie nie jest przygotowany do przyjmowania takich wniosków. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Kacper Rafalski.
7: Jednopłciowe małżeństwa, które zostały zawarte za granicą, póki co muszą czekać na zmiany systemowe, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
8: Miasto nie posiada możliwości technicznych, które pozwoliłyby na transkrypcję do rejestru stanu cywilnego aktów małżeństw osób o tej samej płci zawartych za granicą.
7: Jak zauważa Martyna Urbańczyk z partii Razem, problemem jest również brak konkretnych działań polityków.
9: Politycy Koalicji Obywatelskiej pokazują się na marszach równości, uśmiechają się, robią sobie zdjęcia z osobami ze społeczności LGBT+, i naszym zdaniem jest to hipokryzja.
7: Przedstawiciele partii Razem wysłali do łódzkich urzędników wniosek o więcej informacji o tym, jak zamierzają te kwestie rozwiązać. Póki co czekają jeszcze na odpowiedź. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
4: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiadał kilka dni temu, że rząd przygotuje projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą jeszcze w tym miesiącu.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Polska radiofonia ma już 100 lat. Ten jubileusz świętują wspólnie Radio Łódź i Uniwersytet Łódzki. Uczelnia zorganizowała dwudniową konferencję poświęconą roli radia w dzisiejszych czasach i jego przemianom na przestrzeni ostatniego wieku. Dziś wystąpieniom przysłuchiwał się nasz reporter Sebastian Dziuda.
10: W dniach 11-12 maja na Uniwersytecie Łódzkim odbywa się konferencja naukowa pod tytułem 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. To okazja, aby wysłuchać refleksji medioznawców i radiowców na temat społecznego, historycznego i kulturalnego znaczenia radia. Tematyka wystąpień jest bardzo zróżnicowana, co podkreśla dr Paulina Czarnek-Wnuk z Uniwersytetu Łódzkiego.
11: Niektórzy będą się przyglądać pewnym konkretnym etapom w rozwoju radia. Niektórzy będą przyglądać się konkretnym gatunkom, na przykład reportażowi dźwiękowemu. I będą też prezentacje poświęcone relacji między radiem a sztuczną inteligencją. Będą prezentacje dotyczące podcastów.
10: Drugiego dnia konferencji wszystkie referaty będą prezentowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Wstęp jest wolny. Harmonogram wystąpień można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl i na stronach Uniwersytetu. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
12: Piłkarze UKS Łódź zremisowali we Wrocławiu ze Śląskiem 2-2 w meczu 32. kolejki Betclic pierwszej ligi. Łodzianie prowadzili 2-0 po golach Fabiana Piaseckiego i samobójczym trafieniu Jechora Madsenki, ale nie zdołali zdobyć kompletu punktów. Nie dziwi więc rozgoryczenie trenera Grzegorza Szoki.
13: Rozpiera nas złość i niezadowolenie, bo wiemy, w jak dobrej sytuacji byliśmy przy prowadzeniu dwubramkowym. Musimy zrobić wszystko, my jako sztab, drużyna, ale też cała społeczność, żeby po prostu taki remis w takich okolicznościach nas nie podciął w tym momencie sezonu.
12: A UKS jest w tym momencie piąty, do trzeciej wieczystej Kraków traci 2 punkty, ale blisko są też drużyny zajmujące miejsca nawet poza strefą barażów o awans. Natomiast kolejny mecz Łodzianie zagrają za tydzień na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, a sezon zakończą u siebie spotkaniem z Górnikiem Łęczna. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Krakowia podejmowała Radomiaka Radom. Radomiak zapewnił sobie utrzymanie, a Krakowia awansowała na 13. miejsce. 14. w tej sytuacji jest Widzew Łódź, który nad strefą spadkową ma jednak tylko punkt przewagi. Szczypiorniści Piotrkowianina pokonali Lotto Puławy w spotkaniu ostatniej kolejki fazy play-out Superligi. Więcej o tym pojedynku i jego konsekwencjach w relacji Michała Ostafiejczuka.
14: Obie drużyny poszły na wymianę ciosów, o czym mówi wynik końcowy 40-37 dla Piotrkowianina. Przez całe spotkanie gra była niezwykle szybka, widowiskowa. Kilkukrotnie drużyna z Puław wychodziła w pierwszej połowie na różnicę 2-3 bramek, ale za każdym razem Piotrkowianin to niwelował i na przerwę schodził z jednobramkowym prowadzeniem 18-17. W drugiej połowie ton gry nadawali zawodnicy Stanisława Makowiejewa, którzy prowadzili różnicą 2-3 bramek i ostatecznie dowieźli to niezwykle ważne zwycięstwo do ostatniej syreny. Ten wynik oznacza, że Piotrkowianin pozostał w grze o utrzymanie w Superlidze. Puławy spadają do Ligi Centralnej, a przed Piotrkowianinem teraz dwumecz z wicemistrzem Ligi Centralnej Sandra Spa Pogonią Szczecin. Z piotrkowskiej hali Relax Michał Ostawiejczuk, Radio Łódź.
12: A pierwszy mecz barażowy odbędzie się w Szczecinie, natomiast rewanż w ostatni tydzień maja w Piotrkowie. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Polka w poniedziałkowym spotkaniu 1/8 finału pokonała Japonkę Naomi Osakę 2-0, w setach pewnie 6-2 i 6-1. W ćwierćfinale Świątek zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą. A jeszcze na koniec o siatkówce. Kornelia Drozdowska zostaje w PGE Budowlanych Łódź. Będzie to dla młodej libero trzeci sezon w łódzkiej drużynie, z którą zdobyła w minionych rozgrywkach mistrzostwo, a także Puchar Polski. Wcześniej zdobywała także brązowe medale mistrzostw Polski zarówno w rozgrywkach seniorskich, jak i juniorskich. Drozdowska to pierwsza siatkarka, którą budowlani oficjalnie potwierdzili na nowy sezon. Po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
4: Do rana będzie pochmurno z opadami deszczu miejscami, przede wszystkim na zachodzie województwa. Jeszcze możliwe burze, temperatura spadnie w nocy do 8 stopni. Jutro będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale również z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni.
0: Okolice jazzu.
15: Już 9 minut po 22. Piotr Wielawski. Zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania i tu obiecywałem rozmowę z Tomkiem Chyłą, TCQ, czyli Tomasz Chyła Quintet tak naprawdę. I nowa płyta It's Not a Fake, It's a Replica. No, to już sam tytuł jest prowokacyjny. To też i mocna męska rozmowa nas czeka.

0: It's not a fake, it's a replica. Człowieku, ani jedno, ani drugie.
1: Taka przewrotna sytuacja.
0: Ale sobie wymyśliłeś, co?
1: Wymyśliliśmy, wiesz co, bo to już chodziło za nami kilka lat, ponieważ po każdym koncercie ktoś podchodził i mówił, a gracie tak, gracie w stylu tego zespołu, tego, tamtego, słyszę u was Kim Crimson, słyszę z Franka Zappę.
0: Ja to heavy metalowe zespoły od razu
1: no,
0: wyznaczam.
1: No, widzisz, no i tak mówimy, się śmiejemy, it's not a fake, it's a replica.
0: No tak, tylko na jazzowo, co? No bo te elementy jazzowe są niezwykle ważne, nie? Takie ugruntowanie się jednak w czymś, co można zmieniać, jak się okazuje. Chociaż ten heavy metal to zawsze był u ciebie.
1: Dziś ta energia krążyła wokół mojego zespołu. Wydaje mi się, że nawet w czasie, jak graliśmy i z Szymkiem i Piotkiem, na akustyczny jazz bardziej.
0: Tak, to prawda.
1: A odkąd do zespołu dołączył Krzysiek Hadrych, gitarzysta, to jakby musiało pójść w tym kierunku. Ja też już się bardzo ukierunkowałem w stronę tych takich riffowych zabiegów kompozytorskich. No i ta muzyka jest taka, a nie inna, bardzo energetyczna, jest nawiązująca bardzo mocno do tej muzyki rockowej, ale
0: to
1: nie
0: wiesz, brzmienie koncertowe macie też takie, nastawiacie te piece i to wszystko na to, żeby to była taka energia, nie?
1: No tak, jesteśmy
0: i zawsze tak było. Zresztą co do tej płyty też nie mam wątpliwości, że ta muzyka jeszcze nabierze niezłego rozmachu, grana na żywo i zawsze byliście takim zespołem koncertowym, co nie umniejsza płycie, żeby było jasne, prawda? Że to jest jakaś negacja czegoś, co na tej płycie słyszę. To jest fajny zapis czasu, bo ty masz różne przygody w swoim życiu. To są też orkiestracje czy choralność, prawda? I czasami zdobyć się na czystą formę, a tutaj tak to bym nazwał, czyli na jeden kierunek działań, to nie jest łatwe już muzykowi, który podejmuje się wielu rzeczy, dotyka wielu rzeczy. Trzeba eliminować pewne rzeczy.
1: No, chyba mój wiek mnie ku temu skierował, bo...
0: Tomek, co to znaczy wiek, że
1: skierował? No wiem, nie chcę tutaj jakby też się ani postarzać, ani odmładzać. Po prostu jakiś kierunek, który teraz obrałem, jest taki, żeby odcinać się od wszystkich niepotrzebnych myśli, nie poszukiwać niczego na siłę, nie kombinować. Już od kilku lat zmierzam właśnie w tą stronę, aby nie przekombinować tej sytuacji. Żeby,
0: no wiesz, ja pomyślałem, że szukasz jakichś korzeni na nowo, ale z drugiej strony to jest fajny też pokaz, co zrobiłem z tymi swoimi skrzypcami przez ten czas, co się zmieniło, nawet w technice gry, poszukiwaniu barwy, dźwięku. No musisz przyznać, że jesteś już zupełnie innym skrzypkiem niż na pierwszej płycie.
1: Oj tak. Cieszy mnie zawsze to, jak ktoś powie, że mam jakieś tam swoje unikalne brzmienie, że jak ktoś usłyszy moją grę, no to zamykając oczy słychać, że to gdzieś ten chyła piłuje po tych skrzypcach. Bo moja gra różni się od moich kumpli z Polski, znakomitych zresztą. Ja zawsze podkreślam to, że ta szkoła skrzypcowa, jazzowa w Polsce jest naprawdę superancka i zawsze kibicuję wszystkim moim kolegom, koleżankom, którzy nagrywają świetne płyty. Ja poszedłem w tą stronę, to jest, wydaje mi się, strona, która jest od dawna niezwojowana. Ona jest taka trochę czysta w tej swojej takiej, że tak powiem, nieczystości. Ponieważ ten jazz rock w Polsce nie jest tak silnie kultywowany, a my znaleźliśmy to brzmienie, które łączy właśnie tak czysto tą naszą chęć improwizacji, wyjścia z tego korzenia jazzowego, ale połączenia to z naszymi fascynacjami, z tą muzyką właśnie rockową, heavy metalową nawet.
0: No ale cieszę się, że się ze mną zgadza, że tak jest, zwłaszcza w brzmieniu, że to jest heavy metalowe, prawda? To nie jest sekcja jazzowa, to jest sekcja rockowa jednak.
1: Tak.
0: Grająca jazzujące rzeczy bardzo często i fajnie improwizująca. Wiesz, jak się opowiada o połączeniu rocka z jazzem, to mówimy o fusion. U ciebie tak do końca nie powiedziałbym, że wygracie fusion.
1: I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że my tworzymy jakieś swoje brzmienie. Nawet w tych porównaniach do innych zespołów, bardzo często z chłopakami śmiejemy się na ten temat, że no, to jest wszystko nieświadome. Te zabiegi, to nie jest taka świadoma replika. Świadome powielanie riffów Kim Crimson, czy na przykład Black Sabbath, bo na tytułowym utworze nasz kolega Michał Hajduk podbiegł do nas, powiedział, ale tutaj po prostu hołd dla Ozziego Osborna, przecież to jest po prostu utwór Black Sabbath z płyty Black Sabbath. A my mówimy, no kurczę, jakoś tak wyszło, wiesz co, ja nawet nie byłem świadomy tego, mimo że znam ten numer bardzo dobrze i ostatnio mojemu synowi puszczam ten Black Sabbath i on mówi, tato, to przecież to też nagraliście.
0: No tak, ale widzisz, to jakoś jest w tym twoim DNA, w tych genach tam pozostaje, tak silnie, prawda, że to wcześniej czy później musiało wypłynąć. Jest tylko pytanie, na ile chcesz tylko taką czystą formę pokazać i tutaj to robisz. To jest dla mnie właśnie taki powrót z jednej strony do korzeni, a z drugiej jeszcze raz przypomnę, bo ja będę się trzymał jednak tej teorii, że pokazujesz mi trochę innego już skrzypka nawet jazzowego.

0: skąd bierzesz właśnie kolejne doświadczenia? Czy z jakichś eksperymentów, prób na tych skrzypcach poszukujesz specjalnie, świadomie? Czy to naturalnie do ciebie przychodzi? Inna technika, inna barwa, bo zabawkami się bawisz, bo coś tam jeszcze kombinujesz.
1: Na tą sesję nagraniową pierwszy raz w życiu zdecydowałem się na właśnie zabranie zabawek.
0: Trochę, to słychać właśnie.
1: Tak, trochę pobawienie się tym brzmieniem. To jeszcze nie jest taki mocny zakręt o 180 stopni, ale już są zalążki do tego, że może na kolejnej płycie jeszcze bardziej ich użyję. No ale skąd to wszystko wynika? To naprawdę czasami może to zabrzmieć dla słuchacza banalnie, ale to wynika z naturalnej kolei rzeczy. Być może ja gdzieś w tym momencie na tym kole swojego życia jestem po prostu jadącym po prostej drodze, nie szukających żadnych innych zakrętów gościem i w tym momencie korzystam z tego, co najbardziej sprawia mi przyjemność. Jak rozmawialiśmy kiedyś przy płycie Circle Songs, to świadomie mówiłem, że chcemy zawrócić trochę tą rzekę kijem.
0: Właśnie o to ci miałem spytać. Jak wcześniej wymyślasz sobie, co będzie się działo za kilka lat, wiesz, bo jakbyś planował już wszystko, jakbyś znał swoją drogę, no po to ci jest to potrzebne, bo będzie to podstawą dla czegoś, co robisz, nie wiem, za ileś czasu. To znaczy, że ta płyta jest podstawą dlaczego? Co będziesz robił za kilka lat?
1: Trudno od razu tak ci tutaj odpowiedzieć na to pytanie, ale być może za kilka lat wróci mi ta chęć wskoczenia właśnie do innego nurtu i pobawienie się znowu jakimś eksperymentem, trochę zawrócenie tego wszystkiego, ale to wynika zdecydowanie z brzmienia, które uzyskaliśmy w zespole. Mi to brzmienie się podoba, my się dobrze czujemy w tym, co robimy. Eksperymentem była płyta Da Vinci, kiedy zmienił się skład, kiedy przyszedł Emil, Krzysiek. To był moment, kiedy był czas na to, żeby eksperymentować i nawet ten eksperyment jeszcze się połączył z moimi jakimiś wówczas myślami na temat dziś takiego niecnego wejścia na różne platformy streamingowe, żeby dostać się do większej liczby słuchaczy, żeby przekombinować. I ta płyta jest taka, tamta płyta była taka eksperymentalna, przekombinowana. Na kolejnej płycie ja sobie uświadomiłem, że to ja jestem liderem, ja jestem odpowiedzialny za to wszystko. Ja wtedy stanąłem naprawdę tak twardo na nogach i od tej płyty Music We Like To Dance To podążam tym brzmieniem, którym my się świetnie bawimy. I jak słyszę od chłopaków, że ojeju, jedziemy w trasę, znowu, zagramy razem, kiedy te koncerty, to w tym świecie projektów jazzowych, gdzie my jesteśmy tacy rozrywani, jeżeli słyszysz od twoich kompanów, że oni chcą z tobą grać, że my jesteśmy zespołem, mimo że ten zespół kryje się pod nazwą Tomasz Chyba Quintet, no, trochę ją ukryliśmy na tym
0: krążku. No właśnie, w trzech literkach, nie?
1: Tak, żeby trochę to TCQ może zwróciło uwagę, że my nie jesteśmy do końca tacy super jazzowi, mainstreamowi, no to lecimy.
0: To teraz cię rozbawię, bo tytuł mnie rozbawia, a w ogóle całej płyty to cię rozbawię. To jest tak jakby odpowiedź dla ECM-u. Jesteśmy po drugiej stronie, w ogóle gramy inną muzeję. TCQ.
1: O kurczę, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
0: Wiesz, pomyślałem, ale ostro jadą chłopaki, no. Oni im pokażą. Ale teraz wrócę do tych ludzi, z którymi grasz rzeczywiście. Bo to jest tak, że wręcz organicznie po prostu gracie już teraz. Każdy z was ma ochotę grać ten heavy metal. I tyle, nie? A myślisz, że jakbyś przyszedł z pomysłem na takie ECM, wyciszenie jakieś w ogóle, to miałbyś taką chwilę, prawda? To z tymi samymi kompanami byś to grał? Przekonałbyś ich do takiej zmiany?
1: Myślę, że tak. Myślę, że kreatywność, w ogóle chęć kreacji.
0: To taki nostalgiczny to ty potrafisz być. To nie jest takie od czapy, co ja mówię.
1: Tak,
0: tutaj.
1: W ogóle na tej płycie pojawia się taki utwór. On jest specjalnie na CD dla słuchaczy kupujących jeszcze te krążki. Jest takim bonus trackiem. Napisałem taki numer, rzeczywiście odwołujący się trochę do nawet tej pierwszej płyty, drugiej.
0: Tak.
1: I nazwałem go tak sentymentalnie There Was a Time.
0: Tak.
1: No i zagraliśmy go jazzowo. To jest jazzowy numer. Jak go nagraliśmy, ej panowie, my jednak jeszcze ten jazz gramy.
0: Nie, nie, ale to prawda oczywiście i bez dwóch zdań tak zakończyłeś płytę. Tylko, że wcześniej, nawet w tych dźwiękach, które słyszę, ja tam sobie myślę, ma tą nutkę sentymentalną. Nie, on sobie pozwala na to.
1: Od tej melodyjności się nie ucieknie. Tutaj nie będzie z moich skrzypiec, wiesz, growlu.
0: Ja tylko chciałem to podkreślić, nie? Bo być może ktoś tego nie zauważa, bo po prostu słyszy ścianę dźwięków i tak dalej. Można wyłowić ciebie i tak naprawdę odkryć ciebie na nowo i powiedzieć, nie, nie, on się nie zmienił. Masz w sobie jednak dużo spokoju. To też świadczy o tym, że to są formy, że to są jakby formy wcześniej wymyślone.
1: Oczywiście, to są kompozycje, to są piosenki.
0: Tak.
1: To są piosenki, do których improwizujemy.
0: Czyli co ty im zanosisz? To już formę rzeczywiście?
1: Tak, tak, rzeczywiście. Ta płyta jest...
0: Bo ty jesteś kompozytor, tak. Ja wiem.
1: Ta płyta składa się z większości z moich kompozycji. Jedna jest napisana też przez Krzyśka i to jest też takie fajne, że masz w zespole gościa, który mówi, ej panowie, mam numer na nasz zespół, myślę o tym, cieszę się, że z wami gram, jakby. To są takie błahe czasami rzeczy, że mówi się o tym, że o, tu gram z kolegami, super się gra, ale naprawdę, my jesteśmy związani nie tylko muzycznie ze sobą. To są ludzie związani emocjonalnie.

0: patrząc na te wszystkie płyty, przecież kilkoma technikami tak naprawdę operujesz już na tych swoich skrzypcach. Tutaj co? No to tylko jest nacisk na strunę i...
1: No tak, no. To jest ostra jazda.
0: Bo czy można coś jeszcze odkryć na tych jazzowych skrzypcach, czy na tych heavy metalowych skrzypcach? Czy w ogóle istnieją heavy metalowe skrzypce, chciałem cię spytać.
1: No wiesz, jakbyśmy sobie gdzieś tam zagłębili się w...
0: Ja już nie wracam do Luca Pontiego, bo to no, wiesz, wszyscy ci to wiesz, wyrzucają.
1: Można na polską scenę metalową wejść i wspomnieć tutaj Jelonka, który gra z zespołem no tak. Hunter oczywiście. Na skrzypcach metalowo, ale...
0: Wiesz, był co, taki zespół są... NKH na przykład.
1: O, tak.
0: No widzisz, też mi się skojarzyło tam w pewnych momentach. Ale to nie o to chodzi. Mhm. Tylko czy coś można nowego wymyślić i zarówno w tych skrzypcach jazzowych, bo one są inne niż tych metalowych, a ty potrafisz je łączyć w ogóle.
1: Wiesz co, jest, jednak będę otwarty na to, bo zawsze można coś wymyślić. Jeżeli można. Jesteś kreatywny, jeżeli ty nie chcesz mieć i odtwarzać gry kogoś, to znajdziesz to miejsce.
0: Tomek, ale Seifert wymyślił, co wymyślił dla jazzu, prawda? Urbaniak to potwierdził. W ogóle jeszcze bawił się dźwiękiem. Co jeszcze możesz w jazzowych skrzypcach wymyślić? Powiedz mi.
1: Oj, wydaje mi się, że jak zamkniesz oczy i posłuchasz dwóch wymienionych przez chwilę nazwisk i mnie, to będziesz z łatwością mógł odróżnić.
0: No to są różni ludzie, dlatego ich wymieniłem.
1: No i tak samo jak dzisiaj zestawimy chociażby Mateusza Smoczyńskiego, Adasia Bołdycha i mnie, to są trzy różne techniki grania i każdy niesie za sobą swój język wykonawczy. Po prostu.
0: Nie, no ty to w ogóle już porzuciłeś myślenie Seifertowskie, nie? No, gdzie Mateusz nie porzuca, prawda? Nie, na przykład. Nie. A Bałdych ma swoje podejście. Tak. I to nawet...
1: No i to jest piękne, widzisz? Jakby.
0: Ale muzyka tego. Dawna też jest w swoim zakresie, tylko że przekładam to na projekt, nie wiem, churalny na przykład.
1: No tak, tak, tak.
0: Prawda?
1: Tak.
0: To też nie jest tak, że nie znasz się na tym. Po prostu czerpiesz coś innego z takiej muzyki.
1: Oczywiście.
0: No i w tych skrzypcach metalowych teraz też myślisz, że coś nowego można wymyślić? Oprócz zabawy, które można
1: no tak, tak. Wiesz, ja gram cały czas na akustycznych skrzypcach i będę wierny nim zawsze. Elektryczne skrzypce nie polubiłem się jeszcze z nimi, może kiedyś, nigdy nie mów nigdy, ale to jest step by step. Zobaczymy, co przyniesie.
0: No, to na pewno cię wyróżnia, że grasz heavy metal na takich skrzypcach, nie? Bo każdy by od razu skojarzył, dobra, to weźmie elektryczne skrzypce, nie?
1: Dokładnie.
0: Dopali piecyk dokładnie. I coś tam zrobi. Tak. To prawda, ale wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo słucham tego wszystkiego i sobie myślę, ani to nie jest taki heavy metal, jaki znam po prostu, ani punk rock, tam czasami macie takie zacięcie punk rockowe z kolei, że jest coś w tym i to nie jest tylko kwestia, że odnosicie się do jazzu, czy do improwizacji samej w sobie, nie? Że jest coś takiego twojego, nie? I dlatego dopytuję, co można jeszcze wymyślić? A jednak można, no kreować można jakoś ten dźwięk. Też myślę, że czas w muzyce można kreować i ty masz też ciekawe pojęcie czasu.
1: No mam, wydaje mi się, że to jest jakaś tam wyróżniająca mnie rzecz.
0: Tak,
1: ja
0: tak.
1: Czas, którym ja operuję jest zupełnie inny. Ta. I przyjaciel Sławek, który gra na perkusji w zespole, mówi, wyjmij te skrzypce i zagraj płaczącą frazą. Płaczący Tomek.
0: No masz to. Wtedy się właśnie odnoszę również do sentymentalizmu i tak dalej, bo to jest w tobie. Fajnie jest złożyć zespół z ludzi, którzy są charakterystyczni, mają swoje osobowości i potrafią coś dorzucić do muzyki. Coś cię zaskoczyło po nagraniu tej płyty, jak zacząłeś słuchać tego materiału? To tak miało zabrzmieć i już?
1: To był plan.
0: I nic cię nie zaskoczyło, nie poszło w innym kierunku, nic cię nie zmieniło?
1: Nie, naprawdę ta sesja nagraniowa przebiegła po mojej myśli, mimo że nie byliśmy aż tak dobrze przygotowani na tą sesję nagraniową. To właśnie to planowanie...
0: Ja nie wiem, jak to przyjmiesz, ale dla perfekcji to wy tu nie gracie. No.
1: Też taka prawda, ale moje zamierzenia, które miałem w głowie, typu wyjazd do tego studia, praca z tym realizatorem, Piotrkiem Taraszkiewiczem, to były wszystkie rzeczy zamierzone. Myślę, że nawet chłopaki trochę, jak jechaliśmy do studia, mówią, może trochę za szybko, Tomek, jedziemy do tego studia? Mówię, panowie, spokojnie, zaufajcie mi. Pojechaliśmy, spędziliśmy świetny czas w studiu, zagraliśmy świetną muzykę. Na ten moment uważam, że to jest moja po prostu najlepsza ukochana płyta, którą dotychczas zrobiłem. Oczywiście wiadomo, to się po roku może zmienić wszystko, ale teraz jestem z niej dumny i nie mogłem się doczekać premiery, nie mogłem się doczekać pierwszych koncertów. Jesteś kolejną osobą, która wspomina o tym, że nasz zespół to jest zespół koncertujący.
0: Tak.
1: Więc jeżeli komuś się ta płyta podoba, to zachęcam do zobaczenia, co robimy.
0: A tak a propos waszego realizatora, taki spokojny, wyważony się wydaje facet, a taką muzykę nagrywa.
1: No dokładnie. No,
0: naprawdę, dokładnie. Ja nie wiem, ja tego nie zrobię. It's not a fact po prostu. It's a true. Tak to tutaj muszę podsumować. No fajnie, bo fantastyczna energia z tej muzyki i wcale nie o jakieś dokładności chodzi, a nie mierzenie czasu, nie? O emocje po prostu. Fajnie się wyrzuca emocje z siebie. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo, Piotrze.

Tomasz Chyła i jego kwintet. Tym razem na okładce płyty znajdą Państwo trzy litery TCQ. Bo postanowił w pewien sposób inaczej zaznaczyć swoją obecność i zaznaczyć obecność zespołu całego, a nie tylko swojej tutaj postaci. Tomasz Chyła i jego muzyka będzie nam towarzyszyć do zakończenia w takim razie tej audycji, a ja przypomnę, że zawsze jazz i okolice jazzu, a więc improwizacja w poniedziałki między 21 a 23. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie, miłego słuchania.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości w nich. Sprawdzimy oświadczenia majątkowe łódzkich radnych. Powiemy też o początku likwidacji składowiska niebezpiecznych odpadów pod Bełchatowem i zawiadomieniach do policji i prokuratury dotyczących głośnego incydentu na targach końskich w Pajęcznie. Jutro znów będzie padać, ale zapowiadane są także większe przejaśnienia. Będzie chłodniej niż dziś. Wiemy, kto jest najbogatszym łódzkim radnym. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Łodzi za ubiegły rok. Sprawdziliśmy, kto zarobił najwięcej z tytułu działalności gospodarczej, umowy o pracę i kto ma największe oszczędności. Dane zebrał nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej to lider w kategorii dochód z działalności gospodarczej, który w 2025 roku wyniósł ponad 1 200 000 zł. Domaszewicz od lat prowadzi firmę sprzątającą. Elżbieta Żuraw z Nowej Lewicy to zwyciężczyni w kategorii zarobki z umowy o pracę. Prawie 700 000 zł brutto za pracę w zarządzie Polska Press. Najwięcej oszczędności, bo ponad 1 200 000 zł posiada Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, pracujący na Uniwersytecie Łódzkim. Z kolei Krzysztof Stasiak z Prawa i Sprawiedliwości ma papiery wartościowe na ponad 1 750 000 zł. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Najmniejszy majątek ma najmłodsza łódzka radna, czyli Maja Włodarczyk z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma ani nieruchomości, ani dochodów innych niż dieta radnej.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Pierwsze zbiorniki z niebezpiecznymi chemikaliami wyjechały z Rogowca pod Bełchatowem. Od kilku lat na składowisku w pobliżu elektrowni Bełchatów znajduje się około 50 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Substancje są nielegalnie składowane w zbiornikach typu Mauser i beczkach. Ich usunięcia domagają się mieszkańcy, bo jak mówią, obawiają się ekologicznej bomby. Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi mówi, że wywożenie odpadów potrwa długi czas ze względu na charakter wywożonych substancji.
3: Zaczyna się wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji.
0: Przez najbliższe 18 miesięcy wywieziona zostanie tylko część zbiorników z chemikaliami. Cały proces utylizacji potrwa kilka, a może nawet kilkanaście lat. Minister rolnictwa zapewnia, że incydent z targów końskich w Pajęcznie będzie wyjaśniany. W weekend agresywny mężczyzna znęcał się na targach nad koniem. Na nagraniu, które obiegło sieć, widać, jak człowiek szarpie zwierzę i drażni je. Koń kopnął agresora, który upadł na ziemię. W tej sprawie wpłynęło zawiadomienie do prokuratury. Chodzi nie tylko o znęcanie się nad koniem przez mężczyznę na nagraniu, ale też o możliwe niedopełnienie obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii i organizatorów. Minister Stefan Krajewski mówi, że pojedynczy incydent nie może rzutować na ocenę całokształtu.
4: Pojedynczy incydent nie może rzutować na całokształt. Oczywiście osoby, które zachowują się nieodpowiedzialnie, trafiają się w różnych miejscach, na różnych wydarzeniach. Dzisiaj jest to pożywko dla wielu osób, które chciałyby zakazać takiego wydarzenia.
0: Sprawą zajmuje się także policja. Burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski dzisiaj złożył zawiadomienie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Wszczęto postępowanie wyjaśniające. Departament Stanu USA nie udziela informacji na temat Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wczoraj poinformował, że nie przebywa już na Węgrzech, ale w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu odmówił udzielenia Polskiemu Radiu informacji na temat statusu wizowego Zbigniewa Ziobry oraz roli amerykańskich władz w jego ucieczce z Węgier do USA. O szczegółach Marek Wałkuski.
5: Biały Dom nie chciał skomentować sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i odpowiedzieć na moje pytanie o ewentualną pomoc, jakiej byłemu ministrowi sprawiedliwości udzielił prezydent Trump. Po informacje zostałem odesłany do Departamentu Stanu. Resort dyplomacji przesłał mi w tej sprawie krótkie oświadczenie. Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat, przekazał rzecznik prasowy Departamentu Stanu, po czym dodał: Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw. Grozi mu do 25 lat więzienia. Polecam naszą stronę radiołódź.pl, na której stale można znaleźć informacje z naszego regionu. Do rana będzie pochmurno z opadami deszczu, ale burz już raczej nie będzie. Temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie również padał deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni.

50. spotkanie pod nazwą Podnoszenie ciężarów na antenie Radia Łódź otworzył zespół Blinded 23. Program zrealizuje Zosia Starosta. Co tygodniowy autor wita się ze wszystkimi zgromadzonymi po drugiej stronie bardzo serdecznie. Maciej Kieszkowski. Immersion One to utwór, który otwiera album Deuterium. Pierwotnie ten album już miał być na rynku, ale jego premiera została przełożona o jeden miesiąc i on ukaże się oficjalnie 22 maja. Żywię nadzieję, że dokładnie 3 dni po ukazaniu się tego materiału, tego longplaya, będziemy mieli okazję zająć się nim szerzej tutaj w tej audycji, ale na razie na tym poprzestanę, bo chciałbym, żeby te zamierzenia się spełniły. Jeżeli już będę pewien, to z pewnością się tą informacją z wami podzielę. Ten utwór to dialog wewnętrznych głosów uwięzionych w cyklach samozniszczenia i niezdrowych nawyków, balansujących na krawędzi całkowitej beznadziei, zanim zatoną w najciemniejszych głębinach oceanu życia. Tak o tym utworze mówią członkowie zespołu. Patryk Zwoliński, śpiew, Mateusz Śmieszchalski, gitary, instrumenty klawiszowe, Roger Ojerson, gitary, śpiew, instrumenty klawiszowe i Paweł Jaroszewicz, zwany Pawulonem, na perkusji. Dodatkowo w rejestracji płyty gościnnie wzięli udział Maciej Janas na gitarach i na pianie i śpiew w chórkach, Vinicius Nunes na basie i Stefan Azam na syntezatorach. Ten album został nagrany jeszcze w 2025 roku, ale premiera będzie miała miejsce, tak jak wspomniałem, 22 maja. Są już zaplanowane terminy koncertów, które w Polsce odbędą się jesienią. Startują te koncerty w październiku. Niestety na tej liście Łodzi nie ma. Być może wszystko to się gdzieś zmieni. Deuterium został nagrany i wyprodukowany przez Davida Castillo, znanego ze współpracy z zespołami Opeth, Carcass czy Katatonia oraz Lepros, w studiu Grondhall w Sztokholmie. A za mix mastering odpowiada wieloletni przyjaciel zespołu Kuba Mańkowski. Chyba wyczerpaliśmy całą garść informacji niezbędnych do tego, żeby wam je przekazać. Mówiliśmy o płycie, która swoją premierę będzie miała za chwilę, a teraz przechodzimy do płyty, która swoją premierę miała w ostatni piątek i z zespołem spotkaliśmy się w środę, a teraz nadszedł czas, ażeby na spokojnie, a może i nie na spokojnie, zająć się tą płytą szerzej i, to co ważniejsze, porozmawiać z tymi, którzy tę płytę współtworzyli. Być może, pewnie jest tak, że po drugiej stronie odbiorników są wśród słuchaczy tacy, którzy na tym spotkaniu nie byli, więc niech żałują, ale dla tych wszystkich, którzy mieli za daleko bądź nie mogli z innych przyczyn tak zwanych obiektywnych, no to mamy swego rodzaju uzupełnienie i postaramy się porozmawiać, poruszyć tematy, które być może nie były poruszone podczas tego spotkania z zespołem Sacriversum, bo o nich mowa w ostatnią środę. Ta płyta się tak pięknie rozpoczyna.

0: Moim zdaniem piękne intro, które później przeszło w utwór, który otwiera całość. No i dobrze, to są już goście.
1: Gość.
0: Bardzo miło mi jest panów przywitać, a są to trzej panowie, których poproszę o przedstawienie się. Nie wiem, czy w kolejności jakiej tu proszę o wybrać.
2: Może chronologicznej, bo od najstarszego do najmłodszego i wiekiem i stażem. Ja to się czuję jak prawdziwy gość po takim dżinglu. Naprawdę taki gość przez największe G. Remo Mielczarek, bas i wokal w Sakriversum. Kłaniam się bardzo serdecznie wszystkim. Dobry wieczór.
3: Krystian Mak-Kozer-Kozerawski, gitara w Sakriversum. Też dobry wieczór.
4: Witam państwa. Janek Traciński, perkusja.
5: Olaf Kozerowski, gitara. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór bardziej. To teraz ja dodam dla tych wszystkich, może tak, nie jesteśmy telewizją, może to i dobrze. Panowie przedstawili się w kolejności narodzin. I mamy tak, że jest tak naprawdę ten, który mówi teraz te słowa, to jest chyba najstarszy, znaczy na pewno najstarszym towarzystwie.
2: Tak, bez wątpienia.
0: Bez wątpienia. Więc mamy dwóch seniorów i dwóch juniorów. I tak jeszcze dodam, że zespół Sakriversum od pewnego momentu, to Remkowi powiedziałem, że stał się takim, znaczy family business, bo panowie z mojej lewej strony, no to jest ojciec i syn. Pięknie, to gratuluję.
6: Dzięki. Znaczy, tym bardziej się cieszę, że to nie była moja wkrętka, że to nie było na zasadzie takiej, że wiesz, że tata mówi synowi, synu, też masz być metalem, nie?
0: A co tata mówił, że synu masz być?
2: Chyba nic nie mówię.
6: Nic nie mówił. Tutaj właśnie była pełna dowolność, także...
0: Będę kierował pytania do was wszystkich, chociaż znając trochę człowieka, który siedzi po mojej prawej stronie, którego koleżeństwo, przyjaźń sobie bardzo cenię, to myślę, że pewnie będzie najwięcej mówił. Powiem tak, że wtedy, kiedy dowiedziałem się, że nowa płyta Sakriversum już jest i jak mi Remek na bieżąco informowałeś, no jest już mamy plany, nagrywamy i potem jak już jest i mówi posłuchaj, to powiem ci szczerze, że trochę się obawiałem, bo pomyślałem, mówię, kurczę, bo zawsze mam z tym problem. Jak nie będzie mi się podobało, to jak to z tego wybrnąć? Ale mówię szczerze, nie spodziewałem się takiej płyty i ona mnie zaskoczyła i się bardzo się z tego cieszę, że ona jest taka, jaka jest wśród atutów tej płyty i uważam, że to nie należy tego lekceważyć, to jej czas. Ona trwa tyle, ile ma trwać, nie za długo i pięknie się jej słucha i chce się do niej wracać. 22 lata od czasu wydania poprzedniej. To tak może jedno słowo dotyczące tego, co przez te 22 lata, jak to powiedzieć, pustki, co się wtedy działo albo co się nie działo.
2: No przede wszystkim to myślę, że zebrani tu w studio w 4/5 naszego składu pięknie ci dziękujemy za to, że wypowiadasz się w sposób pozytywny, bo tak to odbieram na temat tej płyty. To jest dla nas duży komplement z ust takiego fachowca jak ty, doświadczonego twórcy opinii. Teraz się mówi trendsetera, ale naprawdę od wielu lat przecież jesteś autorytetem w tej muzyce, nie tylko w Radio Łódź przecież. Ale wracając do meritum, to wiesz co, to ja rozumiem ten dylemat recenzenta. Co powiedzieć kumplowi, który w dawnych latach, no to już no tak, 30 lat, szmat czasu, nagrywał jakieś płyty, istniał na rynku muzycznym i funkcjonował. Który to kumpel po 22 latach zebrał drużynę i spowodowało się to wszystko razem tak, że nowa płyta jest wydana i nie wiadomo, co zrobić z faktem, jeśli ona nie będzie spełniała oczekiwań. No, czy ona będzie spełniała oczekiwania, to jeszcze nie wiemy, dlatego że przypomnę, jesteśmy dosłownie kilka dni po premierze, 8 maja miała miejsce ta premiera. Jesteśmy szczęśliwi, że o zasięgu światowym. To już jest taka pierwsza ważna informacja. Nasz wydawca niemiecki, czyli firma Fireflash Records, gwarantuje nam wydanie tej płyty o zasięgu międzynarodowym, co jest dla nas oczywiście dużym, jak najbardziej komplementem samym w sobie, że ktoś chciał, słuchając tej płyty, gdy już była nagrana i decydując o jej wydaniu, postawić na nas po prostu i spowodować, że ta płyta wyszła. I co było pomiędzy? No właśnie, 2005 rok, zawieszenie zespołu, taka śpiączka właściwie 17-letnia. No i dochodzimy tutaj do momentu w historii, gdy otrzymałem z Krakowa telefon z informacją, że Leszek Wojnicz-Sianorzęcki, mój kolega z Krakowa, znany tobie również, muzyk wcześniej, bo wokalista Holy Death, ale od wielu lat także animator podziemia metalowego, wydawca Old School Metal Maniac, magazynu muzycznego, a wcześniej także Thrashing Madness. Mówię wcześniej, bo dziś ta niestety podziemna undergroundowa wytwórnia już się zawiesiła, ale wtedy właśnie wydawał stare rzeczy od nowa. Że ta wytwórnia chce nas wskrzesić w postaci reedycji debiutu. Kolejnej reedycji, ale jednak istotnej, no bo czas upłynął. Pierwsza płyta Sacriversum ukazała się w 1994 roku, no i Leszek mówi, słuchaj, wiesz co, mam ten materiał, może byśmy go wznowili na kompakcie, może by się udało też na winylu. Ja mówię, okej, no dlaczego nie? No dziś młodzi ludzie, którzy dorastają, zaczynają słuchać metalu, być może nie mieli wcześniej kontaktu z tym materiałem, niech posłuchają sobie. Ale przyszło mi do głowy coś szalonego, mianowicie to, że jeżeli wydajemy tę płytę po raz kolejny, to czy nie pokusić się o jakąś reaktywację, choćby na próbę i na chwilę? Bo jak się płyta wydaje, jest jej premiera na Nośnikach Rzeczywistych, to warto też może zagrać jakieś koncerty promocyjne. I tutaj do gry wchodzi Mac Kozer, tu obecny, bowiem był tym człowiekiem, który, tak to ja zawsze nazywam, przechował sztandar na strychu. Znaczy, kiedy ja mówiłem, wiesz co, ja nie mam ochoty wracać do tego, bo to jest jak kawałek historii gdzieś zmagazynowanej w przeszłości. Już zostawmy to Sacriversum, niech ono tam tkwi na poziomie tym, gdzie żeśmy zakończyli. A Kryniu mówi, no wiesz, no ale no, nigdy niczego nie należy grzebać tak na zawsze. I zadzwoniłem do niego, mówię, a może byśmy spróbowali ten zespół wskrzesić. No, tutaj prosiłbym cię, żebyś powiedział, jak na to zareagowałeś.
6: No tak, ja jeszcze tylko wspomnę, że na wszelkie różne właśnie takie zapytania przez te lata, o, Sacriversum nie istnieje. Ja zawsze odpowiadałem, Sacriversum istnieje, dopóki Remo żyje. I byłem o tym święcie przekonany, że Sacriversum wróci, tylko no, musi mieć swój czas ku temu. I ten czas związany z reedycją Shadow of the Golden Fire był takim, no, tym dobrym momentem. I jak Remo do mnie zadzwonił, to oczywiście no, żartujemy, że mówimy, że otwieraj. Mówi, co mam, flaszkę otwieraj, za przeproszenie, drzwi otwieraj, bo już stoję za drzwiami. Więc to trochę na tej zasadzie ten taki nasz żart, który sobie opowiadamy, ale faktycznie było tak, że właściwie no, mnie nie było w zawahaniu na zasadzie takiej, czy może tak, czy może nie, tylko to było oczywiste, że tak. Że do tego, że gramy, że... No i też to było pewne dla mnie takie wyzwanie, bo pomysł był taki, że wracamy do tego starego Sacriversum, do tego death metalowego Sacriversum, oldschoolowego, a nie wracamy już do tego gotyckiego, tylko właśnie do tego, tej stylistyki.
0: Do korzeni.
6: Tak, do korzeni, z Shadow of the Golden Fire. I to było też dla mnie takie, no... ekscytujące w dużym stopniu, bo ja doszedłem do Sacriversum w czasach gotyckich, kiedy ten zespół grał, powiedzmy, oczywiście zawsze graliśmy Revengera, ale generalnie był to gotycki metal, a tutaj wracamy do korzeni i gramy old school death metal.
0: Czyli dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę wskrzesił was Leszek Wojnicz.
2: Można tak powiedzieć. My w jakimś sensie to jemu zawdzięczamy. Wpadł na pomysł, żeby tę płytę wydać. Potem się okazało, że nakładem też krakowskiej Deformating Productions ta sama reedycja nastąpiła w wersji winylowej. A myśmy, no wymyśl przysłowia, że zanim się wyruszy w drogę, należy zebrać drużynę. Myśmy tę drużynę zebrali. W podobnie gwałtowny i energiczny sposób na zaproszenie do powrotu do zespołu zareagował nasz klawiszowiec Krzysiu Baranowicz, czyli Baran. No i kolejna postać tutaj obecna, po mojej prawicy znakomity perkusista, nie waham się powiedzieć, jeden z najlepszych perkusistów młodego pokolenia w Polsce, Jan Traciński, którego znaleźliśmy trochę przypadkiem, ponieważ zadzwoniliśmy do naszego starego, wypróbowanego przyjaciela Gerarda Klawę, obecnie grającego, jak wiemy, w Farbenlera, a wcześniej w wielu jeszcze zespołach rockowych, w Kloster Keller między innymi. I my mówimy tak, że Żeruś, szukamy perkusisty, może byś zagrał z nami. A on mówi, chłopaki, no serce bym wam oddał na dłoni, ale nie
0: ile
2: mogę.
0: Płacicie?
2: Nie, nawet, ale wyobraź sobie, że nawet nie chodziło o pieniądze, chociaż no, Gerard jest znany z tego, że jako zawodowiec no, jakby dosyć mocno sytuuje się w tym rynkowym znaczeniu. Trudno mieć pretensje o to do niego, no bo on z tego żyje. Natomiast powiedział wprost, że ma takie obłożenie terminowe z Farbenlerem, że on nie jest w stanie obiektywnie i odpowiedzialnie do tego podejść. No i przedstawił nam Janka, którego też chciałem prosić o głos, bo zawsze chciałem się dowiedzieć tak publicznie, co Janek wtedy przeżywał. Może nie tak bardzo ekscytujące to było dla niego, ale co zapamiętał z tego, że myśmy go do tego składu zaprosili, bo to tak właśnie wyglądało, że mając telefon zadzwoniłem też do Janka wtedy i Janek od razu powiedział, no dobra, spróbujmy. I ja ciekaw jestem, czy to dla ciebie wiązało się z jakimiś wspomnieniami o chociażby samej nazwie, czy po prostu zaryzykowałeś trochę w ciemno, grając z nami.
4: Znaczy, jak mam być szczery, to telefon mnie w ogóle zaskoczył, bo nazwy nie kojarzyłem. No to nie moje lata. W każdym razie wspominam ten dzień, bo to mi zapadło w pamięć. Nagrywałem wtedy live sesję z zespołem Zakaz Wyprzedzania mojego taty. I właśnie dostałem telefon, a wtedy dopiero tak zaczynałem to granie sesyjne. No teraz mi się to faktycznie między innymi dzięki Sacriversum rozwinęło. Ale dostałem ten telefon i bardzo chciałem wchodzić w takie różne projekty, a szczególnie zainteresowało mnie to, jak pierwszy raz spotkałem się z tą płytą, bo Remo od razu mi powiedział, że będziemy cisnąć te utwory z tej pierwszej płyty i poczułem taki fajny old school od tego i od razu miałem na to pomysł, ponieważ no ja jako młody człowiek siedzę też w tej nowoczesnej metalowej muzyce, to od razu miałem jakąś taką wizję, żeby zachować ten old schoolowy charakter, ale żeby trochę tej nowej, młodej myśli muzycznej, metalowej tam przemycić, co zresztą myślę, że słychać na tej płycie, do której serdecznie zachęcam, żebyście Państwo posłuchali. Także no takie mam wspomnienia, jeśli chodzi o to pierwsze spotkanie z Sacriversum.
0: To ja podzielę się moim pierwszym spotkaniem z Tobą i z Remkiem, bo to bodajże był koncert w Warkocie Hate.
2: Mogło to tak wyglądać.
0: I wtedy powiedzieliśmy, to jest młoda krew, no, perkusista, i wtedy żeśmy się przywitali. I minęło, nie wiem, niespełna rok. I jak już później Jan Traciński zaczął grać, no idziesz w ogóle ścieżką gra za klawę. Czyli za moment będzie lepiej wymienić zespoły, w których nie grasz, niż tych, w których grasz.
4: można tak powiedzieć.
0: I gdzieś tam żeśmy się i się ukłoniłem, tak spojrzał, znaczy już wszedł na inny level.
4: Jezu, przepraszam, ja w życiu nie po to chciał takiego.
0: Po to to mówię.
2: No ale przepraszam panowie, żeby trochę podsumować ten wątek, trzeba powiedzieć, że krótko od chwili, gdy Janek zaczął grać z nami, już weszliśmy w regularny tryb współpracy, to pojawiła się propozycja zespołu Dragon,
0: no tak,
2: która została przez Janka przyjęta i teraz Janek musi sobie radzić nie tylko z obowiązkami w Sacriversum i w Dragon, a jeszcze w ogóle trzecia sprawa, nie wiem, czy ja mogę tak w twoim imieniu to powiedzieć, ale ostatnio bardzo regularnie Janek występuje w podstawowym składzie Moskwy, więc ma trzy zespoły, no Dragon i Moskwa to są zespoły krajowe, o krajowym zasięgu naprawdę bardzo poważnym, tak? No Sacriversum w mojej prywatnej ocenie sytuuje się być może trochę poniżej famy rozpoznawalności tych dwóch marek, ale no też nie jest to zespół wyłącznie lokalny i teraz wraz z wydaniem tej płyty nawet mamy nadzieję, że ta lokalność czy krajowość nasza się nieco rozwinie. No, krótko mówiąc, że tutaj mamy do czynienia z jednym z najzdolniejszych perkusistów polskich, ja nie uważam wcale, żebym tu przesadzał, bo ja się tylko zastanawiam, kiedy Janek otrzyma propozycję z Dimmu Borgir, jak się Darkowi Brzozowskiemu już tam odechce. No, żarty na bok. Cieszymy się ogromnie, że on tak ma, bo to jest też zawodowiec tutaj obecny i też jest perkusistą profesjonalnym i z tego żyjącym, więc im ma więcej takich zespołów, które mogą go windować w górę, tym lepiej również i dla nas. Bo niesie kawałek też tej famy sakriwersowej ze sobą wyżej po prostu.
0: Jak już jesteśmy przy żartach, to żart taki czarny. Powiedziałeś, zastanawiasz się i chciałem tylko zastanawiam się, teraz wchodzę w rolę Remka, zastanawiam się, kiedy Janek nas opuści.
2: Nie, to nie o to chodzi. On nas nie opuści, ja wiem o tym. Ja patrzę mu głęboko w oczy, widzę w nim prawdę i jestem przekonany, że Janek, dopóki nie zostanie z zespołu Sacriversum wyrzucony, to nie odejdzie. A ponieważ nigdy nie zostanie z zespołu Sacriversum wyrzucony, mówię to publicznie, na antenie bardzo poważnego Radia Łódź, które nigdy nie rzuca słów na wiatr, ja też nie rzucam. Uważam, że dopóki Janek chce to robić tutaj, to po prostu będzie to robił. No, pozostaje pytanie, z przyszłością, no bo nie wiadomo, nikt nigdy nie może w 100% jej zaplanować. Być może w przyszłości te jego obowiązki będą tak już poskładane w ogromną liczbę, że będzie musiał to jakoś taryfikować i liczyć, a może wreszcie mu głos oddamy w tej sprawie.
4: Ja chciałem tylko dwa zdania dopowiedzieć. Pierwsze to jest to, że w ogóle warto też wspomnieć jeszcze raz i chciałem też pozdrowić z tego miejsca Gera, No bo tak, mamy Moskwę, to Gero przecież tam też w Moskwie grał. No i ostatnio pół trasy z Farbenlerem zagrałem, też mi Gero zaufał. Także Żerusia, pozdrawiamy serdecznie i wszystkiego dobrego, dużo zdrówka.
2: Dobry. Ale nie odejdziesz z Sacriversum, przynajmniej na razie.
4: Nie zamierzam, ale właśnie jeszcze odnośnie tego, bo spotykam się tutaj z racji premiery płyty, a myślę, że warto o tym wspomnieć, bo tak to pierwsze zetknięcie się z Sacriversum i tak dalej, coś, co chciałbym, żeby wybrzmiało, to jest to, że stworzyliśmy w tym zespole strasznie fajne takie przyjacielskie relacje i dzięki temu granie tej muzyki, tworzenie nowej muzyki to jest czysta przyjemność, także nie odchodzić nie zamierzam, absolutnie.
2: No i bardzo dobrze, to znaczy, że powiedziałem prawdę, mówiąc.
0: Zapamiętajmy wszyscy te słowa, ale żeśmy się nagadali, była gdzieś mowa, że niezła jazda, moim zdaniem teraz będzie też niezła jazda i to jest taki tytuł utworu, Let Us Ride The World.

0: Przypomnę, że naszymi specjalnymi gośćmi 4/5 zespołu Sakiwersum nie będziemy ponownie przedstawiać. Ci, którzy słuchają, już wiedzą. Ci, którzy zresztą po głosie myślę, że będą rozpoznawalni. Poza anteną Remek poprosił, żebym skierował teraz pytanie w drugą stronę. Za chwilę je skieruję, ale zanim do tego, to może słowo o człowieku, którego tutaj nie ma. A uważam, ja osobiście w tym utworze zaraz, który jest jako pierwszy po intrze na płycie, no to są tak piękne klawisze, które przywodzą mi na myśl, ja sobie widzę, napisałem Ken Hensley, John Lord, ja tam to słyszę, a to jest wasz taki, moim zdaniem, ten, to jest smaczek i to jest taki znak rozpoznawczy. Dzięki temu jesteście inni niż inni, a ja się cieszę, bo człowiek, który gra na klawiszach, to jest z mojego pokolenia. I no pięknie się w to wszystko wpasowuje.
1: Nie tylko ty słyszysz Johna Lorda.
0: To dobrze, dzięki, bo to znaczy, że nie jestem głuchy.
1: Znaczy, już w tych recenzjach, które się pojawiły zagranicznych, Sakiwersum jest czasami porównywane właśnie do takiego miksu Def z Deep Purple na przykład. Albo ostatnio takie skojarzenie z takiego amerykańskiego, z recenzji na amerykańskim blogu, że to jest połączenie death metalu z Yes. Jakby Yes grało death metal, to...
0: Czyli tu Rick Wakeman, no?
1: Rick Wakeman, dokładnie. Także, wiesz, to też wynika trochę ten eklektyzm i dlaczego Baran się świetnie wpisuje w tą muzykę? Bo my jesteśmy eklektyczni, bo każdy z nas wyrósł też na jakby trochę innej muzyce. Ja się wychowałem na Rush, Marillion, Genesis. Ja się na tych zespołach uczyłem grać na gitarze w ogóle, więc jakby ja mam taki background muzyczny. Więc wydaje mi się, że tu nie było czegoś takiego, że Baran przychodzi ze swoimi Hammondami i nagle gdzieś jest zgrzyt. Bo my się doskonale rozumiemy muzycznie. Gramy death metal, old school death metal, ale nasz ten background muzyczny, ta podstawa jest właśnie bardzo szeroka i to powoduje, że to po prostu brzmi tak, a nie inaczej.
2: A ja myślę, że pomimo takiej chyba dosyć oczywistej tezy, że
0: miałeś nie mówić.
2: Ale muszę coś powiedzieć, bo jestem zbyt gadatliwy. A poza tym to, co powiem, jest bardzo aktualne, bo ostatnio też spotkaliśmy się bodajże w jednym z włoskich magazynów muzycznych z taką recenzją, w której nie można było jednoznacznie wyczytać, czy to jest recenzja pozytywna, czy negatywna. Generalnie ocena była wysoka, natomiast tam recenzent zastanawiał się, co z tymi klawiszami właśnie zrobić. A ja zmierzam do tego, że w takim radykalnym rozumieniu muzyki metalowej, a zwłaszcza gdy chodzi o te ekstremalne gatunki jak death metal, no to nie zrobisz nigdy tak, żeby klawisze były w 100% czymś takim podziwianym, czy nawet wygodnym dla fanów, takich radykalnych fanów, dla których na przykład, a pamiętamy ich przecież nawet sprzed 30 lat, że tacy byli, zwłaszcza wtedy, dla których używanie instrumentów klawiszowych w muzyce death metalowych jest w ogóle obrazoburstwem i świętokradztwem, prawda? Więc my mamy tego pełną świadomość, że zapraszając do współpracy Krzyśka, my w jakiś sposób już pozycjonujemy się wobec tych ludzi, dla których klawisz w muzyce death metalowej jest wykluczony, ale robimy to świadomie. Dlatego, że po pierwsze, Krzysiek jest muzykiem, który występował z nami na pierwszej płycie, tej długogrającej. Czyli jest w tej chwili drugim pod względem stażu muzykiem w zespole. I to, co on zrobił wtedy na pierwszej płycie, The Shadow of the Golden Fire, w latach 90. w ich połowie, według recenzji tamtejszych, było na tyle postrzegane jako ciekawostka i dobre podejście zespołu jako do swojego pomysłu na siebie, że myśmy pozwolili sobie teraz to, co tam było na debiucie, rozwinąć. Rozwinąć w taki sposób, że o ile na jedynce te klawisze były trochę takie sygnalne, one sygnalizowały pewne pomysły i pewne zamiary jako całości, nas jako całości, tak tutaj my bardzo dużo wolnej ręki daliśmy Krzyśkowi. Ja myślę, że słychać na płycie, że te Hammondy są wykorzystywane, nie tylko Hammondy zresztą, bo tych warstw klawiszowych, od pian, fortepianów, przez głosy, jakieś stringi, tego jest bardzo dużo. On siedział w studio sam kilka dni i aranżował to sobie po swojemu, przynosił kolejne instrumenty i wgrywał poszczególne warstwy. Trochę nas zresztą zaskoczył tym, bo nie wszystko żeśmy wiedzieli. Ale okej, bo to właśnie na tym polega, żeby dać swobodę, żeby każdy z nas tutaj, Janek wspomniał o dobrej atmosferze. Ona się właśnie między innymi na tym buduje, że każdy u nas ma wolną rękę i każdy jest równo szanowany i traktowany przez pozostałych. Stąd właśnie nasza decyzja, bo tu już kończę, że okej, obcinamy sobie być może jakąś taką szansę na wielkie powodzenie u radykalnych fanów death metalu, ale wrzucamy troszeczkę być może nowości, nowego spojrzenia na muzykę death metalową, o to nam też chodzi, żeby nie być powtarzalnym, żeby nie kalkować jakichś wzorów, które byłyby zbyt dosłowne do powtarzania, a po drugie też pokazujemy, że muzyka metalowa jako gatunek jest bardzo pojemna, że można do tego pikantnego worka naprawdę wszystko wrzucić i ugotować każdą potrawę w sposób pikantny, tak naprawdę. No bo jest i dance metal, prawda? Różne są i gothic metal, i symfo metal. Tutaj nie wiem, jaki my gramy metal, czy melodic metal, czy gothic metal. Trudno powiedzieć. Zresztą nie chodzi o definicję. Chodzi o to, żeby zaprezentować światu jakąś otwartość. To na pewno było naszym zamiarem, żeby się nie zamknąć w tej piwnicy i nie stać w miejscu, choć może kosztem jakiegoś powodzenia u radykalnych słuchaczy.
1: Poza tym Baran jest bezkompromisowym rock'n'rollowcem, największym z nas wszystkich. Tak. I to jest też bardzo ważne, to jest bardzo ważny aspekt w zespole tak naprawdę, gdzie na przykład w jakimś stopniu trochę moja irema, skostniałość, nie wiem, związana z wiekiem,
2: starość,
1: z
2: jakimiś obowiązkami,
1: powoduje to, że Baran w to wchodzi po prostu i wszystko, że czasami potrafi po prostu rozwalić jakąś konstrukcję, nie mówię muzyczną, tylko w sensie jakąś taką, gdzie my jesteśmy może trochę pospinani czy coś, a on po prostu, że tak powiem, ma głęboko gdzieś tam konwenanse wszelkie, więc no.
0: A czy on od razu wszedł w ten nowy, stary projekt, jak został poinformowany przez was, że jest zespół reaktywowany? Czy
1: tak,
0: tak, od razu.
1: Od razu.
0: To jest bardzo dobry moment, żeby zagrać utwór, bo tutaj w środku, na początku i w środku pięknie klawisze gadają. Golden Lights of Valhalla.

Mam nadzieję, że uhonorowaliśmy nieobecnego tutaj, mówiąc o nim i prezentując jaką, no jaki kunszt posiada, prawda? Wspomnieliście o zespole,

0: Pozdrawiam ciociu, bo to jest w ogóle też ciekawa historia taka z przeszłości. Pierwszy koncert mój poza Łodzią, Kreator, Def, Bezczaka i Dragon w Spodku. Ja wtedy miałem lat 16.
1: 90
0: chyba.
1: Rok.
0: Tak. I ja poprosiłem Remaremo, przyszedł do mnie do domu, powiedziałem, mamo, to jest mój przyjaciel, jadę z nim na ten koncert i od tego czasu moja mama Rema kocha po prostu, jak drugiego syna.
1: Bo obiecałem jej, że się tobą zaopiekuje. To był warunek, żeby on w ogóle pojechał na ten koncert.
2: I to trwa 30 ileś lat, tak?
1: No, ja wtedy byłem w klasie maturalnej, a ty byłeś w drugiej licealnej, tak?
0: No, jakoś tak.
1: No, jakoś tak. I to trwa tak, i to trwa tyle rzeczywiście i przechodziliśmy razem różne koleje losu. Zawieszaliśmy Sacriversum w 2005, ale wcześniej, 3 lata wcześniej, razem weszliśmy do Artrosis na 8 lat. I byliśmy tam najpierw muzykami sesyjnymi, a potem stałymi członkami tej formacji. Potem stamtąd też żeśmy razem odeszli. No i teraz też razem postanowiliśmy, że to wskrzesimy. I choć tak jak wspomniałem wcześniej, Baran jest tym chronologicznie wcześniejszym członkiem zespołu, no bo Kryniu, ty się pojawiłeś w zespole na Mozarti, czy wcześniej?
0: Na Mozarti, na tak, Mozarti. Ja doszedłem do zespołu w 2001 roku.
1: No właśnie, czyli nie od samego początku, tylko trochę później, a Baran był tam w roku 94 na pierwszej płycie i stworzył to pierwsze oblicze kapeli. Wygląda to w taki sposób, że jednak on, będąc człowiekiem niezwykle uniwersalnym muzycznie, przez lata zajmował się graniem muzyki bluesowej bądź jazzowej z różnymi składami. Do dzisiaj to robi. Z Leszkiem Cichońskim na przykład, ze Zdrową Wodą. Bywało wcześniej, że grywał nawet z Oddziałem Zamkniętym. I teraz, kiedy odpowiedział na wezwanie, no to jakby wrócił do tego swojego starego oblicza dziwnego bluesowego klawiszowca w metalowej kapeli. To jednakże ten jego udział w sensie takim, nazwijmy, historycznym, tak? Wprawdzie ta chronologia jest bezwzględna, jednak być może jest mniejszy w takich tworzeniu, w takich fundamentach, w tworzeniu zrębów zespołu, niż właśnie ta nasza wspomniana przez McCozera przed momentem przyjaźń, w odniesieniu też do twojego pytania, czy to jest ważne. No, mnie się wydaje, że bez tego w ogóle nie ma muzyki. Janek wspomniał, że myśmy tę atmosferę odnaleźli w sali prób, kiedy żeśmy tam się spotkali po raz pierwszy i zaczęli do niej przychodzić. I ta atmosfera, po angielsku się mówi flow, tak, że mi coś tam płynie, jakaś energia, jest i była głównym takim nośnikiem napędzającym naszą pracę. No bo jest takie przysłowie, że jak się zespół zbiera i gra, no to musi się zgadzać co najmniej... muszą się zgadzać dwa czynniki z trzech, tak? Dobrze mówię, albo musi być dobra muzyka, albo fajny klimat, albo pieniądze. Czyli tak, musi być albo fajna muzyka i fajni ludzie, albo fajni ludzie i fajne pieniądze, albo fajna muzyka i pieniądze. Dobrze? tak to wygląda.
2: Mówiąc o Baranie, odpowiedziałeś tak bardzo wzniosłe, jak odpowiedział na wezwanie. No to teraz mam pytanie do tej najmłodszej części. Jak to było z tym wezwaniem w naszym przypadku? Janek jako pierwszy.
3: Ale mówimy o wezwaniu, jak Remo do mnie zadzwonił? Czy...
2: Tak, ze strony Rema, ze strony Sacriversum. Jak to było? Jak to pamiętasz?
3: No to tak jak wspominałem wcześniej, no to szukam sobie dobrych słów, żeby to określić. Jak dostałem ten telefon, no to mówię, ja raczej siedziałem w tej muzyce nowej. Czyli tym nowym takim metalu. Dostałem te materiały od Rema, które są no oldschoolowe, ewidentnie. Miałem jakąś wizję. I z tą wizją też jakby razem żeśmy zaczęli pracować. To było tak jak Remo wcześniej powiedział, że złapaliśmy to flow. Bo też nie było żadnych blokad. Mogliśmy po prostu dawać swoje pomysły, więc jakby cały wachlarz wspomnień, które mam, konotuję z pozytywnymi zdecydowanie. Więc bardzo, bardzo dobrze to wspominam.
2: Ja w ogóle myślę, powiem tak odważnie, że chyba w twoim życiorysie muzycznym no to był przełom, bo gdyby nie to, to tak myślę, że no, może niekoniecznie byś tak. zasiadał za bębnami.
3: Absolutnie
2: w Dragonie
3: tak.
2: Na przykład.
3: No to Sacriversum otworzyło mi bardzo wiele dróg. Też właśnie przez to, że obserwuję na przykład jak chłopaki pracują, w sensie pracują na tych koncertach, jak to wygląda, te relacje, jak się, to są takie głupie rzeczy nawet czasem, jak się zachować, nie? Ostatnio gadaliśmy wczoraj o różnych zachowaniach w tym świadku muzycznym różnych ludzi i właśnie obserwując ludzi, którzy obcują z tym od wielu

0: lat, pokazuje mi pewne drogi, bardzo mi to otwiera głowę, więc nawet w tym kontekście, tak, na tym samym takim najprostszym poziomie, to jest bardzo duża lekcja dla mnie i staram się z tego korzystać, więc absolutnie wielki ukłon tutaj do moich kolegów.
1: No to teraz najmłodszy, jak to było z wezwaniem skierowanym w twoim kierunku? Domyślam się, że było skierowanie ze strony ojca, tak? To wezwanie.
2: No właśnie chyba niekoniecznie, bo sam mój udział w zespole zaczął się przynajmniej z tego, co wiem, od tego, że Remo uznał, że jednak potrzebna jest druga gitara do materiału z nowej płyty. I gdzieś tak na jesieni 2025 roku dowiedziałem się, że
0: że szukamy tej drugiej gitary. Jeszcze wspomnę, tylko pozwól, że przecież pierwszy koncert wspólny, który zagraliśmy, to było na twojej 50, gdzie zagraliśmy cover Death i co tam jeszcze, już nie pamiętam.
2: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że ale to zaczęło się trochę wcześniej. Zaczęło się tak naprawdę od koncertu reaktywacyjnego w październiku 2022. To był moment, który tak naprawdę popchnął mnie do tego, żeby zacząć grać na gitarze. Co zacząłem robić trochę później, bo gdzieś tak z 9 miesięcy później. I rok po tym, jak zacząłem grać na gitarze, zagrałem z Sock Riversą jeden kawałek, tak gościnnie, kawałek Revenger. A potem na jesieni zagrałem na koncercie urodzinowym mojego ojca.
1: Duma tak. Jest u ojca, co? Jest?
3: Tak jest, zdecydowanie. No to jak mówiłem, tutaj nie było tej takiego wkrętki z mojej strony. To było właśnie na tej zasadzie, że jakby, ja powiem szczerze, gdzieś dopiero pod koniec 8 klasy Olafa, jak jeszcze był w podstawówce, jakby zacząłem kojarzyć, że on jest metalowcem, że słucha metalu i jakby jest w tych samych klimatach. Więc faktycznie była taka sytuacja, że kiedy Olaf w końcu zdecydował się, że jednak chce grać na gitarze i zaczął się uczyć, to powiedziałem mu tak, że jeżeli będziesz to podtrzymywał, tą swoją pasję, to dostaniesz lepszą gitarę a za rok może zagrasz z nami jeden kawałek. I faktycznie rok później zagrał z nami w Volturze, zagrał z nami Revengera. I to był debiut sceniczny Olafa. Pół roku później był mój koncert urodzinowy na 50. urodziny. I tam już Olaf nie tylko zagrał Revengera, ale zagrał także ze mną i jeszcze z Jankiem i z jeszcze naszymi znajomymi zagrał cover Death. Crystal Mountain.
0: Ja w ogóle dlatego o tym wspomniałem, że to był taki przełomowy moment, gdzie zobaczyłem, że młody naprawdę wymiata na tej gitarze i że no, chce współpracować.
3: Remo też powiedział taką rzecz ważną po tym koncercie, bo go obserwował. Powiedział, że, i to jest trochę jest prawda, że Olaf ma wycięty układ nerwowy.
4: Ja właśnie to bardzo w Olafie cenię. Przypomnę tutaj, o ile zostało to powiedziane wcześniej, bo nie jestem pewien, że Olaf nie jest jeszcze pełnoletni. Olaf, przepraszam, że cię trochę tu wrabiam, zdradzając tajemnicę słuchaczom naszym, no, Olaf ma 17 lat, korzysta więc z takiego pełnego pakietu naszej ochrony, że się tak wyrażę, i w trakcie pracy nad muzyką, i w trakcie wyjazdów. Natomiast cała rzecz polega na tym, że jak on się pojawił w zespole, to od samego początku, od pierwszych prób, pokazywał niezwykłe skupienie na materii. To znaczy, to jest chłopak, który tu obecny, mój teraz kumpel z kapeli. No, różnica wieku nie gra w ogóle roli, ale mówiąc w superlatywach o nim oczywiście, potrafi się bardzo mocno odizolować od zewnętrzności. Gra na gitarze, jest skupiony, przez co po prostu nie popełnia pomyłek. Dużo nad sobą na pewno pracuje. Tutaj sytuacja, ojciec i syn w jednym domu, prawda, i wspólne próby, które doprowadzają do tego, że gitarzyści zgrywają się ze sobą, to jest dodatkowy atut na rzecz zespołu. No bo jak panowie sobie usiądą gdzieś tam, powiedzmy, razem i popracują trochę, no to wtedy mają więcej takiego zgrania, które w zespole się lepiej potem osadza. I teraz wracając jeszcze do tematu tego psychicznego nastawienia Olafa, tej odporności jego wielkiej, to ja chcę powiedzieć, że naprawdę trudno ludzi w tak młodym wieku, zaangażowanych w jakąś sprawę i robiących z pasją to, co robią, nazwać dziś skupionymi. To znaczy ja tak sądzę, że generalnie pokoleniowo to jest trudno spotkać tak młodą osobę, która się potrafi mocno skoncentrować i już rozwijać swoją pasję tak bardzo świadomie, tak? Czyli ze świadomością tego, że każda godzina pracy na rzecz tej pasji daje efekty. A taki jest Olafsson, on wychodzi na scenę bez żadnych kompleksów, niczego się nie boi, ma właśnie amputowany układ nerwowy. I to inaczej, gdyby było inaczej, gdyby tutaj jego podejście nie było takie właśnie solidne, to trudno powiedzieć, czy znalazłby drogę do naszego zespołu, czy zostałby zaproszony do współpracy. No bo to jednak jest zespół, który już wyszedł trochę z garażu i z piwnicy. Już trochę gramy, tak? No jesteśmy, już zaczęliśmy tę trasę promującą nową płytę. Ale chodzi o to, że no, ktoś, kto byłby nieprzygotowany do tej roli, nie mógłby z nami być. Trochę też Kozer ułatwił sprawę o tyle, że nagrał na płycie dużo skomplikowanych wariantów gitarowych, które potem zostały, nie zostały usunięte i ta druga gitara po nagraniu albumu po prostu zaczęła nam być potrzebna, bo na koncercie, żeby odtwarzać w sposób właściwy to, co na płycie jest nagrane, żeby nie było wrażenia jakiejś pustki, to ta druga gitara naprawdę musi tam być. I to chyba Olafsson powinien tacie podziękować, że mu takie partie wszył na płytę, że teraz on może je odtwarzać. Choć ciekawostką jest, że nie jest to podział taki równy gitara solowa i rytmiczna, bo to panowie się teraz wymieniają solówkami. Tutaj już wygląda to tak, że no gdzieś tam sobie decydujemy wspólnie, kto będzie grał jakiś fragment na gitarze, może solowy, może jakiś taki wyróżniający gitarę spośród innych instrumentów, ale no, na pewno Olafsson w tym wszystkim nie ma tak zwanej niższej pozycji. A ostatnio nawet rozmawialiśmy sobie na luzie i Kryniu powiedział, że Olafsson gra od niego lepiej.
1: Szanowni Państwo, proszę sobie przypomnieć, co powiedziałem kilkadziesiąt minut temu. Powiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Już nas zastała północ. To wiedziałem, że tak będzie, że Remek tyle będzie mówił. Więc
4: nie zapraszaj mnie na drugi raz.
1: Dobrze, okej.
4: Okay. Zaproś kolegów, żebyśmy się streszczali.
1: Dobrze. Za moment sobie przypomnimy, jakiej słuchamy audycji, a później poleci We Die, We Fly.
5: Podnoszenie ciężar.

0: cały czas są z nami panowie zespołu Sacriversum. Jeden z nich po raz ostatni, zobaczymy czy dotrzyma słowa, powiedział, że już później go nie będzie, więc wykorzystam go, bo spytam, bo on jest autorem tekstów. O czym napisałeś na tej płycie?
1: No musisz mnie trochę ograniczać, bo gdybyś mi pozwolił tutaj mówić, to siedzielibyśmy ze słuchaczami do rana. Ja bym był z tego powodu bardzo szczęśliwy, natomiast nie wiem, czy słuchacze. Ale adrem, czyli do rzeczy. Teksty. Ja nie lubię pisać tekstów. Nigdy ich nie lubiłem. Nie czuję się poetą. Słowo, zwłaszcza po angielsku, bo te teksty są w tym języku, nie jest takim tworzywem czy materią, która mnie bardzo ekscytuje. No ale jak mówi przysłowie, piosenka musi posiadać tekst, prawda? Więc i na tę płytę należało teksty stworzyć. Nie jestem z nich szczególnie dumny, bo są pisane prostą angielszczyzną. Ktoś by powiedział, że takie short but sensitive, tak? Krótkie, ale treściwe. W niektórych momentach rzeczywiście widać tę moją angielszczyznę niezbyt skomplikowaną, ale może to też ma pewien walor, bo poprzez prostotę tekstów, przynajmniej w teorii, powinno się docierać do większej ilości słuchaczy. No i teraz o czym jest ta płyta w ogóle? Before the Birth of Light, czyli przed narodzeniem światła. W ogóle najważniejsze, co chcieliśmy na tej płycie powiedzieć, używając jakby takiego miksu muzyki i tekstów, to taka idea wspólnego tworzenia. Kiedy indywidualnie jakiś kompozytor czy wirtuos zasiada na przykład do fortepianu i wykonuje koncert, no to on zdany jest tylko na siebie. W zespołach jest tak, że ten końcowy efekt docierania do słuchaczy jest jednak wypadkową pracy wielu osób. I teraz zależy, jak to potraktujemy. Czy to będzie jeden lider, który każe grać pozostałym, czy tak jak u nas, wszyscy mają coś do powiedzenia, mają równy wkład w tą działalność zespołu i to tak jakby płynęła duża rzeka, powiedzmy Wisła, która na początku jest małym strumyczkiem, ale gdy dołączają do niej poszczególne dopływy, to do morza wpada już jako największa rzeka w Polsce. Tak jest i tutaj. Ten efekt końcowy w postaci muzyki zespołu Sacriversum, z której wszyscy członkowie zespołu są równo zadowoleni, znajduje gdzieś potem realizację, na przykład tutaj w postaci płyty. I te teksty są tego częścią, tak? Czyli one mówią o tym procesie, że no, to chcieliśmy powiedzieć, że to ludzkie działanie, indywidualne działanie, wzmocnione odpowiednim, no, nazwijmy to w cudzysłowie, towarzystwem, tak? Czyli takim właśnie zebraniem drużyny, jest czymś fenomenalnym, czymś wspaniałym w ogóle, takim kosmicznym wydarzeniem, bo trudno przewidzieć jego przebieg. No nie wiadomo, jak się skończy coś, co zaczyna się w sali prób, gdy przychodzą muzycy i zaczynają coś robić. To nie jest takie czyste jam session jazzowe, to już jest w ogóle improwizacja, tak? A my tu nie improwizujemy. My tu pracujemy nad całością, która nie będzie improwizacją, tylko będzie składanym produktem, który jest do końca dopracowany. Więc ten fenomenalny proces, gdzie te wszystkie energie muzyczne się łączą, sam w sobie jest niezwykle ciekawy. I my o tym w tekstach chcieliśmy mówić. Ale dlaczego w świat wikingów i dlaczego przed narodzeniem światła? No dlatego, że wikingowie, no to jest opowieść z czasów wczesnego średniowiecza i dla nich, chociaż są oceniani przez historię jednoznacznie jako lud agresywny, bardzo taki, no niezbyt spektakularnie się zachowujący, no bo trudno chwalić zabijanie, mordowanie i kradzieże, tak? Jest taki żart mleczki rysunkowy, no najbardziej w zawodzie wikinga cenię sobie gwałcenie. No to nie my, nikogo nie gwałcimy, ani nie zabijamy, na szczęście. Ale sam ten przypadek wikingów jest niezwykle ciekawy, bo oni byli bardzo skuteczni. Oni podbili pół świata. Jak gdzieś już jechali na ten wiking, czy płynęli bardziej, no to z takim zamiarem, że po prostu osiągają cel. I my, odrzucając wszystkie negatywne konotacje, że tam trzeba kogoś zabić czy okraść, no bo nie, oczywiście, to chcemy pokazać, że takie odpowiednie nastawienie i zgromadzenie tych ludzi wokół siebie jest niezwykle, no właśnie takie skuteczne i efektywne. I to daje dużo satysfakcji. A Before the Birth of Light, przed narodzeniem światła, dlatego, że trzeba do tego momentu oświecenia dojść, tak? Czyli to nie jest tak, znowu przekładając to na język sali prób kapeli, że przychodzimy i od razu osiągamy ten stan w pierwszej minucie. Nie, to jest proces, tak? Czyli tak jak gdzieś tam w historii ludzkości było kilka takich momentów, gdzie następowało oświecenie, nie jako epoka, chociaż to był też ten moment, tak? Ale wcześniej, na przykład, nie wiem, to, że człowiek nauczył się posługiwać ogniem, dosłownie, to też był taki moment oświecenia. Plus kilka innych takich kamieni milowych, które stanowiły o rozwoju ludzkości jako gatunku. I tutaj też my się rozwijamy cały czas jako muzycy, indywidualnie jako kapela, dochodzimy do czegoś na mocy tej współpracy, procesu. No i tu już kończę. Kończę na dzisiaj w swym gadulstwie, że gdzieś tam właśnie o tym ta płyta opowiada.
0: To ja bym wam chciał życzyć, abyście byli tak skuteczni jak wikingowie, ale co do tych zamiarów związanych z podbojem, nawet nie bierzmy tego w cudzysłów, no to przedsięwzięliście pewne działania, bo aktywność koncertowa zespołu Sacriversum jest duża.
2: To jesteśmy w trakcie trasy koncertowej promującej tą płytę. Jesteśmy po koncercie w Warszawie, po koncercie w Łodzi, a przed nami są ważne koncerty. Najbliższe to Bielsko i Tarnów z legendą takiego progresywnego death metalu, czyli włoskim zespołem Sadist. Z którym zaprzyjaźniliśmy się jakiś czas temu i to tak dosłownie zaprzyjaźniliśmy się, więc kiedy myśleliśmy o tym, kogo zabrać na tą trasę, jakie zespoły zaprosić, to ten pomysł się pojawił i chłopaki z Sadista, że tak powiem, przytaknęli i bardzo się ucieszyli, że mogą znowu przyjechać do Polski, więc będzie to na pewno dla nas mega fajne wydarzenie.
0: Remek w jednej z rozmów telefonicznych powiedział mi, że macie również zaprzyjaźniony gdzieś kataloński jakiś zespół.
1: No tak, bo to też kolejny weekend na trasie, który nas czeka już po występach Sadist, 22-23 maja. BOCC, B-O-C-C. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, jak to się czyta tak poprawnie, ale to Katalończycy prosto z Barcelony, twojej ukochanej Barcelony, Macieju. Wierzę, że trochę tej energii socios FC Barcelona do nas przywiozą. Niezwykły zespół, bo tercet, taki wydawałoby się może ascetyczny skład, ale kiedy żeśmy ich posłuchali, to taki, nie wiadomo, czy to Doom, Death, Crust. Bardzo dużo wielkiego i takiego ciekawego hałasu robią w tym niewielkim składzie. I usłyszeliśmy też z ust naszego kolegi z Białegostoku, Sebastiana Michałowskiego, który był głównym inspiratorem tego zaproszenia, bo to jest ich kumpel, że oni na żywo wypadają niezwykle dobrze. Więc mamy taką nadzieję, że troszeczkę nas pomogą na scenie. Te koncerty będą z udziałem jeszcze jednego energetycznego zespołu, Corruption. Inaczej stylistycznie brzmiącego, wiadomo. Ale to taki zestaw, wiesz, ciekawy. Dla każdego coś miłego, każdy trochę w innym odcieniu muzyki metalowej, ale każdy zespół, który się dobrze czuję na scenie. Więc wierzymy, że te dwa koncerty, najpierw w Toruniu, potem w Białymstoku właśnie, będą również ciekawe.
0: Panowie, ja wam tego wszystkiego życzę powsze czasy, żebyście się czuli w swoim towarzystwie jak najlepiej i abyśmy mogli spotkać się, chciałem powiedzieć tego, to mogę nie dożyć, nie za 22 lata.
1: No dożyjesz, nie martw się. Dobrze wygląda.
0: Nie za 22 lata, tylko wcześniej, przy okazji kolejnej waszej płyty. A skoro już mówimy o płycie, to dzięki zespołowi mamy płytę dla was, szanowni. Znaczy dla jednego ze słuchaczy, która musi, może nie musi, chciałbym, żeby przekonał mnie, że ta płyta właśnie jej się należy. Na tej płycie będą podpisy wszystkich członków zespołu. No i czekam na listy w tej sprawie. m.kieszkowski@radioloc.pl. A dzisiejsze nasze spotkanie kończymy tak, jak się kończy płyta. Najdłuższym na płycie, Chief of the Fearless. I tym samym w tej audycji będzie mi zaprezentowaną całą waszą nową płytę, drodzy panowie.
1: Bardzo serdecznie za to dziękujemy i dziękujemy za zaproszenie. Przepraszamy za gadulstwo, to znaczy ja przepraszam za gadulstwo. Może następnym razem to się da troszeczkę bardziej wypośrodkować. Koledzy przyjdą równie chętnie jak dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo, panowie.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.

I znów te piękne klawisze i ślizgające się po werblu, co prawda chyba nie szczotki, tylko pałeczki. No naprawdę pięknie. Panowie opuścili już nasze studio, wspominali o wspólnych koncertach z zespołem Sadist. Ja często mi to przychodzi mówić przed tym mikrofonem. Pamiętam te czasy, kiedy zespół Sadist debiutował, a to był 1991 rok. Wtedy w Genui zrodził się ten zespół. Od samego początku Tommy Telamanca, który jest odpowiedzialny prawie za wszystko, śpiewa w tej chwili w Sadiście Trevor Nadir. Ostatni ślad studyjny to płyta Something to Pierce z roku ubiegłego i posłuchamy teraz tytułowego nagrania z tego longplaya.

pozostajemy w środowisku starych metalowców. Zespół Metal Church, o którym poza anteną też z Remkiem rozmawiałem. W składzie zespołu Metal Church od jakiegoś czasu Dave Ellefson, który przez wieki wręcz grał na basie w zespole Megadeth. Nowym wokalistą, nowym kolejnym wokalistą zespołu Metal Church jest Brian Allen. Przypomnę, że poprzednicy David Wayne, nieśmiertelny, ale jednak okazał się śmiertelny David Wayne, obdarzony człowiek wspaniałym wokalem, zmarł w 2005 roku. Jego następca Kirk Arrington podzielił jego los w 2023. Nie ma już niestety wśród żywych Mike'a Howe, który zmarł w roku 2021. Znaczy Kirk Arrington to perkusista, natomiast Mike Howe to wokalista. Mike Howe był następcą Davida Wayne'a. A Metal Church jest bardzo bliski mojemu sercu i tej audycji, bo ten sygnał, którym zawsze rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie, kilka minut po godzinie 23, należy właśnie do zespołu Metal Church. Zrodził się w głowie Kurta Vanderhoofa, który cały czas jest liderem tej formacji. I to jest sygnał pochodzący z pierwszego utworu, pierwszej płyty zespołu Metal Church. A Dead to Rights, tytułowy utwór z tej ostatniej płyty, nie był jeszcze w tej audycji grany. Myślę, że mamy za sobą dwie bądź trzy kompozycje, które już z tej płyty zostały zaprezentowane, a tytułowa moim zdaniem jest jedną z najlepszych.

Pozostajemy w towarzystwie bardzo zacnych panów, którzy i kiedyś, i teraz robią zacną muzykę i po chwilowej przerwie wracają do żywych. Tak się rzecz ma z formacją Armand Saint. Kolejne spojrzenie na ich nową płytę. John Bush na wokalu. To jest człowiek, który moim zdaniem nagrał, może inaczej, najlepsze płyty zespołu Anthrax były moim zdaniem nagrane właśnie z nim. Nowy long play Emotion Factory Reset, wydany przez Metal Blade, jest już na rynku. Niedługo Armand Saint przyjeżdżają, niedługo jak niedługo, bo w sierpniu, ale zagrają 11 sierpnia w Progresji w Warszawie ze stowarzyszeniem Savatage i Nevermore. No bardzo zacne towarzystwo zespołów z dawnych lat, które ciągle są wśród tych, którym się chce, wśród żywych. To też w nawiązaniu do dzisiejszych naszych gości. A 13 sierpnia w Krakowie z Testament i z Metal Church. I to jest co łączy zespół, który przed chwilą wybrzmiał, z tym, którego posłuchamy za moment. Hit Emunciat.

Forma jest. A czy forma jest wśród innych weteranów zespołu Hiten? Hiten na razie tak trochę nieśmiało, bo nie długogrającą płytą, tylko na razie singlem daje znać o sobie nowym. Sądując, myślę, czy jest zapotrzebowanie wśród fanów, czy jest pamięć, czy o nich jeszcze pamiętają i czy chcą, czy chcemy ich posłuchać. No to sprawdźmy to. Hiten, Twist of a Fate.

Na koniec i w środku i na początku ładnie zagadała gitara, a za moment zagada gitara w rękach człowieka, który wie, co z tym instrumentem robić. Kerry King zdecydował się wydać ponownie swój debiut From Hell I Rise, ale to jest wydanie, które będzie wzbogacone o 5 utworów z dema, na których to nie śpiewa Margo Segeda, tylko w tych utworach śpiewa Kerry King. Oto jeden z tych utworów właśnie, Trophies of the Tyrant.

Lepiej z Kerry Kingiem, czy lepiej z Markiem Osegedą na wokalu? Pozostawiam ocenę już wam. Dopływamy do brzegu i zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie w dużej części, przypomnę, poświęcone zespołowi Sacriversum. Zakończymy utworem, który obiecałem, to jest ostatni z nieprezentowanych jeszcze utworów z ostatniego wydawnictwa zespołu Sepultura, epki The Cloud of Unknowing, którą to epką zespół żegna się z fanami, jest w tej chwili na pożegnalnej trasie. Czy dotrzymają słowa? No cóż, zobaczymy. Ta epka moim zdaniem jest bardzo godnym pożegnaniem, naprawdę bardzo wysokie loty, a to nagranie, które jeszcze nie gościło w podnoszeniu ciężarów, nazywa się All Souls Rising i będzie, myślę, doskonałą puentą dzisiejszego naszego spotkania. Wsłuchajcie się w te 3,5 minuty wielce szlachetnego thrash metalu ze znakiem zapytania, bo to kompozycja Andreasa Kizera, to myślę, że wykracza poza ten gatunek. Za ostatnie 2 godziny pięknie dziękuję w imieniu Zosi Starosty i swoim i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień, gdzie wszystko wskazuje na to, będziemy mieli specjalnego gościa. Dobranoc.